0: pozostaje. A życie zazwyczaj jest nie do wytrzymania.
1: Ja przyznaję, że powinno być mi smutno, ale mam ochotę od razu krzyczeć i zaprzeczać, że wcale nie, można wytrzymać wiele, chociaż wiemy, że niestety pojawiające się to słowo, chociażby wojna, sprawia, że jednak są takie momenty, kiedy rzeczywiście trudno, chociaż wiele osób mówi, wielu autorów, autorek, że sztuka potrafi ocalać w nas to, co najbardziej istotne, to, że jesteśmy ludźmi, ten element taki najbardziej humanistyczny wyrażamy właśnie poprzez sztukę, literaturę, poezję, czy też fotografię, bo jakkolwiek wydaje się, że wszyscy dziś pstrykają, wszyscy dziś robią, jak Państwo pójdziecie na wystawę, przekonacie się, że to nie chodzi tylko i wyłącznie o pstrykanie. Zawsze zresztą zachęcam do tego, żeby robić mało, ale starannie. Rzeczywiście wtedy, kiedy czujecie, że ten moment, ta chwila zasługuje na uwiecznienie i też później będzie łatwiej to wszystko obejrzeć niż tysiące napstrykanych tak zwanych rzeczy, do których nikt już później raczej nie zagląda. Pochwalimy się tym w mediach społecznościowych, gdzie to nie byliśmy i koniec, już do tego nie wracamy. Do zdjęć ważnych miejsc, z którymi też się łączą historie, bo pani tu już powiedziała o ważnej dla siebie malarce. Myślę, że są też ważne postacie, ważni pisarze, przyjaciele, też ludzie dla mnie, na przykład dla osób postronnych, no obcy zupełnie, prawda? Ale jednak kiedy się wędruje, kiedy się mieszka w jakimś mieście, poznaje kulturę, też literaturę, to zaczyna ono się jeszcze bardziej zbliżać, bo nagle oto zwykły zaułek jakiś, prawda, zwykła uliczka, no jak pomyślimy, że tędy przechodziła moja ulubiona malarka albo mój ulubiony pisarz, to nagle spacer tą uliczką, dla innych nieistotną i nieciekawą, jest zupełnie innym spacerem. Ożywają lektury, przypominają się jakieś strofy z ulubionych wierszy, że być może właśnie tu, kiedy szedł, to właśnie to wymyślił. Zupełnie inne doświadczenie.
0: Dziękuję za te słowa, a zwłaszcza o tym, że i w czasach, gdy przecież za naszymi wschodnimi granicami jest wojna, i przyznam szczerze, w kwietniu byłam we Lwowie z moją inną wystawą poświęconą jednemu polskiemu emigrantowi z XIX wieku, czyli Emilowi Korytce, i akuratnie dzień wcześniej spadły bomby, realne bomby, oczywiście niesione poprzez drony, w bardzo uczęszczanym i zatłoczonym zazwyczaj centrum Lwowa. Więc pozwólcie Państwo, że teraz jednak przeczytam wiersz dotyczący też bolesnej rzeczywistości, a więc tego, z czym przychodzi nam się mierzyć, a więc wojna, która nagle wkroczyła do naszego życia, może nie bezpośrednio, ale jest tuż za granicami. Wiersz napisałam w lutym 2022 roku. Imaginarium. Wolałabym nie mieć takiej wyobraźni, wolałabym nie móc już dalej przesuwać granic absurdu, cierpienia, strachu. Nie widzieć kolejnych zgliszcz płonących domów, rozbombardowanych ulic, porzuconych miast. Wyblakłe metafory spraw ważnych runęły, bomby niszczyły życie, spokój matki oczekującej swojego dziecka. Strzępy rozpadał się świat. I nagle obudził mnie łomot spadającego pomnika bez piedestału.
1: O tak, myślę, że pomniki, jakkolwiek ważne oczywiście, ale pomniki już niejedne runęły. Natomiast jak pani wspomniała o tym, że czasami nas nie dotyka. Myślę, że akurat w pani przypadku, jak i w przypadku wielu artystów, pisarzy, jest tak, że no, nie chciałbym ujmować nikomu innemu, że to tylko artyści czują bardziej, czują więcej, bo dla mnie to, że ktoś ginie, że jest wojna, chociaż teoretycznie ona no, nie jest na szczęście w Opolu i oby nigdy jej nie było, ale kiedy mamy dzisiaj filmy, relacje, zdjęcia, przyjeżdżają też ukraińscy pisarze, pisarki. Zresztą będzie niedługo, za kilka dni, kolejna Unia Kultur, to przy okazji też wspomnę, a w tygodniu będzie moja rozmowa z Moniką Ostrowską na antenie Radia Opole. Jakie wydarzenia, jacy artyści, jacy pisarze przyjadą, zespoły też muzyczne. no to doskonale wiemy, że jak się zaprzyjaźnimy, mamy przyjaźnie, a pani poprzez swoją pracę, ja celowo nie mówiłem, to jest praca w dyplomacji, tyle zdradzimy. Wydawałoby się bardzo przyjemnie być dyplomatą i zwiedzać sobie świat, być na różnych placówkach. W pani przypadku to było też wiele lat w Pradze, ale nie tylko. Więc no, wspaniale, prawda? Ale dyplomacja z drugiej strony bardzo trudna profesja. To wszystko powstawało niejako obok. Myślę, że daje też literatura wytchnienie, ale te doświadczenia, bo ktoś powie, a jak tam pisze ktoś o wojnie, jak jej nie doświadczył. Nie da się nie doświadczyć. Pani ma wiele przyjaźni, wiele osób zna i one czasami odchodzą. Tak jak rozumiemy poetę, który przeżywa czy poetkę i pisze wiersz po stracie bliskiej osoby, no to dla mnie to też są bliskie osoby. Nawet jeżeli ich nie znam osobiście, bo jestem w stanie sobie, zwłaszcza w naszym pokoleniu, to doświadczenie wojenne jeszcze u rodziców czy dziadków jest bardzo silne, te wszystkie historie. Więc ja nie mam żadnego kłopotu z tym, że mój dziadek cudem ocalał wywleczony przez Niemców z chałupy i na szczęście przeżył, bo okazało się, że będzie jednak potrzebny. I dziś z powodzeniem widzę ten strach i to przerażenie, które towarzyszyło małym dzieciom, czyli moim rodzicom, i czuję ten strach i wiem, że tego strachu doświadczają dzisiaj w Ukrainie. Więc jak ktoś mi mówi, że nie da się empatyzować, da się. Empatia polega na tym, żebyśmy potrafili współodczuwać. A u mnie to jest bardzo proste przez doświadczenia także nasze w tym przypadku. A w przypadku poezji, no czasami byłoby mi trudno pisać. Ja podziwiam, że ktoś potrafi napisać tak jak pani.
0: Dziękuję serdecznie. Te słowa o współodczuwaniu są bardzo ważne. Pozwólcie Państwo, że teraz przeczytam wiersz tak trochę dedykowany właśnie dzieciom urodzonym może już po drugiej wojnie, ale też w czasie wojny jak mój ojciec. I to jest właśnie wiersz, który napisałam już po jego śmierci. Tabakierka szczęścia. Przyniosłam na twój grób kolorowy kamień znad Bałtyku. Opowiadałam ci o wędrówkach, na które w swoim życiu nie znalazłeś czasu. I chociaż nigdy nie zapytałeś, czego tak naprawdę ja bym chciała, nauczyłam się wybaczać tobie i sobie. Za ciebie grzałam się w zachodzącym słońcu, zachwycałam się niebem lubieżnie kąpiącym się w szafirowym morzu. Moje włosy czule tarmosił wiatr. Zbierałam muszelki i bursztyny, kupiłam od rybaków tabak, napełniłam odnalezioną na strychu tabakierkę dziadka, twojego ojca, i kichnęłam na szczęście, by poczuć ulgę jak on.
1: Nie, ja się tu wzruszam normalnie. Nie. Drodzy Państwo, poza tym, że ja o samych wierszach się nie wypowiadam, bo one są fantastycznie napisane, no ale tak założyłem, że pani jako jednak literaturoznawczyni i niezmiernie oczytana też autorka, to z posługiwaniem się językiem nie ma pani absolutnie żadnego kłopotu, ale to oczywiście jeszcze nie świadczy o tym, że napiszemy dobry wiersz. Tak, bo przyznam się przed słuchaczami też, że myślałem sobie, że te wiersze to powstawały tak nieco przy okazji, prawda, tej pracy. Natomiast jak Państwo ich teraz słuchacie, ja uważam, że to są fantastyczne, także warsztatowo, technicznie fantastyczna literatura. Więc myślę, że gdyby nie ta kariera w dyplomacji, to mogłaby pani odnosić sukcesy, chociaż wiemy, że odnoszenie sukcesów i utrzymywanie się z poezji w Polsce jest praktycznie niemożliwe. Chyba wyjątkiem była Wisława Szymborska, może Czesław Miłosz, a tak to rzeczywiście większość poetów pracuje gdzieś na etatach. No bo takie mamy realia. No, kryminały mogą się sprzedawać w ilości setek tysięcy. No, poezja niestety nie, ale mam nadzieję, że dzięki takim programom, jak Państwo nabralibyście ochoty, to po książki pani Marzeny Ewy Krajewskiej sięgniecie. Chociaż nie wszystkie są dostępne. Tutaj pani Marzena powiedziała, że niektóre skończył się nakład, ale będą do druki, tak?
0: Będą do druki, ale zapraszam do Biblioteki Publicznej Opolskiej, Wojewódzkiej, właśnie w którym było to spotkanie poetycko-muzyczne. Towarzyszyła mi Lena Ledow, świetna jazzowa pianistka. Ale ponieważ mówiliśmy też o tych emocjach bardzo trudnych, to pozwólcie, że przywołam trochę takiego zwizualizowanego życia normalności, bo żyjąc w bardzo szybkim tempie, musząc sprostać różnym oczekiwaniom, pisać wiele rzeczy, moje wiersze są krótkie, ale często też mają formę taką dialogową. Natomiast ten wiersz troszeczkę jest inny. I mam nadzieję, że się Państwu spodoba, a ponieważ były też trudne emocje, to może trochę luźniejszych emocji. W końcu jesteśmy w środku lata. Okno. Lubiłam ten poranny rytuał witania dnia, podnoszenia żaluzji, otwierania okna, by wpuścić powietrze i trochę zgiełku zewnętrznego świata. Lubiłam słoneczne poranki za ich energię i wigor do życia. Czasami narzekałam na słote, wiatr zbyt gwałtownie wiejący. Któregoś słonecznego poranka spojrzałam na sąsiednią, starą kamienicę czynszową. Z drewnianych okiennic powypadały niektóre kolorowe szybki. Zobaczyłam postać starszej pani. Radośnie pomachałam jej na powitanie. Na ten spontaniczny gest nawet uśmiechem nie odpowiedziała. Pewnie myślami była zajęta. W naręczu trzymała kolorowe kwiaty, delikatnie dotykała główek, układała przecudne bukiety. Nieobecne szare oczy patrzyły przed siebie. Zrozumiałam, że te barwne kwiaty układa dla innych, nie mogąc ich sama zobaczyć.
1: No i optymistycznie owszem, ale i tak znowu wzruszająco. Myślę, że jeżeli chodzi o granie na emocjach i tych najczulszych strunach, to pod tym względem naprawdę wszystkie do tej pory wiersze mnie przynajmniej bardzo, bardzo poruszają. Cudowny obraz, przy okazji mi się przypomniało, że dobrze czasami pani miała odwagę pomachać, no to się okazało, że ktoś nie może zobaczyć, ale czasami tak przypomniały mi się takie autobusy przejeżdżają, wycieczka szkolna jedzie, dzieci machają do wszystkich. I nie każdy odmachuje. I to mi tak przypomina jakieś to smutne. Cóż za trud pomachać do tych dzieciaków, prawda?
0: Dokładnie.
1: Tak. A to nam pokazuje jakąś prawdę głęboką też o naszym wycofaniu, o jakiejś takiej złości, nerwowości, zabieganiu, że nawet na taki prosty, piękny gest nie jesteśmy w stanie się zdobyć. Oczywiście możemy powiedzieć, są też tacy, którzy nie radośnie machają, ale pokazują palcami inne brzydkie znaki. Takich też niestety w przestrzeni publicznej nie brakuje. Póki co zachęcamy do tego, żeby do siebie machać, żeby do siebie się uśmiechać, a poprzez czytanie tych poezji, bo mówię czytanie wy dla siebie, ale takie głośne czytanie sobie, wysyłanie ich, zresztą one niektóre mają takie piękne formy kart. Myślę, że gdybyście Państwo, nie wiem czy w takiej formie można też je dostać, ale to jest moim zdaniem, gdybyście chcieli komuś coś wysłać miłego, to można taki wiersz pani Marzeny Wekrajewskiej wpakować w kopertę i wysłać po prostu na imieniny, urodziny albo bez okazji po prostu jako taki tradycyjny list. Przepiękny.
0: Tak, karteczki z wierszami są jeszcze w bibliotece, więc mam nadzieję, że jak Państwo tam zajrzą, to oprócz fotografii spotkania z miastem Pragą będą również dostępne.
1: I można je zabrać.
0: I można je zabrać. A teraz troszeczkę się zawstydziłam, że jednak ciężki gatunek wprowadziłam tych wierszy, więc jednak może odnalazłam jakiś lżejszy. I znów tak wiele się dzieje. Budzisz się obok niej, cieszysz się, że będziesz mógł podzielić się tym, co kochasz, napełniać sensem poranek, przytulać, smakować, uczyć się cierpliwości, tempa życia we dwoje, planować, śmiać się i wzajemnie poszukiwać tego, co was połączy na kolejny dzień. Czujesz, jak to dodaje ci sił i znów będziesz miał skrzydła, które uniosą marzenia we dwoje.
1: To był piękny zwrot, że jak planować, to najlepiej przyszły dzień. Rzeczywiście często planujemy w najbliższe lata i niewiele z tego wychodzi. A najtrudniej, a okazuje się, że kolejny dzień jest ważny, naprawdę, bo to, co mamy, to jest ta szansa, że ten kolejny dzień i zróbmy tak, żeby on był piękny. No to jest przy okazji naprawdę takie celne. Jest pani, ale myślę, że to pewnie się przydaje w dyplomacji, że trzeba być uważnym obserwatorem ludzkiej natury, prawda? Bo jak doskonale wiemy, dyplomacja troszeczkę jak z pokerem. Jedno oczywiście oficjalnie, bo musimy powiedzieć, uściski dłoń, ustawiamy się do fotografii i tak dalej, i tak dalej. A ta gra toczy się też w gestach, w mimice. Trzeba umieć obserwować drugiego człowieka. No i pani to robi w poezji świetnie, obserwując.
0: Bardzo dziękuję za te słowa. Cieszę się, że tu zostałam zaproszona. Będę wyjeżdżała naprawdę z dużą dawką takiej pozytywnej energii. Pozwólcie też, że przeczytam taki wiersz, bo czasami jesteśmy otoczeni wieloma osobami. Mój zawód polega na pracy z ludźmi. Ale często czujemy samotność, zwłaszcza po takim wypaleniu zawodowym, gdy przychodzimy do domu po wielkim wydarzeniu, przygnębiamy też swoją rodzinę tym, że dla nich nie mamy energii. Więc czasami człowiek czuje się osamotniony. I teraz wiersz. Zupełnie sama. Znasz takie chwile, gdy samotność nie doskwiera. Biegniesz za motylem nad szumiącym strumykiem, rozradowana wyjściem słońca na poranną toaletę. Kąpiesz się razem z nim w kroplach porannej rosy. Szumią gałązki wierzby płaczącej, wiatr rozwiewa włosy, lekko muska twoją twarz, by przebudziła się z letargu. Wysoko na niebie wznosi się skowronek, dźwięcznie wyśpiewuje swoją radość, niepomny przechwałek, zuchwałych wróbli, oto kto piękniej wiosenne słońce powitał. Chcesz, by ta chwila szczęścia trwała jak najdłużej i żebyś już na zawsze ją zapamiętała.
1: Tak, i nawet jak pomyślałem sobie, że pewnie wszyscy twierdzą, że to Słowik najpiękniej śpiewa, no to ja uważam, że wróble mają rację, mówiąc, że one też pięknie śpiewają, bo każdy w gruncie rzeczy z nas śpiewa swoją melodię. To są moje przeżycia, moje uczucia i nikt mi ich nie zabierze. Ja sobie tutaj przygotowałem też, mam taką kartę, gdzie są deszczowe dni po tych różnych upałach. Wiem, że za deszczem nadmiernie nikt nie tęskni, chociaż czasami przydałoby się troszeczkę. Być może ten wiersz też zabrzmi, ale jeszcze mam, zanim panią wypuszczę, pytanie o, bo te książki wszystkie ukazują się też dwujęzycznie. Są i polsko-czeskie wydania, polsko-słowackie, polsko-słoweńskie, więc ma pani jeszcze to szczęście, że od razu ma pani też czytelników w innych krajach. Nie musi pani, ale czy pani robi te przekłady sama, bo mogłaby pani?
0: No, przyznaję szczerze, że dobrze znam zarówno język czeski, jak słoweński. Słowacki trochę mniej, ponieważ miałam mniej praktyki, ale jak piszę po czesku, to piszę po czesku. Natomiast nie. Są to też projekty dające przestrzeń dla tłumaczek, bo zazwyczaj są to kobiety, chociaż moim tłumaczem na język czeski jest Józef Mlejnek, który tłumaczy od Herberta po Wisławę Szymborską, czyli jest mężczyzną. Czasami się spieramy, że nie odgadł niektórych moich stanów uczuciowych. On się nie daje i trwa na tym, żeby były tak przetłumaczone, jak on to przetłumaczył. Mam też w drugim tomiku polsko-czeskim część dotyczącą tylko jakby czeskich moich przeżyć, ale pierwszy tomik, i o tym bym może wspomniała, w 2012 roku został wydany i wtedy jedną część, jeden taki epilog napisałam sama po czesku. Spowodowała to śmierć mojej czeskiej przyjaciółki, cudownej dyplomatki też czeskiej, i to ona jakoś tak natchnęła mnie, żeby pisać, jeszcze jak żyła. Gdy zmarła, stwierdziłam, że chcę przechować to, czym ona się zachwycała, czytając moje wiersze. Te wiersze z różnych względów nie weszły nigdy do tomiku, bo po prostu mi zaginęły, więc napisałam na nowo, ale właśnie po czesku. I wtedy wydałam i było pierwsze spotkanie też z muzyką, też z fortepianem. Wspomnienie właśnie Jany Radsamowej. I wtedy piszę po czesku sama. Natomiast jak piszę po polsku, to wolę, żeby ktoś inny przetłumaczył. Bo tak jak ten wiersz inaczej odżywa w uszach, duszy, sercu czytelnika, tak samo ten wiersz jest jakąś interpretacją. I tutaj pozostawiam wolną wolę tłumaczowi. Więc
1: chociaż jak pani wspomniała, czasami spory delikatne są.
0: A są. To może tak weszliśmy na ten wyższy poziom przeżyć. Więc taki starszy wiersz właśnie, który wszedł również do pierwszego tomiku polsko-czeskiego, tutaj mam przed sobą tomik polsko-słoweński, ale przeczytam go, bo on właśnie jest z tego czasu, gdy powstawał ten pierwszy tomik. Uwikłani w Bożą opatrzność. Ogłuszeni pustką szukamy Bożych darów, cudów, aniołów znoszących ofiarę na ramionach zbolałych. Zawstydzeni, nieporadni w szukaniu nieba, przeznaczenia. Odrzucamy człowieka spragnionego miłości prawdziwej, a on nie poddaje się zwątpieniu, wznosi oczy wysoko, wypatruje, czeka. Zesłany anioł otula go skrzydłami zapomnianych, niechcianych uczuć, nie na darmo zbłąkanych, przez grzech potarganych, odtrąconych bez nadziei, dogłębnie naiwnych. Czeka na spełnienie tajemnicy.
1: Mm-hmm. To ja powiem tak, to jest myślę bardzo ładna puenta. Jeżeli chodzi o deszczowe dni, jak znajdziecie tę karteczkę, będziecie mieli w bibliotece, bo jest akurat wydrukowana, ale patrzę i zegar niechybnie nam mówi, że musimy pomalutku zmierzać do puenty, więc skoro o tych deszczowych dniach powiedziałem, to może niech będą jako puenta, zwłaszcza, że tam czekanie na słońce też się pojawia. A cóż jest piękniejszego, jak po deszczu słońce? Czasami warto, żeby popadało po to, żeby później ładnie słońko nam zaświeciło. Myślę, że to będzie taki optymistyczny, promienna nasza wisienka poetycka na torcie naszego spotkania.
0: Deszczowe dni. Deszczowe dni oczyszczają, zmywają brud. Dają szansę na nowe natchnienie w nadziei, że przyjdzie słońce. Deszczowe chmury spotykają zawiedzione sny. Złamane dusze w pragnieniu, że kiedyś się odrodzą. Deszczowa modlitwo, oderwij moją duszę od ciężaru grzechu, braku przebaczenia, aż w końcu ja odetchnę, a ziemia będzie pachniała.
1: Mhm. I życzę Państwu, żeby Wam ziemia pachniała każdego dnia pięknie pod nogami i w duszach. Pani Marzeno, bardzo, bardzo dziękuję.
0: To ja jestem zaszczycona, cieszę się na każde spotkanie w Opolu, bardzo chętnie wrócę. Dziękuję serdecznie.
1: Ja w imieniu Opolan i Opolanek już Panią zapraszam na kolejną wizytę, bo to jest tylko ułamek tego, a jeszcze jest strona graficzna, jeszcze są te wszystkie grafiki, moglibyśmy opowiadać i opowiadać i opowiadać, ale wtedy odbierzemy Państwu też przyjemność obcowania z lekturą. Więc dziękuję ślicznie.
0: Bardzo dziękuję, pięknych wrażeń. Mhm. Dziękuję.
1: I do zobaczenia, mam nadzieję. Przypomnę Państwu, Pani Marzena Ewa Krajewska była moją i Waszą gościnią, a w ten sposób kończymy też w ogóle dzisiejsze wydanie audycji Wszystko o literaturze. Więc życzę Wam dobrego, spokojnego popołudnia, wieczoru i do usłyszenia w kolejnej audycji.

0: Zaprzyjaźniuszcie z Radiem Opole.
1: Witam Państwa serdecznie. Dziś zabieram Was w miejsce, gdzie trudno usiedzieć, bo tutaj króluje salsa i bachata. Odwiedzamy szkołę tańca Salsa Fuerte, żeby sprawdzić, jak wyglądają wakacyjne kursy i dlaczego latynoskie rytmy tak mocno wciągają mieszkańców. Porozmawiamy o tym, jak zacząć swoją przygodę z salsą lub bachatą, czy trzeba mieć partnera, żeby pojawić się na zajęciach i przede wszystkim, skąd bierze się ta energia, którą salsa zaraża coraz więcej osób.
2: Zarażamy tańcem, czyli tym, co kochamy wszystkich Opolan i nie tylko Opolan. Łukasz Fibich, Salsa Fuerte. My bazujemy oczywiście na tych takich rdzennych tańcach, z którymi zaczynaliśmy przygodę i nasza nazwa Salsa Fuerte wskazywałaby, że to jest salsa, teraz troszeczkę może bachata ją wyprzedziła, ale salsa i bachata to są te dwie techniki, które przodują, ale poza tym pojawia się i K-pop, taka nowość dla młodzieży, i high heels dla kobiet, sexy dance, burleska, pop dance, reggaeton, różne odmiany salsy, salsa kubańska, salsa bachata dominikańska, więc tego naprawdę jest bardzo dużo.
1: No właśnie, powiedzmy trochę o tych różnych stylach, bo salsę i bachatę to każdy kojarzy z czym się je, tak? Można tak powiedzieć. Ale pozostałe?
2: Tak, gdybym miał to wyjaśnić tak bardzo ogólnie, to myślę, że taka zasadnicza różnica wskazuje na muzykę, na dynamikę tańca, na ruchy, które wykonujemy. Na przykład salsa romantica jest taka spokojniejsza, sensualna bardziej, tak samo jak bachata sensualna, a bachata dominikańska jest bardzo szybka. Tam kroczki bardziej osadzone są w nogach, dynamiczne kroki i dużo żywsza muzyka.
1: Rozumiem, że dzisiejszy kurs, o którym mówimy, czyli reggaeton, to co, muzyka reggae i skaczemy, czy bujamy się, czy jak?
2: Nie, chociaż bardzo dużo osób właśnie kojarzy to z reggae. Reggaeton, jeżeli przychodzi nam do wyjaśnienia takim osobom niezwiązanym z tańcem, to wyjaśniamy to bardzo krótko, że to jest taki kubański hip-hop. Na pewno reggaetonową muzykę myślę, że większość z nas słyszała w radiu. Z takich bardzo popularnych kawałków, które są grane i muzycznie ją kojarzymy, tanecznie może nie do końca.
1: Wy też dzięki tym kursom pokazujecie, że nie trzeba nie wiem ile trenować, żeby stworzyć układ i nauczyć się tańczyć.
2: Tak, taka idea przyświeca nam już od bardzo wielu lat. W wakacje pracujemy kursami intensywnymi. Są to kursy 2, 3, 4 albo 5-dniowe, czasami po godzince dziennie, niektóre po 2 godzinki i w ramach takiego kursu udaje nam się zrobić przecudowne rzeczy, bo powstają choreografie, mamy przez zdolnych kursantów, no i chwalimy się oczywiście w naszych portalach społecznościowych efektami tej pracy.
1: To co nam daje taniec, co nam dają te różne dyscypliny, bo tutaj słyszałam od Pani, że to jest po prostu też przyjście, trochę oderwanie się, no bo mamy wakacje, wiemy, że niektórzy siedzą z dziećmi przez miesiąc, więc to też jest trochę taka odskocznia, ale co nam dają te tańce?
2: No my chcielibyśmy ludzi nauczyć tańczyć, zwrócić uwagę na technikę, na precyzję wykonywanych ruchów, na ruchy, postawę stóp, ruchy rąk, całego naszego ciała, ale to chyba przede wszystkim jest dobra zabawa i jakaś forma rozrywki dla osób, które tutaj przychodzą, faktycznie mogą one przewietrzyć głowę, zapomnieć o problemach, rozerwać się, poznać kogoś, bo takie sytuacje też się zdarzają, więc chyba taka fajna forma spędzenia czasu wolnego.
1: A jak się mają wasze tańce na małym rynku? Bo tutaj też się pojawiacie i pojawiacie się wieczorami. No i właśnie nie trzeba nawet umieć tańczyć, tylko wystarczy przyjść.
2: Tak, w tym roku jesteśmy na rynku głównym, chociaż w poprzednich latach bywaliśmy w bardzo różnych miejscach. Faktycznie był to mały rynek, był to dach centrum przesiadkowego, było Jezioro Turawskie, Plac Kopernika, Plac Teatralny, więc tych miejsc było bardzo sporo, bo już z 16-letnią tradycją bywaliśmy w różnych miejscach i rzeczywiście nie trzeba mieć żadnego doświadczenia. My tam uczymy podstawowych kroków, prowadzimy animacje, czyli takie bardzo swobodne ruchy do muzyki latino, które może odtworzyć każdy. I najbliższa taka impreza odbędzie się 21 sierpnia i chyba czegoś takiego w Opolu jeszcze nie było, bo planujemy paradę taneczną, coś takiego na wzór Rio w Opolu tanecznego, ale w naszych oczywiście klimatach salsowych i będziemy startować od ulicy Krakowskiej, przyjdziemy sobie kawałeczek aż do rynku wokół ratusza i tam w zasadzie kolejna część imprezy to będzie koncert zespołu kubańskiego i później impreza z DJ-em.
1: Skąd pomysł na to?
2: Pomysł zrodził się w głowie Kasi, z którą prowadzę szkołę i ona o tym już marzyła od wielu, wielu lat i to jest chyba taka próbka, może na mniejszą skalę niż to, co planujemy, być może w przyszłości mamy nadzieję, że się uda zrobić, przetestujemy, czy Opole jest na to gotowe, a mamy nadzieję, że tak.
1: Łukasz, sądzę, że mało kto już Was nie zna jako Salsy Fuerte i tego, że Wy tańczycie, zarażacie, ale gdyby ktoś jeszcze nie znał, a słucha naszej audycji, to jak zachęcić do tego, żeby przyjść na zajęcia, nie bać się i spróbować swoich sił?
2: Taniec jest zupełnie dla każdego. nie ma żadnych ograniczeń wiekowych, bo to jest pytanie, które bardzo często się pojawia, kiedy ktoś dzwoni i pyta o ofertę i w ogóle o zajęcia. My jesteśmy szkołą dla osób dorosłych, aczkolwiek już od ostatniego sezonu pracujemy też z dziećmi i z młodzieżą, ale nie ma tej górnej granicy, nie ma żadnych ograniczeń. Faktycznie możemy taniec traktować jako taką formę rozrywki, więc nie musimy stać się mistrzami tańca i jeździć na turnieje, ale po prostu zrobić coś dla siebie i dla ciała, i dla psychiki, bo to fajnie działa naprawdę na nasze samopoczucie na co dzień.
1: Co też ważne, co zauważam na waszych filmach, nie trzeba od razu, jeśli chodzi o panie, przychodzić na obcesach, można przyjść w wygodnym po prostu obuwiu na płaskim, nawet w adidasach i zacząć po prostu ćwiczyć.
2: Tak, na początku szczególnie jest to bardzo ważne, żeby po prostu było nam wygodnie, więc wygodny but sportowy, taki, żeby nam też nie krępował ruchów, nie ograniczał w żaden sposób, ale nie powinien być zbyt luźny i czymś w rodzaju sandałów na przykład, bo stopa jednak powinna być troszeczkę trzymana przez obuwie, które mamy, żeby sobie po prostu nie zrobić krzywdy. Ale tak, wygoda przede wszystkim.
1: No dobra, to teraz lecę zobaczyć, z czym się je dzisiejszy kurs, no i może też trochę poćwiczymy.
2: Serdecznie zapraszam.

0: Tak, raz i do przodu. Woo! Hop, hop, hop, hop.
1: Panie Aneto, ile ta przygoda z tańcem trwa? Bo dzisiaj jest kurs, taki, można powiedzieć, szybki kurs tańca. No ale sądzę, że to nie jest jedyna forma, na którą pani tutaj uczęszcza.
2: No to prawda. To prawda. To znaczy ja generalnie zaczęłam swoją przygodę z Salsa Fuerte jakoś w marcu tego roku, ale już mnie ciągnęło wcześniej, chyba w styczniu zeszłego roku, ale jakoś tak grupa się nie zebrała i no i poszło. No a tym razem właśnie tak, ja próbuję różnych stylów, więc te kursy wakacyjne dają taką fajną możliwość, że można sprawdzić się w innych rodzajach tańca, bo tak naprawdę jak ktoś widzi napis merengue, to nie za bardzo rozumie, co to jest, a to jest tak, no, ten, bardzo, bardzo przyjemne, bardzo energetyczne, bardzo takie dające takie fajne poczucie, nie powiem błogosławieństwa, ale takie bardzo przyjemne uczucie wewnętrzne, że człowiek właśnie wychodzi z tych zajęć i się czuje 30 lat lżejszy. Więc jakieś te troski i zmartwienia idą sobie w cholerę. No co mi się podoba? Podoba mi się też fakt, że jednak jakaś ta praca jest nie tylko z układem nerwowym, ale to z koordynacją. No a nie czarujmy się, w tym wieku menopauzalnym moim jest to dla mnie bardzo znaczące, więc tak jakby czuję, że młodnieję.
1: To bardzo dobrze, czyli mamy znowu 18 lat.
2: No ja myślę tak, że tak.
1: A nawet i 16.
2: A tak, będę sweet 16, why not?
1: Teraz jest modne wszystko, więc dlaczego nie? Warto, żeby czuć się w tym odpowiednim wieku. No ale właśnie, wspomniała pani, że kursy wakacyjne, tak? Czyli rozumiem, że to nie jest pierwszy raz jakiegoś kursu, nie, który tutaj w Salsie.
2: Nie, nie. To już jest któryś z kolei właśnie był. Wczoraj się skończył, był od poniedziałku do środy po 2 godziny dziennie, był kurs czacza z Reinim, no i było a lot of fun i w ogóle bardzo, bardzo, bardzo sympatyczne zajęcia. No i tak jak widać, no nie zmęczyło na tyle, że chce się jeszcze więcej. Dzisiaj będzie reggaeton i mam nadzieję, że jutro też będzie reggaeton, żeby się grupa zebrała. Co tam jeszcze było? Było z bachata, była z Beatką, była salsa z Łukaszem. Także kilka takich różnych, tak jak mówię, eksploruję te różnego rodzaju tańce. No marzy mi się, ale na razie nie namawiam, ale marzy mi się jive. No już teraz za późno na te wakacje, ale może w takich regularnych zajęciach będzie jive, no bo to takie jive i rock'n'roll to trochę brakuje. W Opolu nie ma czegoś takiego. Więc bardzo się ucieszyłam na przykład jak było merengue, bo też merengue nie jest takie na co dzień zajęcia. No i ta czacza super była, super były zajęcia. I salsa timba też właśnie z Reinim.
1: Okay. Czyli jednym słowem pani lubi się zmęczyć, no bo jive to już jest coś, co no daje nam wycisk.
2: No zdecydowanie tak, trochę tego podku jak ciurkiem leci na plecach, to jest bardzo fajna taka ekscytacja. Tak, tak, tak, ja potem się wszystko klei, niesamowite naprawdę, ale to właśnie wydaje mi się, że to takie wypocenie sobie stresów ma bardzo duże znaczenie. Przynajmniej w moim przypadku, że to tak jest fajne, fajne.
1: Wy też jesteście idealnym przykładem do tego, że nie trzeba namawiać, nie wiem, koleżankę, nie trzeba namawiać partnera, nie trzeba namawiać męża, że chodź, idziemy tańczyć, tylko przychodzicie i jesteście dla siebie.
2: No właśnie to jest fajne, że nic na przymus, wszystko młotkiem, nie? Więc ja na przykład akurat jakoś tak nie namawiałam specjalnie, ale okazało się, że moja chrześnica właśnie zaczęła chodzić i od 2 tygodni też zaczęła tańczyć. No i teraz właśnie też dzisiaj przyszłyśmy i bardzo jej się podoba i tak widać, że tak odzyskała taką naprawdę, nie wiem, lekkość, jakąś taką swobodę właśnie tak, bo to też taniec uczy tej dobrej postawy, też takiej akceptacji, takiego flow fajnego, ciepłego, także no bardzo, bardzo gorąco polecam i faktycznie tutaj wiek nie ma granic.
1: Ty, Sandra, chodzisz teraz na ten 2-dniowy kurs, który trwa 4 godziny, ale wiemy, że to nie jedyny kurs, nie jedyny taniec w twoim życiu.
3: Tak, zdecydowanie ja tańczę od dziecka, także...
1: No to skąd pomysł, żeby przyjść tutaj? Co ci to daje? Skąd pomysł? Skąd w ogóle taka decyzja?
3: Taniec to moja pasja, także ja jestem po prostu w tym zakochana. Każda dawka tańca, każda dawka muzyki jest dla mnie czymś wspaniałym. Dlatego przychodzę tu do salsy, moje serce rośnie, moja głowa rośnie, jestem ja, parkiet, lustro i mogę się totalnie wyłączyć.
1: Czyli rozumiem, że to nie są jedyne zajęcia w salsie, na które ty uczęszczasz?
3: Nie, to nie są jedyne. Jest reggaeton, jest bachata, salsa jest, na salsę akurat nie chodzę, ale też można przyjść, potańczyć. Jest taniec towarzyski, taniec użytkowy, bardzo dużo rzeczy.
1: No dobra, to zdecydowałaś się w 2 dni przez 4 godziny tańczyć. No to coś jednak musiało cię do tego napędzić, no bo przecież tego tańca nie brakuje w swoim życiu, a ty jednak postanawiałeś przyjść i jeszcze więcej go mieć.
3: Te krótkie kursy są na bazie choreografii, więc te 4 godziny uczymy się jednego układu, potem go nagrywamy, to tak samo możemy się doszkalać, dokształcać, możemy pogłębiać swoje ruchy, zrobić tak, żeby one wyglądały piękniej i ten warsztat, myślę, jest bardzo ważny.
1: To wspomniałaś o tym, że tańczysz od dziecka, więc co takiego jest w tańcu, że on cię tak ciągnie?
3: To dobre pytanie. To jest taka walka między sercem a rozumem i do tego tańca po prostu wracam jak bumerang. Różnych styli się uczyłam, ale no, zobaczyłam, że w grafiku jest reggaeton, to bardzo mocno jest bliskie mojemu sercu, więc myślę, idę, jadę. Przyjeżdżam, bo mam tu 50 kilometrów, więc kawałek.
1: Czyli jednym słowem, ty się poświęcasz?
3: Można tak powiedzieć.
1: Ale wspomniałaś serce i rozum, czyli rozumiem, że tak, rozum mówi nie, odpuść sobie, odpocznij, a serce mówi nie, no idź potańcz.
3: Nie, rozum mówi, najpierw trzeba było się wyuczyć do danego zawodu, w międzyczasie taniec bardziej jako pasja.
1: Czyli było gdzieś z tyłu głowy, żeby taniec był jako zawód?
3: Tak, bo jednak robiłam to od dziecka. Więc zapoczątkowanie było to wraz z podstawówką, a później trzeba było się ukierunkować.
1: Okej, to co w takim razie ci daje taniec?
3: Właśnie tą taką przestrzeń dla siebie. To, że jestem tylko ja, muzyka i parkiet i zapominam o wszystkim innym. To jest coś wspaniałego, bo to jest jedyna rzecz, gdzie mogę się tak totalnie wyłączyć.
1: No a przy tym to jest też idealny spalacz kalorii.
3: Tak, tak, szczególnie reggaeton. To nie jest delikatny taniec, to jest mocny taniec, super cardio, polecam każdemu.
1: No właśnie, dzisiaj rozumiem, że jest już ostatni dzień tego kursu. Pierwszy, to czego się spodziewasz? Pewno wysiłku.
3: Tak, wysiłku, super temperatury, energii. Uważam, że będzie po prostu świetna atmosfera, będziemy się super bawić, a co do kroczków, no to dzisiaj się okaże, a jutro będziemy nagrywać, myślę.
1: To powiedz mi jeszcze, Sandra, który taniec jest dla ciebie najlepszy? Która forma, który styl?
3: Właśnie ten dzisiejszy. Właśnie ten reggaeton, to są takie mocne uderzenia, mocne akcenty, mogę się tak bardzo zmęczyć przy tym i tak naprawdę liczę na siebie, bo to jest jednak solo.

0: To pani Mirko, pani też jest na wakacyjnym kursie.
1: Jestem na wakacyjnym.
0: No i właśnie, jak się podoba?
2: Na którymś już kursie, zaznaczam, od początku wakacji celuję na razie w podstawowe. Mam nadzieję się rozwijać. Wakacyjne kursy są rewelacyjne. Po pierwsze, no pierwszy raz mam okazję uczyć się choreografii jako takiej. Instruktorzy są cudowni po prostu, przesympatyczni, młodzi ludzie, pełni zapału. Nam się to udziela. Przynajmniej mnie.
0: No właśnie, Łukasz też chyba daje trochę wycisk, bo ja tutaj słyszałam fragmenty, jak was szkolił. No to nie jest łatwe.
2: Łukasz twierdzi, że dajemy sobie świetnie radę i tego się trzymajmy po prostu. Także ja jestem bardzo zadowolona.
0: To skąd w ogóle pomysł, żeby, no właśnie korzystać z tych kursów, żeby przychodzić, żeby nie siedzieć w domu, tylko przyjść tutaj i tańczyć?
2: Ja szukałam dla siebie w ogóle jakiejś formy aktywności po prostu. I okazało się, no 60 lat przeżyłam i nagle się okazało, że kocham taniec. I dlatego chodzę na tańce i to jest naprawdę uzależniające.
0: To co, jak w domu leci muzyczka, to pani rusza już biederkami?
2: Ale oczywiście, że tak. Mycie okien wyłącznie w rytm salsy, podłogi w baciata.
0: I idzie raz, dwa.
2: Idzie raz, dwa.
0: Pani Wiolu, pani jest świeżakiem.
3: Całkowicie świeżak, zachęcona przez koleżankę. Nigdy nie tańczyłam salsy, nie tańczyłam, także przyszłam na kurs wakacyjny, bo mam urlop, także jedyna okazja, że można po prostu przez 3 dni pod rząd spróbować czegoś, czego nigdy jeszcze nie robiłam. Także jestem zachwycona, zastanawiam się, czy nie zacząć od września, od początku.
0: Czyli jednym słowem panią wciągnęło.
3: No chyba mnie to zaraziło. Dziewczyny są tak pomagające, jak nawet nie znam kroków, to od razu pomogą. Łukasz z cierpliwością, jak dla mnie świeżaka, jest w stanie pomóc, poradzić. Także zachęcam wszystkich. Ja chyba po prostu od września normalnie będę musiała coś sobie znaleźć nowego.
0: No ale właśnie pani, pomimo tego, że jest po treningu, że był wycisk, że była choreografia, to wychodzi pani z uśmiechem. Są te endorfiny.
3: Tak, i chyba to zostaje na kolejne dni i życie staje się wtedy takie od razu pozytywne, coś się więcej chce i po prostu taka radość w środku.
0: No właśnie, czyli jednym słowem tak, stajemy rano może za kwasami trochę, z jakimiś bólami, ale z drugiej strony myślimy o tym, że brakuje nam już tego tańca, tego ruchu.
3: Tak, mimo że mam urlop, to jednak z tańcem wrócę do pracy i teraz myślę, no chyba po pracy trzeba by było coś radosnego. Także polecam.
0: Czyli jednym słowem będzie pani pod biureczkiem dreptała?
3: No mam nadzieję, że pod biureczkiem, a nie w rytmie do dyrektora.
0: Czemu nie? Warto próbować. Pani Bożenko, pani też tutaj na kursie u Łukasza, no i zadowolona.
4: Pierwszy raz na kursie właśnie wakacyjnym, znaczy już kolejny kurs teraz, ale w tym roku wakacyjny, bo ja generalnie zumbę uprawiam, więc pośrednio tam używamy takich stylów, ale chciałam właśnie spróbować całkowicie oddzielnych i baciaty, i salsy, i reggaetonu, i nawet byłam na merengę u Reiniego, także było bardzo fajnie.
0: To co się do tej pory najbardziej podobało?
4: Znaczy się, nauczyciele stwarzają taką fajną atmosferę, że po prostu to aż się chce po prostu przychodzić, nawet jak się czegoś nie umie, bo wiadomo, te kroki uczą nas i my po prostu stopniowo sobie je tam przyswajamy i to jest właśnie fajne, że potem po tej godzinie umiemy coś tam już wytańczyć.
0: Łukasz daje wycisk?
4: Powiedział, jak wczoraj nam powiedział tak, że zobaczył, kto jest zapisany, to powiedział, że sobie może pozwolić nam na dociśnięcie śrubki.
0: Czyli jednym słowem, no jest zmęczenie po tym, ale jest też tak, radość. Tak.
4: Jest bardzo, bardzo wielka radość.
0: No właśnie, co pani dają te tańce? Co się zmieniło?
4: Oczywiście dla mnie taniec to jest takie moje drugie życie po prostu. Ja mówię, to jest taka odskocznia od pracy, ja mówię, od tego, że nie trzeba sprzątać, ja mówię, nie trzeba robić zakupu, ja mówię, tutaj się potańczę, ja mówię, tak człowiek jest taki już wyluzowany.
0: Czyli jednym słowem tak, wchodzi pani na salę, tryb samolotowy w telefonie i jest tylko pani.
4: Tak, tak jest. Zgadza się.
0: I co? Wszystko się zmieniło?
4: Polecam wszystkim. Ktoś jak nie był, więc zapraszam, ja mówię, tutaj przyjść, ja mówię, i spróbować samemu.
5: Jesteście dziewczyny najlepsze na świecie. Jesteście cudowne, piękne jak zwykle. Dzisiaj w tej czerwieni jesteście, przefantastycznie wyglądacie. Ta czerwień chyba oddaje tą energię, którą macie. I jesteście, nie wiem, czy to się puści, sexy.
3: To była nasza taneczna wizyta w Salsa Fuerta. Jak się okazuje, do rozpoczęcia przygody z salsą czy bachatą nie potrzeba wielkiego doświadczenia. Wystarczy trochę odwagi, muzyka i chęć dobrej zabawy. A wakacje to świetny moment, żeby spróbować czegoś nowego. Być może właśnie latynoskie rytmy sprawią, że tegoroczne lato będzie jeszcze bardziej taneczne. To było Rusz się z Radiem Opole. Pamiętajcie, ruch to zdrowie, a tańczyć można naprawdę wszędzie. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
1: Ruszcie z Radiem Opole.

0: Kreatywnie i aktywnie.
1: Dzisiaj nie wiadomo, co się wydarzy, ale na pewno będzie kreatywnie i aktywnie, bo u mnie już babcia, zielarka, pani Gabriela Kolman, która wykosiła w swojej łące kwietnej tunele. Czy to prawda?
2: Tak to jest prawda.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Tak to jest prawda. W zeszłym roku mój mąż też wyjeżdża do pracy na dłużej, a on to lubi kosić mi te łąki zawsze.
1: Ale ma pani taki traktorek.
2: Tak, ma taki traktorek, a ja sobie myślę, nie ma go, nie będzie go 3 tygodnie, ta trawka mi podrośnie, a w tej mojej trawce rośnie tyle różnych ziółek. Jak tu zaciekawić wnuki tymi kwiatami, tymi ziółkami? Więc wzięłam kosiarkę, długi kabel i po tej łące zaczęłam wycinać takie ścieżki edukacyjne dla moich wnuków. No to było takie bieganie, a to tutaj rozkrwawnik, a tam gdzieś wrotycz, a tam jeszcze kwaśne listki. I więc okrążałam te wszystkie
1: ale to jak to było? Najpierw pani wykosiła ten labirynt taki, taką ścieżkę?
2: Tak.
1: Czyli najpierw wykoszenie.
2: Wykosiłam, najpierw obok tych wszystkich ziółek robiłam takie kółeczka, labirynt, że one biegały tam i z powrotem jeszcze w poprzek i znowu tam, a gdzie ja za nimi chodziła, najpierw dałam się pobiegać, to mi się podobało, a ja mówię, a teraz idziemy pomaleńku i teraz wam będę pokazywać, co na tych ścieżkach można spotkać.
1: No właśnie. No,
2: tak, i tam tutaj jest pokrzywa, tu jest glistnik też przy płocie gdzieś rósł, potem był wrotycz, potem był krwawnik, potem był dziurawiec i tak przy każdym żeśmy ustali i im o tym troszkę opowiadałam i pokazywałam.
1: A w jakim wieku, żebyśmy mogli sobie zobrazować, są pani wnuki wtedy były? W jakim wieku to było dzieci?
2: To było 10, potem były 10 lat, potem było 6 i 5.
1: Taki idealny już wiek, już wiedzą?
2: One, tak, już były zaciekawione, już słuchały, już się pytały. No i powiem...
1: I zbierały też?
2: Powiem tak, zbierały i powiem państwu, że to naprawdę jest tak fantastyczne, bo jak im się raz pokaże, to potem jak ze swoją mamą jechały gdzieś tam na rowery do lasu, na spacery, czy tam przy naszej Odrze, to przywoziły mi bukiety. I babciu, ja mam krwawnik dla ciebie, babciu, ja mam dziura, więc ja tak się cieszyłam tym, że naprawdę przez zabawę dzieciom można tyle opowiedzieć, tyle pokazać, tyle przekazać. I one z radością do mnie z tymi ziółkami, że one to znają, a ja jeszcze z większą radością, że one to wiedzą, że poznały, że wiedzą, że to jest u babci herbatka. I to przynoszą mi im, babciu, masz tu do kolekcji.
1: Masz tu do kolekcji
2: do twoich ziółek, więc...
1: Ale dobrze, ale z jednej strony zbieranie, już wiedzą, tak. co jak się nazywa, tak. Czy one już też powoli jakoś zaprasza je pani, żeby uczestniczyły w tym procesie produkcji, bo dzieci lubią zbierać, mieszać.
2: Tak, tak.
1: To jak to na przykład wygląda?
2: No i mniszki zbieramy razem. Mniszek lekarski, no to każdy ma koszyczek, a najstarszy już fajnie liczy, ta maleńka jeszcze nie, no to tu mówię, tu 50 sztuk to licz i musi liczyć, bo potrzebuje na przykład 500 sztuk, bo to się na główki liczy.
1: I liczy to, jejku, matko.
2: 500 sztuk na jeden taki gar tego mniszka, tego syropku, no to musi być 500 sztuk, no to Adaś uzbiera mi 50, jak uzbierał, bo to szybko się uzbierało, no to jeszcze 50, nie? I tak usypało
1: Adaś,
2: się tego.
1: Adaś, pozdrawiamy cię, dzielny musisz być. Tak. Jak ja bym miała do tych 50 policzyć, to by się już mi pomieszało.
2: Tak. Także to właśnie w ten sposób. A potem też na przykład teraz już kwitnie, zaczyna kwitnąć. To też ze mną zbierają. I na przykład na stoły rozkładam, no to też pomagają mi rozkładać te ziółka na stoły, czy tam do kartoników wkładać, czy tam jak syropek robię, no to też mi Adaś już pomaga też tam gdzieś pokroić. Także tak, jak są u mnie w domu, a ja zbieram ziółka, no to też ich angażuję w tą pracę, nie? Też im
1: pokazuję. Ale dla nich to jest chyba też zabawa, to nie jest praca.
2: Tak.
1: Albo może w sumie taki sposób, że to jest praca. Dzieci lubią taką zadaniowość konkretną. Tak, ja widzę nawet po mojej córce, ona jest mała, ale ona lubi mieć zadania, konkretne takie zadania i ona się w to angażuje, a zwłaszcza, że to potem coś z tego wychodzi, że to jest ważne.
2: Tak.
1: A piją potem takie herbaty.
2: O, i właśnie to chciałam
1: opowiedzieć.
2: No właśnie,
1: bo to jest ciekawe.
2: Bo teraz kwitnie bez, czyli lilak.
1: No właśnie.
2: Fioletowy lilak. I z tego zrobiłam syropek i uwielbiają to. I nawet Adaś mówi, babciu, daj mi troszkę do domu, to ja sobie do szkoły wezmę.
1: Naprawdę?
2: I poczęstuję bo tam mam kolegów, a oni tego nie znają. i to też się cieszę.
1: A bo też tego nie znam.
2: Tak, to jest z lilaku, z kwiatu robi się syrop i jego się bardzo fajnie robi, bo tutaj się nie zaparza, nie gotuje, tylko kwiaty uzbiera się jakąś tam ilość. No ja robię już tak od ręki wszystko, więc już tam nie ważę cukru, nie ważę wody, czy tam uzbieram taką kupeczkę sobie do miski, uzbieram kwiatów, odrywam od gałązek, od liści, żeby nie było gorzkie. Te kwiaty troszkę też zostawiam, żeby po prostu te robaczki, jak mówię, żeby wyszły. Można te kwiaty opłukać w wodzie. Ja staram się tak jak najmniej płukać ziół. No i potem gotuję wodę z cukrem i ona też musi być letnia. I do tego dodaję jedną cytrynę, a jak mam więcej kwiatów, więcej wody, to dwie cytryny, troszkę kwasku cytrynowego. I tą wodą zalewam te kwiaty na chłodno. I daję do garnka albo do wielkiego słoika i daję do lodówki. I tylko tak zamieszam, codziennie zamieszam i 3-4, nawet do 5 dni w tej lodówce ten syrop jest i on jest potem fioletowo-różowy, smaczny, delikatny.
1: A na co on jest tak zdrowotnie? Bo ja rozumiem, że dzieci to akurat mają atrakcję, że to jest taki kolor, że to tak dojrzewa.
2: I tutaj można właśnie tym dzieciom to już chociaż w tym podsunąć, że jest to smaczne, a też i dobre. I ma też witaminy. Też,
1: ale to jako lemoniada na przykład może być?
2: Też ma, jest bardzo dobry gdzieś na kaszel.
1: Aha, nawet tak jak dzieci mają dużo takich.
2: Tak, też mogą mieć, może być na kaszel, na wzmocnienie, ale też jako lemoniada na lato. Ja eksperymentuję, więc ja sobie tą lemoniadę, żeby była na dłużej, butelkuję w plastikowe butelki i zamrażam. Dla eksperymentu w zeszłym roku to robiłam.
1: Jak ten eksperyment?
2: Udał się, niesamowicie. Także ku jesieni wyciągnęłam sobie butelkę tej lemoniady i zrobiłam imprezkę z lemoniadą majową. I miałam pięknie. I utrzymuje się ten smaczek. Chciałam zobaczyć, jak to jest. Także do pół roku taki syrop w zamrażalce bez problemu.
1: I można go z dziećmi wyprodukować.
2: I można go z dziećmi wyprodukować.
1: I od razu taka wiedza i edukacja.
2: Tak. I smak.
1: Ale to też pani tutaj wykorzystuje te swoje takie talenty animacyjne, teatralne, to jakby też łączy pani po prostu te takie profesje, żeby z jednej strony ten czas z wnukami spędzać tak kreatywnie. Tak. Dzisiaj ma pani taką większą przestrzeń, jak są wnuki, niż kiedy była pani mamą i było dużo tych innych obowiązków?
2: Teraz jest fajnie.
1: Teraz jest taka swoboda.
2: Tak, to jest taka, do wnuków ma się taką inną... To jest ta sama miłość, ale troszkę inna.
1: I więcej cierpliwości?
2: Taka więcej cierpliwości, więcej spokoju, już nie trzeba się tak martwić, już z tym dzieckiem do szkoły biegać i do pracy. I tu ma się tylko po prostu te wnuki i z nimi się po prostu cieszy, kocha i raduje. No Jezu, no co to
1: no
2: jest?
1: No i się uczy, bo pani
2: czas.
1: Ich edukuje i pani...
2: Jeszcze, tak.
1: I wydaje mi się, że ja to widzę po mojej mamie, bo dzisiaj mamy taki trochę program może babciowy, że ona mówi... Moja mama mi mówi, że jakby to, że jak ona spędza czas z wnuczką, to powoduje, że ona naprawdę musi bardzo dużo wymyślać.
2: Tak.
1: Ona naprawdę musi wymyślać kreatywne zabawy, nie takie popularne.
2: Tak.
1: Im bardziej taka w ziemi zabawa, tym lepsza.
2: Tak.
1: Czy one w ogrodzie też pomagają?
2: Też.
1: No to jak wygląda taka praca w ogrodzie z wnukami?
2: W ogrodzie, jak mam...
1: Mają zadania?
2: Jakąś kosiarkę, to też chcą kosić. No, Alusia, nasza Alicja, no to ona uwielbia po prostu plewić.
1: Naprawdę?
2: Jest pracusiem, lubi plewić, lubi mu pomagać, naprawdę.
1: A już wie, co wyrwać?
2: Już pomaleńku wie.
1: Tam, to jak pani uczy tego?
2: Na ścieżkach, jak są takie zielka, chociaż nawet na tych ścieżkach, gdzie się wyrywa, też są jeszcze ziółka, które można by było nawet zjeść i wykorzystać. Ale gdzieś tam trzeba przejść do tej grządki, więc trzeba to wyplewić. Ale nawet tam też jeszcze lebioda pospolita, też są bardzo zdrowe rośliny, więc to też jeszcze można
1: wykorzystać. I to już jest tak, że plewią i rozpoznają te rośliny, a mają swoje jakieś takie zadania i ogrody i dbają na przykład o rośliny?
2: Tak, tak. Ja to więc miałam nasionka, dałam im nasionka, macie małe doniczki, więc sobie tutaj sami zasiejcie i podlewajcie i w domu patrzcie, co z tego wyrośnie. To tak na takiej zasadzie.
1: Też czekali, aż to tak, u siebie w domu tak. I to patrzą, aż co wyrośnie. I potem z babcią konsultują, czy to jest to.
2: Co
1: pani im dała z nasiona? Jakie to były rośliny?
2: To była taka mieszanka, kupiłam mieszankę, pamiętam. Jezu, no to potem w tych doniczkach ich wyrastały takie ziółka. Różne, ale to już z tych ziółek, z tych doniczek, żeśmy już nic nie robili, ale to był tylko taki eksperyment, że można te ziółka też siać u siebie w domu, na tej zasadzie.
1: Czy ta łąka kwietna, reszta... która była też labiryntem, ona też jest taką przestrzenią do zabawy dla dzieci? Właśnie teraz, kiedy kwitną kwiaty, uczy pani ich na przykład, jak robić bukiety albo jakieś wianki, bo kiedyś to było takie popularne. Czy to dalej można w to się bawić?
2: Można się w to bawić, tym bardziej, że jak jest noc święto, bo to święto teraz u nas co roku...
1: I coraz bardziej popularne.
2: Coraz bardziej popularne, to wtedy robimy wianki razem, nie? Ale nie tak na co dzień, czy ich tam nie uczę tego, ale jak jest to święto, idziemy u nas nad naszą Odrę.
1: Ale to macie przygotowane rzeczy?
2: Tak, to zrywamy wtedy wszelakie ziółka, gałązki, co... No po prostu sznureczek, zawiązuje się taki dłuższy sznureczek i od początku wiąże się jedną gałązeczkę, na przykład kwiatu, przeciąga się przez tego kwiatka, no i dokłada i tak cały czas się zawija. Potem przymierzam głowy, nie, czy jak pasuje. Przy mnie stoją i przypatrują się, bo żeby taki wianek zrobić, takie małe dziecko jeszcze nie potrafi.
1: Ale... Zbierają chociaż?
2: Tak, no. To zbierają, przypatrują się albo pomagają mi, podawają mi na przykład jakieś tam ziółko czy kwiat, ale same jeszcze tego nie robią, ale przeglądają i mówi, no Alicja mówi, to już teraz mam, babcia, to już teraz starczy, to już starczy na moją główkę, nie? To wtedy przymierzam, wiążę, no jeszcze trzeba dołożyć dwa kwiatki. Jest dziewczynka i chłopcy. No czy się szykują? No szykujemy się na to święto, ale tak, żeby ich tam, by im przypominać, że mają jakieś ziółka przynieść, to jeszcze nie mówię jej o tym, bo to już będzie ten dzień, no to zobaczymy, nie? To może potem razem gdzieś pójdziemy, albo one przyniosą, bo wtedy mamy to spotkanie nad Odrą, to ludzie sami też przynoszą swoje gałązki, kwiaty, mamy taki duży stół, przychodzą dziewczyny, no i to wtedy już pleciemy te bukiety, te wianki na głowy razem, wspólnie. I z tymi dziećmi, z tymi dorosłymi. Jest bardzo fajne święto.
1: Czy dzieciaki mimo wszystko, mimo tego, że ta technologia tak jest interesująca, to ta przestrzeń natury, ona cały czas jest takim miejscem, które jest interesujące dla dzieci?
2: Tu jesteśmy szczęściarzami, że Bogu dzięki mieszkamy na wsi i mamy to tak, można powiedzieć, na co dzień. No to grzechem by było, żeby tego nie zauważyć, żeby z tego nie korzystać, żeby się tym nie cieszyć. No to by było rzeczywiście
1: grzechem. A czy to też jest tak czasami, że pewne rzeczy kiedyś były normalnością, a teraz to już my to próbujemy nazywać, że to są na przykład leśne przedszkola, które są super, a kiedyś to było normalne. Dzisiaj może właśnie, przedszkole na łące, a pani po prostu to robi, bo tak było zawsze?
2: Tak, kiedyś było tak, to było takie normalne, widzi pani, myśmy w szkole na przerwach lekcyjnych, to żeśmy zajadali te takie małe chlebiki, to jest prawoślas, tak? Prawoślas? Tak. To żeśmy po prostu zajadali na przerwach. Po prostu tego rosło naokoło i myśmy to zajadali, to było dla nas takie normalne. A teraz o tym, jak mówię wnukom, że to myśmy jedli, skosztuj, to jest dobre. Nie, ja nie chcę. Ja mówię, skosztuj, myśmy to na przerwach lekcyjnych jedli. To jest takie zaskoczenie. Wyście to jedli, tak, to jest smaczne, pyszne. Ale nas tego nikt nie uczył. To tak jakoś było wszystko intuicyjnie, że wszyscyśmy to jedli, no to jemy, nie? To było takie, nie myślał nikt o tym, że to jest trujące, że to nam zaszkodzi, że to jest nieumyte. O tym się w ogóle nie myślało. Myśmy to po prostu jedli i nam to smakowało.
1: A dzisiaj trzeba wykosić tunele edukacyjne. Pani to pięknie tak nazwała.
2: Tak, takie tunele edukacyjne.
1: Także dzisiaj, drodzy słuchacze, mamy taki świetny pomysł dla was w programie Kreatywnie i Aktywnie. No, kreatywna babcia z tej strony. No, z jednej strony zielarka, no, ale też babcia, która wykorzystuje swoją wiedzę i przekazuje ją dalej. Tak jak pani przekazywała babcia Oma, tak. W tym przypadku to teraz pani przekazuje dalej tę wiedzę, ale tu już trzeba używać różnych sprytnych narzędzi.
2: Tak, już innych teraz.
1: Więc troszkę, jeśli macie jakąś łąkę, to jest taki pomysł dla was. Tak. Wykoście.
2: Bardzo fajny.
1: Labirynt. Także dziękuję bardzo pięknie. Pani Gabriela Kolman była moim gościem.
2: Dziękuję bardzo.
0: Kreatywnie i aktywnie.

0: when she enters the room, she throws sparks. Mm-hmm. Czyli wszyscy nagle są, o, jak fajnie, że ta osoba się pojawiła. Są takie osoby, które są duszą towarzystwa i to możemy połączyć z tą osobą. Takie wrażenie. Do przodu przyspieszamy mocno wehikułem czasu muzycznego. Sela Su. Kolejna wykonawczyni, na którą zupełnie przypadkiem trafiłem, bo to jest tak, że jak ja jadę samochodem na przykład i słucham muzyki z jednym z moich synów i nagle coś leci, ja mówię do niego, weź telefon i dodaj mi do playlisty, co oni śpiewają. Tak powstają te playlisty, wiesz, te piosenki tutaj, które się pojawiają, to nie, nigdy nie jest robione na siłę, tylko to jest robione na takiej zasadzie, że coś słyszymy i nawet moi synowie czasami mówią, ej, fajny, wiesz, dodaj tutaj, bo będziesz miał fajną piosenkę. Także to jest jedna z tych wykonawczyń, jedna z piosenek, które tak się pojawiły, zupełnie niespodziewanie. Wokal mnie zachwycił. To jest tak jak... mamy takie ikony gdzieś tam wokalne, czyli jak Adele na przykład i tak dalej, które swoim wokalem tak wszystko ogarniają, że reszta nie musi już być taka niesamowita, czyli ta muzyka, która jej akompaniuje. Tu jest tak samo. Sela Su ma tak niesamowicie zabarwiony taki czarny wokal, taki soulowy, że słyszy się pierwszych kilka słów i jest aż ciarki przechodzą. Naprawdę piękny wokal. Zresztą ona, dwie ciekawostki z jej życia. Pierwsza jest taka, że no po raz kolejny ktoś, kto jest wartościowym artystą, został wypromowany przez coś totalnie trywialnego, bo jej piosenka pojawiła się przy promocji jakiegoś smartfona. No i oczywiście poleciało to do oka świata i doszło do tego, że ludzie wpisali w Google wyrażenie, kto śpiewa piosenkę z promocji tego smartfona.
1: Aha.
0: I w ten sposób się podbiło wszystko na internecie, wiesz, i nagle się okazało, że jest ta rozpoznawalna. A taki przełomowy moment w jej życiu to jak pewnego dnia odebrała telefon, który dzwonił i wszyscy dookoła niej patrzyli na nią, jak ona odbrała ten telefon, a jej szczęka opadała coraz niżej. Zadzwonił do niej Prince, czyli ten nasz jeden z książę popu, tak zwany. I Prince do niej zadzwonił i powiedział, że chce się spotkać i porozmawiać, bo jest pod wrażeniem jej wokalu. To ona sama mówiła, że chodziła kilka dni do tyłu po tym telefonie. Zaprosił ją później na koncert, gdzie ona przed jego koncertem miała okazję zaśpiewać i zachwycić tłum swoim wokalem. I po tym koncercie spędzili dosyć długi czas razem, gdzie on jej dawał rady, jak sobie radzić z tym biznesem muzycznym i tak dalej. Także trafiła na coś, czego już nie ma, bo Prince oczywiście też już odszedł. Nie ma tej osoby, która zrobiła mnóstwo dobrego w muzyce. Odmienił praktycznie świat muzyczny. No i pojawił się u tej dziewczyny Sela Su jako taki turning point. Pamiętasz, co oznaczało turning point?
1: Kluczowy punkt?
0: Tak, taki zwrotny właśnie w życiu i to odwróciło jej całą karierę muzyczną. Piosenka Sela Su o tytule This World ma takie wyrażenie, takie bardzo luzackie.
1: Big something up, czyli coś się wspierać, zachwycić.
0: Tak,
1: się.
0: Bo tutaj to jest śmieszna sytuacja, to big, który jest przymiotnikiem, że jest duże, tutaj jest czasownikiem. To w angielskim tak się zdarza bardzo często, że słowo zamienia się w inną część mowy jakby. Mm-hmm. Czyli big something up to jakby coś rozdmuchać, coś nadmuchać i coś tak wychwalić, że to się staje bardzo, bardzo duże. To wam przykłady pokażą, jak to użyć.
1: Big up to everyone who helped, czyli szacun dla wszystkich, którzy pomagają.
0: Mm-hmm. Szacun, brawo, bardzo fajnie powiedziałaś, Kasiu. Ten szacun to jest to, co my w polskim mówimy w tym momencie, że szacun, brawo dla tej osoby.
1: She always bigs up her son, czyli że ona zawsze wspiera swojego syna.
0: No, na zasadzie się tak wychwala, bo często tak mamy mają, że potrafią non-stop mówić, jakie to dziecko jest niesamowite. No i to jest właśnie takie big it up, to może być czasami też dla niektórych uciążliwe. Mm-hmm. A w piosence tak to wygląda.
1: You just big it up, but you don't understand, czyli że czasami coś wychwalasz, znaczy wychwalasz coś, a w ogóle tego nie rozumiesz.
0: Mm-hmm. I to jest coś, co muszę powiedzieć szczerze, często się zdarza i w rozmowach, i czasem jak w mediach słyszę jakieś wypowiedzi, że czuć gdzieś tam w powietrzu, że ktoś wychwala coś, czego tak naprawdę do końca nie zrozumiał. I myślę, że ty też masz jakieś tam duże jakieś przykłady dookoła siebie, że to się pojawia i aż się wtedy ciśnie na usta to wyrażenie i warto sobie zapamiętać dlatego, że you just big it up, but you don't understand. Ten wers z piosenki całości praktycznie.
1: Ja inno odczucie, że to jest czasami coś tak bardzo, bardzo proste, ale się to wychwala. No dobrze, ale będziemy wychwalać tą piosenką big it up, żeby się nauczyć tego sformułowania.
0: Dokładnie. You just big it up, but you don't understand. Śpiewa Sela Su piosenkę This World.
1: To słuchamy.

0: Efata. Otwórz się na słowo.
1: Witam Państwa serdecznie w 20. niedzielę zwykłą. Słuchają Państwo Radia Opole, kłania się Roman Juranek. Papież Leon XIV mówił o Bitwie Warszawskiej dzisiaj w programie, także oczywiście o uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i szczycie pielgrzymkowym na Jasnej Górze. Będzie również o początku opolskiej pielgrzymki, uroczystościach metropolitalnych ku czci świętego Jacka w Kamieniu Śląskim oraz uroczystym nabożeństwie w Ewangelickim Kościele Zbawiciela. To z okazji Święta Wojska Polskiego. A teraz zapraszam do wysłuchania ojca Tomasza Marciszkiewicza, misjonarza ze Zgromadzenia Słowa Bożego z Rybnika.
0: Słowo na niedzielę.
2: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu, a oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli jego uczniowie i prosili go: odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz on odpowiedział: jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, padła mu do nóg i prosiła: Panie, dopomóż mi. On jednak odparł: niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. A ona odrzekła: tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: o niewiasto, wielka jest Twoja wiara, niech Ci się stanie, jak pragniesz. Od tej chwili jej córka była zdrowa. Wiele miast wypadło na trasie wędrówek Chrystusa i Jego uczniów. Najbardziej znane to oczywiście Jerozolima, Kafarnaum, Jerycho czy Kana Galilejska. Były też odwiedzane mniejsze miejscowości jak Betania i wreszcie takie, które leżały poza granicami Ziemi Świętej Palestyny. Dziś mamy taką sytuację opisaną przez Ewangelistę Mateusza. Jezus jest w okolicach Tyru i Sydonu. To miasta portowe, bardzo bogate, na terenie Libanu, które w czasach Pana Jezusa były zamieszkane przez ludzi niewierzących w Boga. Posługując się językiem potocznym, powiedzielibyśmy, że Jezus poszedł na tereny pogańskie. Syn Boży pragnie, aby dobra nowina o zbawieniu, o Bożej miłości dotarła także do niewierzących. Zanim pośle uczniów, by szli na cały świat jako misjonarze, sam daje przykład, jak należy to czynić. Dopóki Jezus działał na ziemiach zamieszkanych przez rodaków, to wszędzie spotykał tłumy słuchaczy. Często nie mógł się przecisnąć przez liczne tłumy. Na pustyni rozmnożył chleb dla tysięcy ludzi, a tu, na terenach pogańskich, jest tylko jedna kobieta, która nim się zainteresowała. Być może gdzieś usłyszała o Jezusie. Może była w jakiejś podróży w Palestynie czy Galilei i znała cuda dokonywane przez Chrystusa. Tego nie wiemy, ale jej słowa wskazują, że ma pojęcie o tym, kim jest Pan Jezus. Ta kobieta woła głośno: ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha. Słowa Pan i Syn Dawida wskazują, że ta kobieta wie, że ma do czynienia z kimś niezwykłym. Przecież tytuły Pan i Syn Dawida były zarezerwowane dla Mesjasza, dla Zbawiciela, dla Syna Bożego. Wszyscy wtedy wiedzieli, że Syn Boży będzie z pokolenia króla Dawida. Reakcja Jezusa jest szokująca. Idzie na tereny pogańskie, odzew nauki jest praktycznie zerowy. Przychodzi jedna kobieta zainteresowana nim, a on wtedy akurat milczy. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Taka okazja się nadarzyła, by coś powiedzieć, może jakoś przypowieść. A Chrystus wtedy akurat postanawia być cicho. Postaw się na miejscu tej kobiety. Modlisz się o coś do Boga, zanosisz gorące prośby, idziesz na mszę, pościsz, odmawiasz różaniec, koronkę w jakiejś intencji, a tu totalne milczenie ze strony Stwórcy. Nic, zero reakcji, obojętność, która wywołuje oburzenie. Jak to? Tyle modlitw i nic? Uczniom zaczyna przeszkadzać krzyk kobiety, jej porywczość, zaangażowanie i determinacja. Nie mogą już wytrzymać rozpaczliwego wrzasku o pomoc dla jej córki. Też zaczynają prosić, aby Jezus coś zrobił. Wtedy następują przepiękne sceny, które niech dzisiaj nas zachwycą i zainspirują. Kobieta podchodzi, pada do nóg Chrystusa i prosi. Wiele razy ludzie opisywani w Ewangelii padają przed Jezusem na kolana albo na twarz. trędowaty, niewidomy, bogaty młodzieniec i ta kobieta z dzisiejszego fragmentu. Na kolana przed Ojcem, obrazem Boga Ojca, pada syn marnotrawny w przypowieści. Za kolana chwytają Chrystusa zmartwychwstałego niewiasty, które płakały przed grobem w poranek wielkanocny. Jaki to piękny, głęboki gest. Z jednej strony pokory, uniżenia, szacunku, a z drugiej głębokiej wiary. Ci wszyscy, którzy coś od Boga chcieli, nie wstydzili się okazać swojej uniżoności. Nie bali się tego, co inni sobie o nich pomyślą. Byli skoncentrowani na Jezusie i nie obchodziło ich ludzkie gadanie. Przykro widzieć, jak dziś ludzie wstydzą się wiary i Chrystusa. Boją się przyznać do Niego w domu, w pracy i w szkole. Że chodzą do kościoła, nie stają w obronie swojej wiary. Gdy inni szydzą i wyśmiewają prawdy wiary czy sakramenty. Wielu wstydzi się uczynić znak krzyża przed posiłkiem w restauracji, przed podróżą w pociągu lub autobusie, przechodząc obok kościoła czy kapliczki. Tyle chcemy od Boga otrzymać, ale czy nie wstydzisz się okazać, że należysz do Chrystusa? Zauważmy, że Jezus zaczyna rozmowę z tą kobietą właśnie po tym, jak ona pada przed Nim na kolana. To był punkt zwrotny dzisiejszej sceny. Na początku zaznaczyłem, że to była poganka. Właśnie dlatego Jezus początkowo milczał. Jego celem było to, aby ta kobieta z poganki stała się osobą wierzącą. Upadła na kolana, nazwała Jezusa Panem, uznała swoją bezsilność i to była przestrzeń działania Zbawiciela. Nasza bezsilność, słabość, beznadzieja to miejsca, przestrzenie, w które zaproś dziś Jezusa. Na dzisiejszej mszy, gdy będziesz w kościele, Jezus pochwalił przemianę, jaka dokonała się w tej matce, proszącej o uzdrowienie córki. Jak pięknie brzmią dziś słowa Pana. O niewiasto, wielka jest Twoja wiara, niech Ci się stanie, jak pragniesz. Ta kobieta musiała przejść trudną drogę do celu, jakim było uwolnienie jej córki. Najpierw krzyk, później milczenie i pozorna obojętność Boga. Później pokora i upadek na kolana, narodziny wiary w Boga, wreszcie cud uzdrowienia. Pan Jezus tę kobietę i jej córkę nazwał szczeniętami. Przyznajmy, że to niezbyt pasuje nam do obrazu Jezusa. Do nikogo nie wolno tak mówić, tym bardziej do kobiet. Nie chodzi tu o obrażanie kogokolwiek. Nie gorszmy się tym określeniem wobec proszącej matki. Zobacz, że w potocznym postrzeganiu pies jest symbolem wierności, przywiązania i przyjaźni. Obyśmy i my mieli w sobie taki upór i determinację w proszeniu Boga o potrzebne nam łaski. Nie zniechęcaj się, nie wstydź okazać miłość Bogu. Wierz mocno, a Bóg odpowie.
1: Mówił ojciec Tomasz Marciszkiewicz, misjonarz ze Zgromadzenia Słowa Bożego w Rybniku. Papież Leon XIV podczas audiencji generalnej zwrócił się do Polaków. Powiedział, że sierpień jest ważnym miesiącem pełnym rocznic i odniósł się do zwycięskiej dla Polski Bitwy Warszawskiej z 15 sierpnia 1920 roku. W rocznicę cudu nad Wisłą obchodzone jest Święto Wojska Polskiego. Tego dnia w Kościele Katolickim przypada także uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Za wstawiennictwem Maryi 15 sierpnia 1920 roku odniesiono zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej, która zmieniła bieg historii Polski i Europy. W Wigilię Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny obchodzimy liturgicznie wspomnienie świętego Maksymiliana Marii Kolbego, który oddał życie za współwięźnia w niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz. Niech pamięć o tych wydarzeniach prowadzi nas drogą pokoju, którą wskazuje nam niepokalana
3: sulla via della pace indicata dall'Immacolata.
1: Papież modlił się też za ofiary trzęsienia ziemi w Kolumbii. Podczas audiencji generalnej Leon XIV podziękował też osobom, które ruszyły na pomoc poszkodowanym.
4: Z całego świata do dotkniętej trzęsieniem ziemi Kolumbii płyną słowa wsparcia. Wiele państw zaoferowało pomoc. Podczas audiencji generalnej w Watykanie papież Leon XIV podziękował ratownikom, którzy pracują dzień i noc, by uratować ludzi uwięzionych w zawalonych budynkach. Pragnę wyrazić bliskość z naszymi kolumbijskimi braćmi i siostrami, którzy ucierpieli w wyniku trzęsienia ziemi. Modląc się do Pana o wieczny odpoczynek dla tych, którzy zginęli, modlę się za ich rodziny i za wszystkich dotkniętych tą tragedią. Wyrażam również wdzięczność wszystkim zaangażowanym w akcje ratunkowe i pomoc ofiarom. W Perejrze udało się ratownikom wydobyć dziecko spod gruzów budynku. Ekipy ratunkowe i wolontariusze nie przestają pracować nawet w nocy. Każdy ma nadzieję na dotarcie do potrzebujących na czas. Agata Król, Polskie Radio.
1: Na skutek trzęsienia ziemi w Kolumbii zginęło co najmniej 250 osób. Do wstrząsu o magnitudzie 7,4 doszło w poniedziałek rano. A teraz jeszcze Watykan News, a prezentuje je ksiądz Łukasz Bankowski.
5: Rozbroić technikę, służyć pokojowi. Polityka jako odpowiedzialność prewencyjna. To temat orędzia na 60. Światowy Dzień Pokoju, który Kościół będzie obchodził 1 stycznia przyszłego roku. Papież Leon XIV apeluje do polityków o odpowiedzialność za rozwój nowych technologii i budowanie pokoju poprzez ochronę godności człowieka.
6: Ojciec Święty przypomina, że jak napisał w encyklice Magnifica Humanitas, nie istnieje żaden algorytm, który mógłby uczynić wojnę moralnie dopuszczalną. Przestrzega przed powierzaniem sztucznej inteligencji decyzji o charakterze militarnym i apeluje do społeczności międzynarodowej o wypracowanie wspólnych zasad, które będą chronić ludzką odpowiedzialność, życie oraz podstawowe normy prawa humanitarnego. Papież podkreśla, że prawdziwy pokój rodzi się z odpowiedzialnych decyzji człowieka, a nie z możliwości oferowanych przez technologię.
5: Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało, że papież Leon XIV mianował kardynała Grzegorza Rysia członkiem Rady do Spraw Ekonomicznych. Arcybiskup krakowski znalazł się w gronie nowych członków watykańskiego gremium doradzającego Ojcu Świętemu w sprawach finansowych i administracyjnych. Kościół katolicki w Irlandii Północnej uspokaja, że planowana reforma nauczania religii nie oznacza usunięcia chrześcijaństwa ze szkół.
7: Rządowy projekt zmian to wynik wyroku Sądu Najwyższego, który zanegował dotychczasowy model edukacji religijnej i uznał, że prawo do rezygnacji z zajęć to za mało. Dotąd podstawa programowa nauczania religii w Irlandii Północnej miała charakter wyraźnie chrześcijański. Nowy projekt ma to zmienić, ale zachować szczególną pozycję chrześcijaństwa w rozwoju kultury i historii tego regionu. Kościół katolicki podkreśla, że jednym z głównych filarów północnoirlandzkiej edukacji nadal są katolickie szkoły wyznaniowe, kształcąc ponad 43% uczniów. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
1: A serwis Watykan News przygotował ksiądz Łukasz Bankowski.

0: Efata. Otwórz się na słowo.
1: 15 sierpnia przypadła uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, popularne święto Matki Bożej Zielnej. Obchodzi ją Kościół katolicki na zachodzie i chrześcijaństwo wschodnie, które nazywa ją Zaśnięciem Matki Bożej. Jest to jedno z najstarszych świąt maryjnych w roku liturgicznym. Uroczystość 15 sierpnia wywodzi się z nauczania Kościoła, że Matka Boża, nieskażona grzechem pierworodnym, nie umarła, lecz została z duszą i ciałem wzięta do nieba. Dogmat ten został ogłoszony w 1950 roku przez papieża Piusa XII w odpowiedzi m.in. na prośbę polskich biskupów. Papież potwierdził i usankcjonował przekonanie wiernych powszechnie wyznawane od wieków. To jedna z czterech prawd wiary dotyczących Maryi, mówił przeor Jasnej Góry ojciec Samuel Pacholski.
2: Zaraz po niepokalanym poczęciu, jej dziewictwie i Bożym macierzyństwie ta prawda mówi o tym, że Maryja po śmierci z ciałem i duszą została wzięta do nieba. Jest to też zapowiedź nadziei chrześcijańskiej, którą może mieć każdy, kto jest w Kościele, kto wyznaje wiarę w Jezusa Chrystusa, Odkupiciela człowieka.
1: W Polsce główne uroczystości odbywają się tradycyjnie na Jasnej Górze z udziałem polskich biskupów. W Częstochowie gromadzą się tysiące pątników z całego kraju. W 2024 roku na Jasną Górę w 55 grupach przyszło około 50 tysięcy osób. Wśród nich były grupy rowerowe i sztafeta biegowa. Rzecznik Jasnej Góry, ojciec Michał Bortnik, powiedział, że idea pielgrzymowania odżywa.
3: Ruch pielgrzymkowy dalej się rozwija. Może jeszcze nie możemy powiedzieć, że wrócił do tych liczb sprzed pandemii, ale wszystko wskazuje na to, że jest coraz więcej chętnych do podtrzymywania tradycji. To są pielgrzymi, którzy przychodzą, którzy wchodzą na Jasną Górę. Do tego dodamy tych wszystkich, którzy przyjeżdżają ich powitać, odebrać, którzy przyjeżdżają po to, żeby wraz z nimi się modlić. To spokojnie możemy powiedzieć, że ta liczba na pewno się podwaja.
1: W Polsce święto wniebowzięcia jest obchodzone od X wieku, kiedy do naszego kraju dotarło chrześcijaństwo. W kościołach święci się zioła, kwiaty i snopy dożynkowe. Przynoszone przed ołtarz są symbolem dojrzałości duchowej Matki Bożej i prośbą, aby pobłogosławiła plonom. Wspólna droga, modlitwa, śpiew i przyjmowanie sakramentów są pięknym świadectwem wiary i budują wspólnotę, powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda, pozdrawiając pielgrzymów udających się do miejsc kultu.
4: Sierpień jest miesiącem wypoczynku, jednak wiele osób zdecydowało się wykorzystać ten czas na rozwój duchowy, uczestnicząc w pielgrzymkach. Dziękuję za to piękne świadectwo wiary i pozdrawiam wszystkich pielgrzymów z całej Polski. Niech Matka Boża dodaje Wam sił, zarówno fizycznych, jak i przede wszystkim duchowych, na czas pielgrzymowania. Wspólna droga, modlitwa, śpiew i przyjmowanie sakramentu są pięknym świadectwem wiary i budują wspólnotę. Docierając do miejsc świętych, zawierzajcie dobremu Bogu wasze sprawy, rodziny i bliskich. Niech wasz trup przyniesie potrzebne łaski wam samym, waszym rodzinom, ojczyźnie i całemu Kościołowi.
1: A Częstochowa jest gotowa na przyjęcie pielgrzymów, przekonuje tamtejszy magistrat. W tym czasie coraz liczniej pątnicy docierają na Jasną Górę. Wzmożony ruch to wytężony czas naszej pracy, mówi Włodzimierz tutaj z częstochowskiego ratusza.
5: Dodatkowe kosze na śmieci, przenośne toalety, oczywiście dodatkowe sprzątanie, dodatkowe zabezpieczenie medyczne. Są też oczywiście dodatkowe punkty czerpania wody pitnej, też wyznaczone drogi ewakuacji. Dojścia pielgrzymek pieszych na Jasną Górę jest w sumie 10 takich dróg.
1: Dla organizatorów pielgrzymek praca zaczyna się już wiele miesięcy wcześniej, mówi natomiast Sabina Katańcew z biura pielgrzymki Andrychowskiej.
6: Od lutego to my zaczynamy już działać, planować, rezerwować transporty, samochody, bus techniczny, bus bagażowy, pilotów, karetka, służba maltańska. Musimy mieć sprawdzoną całą trasę przemarszu. Na każdy odcinek my musimy mieć odgórnie pozwolenia zdobyte z przeróżnych urzędów, województw. Musimy mieć zapewnione jedzenie, wodę, no ogrom pracy.
1: W czasie pierwszego sierpniowego szczytu pieszego pielgrzymowania nad bezpieczeństwem czuwa blisko 500 policjantów wspartych przez częstochowskich strażników miejskich. A we wtorek na Jasną Górę przybyli pątnicy z diecezji krakowskiej, ełckiej, bielsko-żywieckiej oraz elbląskiej. W sumie w pieszych pielgrzymkach dotarło do Częstochowy ponad 30 tysięcy osób.
7: Nasze postanowienia, nasze prośby, nasze podziękowania, to wszystko nas uskrzydla, niesie.
8: To świetne miejsce, w którym może odpocząć głowa. Dobrze spędzony czas.
9: Szczęście, w końcu doszliśmy. Ulga na pewno.
10: Tak, nareszcie tutaj jesteśmy i bardzo się cieszymy.
7: Nie tylko prośby, ale też podziękowania. Akurat u nas była w tym roku 25. rocznica, także to przede wszystkim, żeby jak najdalej, jak najdłużej wytrzymać w zdrowiu.
1: W przeddzień święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na Jasną Górę weszło najwięcej grup pątniczych. Wejścia pielgrzymek rozpoczęły się już po godzinie 5 rano, a pierwsza była pielgrzymka siedlecka. Rano dotarła także pielgrzymka z diecezji płockiej. Wśród pątników byli rowerzyści witani przez Paulinów na jasnogórskim szczycie.
11: Pielgrzymka rowerowa wyruszyła 11 sierpnia spod katedry w Płocku i już wczoraj dotarła na Jasną Górę. Grupa liczyła 30 osób. Bardzo cieszymy się z Waszej obecności.
1: Główne uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny odbywają się w Częstochowie. W tym tygodniu codziennie przybywało kilkanaście pielgrzymek. Uroczystości również odbywają się w Kalwarii Pacławskiej oraz Kalwarii Zebrzydowskiej. Wniebowzięcie jest uroczyście świętowane także w wielu innych sanktuariach maryjnych, jak i w parafiach w całej Polsce, oczywiście także w regionie. Pierwszy sierpniowy szczyt pieszego pielgrzymowania przypada na uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, a kolejny szczyt to święto Matki Bożej Częstochowskiej 26 sierpnia. A więcej o tym pierwszym pielgrzymkowym szczycie i uroczystościach na Jasnej Górze powiemy jeszcze w programie FATA za tydzień. 85 lat temu, 14 sierpnia 1941 roku, w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz zginął męczeńską śmiercią franciszkanin Maksymilian Maria Kolbe. Podczas II wojny światowej zakonnik był dwukrotnie aresztowany przez Niemców. Za drugim razem trafił do więzienia na Pawiaku, a potem w maju 1941 roku został przewieziony do niemieckiego obozu zagłady Auschwitz. Pod koniec lipca po ucieczce jednego z więźniów Niemcy skazali na śmierć głodową 10 mężczyzn, wśród nich Franciszka Gajowniczka, ojca dwojga dzieci. Podczas apelu w obozie ojciec Kolbe zgłosił się zamiast niego. Franciszek Gajowniczek w archiwalnej audycji Polskiego Radia wspomniał, jak stał w grupie skazanych więźniów i wtedy z szeregu wystąpił ojciec Maksymilian Kolbe.
12: Powiedział, że on chce pójść za jednego z wybranych. Lagerfrycz pyta się go, dlaczego ty chcesz pójść? A bo on ma dzieci, ma żonę, niech on przeżyje, a ja chcę pójść za niego. Kazano mu wstąpić na moje miejsce. Ja nie mogłem nic powiedzieć, tylkośmy się obydwaj patrzyli na siebie, on na mnie, ja na niego. I tak on odszedł, został odprowadzony, a ja wróciłem na blok.
1: Ojciec Kolbe zmarł dobity zastrzykiem fenolu 14 sierpnia 1941 roku. Jego ciało spalono w obozowym krematorium, a prochy rozrzucono. Franciszek Gajowniczek wspomniał ostatnie chwile życia zakonnika.
12: Odprowadzono ich na blok 11, rozebrano do naga, wrzucono do celi i tam wszyscy musieli umierać z głodu i zimna. Ojciec Maksymilian żył najdłużej, bo 14 sierpnia przyszedł Esman, zobaczył, że on jeszcze żyje i dobił go.
1: W 1971 roku papież Paweł VI ogłosił franciszkanina błogosławionym, a w 82 Jan Paweł II wyniósł go na ołtarze. Mija także rocznica śmierci matki Matyldy Getter, przełożona prowincji warszawskiej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. W czasie wojny uratowała kilkaset żydowskich dzieci. Przed wojną otrzymała wysokie odznaczenia państwowe za osiągnięcia w pracy oświatowo-wychowawczej. Założyła ponad 20 placówek opiekuńczych i edukacyjnych. Paweł Błażewicz z Instytutu Pamięci Narodowej powiedział, że w czasie wojny siostry nie odmawiały pomocy.
13: Ale wiedzą, że dzieci żydowskie są w szczególnym niebezpieczeństwie, mimo że za każdą taką pomoc grozi śmierć. Raz zdarzyło się, że mama przerzuciła w torbie swoją córeczkę. Mama, idąc, prawda, z grupą Żydów prowadzonych przez Niemców na rozstrzelanie, przerzuciła swoją malutką córeczkę przez płot, bo wiedziała, że tam w tym klasztorze córeczką się zaopiekują. Zdarzało się, że ktoś przeszmuglował z getta takie dziecko w śmietniku.
1: Paweł Błażewicz dodał, że w domu prowincjalnym w Warszawie przy ulicy Chorzej 53 franciszkanki prowadziły punkt sanitarny i kuchnię dla najbiedniejszych, wyrabiały fałszywe dokumenty, edukowały.
13: Była to też komórka legalizacyjna pod przykrywką właśnie Polskiego Państwa Podziemnego. Fałszowano dokumenty, żeby ratować czy osoby pochodzenia żydowskiego, nadając tak zwane aryjskie papiery, czy właśnie fałszowanie dokumentów dla osób funkcjonujących w konspiracji. Też rozwijano tajne nauczanie. Na przykład właśnie w tym domu na Chorzej 53 miało swoje miejsce Liceum Pedagogiczne Ziem Zachodnich i kursy katechetyczne.
1: W 85 roku za swoje bohaterstwo i poświęcenie matka Getter została pośmiertnie odznaczona tytułem Sprawiedliwej wśród Narodów Świata. Ponad 40 osób uczestniczyło w kajakowej pielgrzymce z Gródka do Supraśla, gdzie w poniedziałek odbyły się obchody prawosławnego święta supraskiej ikony Matki Boskiej. Po modlitwie w grudeckiej cerkwi uczestnicy pielgrzymki najpierw ruszyli pieszo do Nowosiłek. To dlatego, że część rzeki jest zarośnięta. Do przejścia mieli 13 kilometrów. Potem, jak mówili, popłynęli do Supraśla legendarną trasą.
14: To już jest moja piąta pielgrzymka. Trochę taki inny sposób dotarcia do celu, do monasteru. Inaczej jest, jak się idzie pieszo, a kajaki bardzo mało spotykane.
15: Inna forma pielgrzymowania, ale tak samo, powiedzmy, uduchawia. Możemy przepłynąć tą historyczną trasę, której według legend mnisi z Gródka puścili krzyż na rzekę, żeby odnaleźć swoje miejsce na ziemi. I tak samo my, pielgrzymując, docieramy do świętego miejsca, podziękować za cały rok.
16: No idziemy, żeby zanieść swoje modlitwy, na święcie.
17: Bardzo fajna atmosfera.
16: Przygoda duchowa bardziej.
18: Bardzo fajna przygoda, powiązana z duchowym uczuciem takim. Pierwszy raz jestem na kajakowej. Dla rodziny, dla zdrowia idę.
19: Uczucie takiego spełnienia, pomoc Matki Bożej odczuwamy i dlatego jesteśmy kolejny raz.
20: Idę z intencją o zdrowie dla całej naszej rodziny. Czas wyciszenia, kiedy płyniemy, co roku chcę tutaj być.
1: Ponad 700 osób wyruszyło natomiast w pielgrzymce z Białegostoku. Także do Supraśla w Monasterze Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny uroczystości ku czci supraskiej ikony trwały 2 dni. To jedne z najważniejszych uroczystości w supraskim klasztorze.
21: To jest nasza matka i wszyscy tam idą, nie tylko prawosławni, ale i katolicy czczą, podziękować jej za wszystkie łaski, za dobrodziejstwa dla całego świata, dla narodu, żeby miała nas w opiece, okryła nas tym swoim omoforem, bo taki niepokój jest na świecie.
22: Dużo świętości, Matka Boża, do której często przyjeżdżam, czuję, że mam taką potrzebę, taki głód modlitw. Czuć opiekę Bogu Rodzicy, jak idziemy do niej na święta do Supraśla, pomodlić się razem z przyjaciółmi do Bogu Rodzicy. Bardzo wyjątkowe miejsce, pomaga się skupić, wyciszyć.
23: Święto Supraskiej Ikony jest świętem istotnym w naszym życiu. My się spotykamy co roku, przychodzą pielgrzymki. Matka Boża nas wszystkich ochrania, pomaga, wspomaga, dlatego warto przynosić swoje modlitwy.
24: Matka Boża zawsze nam pomaga. Musimy tylko prosić o pomoc i modlić się. Ja zazwyczaj chodzę na pielgrzymki. Niestety w tym roku wyszło, że nie poszłam, ale cieszę się, że udało mi się przyjechać przynajmniej na święto.
1: Pierwsza czczona w klasztorze ikona w Supraślu pochodziła z 1503 roku i była kopią XI-wiecznej ikony Matki Boskiej Smoleńskiej. Szybko zasłynęła łaskami i zaczęła przyciągać pątników. W 1915 roku wywieziono ją w głąb Rosji i obecnie jej los jest nieznany. Obecna ikona to wykonana w XIX wieku kopia oryginalnego obrazu. Ponad 200 osób wyruszyło natomiast w piątek z Białegostoku na Świętą Górę Grabarkę koło Siemiatycz. Pielgrzymi prawosławni mają 5 dni marszu i około 120 km do pokonania. Każdy z pątników niesie swój krzyż. Idą, by podziękować Bogu i prosić o wstawiennictwo.
0: prawie każdy z pielgrzymów ma swój krzyż, który też niesie przez całą pielgrzymkę w różnych intencjach na grabarkę. Wspólnie jak dochodzimy, jest poświęcenie tego krzyża, zostaje tam z tymi intencjami zaniesionymi.
2: Lubię chodzić, żeby nogi były zdrowe. To mój 8. raz. Chciałabym się pomodlić.
3: To jest taka energia, której jeżeli ktoś nie idzie na pielgrzymkę, to w ogóle tego nie rozumie. Ja kiedyś też się dziwiłam, jak ktoś mówił, że to ciągnie, bo to faktycznie ciągnie. Idziesz, w ogóle nie myślisz o niczym. Śpiewamy, w ogóle głowa odpoczywa. O zdrowie. To chyba najważniejsza intencja.
4: Podziękować za cały rok. Zawsze też czekam, zawsze biorę urlop, planuję wcześniej, żeby być.
17: Chciałam jakąś przygodę przeżyć fajną. Niosę krzyż, ponieważ to jest tradycja. Postawimy go na górze. Mamy z pasji Sochrani, a imiona niesiemy na karteczce.
25: Chcę się znowu to przeżyć, odczuć dobro ludzi, którzy nas witają, pomodlić się śpiewając wszystkie nasze pielgrzymkowe szlagiery.
1: Piesze pielgrzymki na Świętą Górę wyruszają nie tylko z Białegostoku. W środę wyruszyli pątnicy z Sokółki, w czwartek z Warszawy i Jabłecznej, zaś w piątek na Świętą Górę podążyli pielgrzymi z Hajnówki, Bielska Podlaskiego, a także rowerami pątnicy z Warszawy.

0: hymn Polski, uroczyste nabożeństwo w ewangelickim kościele Zbawiciela, odznaczenia i wyróżnienia, a na koniec piknik z grochówką wojskową. Tak wyglądało 11 sierpnia święto Wojska Polskiego w Kluczborku, jak powiedział Radiu Opole ksiądz podpułkownik Mateusz Wola, naczelny kapelan, ewangelicki biskup wojskowy. Wojsko zdobywa coraz większe zaufanie społeczeństwa.
1: Ale też zainteresowania, co widać, ile osób wstępuje do dobrowolnej służby wojskowej oraz do Wojsk Obrony Terytorialnej. To zainteresowanie jest osób świeckich, które chcą być w przygotowaniu, aby być wsparciem dla naszej armii zawodowej. Tak więc jest to ważny czynnik, że połączone są te pikniki, że ludzie poznają wojsko od tej chyba pozytywnej strony.
0: Ksiądz Mateusz Łaciak, proboszcz parafii ewangelickiej Augsburskiej w Kluczborku, mówi, że te uroczystości zaplanowano już 3 lata temu. To połączenie wojskowości i wiary, zwraca uwagę kapelan Wojsk Obrony Terytorialnej w ramach ewangelickiego duszpasterstwa wojskowego.
2: Wartości są bardzo ważne. Nie ma wolności bez wiary, nie ma wiary bez wolności, nie ma odpowiedzialności bez miłości do bliźniego, nie ma miłości do bliźniego bez odpowiedzialności za bliźniego, za ojczyznę, za kraj. Najważniejsze jest to, żeby to wszystko mądrze łączyć, znaleźć punkty wspólne i żeby pokazać też lokalnej społeczności, że jednak miłość do ojczyzny, do miejsca, do ziemi, tam gdzie nas Pan Bóg posłał i gdzie nam daje piękne i spokojne życie, wyjątkowe jest ważne.
0: A mieszkańcy chwalą obchody w Kluczborku.
3: Ja osobiście bardzo się cieszę, ponieważ my jesteśmy Polakami. Takie uroczystości patriotyczne bardzo sprzyjają zacieśnieniu więzi.
4: Warto, żeby się odbywały. Ludzie, żeby mieli świadomość, że wojsko istnieje, wojsko jest. Powinno więcej być uroczystości, żeby ludzie mieli świadomość, po co jest wojsko, na co jest wojsko, że jest potrzebne.
0: W kościele wystąpił również chór reprezentacyjny Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Arcybiskup Przybylski zaprasza do Piekar Śląskich uczennice i misjonarki Jezusa. Jak co roku kobiety i dziewczęta wezmą udział w dorocznej pielgrzymce do Matki Sprawiedliwości, Miłości

0: O 11 modlitwa wprowadzająca w uroczystość odpustową i godzinę później uroczysta suma odpustowa pod przewodnictwem biskupa Waldemara Musioła, a także procesja teoforyczna. Po południu o 14.30 występ orkiestry Dętej Gurażdże, a o 15.00 nabożeństwo eucharystyczne z procesją pod przewodnictwem biskupa opolskiego Andrzeja Czai. Metropolitalne obchody odpustowe zakończy jutrzejsza msza święta dla pielgrzymów 51. pielgrzymki opolskiej na Jasną Górę, sprawowana o godzinie 17.00 pod przewodnictwem biskupa Waldemara Musioła. A jak już mówimy o opolskiej pielgrzymce, to ma być ona wyjątkowa, bo właśnie po raz 50. pątnicy z diecezji opolskiej wyruszają pieszo na Jasną Górę. W tym roku robią to jednak tydzień później niż zwykle. Pierwszy strumień wyjdzie z Nysy dzisiaj, jutro ruszą grupy z Opola i Raciborza, a we wtorek dołączą pielgrzymi z Kędzierzyna, Koźla i Kluczborka. Zmiana terminu związana jest z uroczystością wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jak tłumaczy ksiądz Daniel Leśniak, przewodnik pierwszej opolskiej pielgrzymki, termin został ustalony w porozumieniu z ojcami Paulinami.
1: W tym roku przeżywamy 50-lecie pierwszej opolskiej pielgrzymki na Jasną Górę. Wyruszamy tydzień później niż zwykle, co spowodowane jest tym, że w sobotę przypada uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Dlatego pierwszy strumień Nyski, wyruszy 16 sierpnia. Następne strumienie, opolski i raciborski, wyruszają 17 i z tymi strumieniami idzie także grupa głubczycka. We wtorek wychodzi grupa kędzierzyńska i grupa z Kluczborka.
0: Poszczególne grupy przez pierwszą część trasy będą szły osobnymi drogami, spotkają się m.in. na Górze Świętej Anny, a następnie połączą się w jeden pielgrzymkowy szlak. Tegoroczny jubileusz przynosi też nowe elementy, dodaje ksiądz Daniel Leśniak.
1: Pierwszym takim owocem jest nowa grupa, która powstała, grupa biblijna, oparta na Lectio Divina. Ona będzie oznaczona numerem 22, więc bardzo łatwo będzie ją też można rozpoznać. Innym owocem jest to, że przez pewien czas w każdej grupie będzie obecny Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie, niesiony przez kapłana w bursie.
0: Organizatorzy podkreślają, że przygotowanie pielgrzymki wymaga pracy wielu osób, od służb medycznych i porządkowych, poprzez grupę ekologiczną i liturgiczną, po osoby odpowiedzialne za noclegi, wyżywienie i nagłośnienie. Na Górze Świętej Anny zaplanowano także, dodajmy, koncert uwielbienia jako podziękowanie za 50 lat pielgrzymowania. A grupa pielgrzymów rowerowych przy parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Opolu zaprasza do udziału w 7. pielgrzymce rowerowej do Kamienia Śląskiego i na Górę Świętej Anny, która będzie się właśnie odbywała w tych dniach 17-18 sierpnia. Od 2020 roku pielgrzymi na rowerach pokonują dwa pierwsze etapy pierwszej pielgrzymki opolskiej na Jasną Górę. Wyjazd sprzed kościoła parafialnego świętych Piotra i Pawła w Opolu w poniedziałek o 14.30, a we wtorek o 10.00 w Kamieniu Śląskim i na Górze Świętej Anny msza święta wspólna z pierwszymi pielgrzymami, po Eucharystii powrót do Opola. W poniedziałek 17 sierpnia o 18.00 w kościele świętego Jana Nepomucena w Opolu Sławicach zostanie odprawiona msza święta w intencji księdza Krzysztofa Grzywocza. To w 9. rocznicę jego zaginięcia. Po Eucharystii odbędzie się spotkanie przy stole. Caritas diecezji opolskiej nie włączyła się w ogólnopolską akcję o nazwie Tornister pełen uśmiechów, ale każda z niezamożnych rodzin może liczyć na wyprawkę szkolną. Krajowa inicjatywa ma na celu przygotowanie podstawowych rzeczy typu zeszyty, bloki, długopisy, farby czy kredki. Chętni mogą przynosić takie artykuły do siedziby Caritas w Opolu, które na pewno się nie zmarnują. Nie uczestniczymy w akcji, bo chcemy bardziej skupić się m.in. na powodzianach, mówi Katarzyna Paprocka, koordynatorka projektów Caritas diecezji opolskiej.
2: Osobom, które zostały dotknięte przez trąbę powietrzną w Balcerzowicach. Natomiast jeżeli chodzi o wyprawki szkolne, to chcielibyśmy, myślę, tak bardziej celowo pod dziecko tą wyprawkę stworzyć. Bo w tej chwili wygląda w szkołach to tak, że niektóre szkoły dają listę rzeczy, które należy kupić. W niektórych są po prostu składki po 50 zł i szkoła zakupuje artykuły szkolnicze i papiernicze.
0: Niezamożne rodziny mogą zgłosić się osobiście, telefonicznie czy mailowo.

0: mailowo, a pracownicy Caritas zapewniają, że reagują na każdą wiadomość i przygotowują wyprawki. Trwa wielki odpust kalwaryjski ku czci w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny na Górze Świętej Anny. W jego ramach jeszcze dziś o godzinie 7:30 godzinki do Świętej Anny i początek dróżek Najświętszej Marii Panny około 10:00 suma odpustowa w Grocie Lurdzkiej i zakończenie odpustu. Do poniedziałku natomiast potrwa odpust ku czci świętego Rocha w Dobrzeniu Wielkim. Dzisiaj o 11:00 suma w intencji parafian i pielgrzymów, ponadto o 16:00 nieszpory. W poniedziałek natomiast o 10:00 msza święta w intencji chorych i seniorów, o 18:00 msza święta w intencji zmarłych i procesja do kościoła parafialnego. Odpust ku czci świętego Rocha także w Grodzisku. O 11:00 dzisiaj suma na placu odpustowym, przewodniczyć jej będzie i Słowo Boże wygłosi biskup Jan Kopiec. Jutro o 9:00 msza święta w intencji chorych i seniorów, a o 17:00 różaniec z wypominkami, natomiast godzinę później Eucharystia na zakończenie odpustu. Szlachetna Paczka poszukuje wolontariuszy, którzy będą pomagać potrzebującym. Rok temu wsparcie od organizacji otrzymało około 20 tysięcy rodzin. Jednak działalność w Szlachetnej Paczce to nie tylko sam wolontariat, ale także możliwość nawiązania nowych znajomości. Dzięki organizacji można odnaleźć miłość, o czym przekonali się Włodek i Gabrysia. W Polskim Radiu mówili, że ich historia jest wyjątkowa.
1: Były takie spotkania międzyrejonowe, żeśmy się poznali, spotkali. Jak to się mówi, coś zaiskrzyło i układ trwa.
2: To prawda, że połączyła nas idea wolontariatu. Były różne spotkania i w terenie, i organizacyjne. I tak wydaje mi się, że kątem oka przyglądaliśmy się sobie. Natomiast po całym tym zamieszaniu i na zakończeniu, jak już wszystkie emocje opadły, mieliśmy okazję spotkać się w gronie prywatnym. No i wtedy był to chyba ten moment.
0: Obecnie w bazie Szlachetnej Paczki jest ponad 13 tysięcy wolontariuszy. Rejestracja chętnych do działania w organizacji odbywa się przez jej stronę internetową. Wolontariuszem może zostać każda osoba pełnoletnia. Duszpasterze diecezjalnego sanktuarium świętego Józefa w Jemielnicy zapraszają na comiesięczne czuwania pod tytułem Jemielnickie Wieczory ze świętym Józefem, które odbędą się w kościele w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Najbliższe terminy to 21 sierpnia, 25 września i 23 października w programie Katecheza o świętym Józefie, Adoracja Najświętszego Sakramentu, Msza Święta, a rozpoczęcie wszystkiego o godzinie 19:30. I to już wszystko w tym wydaniu programu EFATA. Zapraszam w przyszłą niedzielę, jak zawsze po godzinie 6:00. Kłania się Roman Juranek.

0: Niedzielna Loża w Radiu Opole.
1: Ireneusz Prochera, kłaniam się Państwu. Zaczynamy nasze niedzielne spotkanie, a zaczynamy je jak zwykle od przedstawienia gości. Piotr Woźniak, reprezentujący Koalicję Obywatelską.
2: Kłaniam się nisko, dzień dobry.
1: Karolina Kucwir, Partia Razem.
3: Dzień dobry.
1: Piotr Dancewicz, Nowa Lewica.
4: Dzień dobry.
1: Sławomir Batko, Prawo i Sprawiedliwość.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Miłosz Komarnicki, Polskie Stronnictwo Ludowe.
6: Dzień dobry.
1: I Miłosz Kawałkowski, Konfederacja Nowa Nadzieja.
7: Dzień dobry Państwu.
1: Dwóch Miłoszów dzisiaj mam.
7: Dokładnie.
6: I nawet z tego samego miasta.
1: Proszę Państwa, wczoraj odbyły się w całym kraju obchody Święta Wojska Polskiego. Przy tej okazji najczęściej powtarzanym zdaniem było to, że kwestie związane z obronnością powinny być wyjęte z takiego bieżącego sporu politycznego, a na pewno nie powinny dzielić. Tymczasem spór wywołało już samo hasło tegorocznych obchodów. Polska safe, Polska bezpieczna. Prezydent stwierdził, że na sztandarach Wojska Polskiego od wieków widnieje hasło Bóg, honor, ojczyzna, a nie safe, na co minister obrony, wicepremier Kosiniak-Kamysz odpowiadał, rozwijając ten angielski skrót po polsku, mówiąc o czterech filarach obronności: sojusze, armia, fabryki, Europa. Co jednak Państwa ocenie oznacza dziś bezpieczna Polska i czy te wielkie, ogromne nawet wydatki ponoszone na modernizację armii rzeczywiście zwiększają w sposób realny nasze poczucie bezpieczeństwa? Czy budujemy armię na defiladę, czy budujemy armię na wojnę? I czy potrafimy tę armię utrzymać, to już tak swoją drogą. Piotr Woźniak.
2: Szanowni Państwo, ja też jestem zdania, że kilka sfer życia publicznego powinno być wyjęte spod sporu bieżącego politycznego. Jest to polityka międzynarodowa, obronność i obrona cywilna. Te trzy rzeczy naprawdę dla dobra społeczeństwa powinny wszystkim politykom o gorących głowach trochę mówić więcej. I ci politycy, którzy dążą do eskalowania konfliktów politycznych, nie powinni tych trzech obszarach absolutnie dotykać. Ja jestem przekonany, że polska armia jest, i to zostało zapoczątkowane przez wszystkie rządy właściwie, już nie mówiąc, czyja to jest zasługa. Ważne jest jedno, że ponosimy olbrzymie nakłady jako polskie społeczeństwo, polscy podatnicy na to, żeby polska armia była jedną z najmocniejszych armii natowskich w Europie i to się dzieje na naszych oczach. Potężne pieniądze, 200 miliardów złotych, zapoczątkowany program przez PiS i tutaj mówię o tym, że wówczas Koalicja Obywatelska czy Lewica nie bardzo krytykowały decyzję ministra Błaszczaka co do zakupów koreańskich. Dzisiaj mamy trochę sytuację odwrotną i mówię to z ubolewaniem, nie atakując, broń Boże, polityków Prawa i Sprawiedliwości w tej kwestii, tylko nawołując do tego, żeby zmienili tą retorykę. Dlatego, że jeszcze we wrześniu 2025 roku pan minister Błaszczak mówił, że rząd nie chce korzystać z tego, co daje, jakie dają możliwości środki wspólnotowe a propos bezpieczeństwa. I przypomnę, drodzy Państwo, że jest to efekt polskiej prezydencji i pierwsza sytuacja w historii Unii Europejskiej, EWG, a wcześniej Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, że organizacja o charakterze gospodarczym wydatkuje pieniądze na obronność. Takiej sytuacji nigdy w historii Europy nie było, dlatego że wszyscy myśleli, że pokój jest dany raz na zawsze, co się niestety nie ziściło, bo widzimy, co się dzieje. W związku z tym ja mogę tylko ponownie powiedzieć i podkreślić, że Koalicja Obywatelska, ale także cała strona dzisiejszej koalicji rządzącej będzie nawoływać do konsyliacji, będzie nawoływać do tego, żeby pan prezydent Nawrocki, będący już na naszych oczach powoli liderem prawicy, bo widzimy, że prawica z jednej strony się dzieli, ale z drugiej strony ma swój mocny obóz prezydencki, pan prezydent, pomimo tego, co powiedział, że mamy na sztandarach, to prawda, Bóg, honor i ojczyzna, to jednak samymi hasłami, samymi sztandarami się nie wygrywa wojen i nie tworzy się bezpieczeństwa. Tworzy się poprzez wydatki militarne i tworzy się przez pewien klimat wokół polskiej armii. A najważniejsza jest jedna rzecz i tym będę chciał zakończyć, że nie ma sporu wśród polskiego społeczeństwa, że nie należy wydatkować pieniędzy na obronność. Tutaj od lewa, od prawa, czyli od partii Razem po nawet być może część elektoratu pana Brauna, wszyscy mówią, że jednak trzeba wydatkować pieniądze na obronność. I to jest wielka wartość, z której politycy powinni wyciągać wnioski. W związku z tym jeszcze raz chcę podkreślić, te trzy rzeczy, jest tyle innych obszarów, w którym możemy się różnić, ale te trzy rzeczy koncyliacyjnie powinniśmy traktować jako wartość nadrzędną dla bezpieczeństwa Polek i Polaków.
1: Dziękuję. Karolina Kucir.
3: Dziękuję. Czołgi, samoloty czy okręty są ważne, ale mówiąc o Polsce bezpiecznej, partia Razem słyszy Polskę niezależną i samowystarczalną. Polskę, która jest przede wszystkim niezależna lekowo, dzięki czemu jest odporna na przykład na to, że przywódcy Rosji i Chin podadzą sobie rękę, przywiją piątkę i wstrzymają nam łańcuchy dostaw, bo posiadamy własne fabryki leków. Polskę niezależną energetycznie, dzięki czemu nie odczuwa wstrząsów na rynkach światowych, i polski przemysł zbrojeniowy, który także jest odporny na wstrzymanie łańcuchów dostaw, a w godzinie próby zapewnia bezpieczeństwo i zaspokaja potrzeby Polek, Polski i Polaków. Do tego nowoczesne wojny w tym momencie dotykają całe społeczeństwa. Przez lata rządy PiS i PO zrujnowały niestety obronę cywilną. Ale jeżeli mówimy stricte o bezpieczeństwie wojskowym, to musimy zastanowić się nad tym, czy my chcemy wojska, które na linii Wisły dopiero zaczyna nas bronić, a resztę kraju zostawia w ofierze? Czy chcemy wojska, które stanie na wysokości zadania, obroni kraj, a nawet postawi sobie ambitniejsze cele? Defilady, wodowanie fregat czy przyloty myśliwców to są bardzo ładne obrazki, ale w tym samym czasie nasi polscy żołnierze nie mają takich podstaw jak buty. Buty, które będą odpowiednie do wykonywanych zadań. Rozwiązania problemu, takie jak żołnierz przyszłości czy operacja Szpej, nie przyniosły założonych skutków, nie przyniosły założonych rezultatów. Dlatego podsumowując, podstawą jest tutaj tak naprawdę żołnierz, bo sprzęt sam wojny nie wygra.
1: Dziękuję bardzo. Piotr Dancewicz.
4: Tak, szanowni państwo, wokół armii buduje się, mam nadzieję, skutecznie taką bardzo dobrą retorykę, tak? Armia i żołnierze cieszą się dużym zaufaniem, pokazywane są bardzo dobre przykłady takiej solidnej rzeczywiście pracy, czy solidnego wykonywania zadań i obowiązków. Sejf jest inwestowany również i w polski przemysł zbrojeniowy. Będą z tego realne, konkretne korzyści. Ale chciałem tutaj wrócić do tego wątku związanego z obroną cywilną. No przecież świeżo została uchwalona ustawa o obronie cywilnej i bezpieczeństwie mieszkańców, ludności, obywateli w sytuacjach zagrożenia. Ta ustawa bardzo precyzyjnie definiuje na przykład rolę samorządów. Ta ustawa pokazuje, że obywatel nie zostaje sam w sytuacji, kiedy rzeczywiście coś się dzieje. Czasy mamy turbulentne, nie wiadomo kiedy będzie potrzeba, żeby postanowienia tej ustawy weszły w życie albo zostały, że tak powiem, w odpowiednim momencie wykorzystane do ochrony ludności cywilnej. W tej chwili jest mowa o dual use, czyli o podwójnym wykorzystaniu linii technologicznych, linii produkcyjnych, ale również obiektów, które będą wznoszone, prawda? A więc tutaj jest mowa również o tym, że inwestujemy w wojsko, inwestujemy w armię, staramy się korzystać z doradztwa żołnierzy, ponieważ oni najlepiej wiedzą tak naprawdę, co jest im potrzebne na współczesnym polu walki, ale równocześnie, i to jest taka druga noga, drugi filar, dbamy o ludność cywilną. Między innymi po to, żeby ta ludność czuła się również zaopiekowana i żeby atmosfera wokół tematów związanych z obronnością, tematów związanych z bezpieczeństwem, tak jak powiedział pan senator, żeby ona była wyłączona spod tego bieżącego sporu politycznego. Do tego trzeba dążyć.
1: Dziękuję bardzo. Sławomir Batko.
5: Myślę, że co do tego, że kwestia obronności powinna być wyłączona spod sporu politycznego, to nie ma tutaj jakby zastrzeżeń do takiego stwierdzenia. Natomiast no, najlepiej chyba wszystkie te zapowiedzi i wypowiedzi polityków weryfikuje czas, bo ja przypominam sobie właśnie wtedy, kiedy była decyzja chociażby o zakupie F-35, to przecież Lewica jeszcze w wyborach, idąc w wyborach 2023, wpisała do swojego projektu, programu wykreślenie zakupu i likwidację zakupu F-35. Przypomnę, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość budowało płot na granicy z Białorusią, gdzie mieliśmy przecież do czynienia z atakiem hybrydowym, to przecież wtedy premier Donald Tusk mówił o biednych ludziach, których trzeba wpuścić, że ten płot nie powstanie, że jeszcze niech PiS najlepiej prąd podłączy i tak dalej, i tak dalej. No takie, tak to wyglądało niestety, szanowni państwo. I dzisiaj ja cieszę się, że jest taki konsensus, tylko ten konsensus wcale nie był taki łatwy do zbudowania. To, że dzisiaj różnimy się o kwestie dotyczące sposobu finansowania armii, ale kompletnie nie różnimy się co do tego, że trzeba tę armię budować, to myślę, że to jest i tak duże osiągnięcie. Wątpliwości wokół SEJF pozostają. Tak jak, szanowni państwo, dowiadujemy się różnych rzeczy o wydatkach z KPO. Teraz okazuje się, że nawet na pomocy powodzianą można politycy Koalicji Obywatelskiej mogą zrobić niezły interes, więc ja jeszcze czekam na to, jak te środki z SEJF będą wydatkowane, bo jest bardzo krótki czas i tak naprawdę mamy bardzo duże środki do wydania. Nie wiem, czy ten sprzęt, który zostanie zakupiony, odpowie na potrzeby współczesnej armii, bo rzeczywiście to jest tak, że dzisiaj nie ma tego czasu na tworzenie nowych technologii, tylko praktycznie musimy korzystać z tego, co jest dostępne. Natomiast bezpieczeństwo to jest, szanowni państwo, dużo szersze pojęcie. To nie jest tylko kwestia obronności. Mówimy oczywiście przy okazji wojska, rocznicy Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska Polskiego o tym, ale przecież to jest bezpieczeństwo, tak jak tu wspomniała pani, bezpieczeństwo lekowe. No kto skasował projekt przecież budowania polskiej fabryki? No obecny rząd, 300 milionów złotych było wpisane do KPO, wykreślone, prawda? Więc to bezpieczeństwo ma szeroki wymiar. Cyberbezpieczeństwo, no mieliśmy informację w tym tygodniu o wycieku danych 19 milionów Polaków. I co? I wychodzi wicepremier i mówi, że przykro mu i najlepiej zastrzeszczesz sobie teraz PESEL-e, bo nie wiadomo, co się z tymi danymi stało. Więc ten aspekt bezpieczeństwa ma wiele wymiarów i naprawdę zgadzam się, że trzeba budować konsensus, co nie oznacza, że jako opozycja nie mamy prawa krytykować działań rządu albo po prostu wręcz zaniechań działań tego rządu. Rządzicie państwo 3 lata, bierzecie za to odpowiedzialność, tak jak wcześniej Prawo i Sprawiedliwość brało za to odpowiedzialność. I dzisiaj, nawet patrząc na tą defiladę, szanowni państwo, Borsuki, F-35, czołgi K2, armatohaubice, Abramsy, to jest wszystko sprzęt zakupiony, zakontraktowany, zakupiony już czasu Prawa i Sprawiedliwości. Ja czekam, aż wjedzie na taką defiladę sprzęt, który jest zakupowany przez obecny rząd.
1: Dziękuję bardzo.
4: Miłosz Komarnicki. Karakale nie pojawiły na tej defiladzie, no ale to już jest odrębna kwestia.
1: Miłosz Komarnicki.
6: Ja się tutaj zgadzam tutaj tak samo z przedmówcami, że powinniśmy mówić jednym językiem w sprawach bezpieczeństwa i powinno być ono wyłączone. To nawet pokazuje obecny rząd, że nie bez powodu wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz jest właśnie ministrem obrony narodowej, bo to jest jedna z niewielu osób w obecnym rządzie, która jest w stanie dogadywać się z prezydentem. Dogadywał się z prezydentem Dudą, teraz jakoś tam dogaduje się z prezydentem Nawrockim, a jakby premierem, przepraszam, ministrem obrony narodowej był ktoś z koalicji, no nie wiadomo, czy tak by było. Niestety, na czym ubolewam, ale widzimy, że jest dość mocna wojenka w tej kwestii. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział też, nawet nie na tym przemówieniu, ale powiedział wczoraj, że polskiej armii nigdy nie brakowało odwagi w każdej bitwie. Czasem przegrywaliśmy bitwy tylko dlatego, że odwaga była jedynym tym, co mieliśmy. I dlatego powinniśmy się zbroić. Co robimy? Oczywiście zgadzam się, że wiele tutaj tych sprzętów, które były na defiladzie, były za czasów PiSu, ale też minister Mon powiedział, że wszystkie kontrakty, które były za PiSu dobre, to są kontynuowane. To nie jest tak, wiemy obaj, że to jest
5: nie,
6: proces długotrwały.
5: Nie neguje,
6: to jest
5: sposób,
6: proces długotrwały, więc oczywiście to wszystko trwa, ale co było dobre, to jest kontynuowane. Tak samo trzeba zwrócić właśnie uwagę na przemysł zbrojeniowy. Pamiętajmy, że Huta Częstochowa w grudniu została przejęta przez MON. Huta Częstochowa była już na skraju upadku. Nie było na nią pomysłu. Teraz jest przejęta przez MON, ma kontrakty na zbrojeniówkę. W zeszłym tygodniu została wpisana na listę NATO jako dostawca sprzętu, więc widzimy, że da się, można rozwijać to i rozwijamy ten polski przemysł zbrojeniowy. I to myślę, że to jest dobry kierunek. No, zgadzam się tutaj z panią, że bezpieczeństwo lekowe też jest ważne, więc wszystkie zasoby, które możemy budować w kraju, powinniśmy je budować. No i to jest robione. To jest proces długotrwały. Wiadomo, było też wcześniej mówione o pociskach, że nie produkujemy ich, teraz zwiększamy też produkcję pocisków, więc to wszystko jest robione, ale wiadomo, że to jest proces. I mam nadzieję, że tak tutaj jak pan senator powiedział, że to jest zasługa wszystkich rządów wcześniejszych i mam nadzieję, że późniejszych tak samo będziemy to kontynuować, bo nie powinniśmy w tej sprawie zmieniać polityki o 180 stopni, bo to nie jest korzystne dla nikogo. Więc w tym momencie uważam, że idzie to w dobrym kierunku i nie powinniśmy się kłócić. Pamiętajmy, wczoraj była też rocznica Bitwy Warszawskiej, tak? Pamiętamy, jak to było. Polska zatrzymała bolszewików, którzy mogli zalać całą Europę. I teraz też dzięki silnej polskiej armii stoimy też na straży nie tylko Polski, ale całego zachodu Europy, więc powinniśmy też o tym pamiętać.
1: Dziękuję bardzo. Miłosz Kawałkowski.
7: Dziękuję. Myślę, że tutaj bardzo cieszy mnie fakt, że wszyscy tutaj w studiu co do jednego jesteśmy zgodni i mówimy podobnym głosem. Ciężko będzie mi tutaj powiedzieć na zakończenie coś bardzo odkrywczego, tym bardziej, że ja z państwem w wielu przypadkach się zgadzam, natomiast pozwolę sobie rozgraniczyć dwie kwestie, mianowicie środki, które wydajemy na polską obronność, a fakt, czy one faktycznie budują nasz duży potencjał militarny, bo tak jak powiedział pan senator, 200 miliardów złotych to są olbrzymie pieniądze, tylko warto zadać sobie pytanie, czy one w racjonalny sposób są dystrybuowane zarówno przez obecny rząd, jak i naszych poprzedników. Coś, co rzuciło mi się zapadło mi bardzo mocno w pamięć to wypowiedź pani Kucwir odnośnie tego podstawowego wyposażenia naszych żołnierzy. Ja otrzymując te tematy do tej debaty postanowiłem porozmawiać z wieloma emerytowanymi żołnierzami, jak mi nadal czynnymi w służbie i oni potwierdzają te wszystkie medialne doniesienia, że w obecnym momencie w naszej polskiej armii brakuje podstawowego wyposażenia, mundurów, butów, nie mówiąc już o specjalistycznych szkoleniach, na przykład z obsługi dronów, czy amunicji na wypadek wojny. Hasło, które przytoczył pan redaktor odnośnie Safe, Bezpieczna Polska, tutaj przychylam się w pełni do stwierdzenia prezydenta Nawrockiego. Pożyczka Safe to jest unijny mechanizm zakupowy, ale oparty właśnie na tej pożyczce i on sam w sobie nie daje nam gwarancji bezpieczeństwa. Gwarancję bezpieczeństwa da nam to, jak politycy obecnego rządu wykorzystają te środki. Bardziej osobiście do mnie przemawia i to może wybrzmieć dość populistycznie, faktycznie hasło na sztandarach Wojska Polskiego Bóg, honor, ojczyzna. Defilada wczorajsza była piękna, no tylko musimy zadać sobie wszyscy pytanie, usiąść do okrągłego stołu i zastanowić się nad tym, czy my budujemy wojsko na defilady, czy armię, która faktycznie w razie jakiegoś konfliktu będzie nas bronić. Bo defilady no, są ważne, budują prestiż wojska, budują patriotyzm w społeczeństwie, ale to nie jest wszystko. Potrzebujemy jednak czegoś więcej.
1: Dziękuję bardzo. Ktoś chce coś dodać do tego tematu? Przechodzimy w takim razie do zapowiedzi dotyczących systemu sprawiedliwości w Polsce. Minister Żurek zapowiedział, że jesień to będzie taki czas głębokich zmian w polskim systemie sprawiedliwości. Zapowiada porządkowanie sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym i w Sądzie Najwyższym. Obiecuje, bo to jest taka deklaracja, którą należy traktować jako pewnie wiążącą obietnicę, że jesienią Trybunał Konstytucyjny zacznie działać w pełnym składzie, z takim pełnym stemplem legalności i oparciu o prawo. A mówiąc o prezesie Trybunału Konstytucyjnego obecnym, Bogdanie Święczkowskim, minister Żurek stwierdził, że i tutaj cytat, prezes Trybunału nie jest królem słońca, co jest, należy odczytywać jako wyraźny sygnał, że będzie się minister Żurek uważnie przyglądał funkcjonowaniu Bogdana Święczkowskiego jako prezesa Trybunału. Szczegółów na razie nie znamy, bo ma to być ujawnione za kilka tygodni, ale Już dziś sporo kontrowersji wzbudziła zapowiedź, że Maciej Berek ma do tegoż Trybunału Konstytucyjnego trafić, a jeszcze kilka, można powiedzieć, kilka dni temu był ministrem do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, czy jednym z najbliższych współpracowników premiera. Więc jak to w Państwa ocenie się wpisuje ta zapowiedź kandydowania ministra Berka do Trybunału Konstytucyjnego w te zapowiedzi ministra Żurka mówiącego o przywracaniu praworządności? No i generalnie też chciałem Państwa zapytać, czy w ogóle jest miejsce w Trybunale Konstytucyjnym dla byłych polityków? No, czy to są drzwi obrotowe, czy to są drzwi prowadzące tylko w jedną stronę? Panie senatorze, Piotr Woźniak.
2: To już chyba nie będzie koncyliacyjnie, dlatego że trzeba oddać prawdzie, co się działo przez lat 8 rządów Prawa i Sprawiedliwości. Wymiar sprawiedliwości był systematycznie niszczony pod hasłem, że jest naprawiany. Efektem tego jest chociażby zachowanie pana ministra Ziobry, który sam nie wierzy w swoje reformy i sprawiedliwości szuka poza granicami kraju, nie chcąc stawić się przed oblicze wymiaru sprawiedliwości.
1: Podobnie pan Romanowski, prawda?
2: Wyjaśnić, jak naprawdę było. Ja nie jestem politykiem, który będzie mówił, że pan Ziobro jest winny, pan Romanowski jest winny. Od tego są niezależne sądy, przed którymi niestety autorzy tych reform w ogóle nie chcą się stawić, jakby nie wierzyli sami w to, co zrobili przez 8 ostatnich lat. I mówię to dlatego, że ten system, czy wymiar sprawiedliwości był systematycznie niszczony po to, żeby podporządkować go sobie w obliczu własnych pomysłów politycznych. Pamiętam, jak zwalniani byli prezesi sądów przez faks, przez ministra Ziobry. Pamiętam o różne działania i polityczne ruchy ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Mówię tutaj o pani Pawłowicz, mówię o drugim panu Piotrowiczu, który trafił bezpośrednio z ław poselskich. I to są praktyki, które niestety widzieliśmy już wcześniej, tylko i wyłącznie po to, żeby domknąć system tak naprawdę. Prawo i Sprawiedliwość chciało to zrobić. I ja, mówiąc szczerze, w trakcie kampanii wyborczej, kiedy nie było do końca wiadomo, kto wygra, czy będzie to Rafał Trzaskowski, czy będzie to Karol Nawrocki finalnie przed drugą turą, miałem głęboką nadzieję, że pierwszym zadaniem nowo wybranego prezydenta, niezależnie kto tym prezydentem zostanie, będzie próba naprawy wymiaru sprawiedliwości. Pan prezydent Nawrocki, który okazał się zwycięzcą, niestety wybrał konfrontację nie tylko z obozem rządzącym, ale także z próbą naprawy przez koalicję rządzącą naprawy wymiaru sprawiedliwości. Nie chciał przyjąć ślubowań od wybranych sędziów, twierdząc, że no, ma takie prawo. Konstytucja oczywiście w oczach nie moich, bo nie jestem konstytucjonalistą, ale wielu ekspertów jasno mówi, że rola prezydenta w tym zakresie ma bardziej charakter techniczny niż oceniający. W związku z tym pan prezydent wybrał inną drogę. I to, co chce zrobić koalicja rządząca, wybierając zgodnie z terminarzem, bo przecież nikomu nie wygaszany jest mandat ze strony Trybunału Konstytucyjnego, żadnemu sędziemu, tylko po prostu we wrześniu bieżącego roku wygasa jeden z mandatów sędziowskich zgodnie z harmonogramem uzupełnień w tym 15-osobowym składzie Trybunału. Jest próba naprawy wymiaru sprawiedliwości, przecięcie tego chocholego tańca, który niestety trwa wielokroć. A ktoś powie, że to go nie dotyczy. Ja zawsze podaję jeden przykład pewnego małżeństwa, bodajże z Ostródy, które idąc na drugą rozprawę już po rozwodzie, chciało podzielić swój majątek. A jeden z sądów wówczas określił, że nowo wybrany sędzia do składu orzekającego o rozwodzie, no, był tak zwanym neosędzią i okazało się, że no, ten rozwód, który wzięli kilka tygodni wcześniej, był bezprzedmiotowy, w związku z tym nie mogą podzielić swojego majątku po rozwodzie. Okazało się, że w świetle prawa są dalej małżeństwem. I to są właśnie takie sytuacje, które będą nas wszystkich dotykać. Polska po 8 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości ma rekordową liczbę odwołań do instytucji unijnych a propos tego, że polski wymiar sprawiedliwości nie działał w taki sposób, jak powinien. I pora to zamknąć, dlatego że to, co się dzieje, będzie nas dotykać wszystkich. Będziemy, a właściwie cały czas stoimy nad przepaścią, różnego rodzaju orzeczeń, które można będzie kwestionować. Ciałem, które jest w stanie to naprawiać, Oczywiście nie potrwa to pół roku, nie potrwa to 3 lata, potrwa to pewnie z 10 lat albo i dłużej. Będzie Trybunał Konstytucyjny i to uzupełnienie w postaci kandydatury ministra Berka oceniam pozytywnie, zwłaszcza, że to jest osoba, która ma przygotowanie prawnicze, a po drugie, to nie jest precedens, który nie obserwowaliśmy. Jeżeli trzeba używać trudnych ruchów do naprawy wymiaru sprawiedliwości, to po prostu trzeba to robić, zwłaszcza po obecności w tym gremium takich osób jak pani Pawłowicz czy pan Piotrowicz. To też byli bezpośrednio z ław sejmowych politycy, którzy trafiali do tego gremium. Zobaczymy, co się wydarzy. Liczę głęboko na to, że pan prezydent stanie na wysokości zadania i jedynym mottem, które cały czas podkreśla, jest obalenie rządu Donalda Tuska. Trzeba się wznieść ponad podziały i naprawić wymiar sprawiedliwości, panie prezydencie.
1: Dziękuję bardzo. Karolina Kucwir.
3: Dziękuję. To, co zostało zaplanowane dla pana Berka, jest analogiczne do napisania testu i sprawdzenia go sobie samemu. Patrząc za to na to, co robią partie postsolidarnościowe, widzimy ordynarną demolkę państwa w tym momencie. Nikt nie wie, o co chodzi, nikt nie wie, kto jest paleo, kto jest neosędzią, a obywatel nie ma żadnej pewności, że wyrok w jego sprawie rozwodowej, spadkowej, czy nawet o to najcięższe przestępstwo, nie zostanie zaraz podważony, tylko dlatego, że ktoś uznał, że to jest nie taki sędzia i będzie to oznaczało, że ten obywatel musi przejść przez to wszystko jeszcze raz. To jest paraliż państwa, który krytykuje nawet profesor Matczak pomimo swoich wyraźnych sympatii. Dzisiaj nikt nie posiada mandatu, by siłą narzucić rozwiązanie, które zaakceptuje cały kraj. Zapowiedź zdecydowanego wejścia do Trybunału Konstytucyjnego przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka to kolejny etap siłowego i proceduralnego przeciągania liny w polskim systemie sądownictwa. Jeżeli prezydent przedstawi swoje rozwiązanie, to połowa społeczeństwa uzna to za betonowanie PiSu. Jeżeli rozwiązanie przepchnie Donald Tusk, druga połowa kraju uzna to za zamach na instytucje. Dlatego potrzebujemy resetu. I partia Razem mówi o tym od dawna. Potrzebujemy usiąść wszyscy do stołu, nieważne czy on będzie okrągły, owalny czy trójkątny. Nie ma innego wyjścia. Wszystkie siły polityczne od prawej do lewej muszą usiąść razem, porozmawiać, przedyskutować to wszystko razem z autorytetami prawnymi i przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości. I sukces będzie polegał na tym, że absolutnie nikt nie jest w 100% zadowolony, ale wynik tych rozmów jest legalny i ostateczny.
1: Dziękuję bardzo. Piotr Dancewicz.
4: Jest takie powiedzenie: Pan Bóg dał ludziom prawo, a diabeł prawników. W tej sytuacji, w której jesteśmy, to jest priorytet. I ten priorytet jest na sztandarach koalicji 15 października. To jest obietnica złożona obywatelom, że porządek zostanie przywrócony. Ja tutaj się w bardzo dużym zakresie zgadzam ze słowami pana senatora, który przedstawił całą historię demolowania systemu prawnego przez pana ministra Ziobrę i jego współpracowników. Natomiast sytuacja, i to jest po prostu klincz. W mojej ocenie i w ocenie lewicy promotorem chaosu w polskim systemie prawnym jest prezydent, niestety, który wybrał drogę konfrontacji i absolutnie się z tym nie kryje. Pytanie o pana ministra Berka. On jest rzeczywiście wybitnym prawnikiem, natomiast czy to nie będzie, aby dostarczenie prezydentowi pretekstu do tego, żeby po raz kolejny nie przyjął ślubowania i żeby ten chaos się powiększał. To jest kwestia do zastanowienia, ponieważ relatywizm moralny, który charakteryzuje duży pałac, niestety jest widoczny coraz bardziej i to, że wcześniej rządzący wybierali polityków z ław sejmowych i angażowali ich do najważniejszych organów związanych z sądownictwem, związanych z tą sferą funkcjonowania prawa w Rzeczpospolitej, wcale nie może, nie musi być argumentem, który jakby będzie przemawiał do pana prezydenta i do jego doradców i mogą po prostu wykorzystać pretekst i znowu ślubowanie nie zostanie przyjęte.
1: Dziękuję bardzo. Sławomir Łatko, to jest prawdopodobny scenariusz, że będzie piąty niezaprzysiężony sędzia?
5: Panie redaktorze, ciężko mi powiedzieć. To decyduje o tym pan prezydent, to jest jego prerogatywa, w związku z czym poczekamy na decyzję. Natomiast no, pan z lewicy tu mówi o relatywizmie moralnym. No, niczym innym jest to, co powiedział pan senator. Tak? No, Krystyna Pawłowicz nie, Piotrowicz nie, chociaż z ław poselskich, ale pan Berek, o już jak najbardziej, bo to też prawnik. No, no, co
1: mówiłem, to jest, że to nie jest precedens.
5: Co to jest innego, co to jest innego, ale państwo szliście do wyboru właśnie po to, żeby podnosić standardy. Mówiliście, że PiS łamał wszystkie standardy, teraz robicie dokładnie to samo. Ja, szanowni państwo, a no, jeszcze jeden ważny aspekt, pan tutaj poruszył taką kwestię, że Zbigniew Ziobro odwoływał prezesów sądów faksem. No, szanowni państwo, pan minister Żurek odwołał prezesów sądów, łamiąc ustawę wbrew negatywnej opinii kolegiów tych sądów. I to jest chociażby jeden z powodów, dla których pan minister Żurek powinien kiedyś za to odpowiedzieć. Ja, mówiąc o minister Żurku, o tych jego zapowiedziach wiem, ale nie powiem, może wejdziemy siłą. Ja naprawdę, popuszczając wozy fantazji, to wydaje mi się, że nie wiem, utworzona zostanie może KRS w likwidacji, może zostanie wyłączony tam prąd, nie wiem, co tam jeszcze państwo możecie zrobić, albo tak jak w prokuraturze krajowej wejść i wyważyć tam szaf i siłą. Już wiele rzeczy zrobiliście i pokazaliście, jak ta praworządność wygląda i jak szanujecie prawo, tak jak je rozumiecie. W związku z czym ja każdego scenariusza się mogę spodziewać, natomiast to nas kompletnie nie przybliży do rozwiązania tych problemów. Państwo je nawarstwiacie, nic więcej. Nie chcecie współpracować z prezydentem, usiąść i przedstawić jakąś rzetelną ustawę, tylko wszystko na siłę. Pan minister Żurek to wprost zapowiada. Ja naprawdę ministra Żurka oceniam jako taką postać tragikomiczną, bo on z jednej strony pręży te muskuły już któryś raz, tak w przypadku wielu innych kwestii. Minęły 3 lata, znowu zapowiada, że na jesieni coś będzie robione, oczywiście na siłę. Natomiast ja nie wiem, czy minister Żurek dotrwa do jesieni, bo pojawiają się głosy, że po prostu raczej zostanie zrekonstruowany przez premiera, niż zdąży cokolwiek zrobić. Na rok przed wyborami, szanowni państwo, chcecie po prostu zaognić sytuację wśród Polaków, tak jak tu pani powiedziała. Po prostu no na czymś musicie, jak nie macie nic do zaproponowania Polakom, musicie ten elektorat pobudzić swój. No to znowu tych silnych razem pobudzicie, że pokażecie im te obrazki, jak wchodzicie, nie wiem, tam Świączkowskiego wyprowadzacie, czy coś takiego, chociaż nie wiem, jest dość wysokiej postury człowiek, więc nie wiem, czy się tak da wyprowadzić. Natomiast no musicie coś pokazać, więc no będziecie to pokazywać. Przepaliliście miliony złotych na te wszystkie komisje, Pegasusa, nie Pegasusa, wizowe, nic nie pokazały. Nawet komisję teraz do spraw rozliczeń PiS-u rozwiązaliście. 2,5 miliona złotych wydaliście na

0: sądy powinny być niezawisłe. I widzimy od wielu już lat, zapoczątkowane przez rządy PiS-u, teraz cały czas mamy ten bałagan. Niestety, chyba każda strona polityczna widzi, że to wszystko poszło już tak daleko, że nie do końca ma pomysł, jak to rozwiązać i każdy, znaczy nikt nie jest beneficjentem tej sytuacji, nie oszukujmy się, bo ani prawa strona, ani lewa, ani PiS, ani Koalicja Obywatelska, nikt tak naprawdę na tym nie zyskuje, a wszyscy tracą. A najbardziej właśnie tracą obywatele, którzy tutaj jak pan senator przytaczał, czy tutaj pani przytaczała z razem, sami nie wiedzą, czy wyrok sądu jest dla nich ostateczny, czy za chwilę się okaże, że jednak ten wyrok jest nieprawomocny, jest niezgodny z konstytucją, z prawem, czy z czymś innym. Mnie śmieszy też to, jak wielu parlamentarzystów staje się ekspertami od prawa. Jak słyszę parlamentarzystów, którzy nie są w stanie rozpoznać flagi Słowenii, czy nie wiedzą, kto był autorem hymnu polskiego, a mówią wielce, jak to prawo powinno wyglądać, no to jest troszeczkę śmieszne. Uważam, że w obecnej sytuacji powinniśmy rozwiązać ten spór, może jakiś reset faktycznie, może coś innego, bo to nikomu nie pomaga, a raczej wszystkim szkodzi. Trzeba też sobie zdać sprawę z tego, że no niestety ta kandydatura pana Berka, obserwując od jego kwalifikacji, no będzie chyba znowu tylko zaognieć tą sytuację, bo
1: o to chodzi.
0: Bo na pewno prawica zjednoczy się przeciwko, prezydent będzie przeciwko i choćby to był wybitny specjalista, no to jednak ma swoje tam swoją historię partyjną i no nie jest to chyba dobra kandydatura, ale jak ma to rozwiązać i rozwiąże, no to jestem za, ale mam duże wątpliwości.
2: Miłosz Kawałkowski, proszę bardzo.
3: No, cała ta afera to jest tak naprawdę, tak jak tutaj mój imiennik powiedział, taki odgrzewany kotlet. Ten problem nie zaczął się wczoraj, zaczął się ponad dekadę temu, nie zaczął się nawet z przyjściem ministra Żurka. No, ciągle obserwujemy, jak coraz to liczniejsze większości parlamentarne nawalają się tymi maczugami i rywalizują o to, kto obsadzi w tym trybunale swoich ludzi. My jako Konfederacja oczywiście nie zgadzamy się na żadne siłowe przejmowanie trybunału. Minister Żurek, tak jak pan przytoczył, nazwał prezesa Święczkowskiego, że nie jest królem słońca. Oczywiście, że nie jest, ale minister sprawiedliwości również tym królem nie jest i musi działać zgodnie z literą prawa. Tutaj również przychylę się do wypowiedzi pani z razem. My w Konfederacji również od dawna mówimy o twardym resecie i trzeba w końcu to zrealizować, bo ile w końcu możemy patrzeć ciągle, jak przychodzi nowa ekipa, wsadza swoich ludzi, później mamy za kadencję zmianę, dzieje się identyczna sytuacja, ciągle obserwujemy to samo. Kadencja w Trybunale Konstytucyjnym to według mnie w ogóle powinna zostać tak wydłużona, że jak przyjdzie nowa ekipa, to nie będzie w stanie wsadzić tam swojego człowieka, ale to już tylko moja opinia. Inaczej będziemy mieli po prostu dokładnie to samo, co mieliśmy poprzednio, no i trudno tu powiedzieć coś więcej. Jesteśmy za twardym resetem, a nie zgadzamy się na takie nieetyczne maniery ze strony partii PO-PiS.
2: Dziękuję bardzo. To teraz proszę bardzo, pan senator.
4: Nie ma takiej partii, ale rozumiem, że retoryka mojego szanownego przedmówcy jest taka, żeby zwalczać konkurencję polityczną, co szanuję. Natomiast odniosę się z wielką sympatią do pana radnego Batko, bo był łaskaw wspomnieć aferę Pegasusa. Wie pan, mniej więcej 3 tygodnie temu na sali w Senacie pan minister Siemoniak wspominał o tym, jak za rządów Prawa i Sprawiedliwości w 2019 roku i stąd też ustawa prezentowana przez pana ministra Siemoniaka o ograniczonym dostępie do takich metod przez służby jak podsłuchy, kiedy za waszych czasów sądy właściwie masowo przyznawały zgodę na podsłuchiwanie między innymi Krzysztofa Brejzę, który, uwaga, zupełnym przypadkiem był szefem kampanii wówczas największej partii opozycyjnej. No jak da się równo wygrać i traktować konkurencję polityczną w wyborach, kiedy szef kampanii wyborczej konkurencyjnej partii opozycyjnej 2019 roku jest podsłuchiwany przez ten system. Zresztą cała rodzina państwa Brejzów nie chce do tego wracać. Kluczem do rozwiązania tego wszystkiego jest oczywiście wprowadzenie lepszego

0: prawa i my to robimy. Ta ustawa, o której wspomniałem, o ograniczeniu dostępu do działań operacyjnych przez służby poprzez sądy. Dzisiaj działało to w taki sposób, że sądy wydawały zgodę na podsłuchiwanie każdego, ale dopiero po jakimś czasie mogły ewentualnie zapytać, czy ten materiał dowodowy wskazuje na to, że dalej ten podsłuch może być. Dzisiaj to prawo, które zostało uchwalone przez Senat, mam nadzieję, że pan prezydent się do tego przychyli, dlatego że, co ciekawe, senatorowie Prawa i Sprawiedliwości się wstrzymali od głosu, więc daje to nadzieję na niezawetowanie tej ustawy, da możliwość do tego, żeby po tygodniu, dwóch czy trzech sąd mógł ocenić zgromadzony materiał dowodowy przez służbę i zadać sobie pytanie, czy dalej ta zgoda jest potrzebna na podsłuchiwanie, czy też nie. Naprawdę, my musimy, demokracja w Polsce jest młoda, raptem ma 37 lat i my musimy naprawdę budować tę demokrację właśnie o sprawny wymiar sprawiedliwości, ale także równy dostęp do wszystkich narzędzi i niewykorzystywanie służb do celów politycznych. A przyzna pan, panie radny, że niestety za waszych rządów to się zdarzało, dlatego że ten Pegasus jest transparentnym przykładem tego, że no nie było równych szans w 2019 roku, kiedy szef kampanii wyborczej był podsłuchiwany. No tak, tak po prostu się nie robi. Nieważne, kto wygra w 2027 roku. Ja wierzę głęboko to, że nasza strona demokratyczna, ale nieważne, kto wygra. Sztuką w utrzymaniu demokracji na odpowiednim poziomie jest odpolitycznienie sądów, odpolitycznienie służb, bo jeżeli one stają się politycznie, to kończy się tym, co na Węgrzech. W pewnym momencie przychodzi taki Madziar, wygrywa 70%, a mandat nie chce być obejmowany przez Orbana, byłego premiera 16-letniego. Tak się kończy oligarchia w wydaniu soft. W związku z tym my musimy bardziej transparentnie w tym zakresie działać.
1: Dziękuję. Pani Kusfer i pan Batko.
2: Dziękuję. Trybunał Konstytucyjny ma tak naprawdę zapewniać bezpieczeństwo przed samowolką każdej władzy, a nie być przytuliskiem dla byłych rządzących. I to, co widzimy dzisiaj na tej sali i w studio, a także w Trybunale Konstytucyjnym, to jest tak naprawdę scenografia dla wojny pana Tuska i pana Kaczyńskiego. Trybunał w tym momencie już nie istnieje. Została atrapa gruzy, które nie pełnią swojej konstytucyjnej roli ochrony praw obywatelskich i najbardziej cierpią na tym właśnie obywatele. Dlatego potrzebujemy resetu i to jest jedyne rozwiązanie.
1: Dziękuję. Pan Batko.
3: Szanowni Państwo, afera Pegasusa, jak Państwo to nazwali, najlepiej pokazuje, jak w ogóle jak w polityce funkcjonujecie. Po pierwsze, jesteście w stanie pozbyć się wszelkich narzędzi skutecznych dla Państwa, które jest w stanie w tej nowoczesnej technologii, w której funkcjonowują przestępcy, jesteście w stanie tę technologię zdemaskować, ośmieszyć i wybić Państwu wszystkie zęby, jeżeli chodzi o metody. Znaczy ja się nie dziwię, patrząc na to, jak broniliście chociażby swojego posła Króla. Ja przypomnę, że jedną z pierwszych decyzji chyba, która była, jak ministrem został pan Bodnar, od razu podpisał akt przystąpienia ponownie Polski do prokuratorii generalnej. I ta prokuratoria generalna wnioskowała teraz o o uchylenie immunitetu i areszt dla waszego posła, który za łapówki na Śląsku, olbrzymie, jak twierdzi prokuratoria generalna, to pismo jest dostępne powszechnie, istnieje duża, olbrzymia matactwa, wpływania na postępowania, wręcz nawet podstawiania prawników dla niektórych ludzi, wy zdecydowaliście się tego człowieka chronić. To znaczy nie zgodziliście się pomimo wniosku prokuratorii generalnej. Jak wy się często na te właśnie instytucje europejskie powołujecie, wy chcecie takiego człowieka bronić. Teraz mamy przykład pani, która 3,5 miliona czy 4,5 miliona na pomocy na powodzian z waszej partii sobie nagle ona i sąsiedzi przytuliła. I wy, szanowni państwo, naprawdę chcecie uczyć o tym, jak ma to funkcjonować? Wy chcecie zlikwidować CBA. Dzisiaj to samo CBA mówi, że właśnie w tej sprawie prowadzi postępowanie. Prowadziłoby pewnie jeszcze latami, bo to chodzi o to, żeby pewnie prowadziło i nic nie prowadziło. Dopiero dziennikarze musieli ten wasz sposób, styl uprawiania polityki zdemaskować. Więc, szanowni panie senatorze, z całą sympatią też do pana, no proszę nie uczyć moralności tutaj, bo macie już przez te 3 lata naprawdę tyle za uszami, że co tydzień wybucha jakaś afera z waszymi działaczami. Jak nie KPO, to jakiś doktorek, teraz ten sam doktorek rozbija się Porsche po Warszawie, to jakaś pani przytuliła 3,5 miliona, to jakaś asystentka ministra Siemoniaka 170 tysięcy za gabinet, który 2 dni był nieczynny. No panie senatorze, to jesteście wy. Tak wyglądacie.
0: Mogę się odwdzięczyć. Bardzo proszę. Afera RARS. nieprzyjęcie pieniędzy z KPO. Dalej mam wymieniać.
3: Ale KPO niech pan się nie powołuje, nie, bo tam też wasi, pan, nawet nie, senator z opozycji.
0: Panie radny.
3: Jeżeli chodzi o RARS, to pan chyba z aresztu Kuszmierowski, jeżeli dobrze pamiętam nazwisko, został wypuszczony. To samo, jeżeli chodzi o Pegasusa, zabezpieczenie zrobiliście, jeżeli chodzi o ministra Wosia. Niezależny sąd zdjął całe zabezpieczenie. No,
0: państwo,
3: to
0: są właśnie wasze afery. Jako politycy prawicowi, nie pamięta pan, jak byli ubrani, w jaką markę odzieżową. Pamięta pana, który był w Albanii skremowany.
2: Ale czy panowie widzą, co panowie w tym momencie robią?
0: To jest właśnie to.
2: Nie.
3: No, ale prokuratura na
2: robicie sobie scenę do tego,
3: wasza,
2: żeby
3: za waszych czasów,
2: mieć wojenkę między sobą.
3: Umorzyła całe postępowanie.
4: Pan Dancewicz,
3: do pana ministra Cieszyńskiego.
4: Ja nie rozumiem.
0: Ja jestem przekonany. Ostatnie zdanie, jeśli mogę, panie redaktorze.
4: Proszę.
0: Naprawdę, my musimy, bo ma pani rację z jednej kwestii, że to jest kwestia pewnego rodzaju zwalczania dwóch wrogich plemion na argumenty nie takie, jakie powinny być, tylko przerzucanie się błędami politycznymi w obu przypadkach. I takie są fakty. Natomiast sztuką wyjścia z tego wszystkiego jest naprawdę naprawa Trybunału Konstytucyjnego. I ja liczę na to, że pan prezydent Nawrocki, na co bardzo liczyłem, kiedy niezależnie kto miał wygrać, że zrobi tą naprawę systemu wymiaru sprawiedliwości. Niestety jest dalej kwestia konfrontacji i właściwie głównym motto pana prezydenta, i to mnie najbardziej przeraża, jest utopienie rządu demokratycznie wybranego. To jest motto przewodnie pana prezydenta. Uważam, że nie tędy droga. Będzie miał pełne prawo pan prezydent w 2027 roku wesprzeć tę czy inną stronę sceny politycznej i wykazać się w kampanii wyborczej. Ma do tego pełne prawo jako pierwsza osoba w państwie.
4: Pan Dancewicz. Szanowni państwo, no, spór rzeczywiście tutaj nabiera rumieńców. Trochę mnie martwi i smuci to, że w loży szyderców ustawiła się partia Razem i pokrzykuje z prawa i z lewa, co by zrobili, ale tak naprawdę niczego nie robią i tylko i wyłącznie kontestują rzeczywistość. Natomiast pytanie jest innego rodzaju. Czy prezydentowi rzeczywiście zależy na tym, żeby zrobić porządek w polskim systemie prawnym, czy aby nie jest to jakby pełzający proces zmiany ustroju? Bo przecież gołym okiem widać, że prezydent chce mieć większą władzę, chce wejść w buty władzy wykonawczej, tak naprawdę tej, która rządzi, chce mieć wpływ na cały szereg tych strategicznych obszarów związanych z funkcjonowaniem państwa, ale również z funkcjonowaniem społeczeństwa jako takiego. Ja w przeciwieństwie do pana senatora nie mam złudzeń i nie wierzę w to, że z dużego pałacu będą płynęły jakiekolwiek propozycje uzdrowienia.
0: Pan Batko,
3: jedno
0: proszę.
3: Zdanie, szanowni państwo. Znaczy ja widzę, że tak jak państwu jest wygodnie, to oczekujecie, że pan prezydent podejmie jakieś inicjatywy ustawodawcze, natomiast jeżeli pan prezydent podejmuje inicjatywy ustawodawcze, to trafia to do tak zwanej zawrażarki marszałka, czyli pan marszałek, jak to się chwalił, stosuje swoistego rodzaju weto marszałkowskie i nie puszcza tych projektów.
4: A tutaj państwo zawrażarki nie ma, pan łzy,
3: że pan prezydent nic nie zaproponował, ale to państwo rządzicie 3 lata. Szanowni państwo, i pan prezydent zaproponował. Widzi możliwość resetu, widzi możliwość zmiany konstytucji, powołał radę, która będzie pracować szerokie grono nad zmianą tej konstytucji. Innego wyjścia w moim przekonaniu też nie ma niż szerokie porozumienie. Czy ono jest możliwe? Nie wiem, ale pan prezydent zaproponował jakieś rozwiązanie, a państwo rządzicie 3 lata i jak wam jest wygodnie, no niech pan prezydent coś zrobi. No. Szanowni państwo.
1: To jest oczywiście pytanie, na ile nawet, jeżeli wypracuje się pewien projekt, znajdzie on poparcie parlamentarne, bo dzisiaj trudno w to chyba trochę uwierzyć, prawda, że udałoby się dojść do jakiegoś kompromisu i przeforsować go na forum parlamentarnym. Proszę bardzo, pani Kucwir.
2: Ja bym się jeszcze chciała tutaj tylko odnieść do pana. My w partii Razem po prostu zwracamy uwagę na to, co w państwie nie działa. Nie podsycamy żadnych konfliktów plemiennych i nie robimy zamrażarki jak lewica, tylko zgłaszamy propaństwowe projekty.
1: Ale to tutaj widzę, że konflikt nie tylko na linii PO-PiS, ale też i na linii lewicy, tak? Nie chcę być złośliwy, ale tak to trochę wygląda.
3: Jak się dzielą, to się będą łączyć.
5: No właśnie.
1: Proszę państwa, bardzo dziękuję za udział w dzisiejszym programie. Piotr Woźniak, senator Koalicji Obywatelskiej.
0: Wszystkiego dobrego.
1: Karolina Kucwir, Partia Razem.
2: Dziękuję bardzo.
1: Piotr Dancewicz, Nowa Lewica.
4: Dziękuję, udanej niedzieli.
1: Sławomir Batko, Prawo i Sprawiedliwość.
3: Dziękuję, miłego dnia życzę.
1: Miłosz Komorniński, Polskie Stronnictwo Ludowe.
5: Dziękuję.
1: I Miłosz Kawałkowski, Konfederacja Nowa Nadzieja.
5: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Ireneusz Prochera, również dziękuję Państwu za uwagę.
6: Niedzielna Loża w Radiu Opole.

0: To się doczekaliśmy, tak długo czekaliśmy na deszcz. No
1: a myślałem, że ty o mnie mówisz.
0: A na Daniela to też długo czekaliśmy.
1: No tak, cały weekend mnie nie było. Można się było stęsknić.
0: Jak to jest, że piątek jest tak blisko do poniedziałku?
1: A wiesz, co ja robiłem przez weekend? Całą sobotę przespałem.
0: Ja ciebie. Tak na zapas troszeczkę, tak?
1: Żeby odsypiałem ostatnie cztery pierwsze zmiany.
0: Albo na zapas, żeby następnym razem, kiedy będziesz miał pierwszą zmianę, to żeby już być wyspanym.
1: Tak mi minął weekend. Tak jestem wyspany dzisiaj. Niesamowicie, że nie mogłem zasnąć, bo cały weekend spałem.
0: Ach, te problemy współczesnej młodzieży. Godzina 6 na zegarach. Startujemy z wiadomościami.
1: Na Węgry dotarły rodziny ofiar wypadku polskiego autokaru. Pielgrzymi z Opolszczyzny wyruszyli na Jasną Górę.
2: Chcę zostać papieżem, dlatego chcę się bardziej zakorzenić w pielgrzymkach.
1: Od dziś kierowcy tankują taniej, między innymi o tym w Ekonomii.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: Niektórzy to mają ambitne plany. Daniel Klinczak przed mikrofonem już teraz.
1: Dzień dobry, zaczynamy od zagranicy. Rodziny ofiar wypadku polskiego autokaru przyjechały na Węgry, by zidentyfikować bliskich. Jak wiecie z wiadomości, nie żyje 12 osób, a kilkadziesiąt jest rannych. Informacje w tej sprawie zebrała Anna Orzeł.
4: Zdaniem policji kierowca zasnął i stracił panowanie nad autobusem, który zjechał na pobocze i przewrócił się na bok. Akcja ratunkowa trwała wiele godzin. Pan Grzegorz podróżował z rodziną, ma pęknięte kręgi szyjne, ale żonie i dzieciom nic się nie stało.
5: Tylko trochę śniegu mają, a poza tym to nic poważnego.
4: Poszkodowani i bliscy ofiar mogą liczyć na wsparcie Polonii, zapewnia przewodnicząca Samorządu Narodowości Polskiej w Miszkolcu Monika Sabo.
6: Jak trzeba krew dać, albo ubranie, albo higieniczne dla ludzi, to przyniesiemy.
4: Na Węgry dotarła też zorganizowana przez polski rząd pomoc medyczna.
3: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
1: To była pracowita noc dla opolskich służb. W ciągu ostatnich godzin strażacy w regionie interweniowali 3 razy. O szczegółach mówi Radio Opole dyżurna stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej PSP kapitan Elżbieta Zalewska.
7: W Brynicy pożar samochodu osobowego bez poszkodowanych. To powiat opolski na autostradzie 228 km na wysokości miejscowości Siedliska. Kierunek Katowice, tam było dachowanie samochodu osobowego. 2 osoby opuściły pojazd, ale zostały po przebadaniu zabrane do szpitala. 2 osoby dorosłe i mieliśmy jeszcze zdarzenie drogowe. Samochód uderzył w 3 zaparkowane. Tutaj bez osób poszkodowanych. Było to w Brzegu na ulicy Chrobrego.
1: Zmieniamy temat. 150 kg śniętych ryb odłowiono w 6. sekcji kanału Gliwickiego. To prawdopodobnie skutek zakwitu złotej algi. Rzecznik Wód Polskich w Gliwicach Linda Hoffman mówi, że cały czas trwa patrolowanie kanału.
8: Zakwit tego fitoplanktonu może powodować toksyczne oddziaływanie na inne organizmy. Z uwagi na stwierdzoną obecność właśnie tych glonów i wystąpienie śnięcia ryb, kontynuujemy nasze patrole kontrolne od strony wody i lądu na długości całego kanału Gliwickiego. Trwa również odłów śniętych ryb.
1: Wcześniej Polski Związek Wędkarski wprowadził zakaz amatorskiego połowu ryb od portu w Gliwicach do bramy górnej śluzy Dzierżno-Duże.
3: Nowy dzień, nowe wiadomości.
1: Policjanci zatrzymali 51-latka poszukiwanego w związku z postrzeleniem kobiety w Swarzędzu. W sobotę około 15:00 mężczyzna przyszedł do zajmowanego wcześniej przez parę mieszkania i strzelił w głowę 46-latki, a potem zbiegł. Kobieta w stanie zagrażającym życiu trafiła do szpitala. W niedzielę wieczorem napastnik został zatrzymany, informuje sierżant Michał Wiśniowski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
9: Funkcjonariusze zabezpieczyli przy nim broń, która prawdopodobnie posłużyła do ataku na kobietę.
1: Mężczyzna został doprowadzony na przesłuchanie. Policja nie ujawnia, gdzie się ukrywał. Nie ma też informacji, by poprawił się stan poszkodowanej.
3: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
1: Strumień Nyski zainaugurował 50. opolską pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę. Pielgrzymi wyruszyli z Nysy wczoraj po godzinie 9:00. Do Częstochowy podąża ponad 150 wiernych.
10: Jak ktoś był raz, złapał bakcyla, to pójdzie drugi raz. Serce po prostu nie pozwala nie iść.
2: Pierwszy raz. Ogólnie, bo już jestem ministrantem i chcę zostać papieżem, dlatego chcę się bardziej zakorzenić w pielgrzymkach. Może kiedyś nawet pójdę do Jerozolimy, ale to bardziej dorosłość.
6: 11. raz, ale mam 2 koleżanki, które zaczynają.
1: Dziś rano do nyskich pielgrzymów dołączą kolejne grupy. Będzie to strumień opolski, głubczycki i raciborski. Jako ostatni we wtorek wyruszy strumień kluczborski.
3: Tak grały opolskie drużyny.
1: Odra Opole pokonała 3-1 Warte Poznań we wczorajszym meczu 4. kolejki. kolejki piłkarskiej pierwszej ligi. Dzięki wygranej niebiesko-czerwoni awansowali na 7. miejsce w ligowej tabeli. Gorzej poszło żużlowcom Kolejarza Opole, którzy ponieśli wyraźną porażkę z Wybrzeżem Gdańsk 35-55 w pierwszym meczu fazy play-off Krajowej Ligi Żużla. Spotkanie rewanżowe w Gdańsku zaplanowano na 30 sierpnia.
3: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
1: 4 po 6.
3: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
4: Katarzyna Plewnia, dzień dobry. Od dziś wraca CPN, czyli rządowy pakiet ceny paliw niżej. Spowoduje spadek cen benzyny i oleju napędowego mniej więcej o złotówkę. W ciągu 2 tygodni wygeneruje jednak koszty dla budżetu państwa rzędu 0,5 miliarda złotych w związku z obniżką podatku VAT. Szczegóły Agata Król.
11: To resort energii będzie regulował ceny paliw każdego roboczego dnia. Podane w obwieszczeniach ministra kwoty będą maksymalnymi, jakie stacja paliw będzie mogła pobrać. Każde tankowanie będzie odczuwalnie lżejsze.
4: Niższe ceny będą obowiązywać do 31 sierpnia. Na obniżki ceny noclegów nad Bałtykiem nie ma jeszcze co liczyć. Połowa sierpnia to tradycyjnie szczyt sezonu urlopowego, o czym więcej Aneta Łuczkowska.
12: Olbrzymie zainteresowanie wyjazdami na tzw. sierpniówkę mocno wywindowało ceny noclegów. Rezerwowany na ostatnią chwilę 3-dniowy pobyt dla 2 osób kosztował średnio 3000 zł. Teraz ceny wrócą do normy na promocje i wyprzedaże, zwłaszcza jeśli chodzi o noclegi. Jest jeszcze za wcześnie, mówi Paweł Sterczewski ze Świnoujskiej Organizacji Turystycznej.
13: Większych promocji można się spodziewać raczej pod koniec sierpnia, we wrześniu.
12: Wszystko będzie zależeć od pogody.
4: Gminna stołówka w Dobrzeniu Wielkim coraz lepiej radzi sobie nie tylko na lokalnym rynku. 30 pracowników kuchni przygotowuje ponad 1500 posiłków, między innymi dla placówek oświatowych, mówi Bogdan Lechowski, prezes spółki Prowod, która zarządza stołówką.
14: W tamtym roku po powołaniu nowego zarządu zaczęliśmy pracę intensywną nad poprawą wyników. To się udało.
4: A na przykład rolady ze stołówki w Dobrzeniu Wielkim trafiają na stoły smakoszy także w Austrii.
3: Pogoda.
0: No to w Austrii wiedzą już co dobre. 16 stopni mamy na opolskich termometrach o poranku. No i mamy w końcu, możemy to powiedzieć, w końcu na to długo czekaliśmy. Deszczowy poranek na Opolszczyźnie. Ale mamy też ostrzeżenie przed silną burzą z piorunami. Prognozowane są burze, którymi miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 20 do 35 mm oraz porywy wiatru do 90 km na godzinę. Dzisiaj jednak ciepło do 26 stopni.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No i tak właśnie zaczynamy deszczowo kolejny tydzień wakacji. 7 minut po godzinie 6. Tutaj Magda Szybińska, a ze mną Marcin Głowinkowski. Witajcie.

0: Mamy 12 minut po godzinie 6. Słuchajcie porannego programu w Radio Opole. Wiktoria Kida i Księga Żywiołów bardzo pozytywnie nas nastraja na cały ten deszczowy tydzień, który się właśnie teraz zaczyna. Długo na to czekaliśmy, no i w końcu ten deszcz zaczął padać. No i bardzo dobrze, niech sobie troszeczkę popada. Mamy taki oddech od tych upałów. Oficjalnie możemy powiedzieć, że te upały to już w te wakacje raczej nie powinny wrócić. 17 sierpnia dzisiaj mamy, to jest poniedziałek. Jacek i Anita dzisiaj mają swoje imieniny. No i w kalendarzu świąt nietypowych mamy m.in. Dzień Pozytywnie Zakręconych. A myślę, że tak można nazwać tych, którzy idą w pielgrzymkach.
1: Ja idę, dobra matko, ja do ciebie idę, przed tronem twym pokłonię się.
0: Opolska pielgrzymka na Jasną Górę także już wyruszyła. Będziemy śledzić to, co dzieje się też na opolskich drogach, no bo będą w związku z tym korki i będziemy też sprawdzać, jakie są tegoroczne hity pielgrzymki. Pielgrzymka 2026. Dzisiaj też bardzo ważny dzień dla kierowców. Ceny paliw niżej wracają.
2: Nie rozwiąże to w ogóle żadnego problemu w naszej gospodarce, a nie w naszym życiu prywatnym, bo to tylko jest czasowe.
0: Cóż za optymizm z samego rana. A może jednak warto się było wstrzymać przez weekend i zatankować dopiero dzisiaj. Będziemy te ceny paliw sprawdzać na pewno w porannym programie Radia Opole. Mamy 13 minut po godzinie 6. Kto z nami? Dajcie znać pod 774 541 541.

0: dzięki, ale lwy, tygrysy nie radzą sobie przez dziewczyny. Mamy 19 minut po godzinie 6. Słuchacie porannego programu w Radio Opole. Dzisiaj poniedziałek. Deszczowy poranek na Opolszczyźnie. 17 sierpnia, 229 dzień roku. No i z życzeniami imieninowymi idziemy do Anity, do Jacka, do Elizy, do Joanny i Julianny, Mirona i do Zawiszy. Pewnie liczycie na ciekawostki z kalendarza historycznego. Nie przeliczycie się. Zaczynamy od 425. rocznicy urodzin Pierre'a de Fermat, francuskiego matematyka, jednego z prekursorów rachunku prawdopodobieństwa. Prawdopodobnie właśnie w 1601 roku się urodził. No i jemu też całki nie robiły żadnej różniczki, bo to twórca rachunku różniczkowego i całkowitego oraz nowoczesnej teorii liczb. A kto się tego dnia urodził? No może sam się przedstawi.
1: Jan Sobieski, hetman wielki koronny.
0: Bardzo skromnie się przedstawił. Dodajmy, że w latach 1674-1696 to także król Polski i zwycięzca bitwy pod Chocimiem z 1673 roku. Dzisiaj mamy rocznicę śmierci Wojciecha Korfantego, działacza politycznego, przywódcy Narodowego Górnego Śląska, związanego z chrześcijańską demokracją. Był także komisarzem plebiscytowym w 1920 roku i przywódcą III Powstania Śląskiego. W 1943 roku urodził się Robert De Niro, aktor amerykański, laureat 2 Oscarów. Pierwszą statuetkę dostał za rolę Vita Corleone w drugiej części Ojca Chrzestnego, kolejną za kreację Jake'a LaMotta we Wściekłym Byku. Z kolei za rolę w Taksówkarzu był nominowany do Złotego Globu i do Oscara. Filmy z jego udziałem uzyskały przychód według witryny Box Office Mojo ponad 2 200 000 000 dolarów. W 1945 roku w Wielkiej Brytanii ukazała się powieść Folwark zwierzęcy. Książka angielskiego dziennikarza i pisarza George'a Orwella przedstawiała zwierzęta hodowlane, które wygnały ludzi i zaczęły rządzić folwarkiem. W 1982 roku w fabryce Philipsa w zachodnio-niemieckim Langenhagen odbyła się prezentacja płyty kompaktowej. Pierwsze płyty i odtwarzacze CD zostały wprowadzone do sprzedaży we wrześniu 1982 roku w Japonii. W Stanach Zjednoczonych i w Europie pojawiły się rok później, a pierwszym muzycznym albumem, który wydano na płycie kompaktowym, był The Visitors grupy ABBA. No i mamy dzisiaj też 35. rocznicę, kiedy to Rafał Pietrak z Uniwersytetu Warszawskiego po raz pierwszy nawiązał łączność w oparciu o protokół IP z pracownikiem Uniwersytetu Kopenhaskiego. Data ta, czyli 1991 rok, jest uznawana za symboliczny dzień narodzin polskiego internetu.
2: Dzień dobry z Radiem Opole. Z Radiem Opole. Reklama społeczna.
3: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki. Aniu, czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
4: Tak.
3: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
4: Mhm.
3: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
4: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
5: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
3: Już rozumiem.
4: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
6: Daj spokój. Zapomnij. Będzie dobrze.
7: No, już, już. Biedactwo.
8: Nie histeryzuj. Nie takie problemy mają ludzie.
9: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
10: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
11: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
12: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
13: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
11: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl. Reklama społeczna.
14: Reklama. Niech ta jesień będzie naprawdę wyjątkowa. Już teraz ruszaj na zakupy do salonu odzieży używanej Szwajcar. Od 17 sierpnia nowa kolekcja markowych ubrań, obuwia i dodatków. Klasyczne oraz najmodniejsze jesienne stylizacje w super cenach. Wyróżnij się z tłumu, zadbaj o swój look i portfel. Salon Szwajcar, Opole Głogowska 22. Zapraszamy od poniedziałku, 17 sierpnia.

0: momencie akurat w stolicy województwa nie pada, ale te chmury są bardzo, bardzo deszczowe. Burze są dzisiaj zresztą prognozowane. Więcej o pogodzie już za moment, a już teraz w 6:30 i czas na wiadomości, które ma dla nas Daniel Klimczak.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: A na początek Indonezja. Ratownicy we wschodniej części kraju będą dziś się przeszukiwać zawalone budynki, by znaleźć osoby, które mogły zostać uwięzione pod gruzami po trzęsieniu ziemi, w którym zginęły co najmniej 53 osoby. Tysiące osób zostało ewakuowanych, wiele schroniło się w namiotach na zewnątrz i obawiało się powrotu do domów z powodu obaw przed wstrząsami wtórnymi. Do tej pory odnotowano ich prawie 1600.
1: Poranne wiadomości Radia Opole.
2: Społeczna Straż Rybacka wspólnie z Państwową Strażą Rybacką przeprowadziły w ten weekend na Odrze kontrolę wędkarzy. Sprawdzano m.in. przestrzeganie przepisów dotyczących rybactwa oraz zasad amatorskiego połowu. Na odcinku od śluzy Krapkowice do śluzy Krępa ujawniono kilka przypadków naruszenia przepisów. Strażnicy przypominają również, że osoby łowiące z łodzi lub pontonów muszą stosować się do przepisów dotyczących żeglugi. Nie mogą też blokować szlaku żeglugownego oraz cumować w sposób utrudniający przepływanie innym użytkownikom rzeki. A choć do końca wakacji jeszcze 2 tygodnie, to wielu rodziców już kompletuje szkolną wyprawkę. W wiadomościach o 7:00 zapytamy o koszt wyposażenia uczniów w niezbędny ekwipunek.
3: Pojawiają się kwoty powyżej 1000-1500 zł nawet.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Delikatnie podskoczyła temperatura w stolicy województwa, teraz 17 stopni. Dzisiaj synoptycy przewidują do 26, więc będzie całkiem ciepły dzień. I to chyba by było na tyle dobrych informacji, bo będzie dzisiaj bardzo burzowo, dynamiczna pogoda. Prognozowane są burze, którymi miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu. No i faktycznie ta kumulacja silnych opadów deszczu to gdzieś tak koło godziny 17 w stolicy województwa opolskiego, ale generalnie poniedziałek cały deszczowy.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: W sumie to powinnam powiedzieć, że nie tylko cały poniedziałek deszczowy, ale także i wtorek, i środa, i czwartek, i w piątek będziemy mieć okno pogodowe, a w sobotę znowu się rozpada. Po prostu taki deszczowy weekend nam synoptycy przewidują w tym tygodniu. Tydzień w tym tygodniu? A niech będzie.

0: ci Brian w Radiu Opole. Za mną nic, to trochę tak jak w wojsku, a akurat tak się składa, że mieliśmy w sobotę Święto Wojska Polskiego. Jak wygląda umundurowanie żołnierza, z czego składa się broń oraz do jakich celów są wykorzystywane pojazdy wojskowe. Tego między innymi mogli się dowiedzieć mieszkańcy, którzy odwiedzili piknik na Placu Kopernika w sobotę. Przepiękna galeria zdjęć na naszym Facebooku. Możecie tam zobaczyć te pojazdy, które były prezentowane. No i tych mieszkańców Opolszczyzny, którzy przyjechali to wszystko zobaczyć. Ponad 30 przepięknych fotografii, ale też pewne zastrzeżenia. Grzegorz napisał na Facebooku, że żołnierze musieli chodzić do WC do Solarisa. Takie tam zasłyszane, dodał. No a gdzie mieli robić to? Do czołgu? A gdzie ten czołg też był, pyta się Patryk. No ale że czołg nam się zgubił, tego jeszcze nie grali. No mam nadzieję, że nie. Inny temat, który też wzbudza wasze emocje na Facebooku Radia Opole. Mieliśmy w Kamieniu Śląskim uroczystości odpustowe. Pielgrzymi z całego kraju do Kamienia Śląskiego na ten odpust ku czci świętego Jacka przyjechali. No i nasza reporterka wypatrzyła grupę mężczyzn, którzy mieli na sobie koszulki, a na nich napis Jacek. Okazuje się, że wzięli się tam zupełnie nieprzypadkowo.
1: Zadajemy sobie dlatego pytanie. Dlaczego nas rodzice nazwali Jacek? Każdy ma swoją odpowiedź. Jacku, powiedz.
2: Urodziłem się 25 lipca na Jakuba. I miałem mieć na imię Jakub, ale wtedy wszystkie kogi wołali Kuba i Kuba. I zmienili mi imię, dali mi Jacek.
3: Rodzice moi chcieli po prostu, żeby był Andrzej, ale braciszkowie się nie zgodzili, sprzeciwili się. Ma zostać Jacek.
4: I jest Jacek.
3: Jest Jacek.
5: Moja babcia bardzo lubiła pierogi. A i święty Jacek od pierogów? Proszę bardzo.
0: No, pewnie, jasne. Pierogi zawsze są smaczne i zawsze wszystkim smakują. Ciekawa sprawa, że każdy miał się nazywać inaczej, a skończyło się na Jacku.

0: W Radiopole, wbrew temu, co mamy za oknami, w taki pogodny nastrój nas wprowadza. Daniel Klimczak razem ze mną, cześć.
1: Witam ponownie, dzień
0: dobry. A ja mam wrażenie, Daniel, że na ciebie ta pogoda w ogóle nie działa, że ty zawsze jesteś uśmiechnięty, taki uradowany, rozradowany i taki pełen energii, prawda to?
1: Tak, masz takie wrażenie, okej, nie wnikam.
0: To jest prawda, że mam takie wrażenie, tak?
1: Tak, tak, ale przypomniała mi się jedna rzecz, bo mówiłem, że spałem głównie w ten weekend, ale robiłem jeszcze coś innego. Byłem na odpuście w Kamieniu Śląskim, to znaczy
0: powiedz, że masz na imię Jacek.
1: Nie, nie mam, na drugie też nie mam. Chciałem być na tym odpuście, ale jak przyjechałem na miejsce, to już się wszyscy tam
0: odpuścili.
1: Zbierali. Tak, tak, już mieli odpuszczone. A jeszcze Wesołe Miasteczko tam próbowało, ale to...
0: I co? Byłeś czy odpuściłeś?
1: Głównie młodzież.
0: No, słuchaj, jak głównie młodzież.
1: Ale to taka młodzież, wiesz, taka 20 minus.
0: 20 minus.
1: I tam Zenek Marteniuk śpiewał, tylko go nie było widać.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: O, to ciekawa sprawa.
1: Wiesz, no pewnie nawet nie wiedział o tym, że tam śpiewa, no ale no wiesz.
0: A, to czas pokaże, czy nie wiedział.
1: To tak jak z Kolim. Podobno jednego dnia jest na 3 koncertach, to Zenek może ich zaliczyć kilkadziesiąt. Wszędzie tam, gdzie jest jakaś impreza, są ludzie, to
0: znawcą muzyki popularnej i chodnikowej, no ciekawa sprawa. Ale znasz się też na wiadomościach, prawda?
1: No,
0: trochę.
1: Coś tam wiem.
0: Coś tam wiesz. No to powiedz, co tam wiesz.
1: Dzisiaj pielgrzymi kolejni wyruszą, tym razem z Opola na Jasną Górę. Będzie im towarzyszyć nasz kolega redakcyjny, Kuba Biel. Mamy nadzieję, że nie pójdzie razem z nimi. To znaczy,
0: jak
1: nie to, żebyśmy go zniechęcali, ale jest nam jeszcze potrzebny tutaj.
0: A,
1: tak.
0: Znaczy tak za darmo tego nie wypuścimy.
1: No,
0: broń Boże.
1: Już wybrał swój urlop przewidziany na ten rok, więc niech się wstrzyma do kolejnego. A o 10:00 w Urzędzie Marszałkowskim młodzież z Iwano-Frankiwska spotka się z władzami regionu w ramach programu Młodzież w Dialogu Kultur.
0: To też miło.
1: Tak. No i wiele innych się rzeczy będzie działo. W Opolu warsztaty plastyczne, w kinach filmy będą wyświetlane, no i pewnie też wiele innych wakacyjnych atrakcji na Orlikach w poszczególnych miejscowościach.
0: Daniel, tak skromnie zapowiada te wiadomości. Ja bym powiedziała, że dzisiaj to przede wszystkim będziemy sprawdzać, co tam na stacjach benzynowych, jak tam kierowcy reagują na ceny paliw, które miały pójść niżej. Tym pewnie nasi reporterzy też się będą zajmować, prawda?
1: Też się będą zajmować, tak, i będą się zastanawiać nad tym, czy coś się nie wydarzy złego, oby nie w regionie, bo burze są prognozowane, więc uważajmy, jeżeli macie na balkonach jakieś pozostałości po długim weekendzie, to pościągajcie. A, no i podobno dzisiaj na drogach też o poranku trzeba uważać, bo się mundurowi tam pojawiają.
0: No to w takim razie pozdrawiam wszystkich mundurowych. Oni na pewno chronią też pielgrzymów, którzy przecież na Opolszczyźnie będą teraz się poruszać tymi drogami, także wojewódzkimi, krajowymi, powiatowymi i gminnymi. Na pewno będziemy o tym informować. Polnymi też?
1: Pewnie też.
0: A to się zakurzą? Ho, ho, ho. Daniel Klimczak, najbliższe wiadomości w Radiopole. Dokładnie za 13 minut.

0: Reklama.
1: Spółka JD z Opola zatrudni kierowców z prawem jazdy kategorii C plus E. Oferujemy wynagrodzenie od 8 do 15 tysięcy złotych netto, umowę o pracę oraz nowoczesne samochody Volvo i Mercedes przypisane do kierowców. Jeśli szukasz stabilnej pracy i dobrych warunków zatrudnienia, zadzwoń pod numer 601 771 136 lub napisz na adres brzal@jdtrade.com.pl.
0: Po reklamie.
2: Już prawie godzina siódma, poniedziałkowy poranek na Opolszczyźnie. Trochę wilgotny z ostrzeżeniem przed burzami, które mogą przez nasz region przejść, ale o pogodzie więcej już za moment po wiadomościach.
3: Przedstawiciele polskich władz są w drodze na Węgry, gdzie odwiedzą poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru. Rosja wprowadza nowe drony do walki z Ukrainą, a za szkolną wyprawkę trzeba zapłacić o prawie 3% więcej niż przed rokiem i o tym także w serwisie.
4: Wiadomości Radia Opole.
2: A przed mikrofonem Radia Opole już teraz Daniel Klimczak.
3: Konsulowie oraz wiceministrowie spraw zagranicznych i zdrowia odwiedzą Polaków przebywających w czterech szpitalach na Węgrzech. Od tego zaczynamy. Jak wiecie z wiadomości, w wypadku polskiego autokaru wracającego z Bośni i Hercegowiny zginęło 12 osób, a 47 zostało rannych. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk powiedziała, że przedstawiciele władz dotrą do szpitali około 8.
5: Będziemy wraz z zespołem pomocy humanitarno-medycznej w każdym z czterech szpitali, w których przebywają poszkodowani, razem z lekarzami węgierskimi będziemy konsultować każdy przypadek i nasi medycy będą oceniać pod kątem ewentualnych możliwości przetransportowania do kraju.
3: Do transportu poszkodowanych rząd wysłał specjalny samolot z pomocą medyczną i konsularną. W pierwszej kolejności mają oni być lokowani w szpitalach na Podkarpaciu. Do dyspozycji będą również szpital MSWiA oraz Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. A jeśli jedziecie wojewódzką 423, napotkacie utrudnienia między Krępą a Obrowcem. Jak informują opolscy strażacy, na jezdnię przewróciło się drzewo. Trwa jego usuwanie.
4: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
3: Rosjanie zwiększają liczbę pasów startowych dla nowych odrzutowych dronów. Superszybkie bezzałogowce to zmodyfikowane wersje dotychczasowych dronów Szachid i Gierań. Te trudne do strącenia maszyny coraz częściej atakują tereny w głębi terytorium Ukrainy. Więcej na ten temat wie Paweł Buszko.
6: Na podstawie danych ze zdjęć satelitarnych można stwierdzić, że Rosjanie na swoich zachodnich rubieżach zwiększają liczbę baz i torów startowych dla dalekosiężnych bezzałogowców. Łącznie wzdłuż granicy Rosji z Białorusią i Ukrainą odnotowano co najmniej 59 nowych torów startowych. Około 20 z nich ma zwiększoną długość, co świadczy o ich zdolności do wystrzeliwania najnowszych rosyjskich dronów odrzutowych. Rosyjskie drony Gerań 4 i Gerań 5 są zdolne osiągać prędkość kilkuset kilometrów na godzinę i omijać systemy obrony. Tymczasem ukraińskie władze przekazały, że w odpowiedzi rozpoczęto produkcję dronów przechwytujących z silnikami odrzutowymi i testowane są one już na polu boju.
4: Wiadomości ważne dla Ciebie.
3: Średnio o 2,9% wzrosła kwota, którą wydadzą rodzice na wyposażenie uczniów przed nowym rokiem szkolnym. Większość z nich na wyprawkę szkolną wyda od 300 do 500 zł, mówi dr Dorota Tokarska z Instytutu Ekonomii i Finansów z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
7: Pojawiają się także opinie, że na tę wyprawkę będą potrzebowali powyżej 500, powyżej 700, a niektórzy, ale to jest chyba 4%, gdzie pojawiają się kwoty powyżej 1000, 1500 zł nawet.
3: W tej kwocie nie są zawarte podręczniki. Te dla uczniów podstawówek są bezpłatnie dostępne w szkole. A kierowcy zapłacą więcej za przejazd wielkopolskim odcinkiem autostrady A2. 11 września wzrosną stawki za przejazd koncesyjnym odcinkiem na trasie Nowy Tomyśl-Konin. Kierowcy aut osobowych zapłacą o złotówkę więcej za każdy z trzech 50-kilometrowych odcinków. Oznacza to, że opłata dla osobówek za przejechanie z Konina do Nowego Tomyśla wyniesie 163 zł. Od 7 godzin, 3 minut i 25 sekund mamy poniedziałek, to 17 sierpnia, a zarazem 229 dzień roku. Słońce nad Opolem wstało 21 minut przed 6 i zajdzie 5 po 20. Imieniny obchodzą dziś Jacek i Anita. Dziś przypada także dzień pozytywnie zakręconych.
4: To przyniesie dzień.
3: Za 2 godziny sprzed kościoła świętego Jacka w Opolu wyruszą pielgrzymi na Jasną Górę. O 10 w Urzędzie Marszałkowskim spotkanie z ukraińskimi dziećmi w ramach projektu Młodzież w Dialogu Kultur aktywnie, wspólnie, bez wykluczeń.
4: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Już mamy 17 stopni na opolskich termometrach. Temperatura dzisiaj do 26 stopni, więc dzień zapowiada się całkiem ciepły, ale jednocześnie też zapowiada się deszczowo i burzowo w pewnych momentach. Synoptycy ostrzegają przed takimi burzami, w czasie których może spaść sporo deszczu. Do 26 stopni dzisiaj. Jutro już spadek temperatury do 21 stopni. No i początek tego tygodnia rzeczywiście pod chmurką.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: Oficjalnie możemy powiedzieć, że zmieniamy temat narzekania. Narzekaliśmy na upały, teraz pewnie będziemy narzekać trochę na deszcz. 5 po 7, Magda Szywińska i Marcin Głowienkowski.

0: Dobry z Radiem Opole.
1: Przez ostatnie tygodnie można było mieć takie wrażenie, że kierowcy są wzruszeni, kiedy tankują na stacjach paliw, a to były niestety łzy nieszczęścia z powodu tego, że ceny paliw były bardzo, bardzo wysokie. Ale od dzisiaj na stacjach paliw w całym kraju obowiązują już maksymalne stawki za benzynę i olej napędowy. To jest dzień, na który kierowcy czekali. Rząd przywrócił na 2 ostatnie tygodnie wakacji program ceny paliw niżej, obniżając jednocześnie podatek VAT na paliwa z 23 do 8%.
2: Od północy litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł i 41 groszy, benzyny 98 7 zł i 20 groszy, a diesla 7 zł i 37 groszy. Dwutygodniowa tarcza paliwowa ma kosztować budżet państwa 0,5 mld zł. Wraz z powrotem limitów cenowych i wzmożonym ruchem wakacyjnym pojawiły się pytania o płynność dostaw. Minister energii Miłosz Motyka zapewnia jednak, że rynek jest w pełni zabezpieczony.
3: Paliwa w Polsce nie zabrakło i nie zabraknie. Mamy zakontraktowane dostawy, one są realizowane w sposób absolutnie niezachwiany. Mamy odpowiednie kontrakty i też nie ma planów uruchamiania rezerw strategicznych.
2: Program ceny paliw niżej będzie obowiązywać do 31 sierpnia. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: Czyli ceny paliw na chwilę tylko poszły niżej, a my sprawdzamy w takim razie, co na to wszystko kierowcy.
4: Jeszcze nie słyszałam, ale powiem tak, jestem akurat przed wyjazdem wakacyjnym, więc może jeszcze się załapię.
5: Nie rozwiąże to w ogóle żadnego problemu w naszej gospodarce, ani w naszym życiu prywatnym, bo to tylko jest czasowe.
6: Może być, jeśli to zda egzamin, jak najbardziej.
1: No pewnie, że zda egzamin, zwłaszcza wśród tych, którzy no niestety często tankować muszą. A jak tam jest teraz na waszych stacjach paliw? Widać już kolejkę tych, co pusto w baku im się zrobiło, bo czekali na poniedziałek. Dajcie nam znać. Czekamy na wasze telefony pod numerem telefonu 774 541 541.

0: Oj, sporo takich słów na K padało, kiedy trzeba było ostatnio zatankować. Mamy 17 minut po godzinie 7, a jeżeli dzisiaj spóźnicie się do pracy, to śmiało możecie się wytłumaczyć, że staliście w kolejce przed dystrybutorem. Wielu kierowców odpuściło weekendowe tankowanie, no bo właśnie dzisiaj obniżono stawkę VAT na paliwa. 95 kosztuje teraz 6,41 za litr, 98 7,20, diesel za niego za litr zapłacimy 7,37. Od dzisiaj znowu minister Motyka dyktuje ceny paliw.
1: No i panie, i kto za to płaci? Pan płaci, pani płaci, my płacimy. To są nasze pieniądze, proszę pana. Społeczeństwo.
0: No fakt, za to, że paliwa teraz są tańsze, zapłacimy my wszyscy, nawet ci, którzy nie mają samochodu.
2: Przywitaj dzień z przebojami Radia Opole. Reklama społeczna.
3: Dla mnie demokracja to prawo do tego, by nie bać się wyjść na ulicę z megafonem. Nie bać się mówić, co się myśli, nie bać się stanąć po jakiejś stronie. Fundacja Batorego zabiega o to, by strachu w przestrzeni publicznej było jak najmniej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Masza Wągrodzka.
4: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
5: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
6: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
7: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
6: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
2: Reklama społeczna.
8: Reklama.
9: Panie Mirku, potrzebuję alternatywy do groszku Classic z Sambudrolu.
10: Dlaczego? Przecież Classic nie spieka się, ma świetne parametry i daje dużo ciepła.
9: Inflacja mnie przerasta, szukam oszczędności.
10: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszków Sambudrolu Comfort. Też szczerze polecam.
9: Na nich zawsze można liczyć. Już zamawiam.
8: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
11: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
12: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
13: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
8: Po reklamie.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's all over.

0: Chociaż słońce teraz pojawiło się w stolicy województwa opolskiego, no to już za moment w wiadomościach Radia Opole w 7:30 usłyszycie o ostrzeżeniu meteorologicznym. Przed mikrofonem już teraz Daniel Klimczak.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Ponad połowa Polaków popiera wzrost wydatków na zbrojenia. Tak wynika z sondażu SW Research na zlecenie dziennika Gazety Prawnej. 1/3 ankietowanych wskazuje, że wydatki na obronność powinny rosnąć tylko jeśli pozwala na to sytuacja budżetowa. 17,5% Polaków chce przeznaczać więcej pieniędzy na nowy sprzęt dla wojska, nawet kosztem innych wydatków. Bardziej skore do przeznaczania większych kwot na armię są kobiety i osoby młode. Zaledwie co 10 ankietowany uważa, że wydatki na zbrojenia należy zmniejszyć. A w tym roku, przypomnijmy, planowe wydatki budżetowe na wojsko mają przekroczyć 200 miliardów złotych.
1: Radio Opole. Wiemy, co ważne dla Ciebie.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami. Dziś od południa do 22:00 prognozowane są burze, którym miejscami mogą towarzyszyć intensywne opady. Spaść może od 20 do 35 litrów na metr kwadratowy. Do tego możliwe są porywy wiatru z prędkością do 90 km na godzinę. Lokalnie możliwy grad. Ostrzeżenie dotyczy całego województwa. A kolejne wiadomości Radia Opole już o 8:00. W nich m.in. o rosnącym ruchu turystycznym w podgrodkowskich Kopicach.
3: W dużym nakładzie gościmy turystów w zasadzie z całej Polski i co niedzielę puszczamy po kilka grup.
1: Najważniejsze wypowiedzi, zdjęcia, filmy. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Mamy 17 stopni i jeszcze nie pada, przynajmniej w stolicy województwa opolskiego, ale ma padać. Taki cały deszczowy poniedziałek z kumulacją opadów gdzieś koło godziny 15, 16, no może nawet koło 19. Jeszcze bardziej się rozpada, więc dzisiaj na wszelki wypadek tę parasolkę noście ze sobą. Do 26 stopni teraz w stolicy województwa 17.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Generalnie dobrym pomysłem jest zaprzyjaźnienie się z parasolką w tym tygodniu, bo nie dość, że deszczowy poniedziałek, to i wtorek, i środa pod chmurką. W czwartek i w piątek możemy mieć takie okno pogodowe, a w sobotę znowu się rozpada. Narzekaliśmy na upały? To narzekajmy teraz na deszcz.

0: bardzo nastrojowo w Radio Pola o poranku w poniedziałek. Wiatr, taki jest tytuł tej piosenki. Dzisiaj może wiać, może grzmieć, może być burzowo i deszczowo. Takie ostrzeżenie meteorologiczne dostaliśmy od synoptyków i MGW. 22 minuty przed godziną 8. Irek Prochera w naszym studiu. Cześć, Irku.
1: Dzień dobry, kłaniam się Państwu, ale teraz to chyba mamy ciszę przed burzą właśnie.
0: Tak, właśnie się jakoś tak i rozpogodziło, i uspokoiło, i wygląda na to, że ten poniedziałek, gdyby nie zapowiedź synoptyków, to całkiem nieźle by wyglądał.
1: Trzymamy kciuki, żeby się pomylili.
0: Narzekasz na upały czy na deszcz?
1: Nie, ja lubię się wygrzać czasami, ale bez przesady. Myślę, że teraz przyszedł czas, żeby trochę odpocząć.
0: Ja bym powiedziała, że tego lata to dla każdego coś dobrego było. To znaczy najpierw było niedobrego, bo było zimno i było deszczowo. Potem jak przegrzało, to że zdążyliśmy mówić, że trochę przesadziło. A teraz mamy uspokojenie już na sam koniec wakacji.
1: No ale dobrze też, żeby się wahadło nie odchyliło w drugą stronę, myślę, bo pamiętamy,
0: myślisz, że gruz przejdzie?
1: Ale wiesz, pamiętamy z historii nie tak odległej, że to przecież latem na przykład powoli się przydarzały.
0: A to też prawda, tak. To takie dynamiczne zjawiska zawsze są niebezpieczne, więc taka umiarkowana pogoda to wszystkim raczej powinna przypaść do...
1: Jest dobrze,
0: gustu.
1: Proszę Państwa.
0: Jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. A wtedy, kiedy jest na przykład upał, to się dużo wody pije, to wtedy dużo plastiku się produkuje i nie wiadomo potem, co z tym plastikiem robić. Mamy system kaucyjny, ale niektórzy są za tym, żeby ten system kaucyjny zlikwidować.
1: No właśnie. I o tym dzisiaj między innymi będę rozmawiał z moim porannym gościem, którym będzie Miłosz Kawałkowski z Konfederacji Nowej Nadziei. Rzeczywiście ten system recyklingu opakowań plastikowych i nie tylko, bo aluminiowych również, budzi spore emocje. Jeżeli ktoś ma blisko do takiego automatu odbierającego butelki, to nie ma problemu, ale gorzej jest z tymi, którzy mają kilka ładnych kilometrów i wtedy się zastanawiają, co z tym zrobić, jak odzyskać swoje pieniądze, bo tu przecież wiadomo, że właśnie chodzi o te pieniądze, które zostały zamrożone w postaci kaucji. Co z tego, że ktoś będzie miał pół magazynu pustych opakowań? Teoretycznie ma pieniądze, prawda? Ale coś, zanim ten proces przekształcenia plastików w monetę się odbędzie, no to jeszcze po drodze jest automat, a dostęp do nich bywa utrudniony. No, rzeczywiście Konfederacja złożyła taki projekt ustawy, żeby absolutnie wycofać się z tego systemu. Czy to jest dobry pomysł i jakie są powody tego wniosku, będę pytał mojego gościa, ale nie zabraknie też innych wątków, między innymi głośna ostatnio historia związana z nieprawidłowościami przy pomocy powodziowej. To tak a propos tego, o czym rozmawialiśmy. Konfederacja chce takiego surowego rozliczenia tych, którzy popełnili, być może, bo przecież nie mamy jeszcze wyroku w tej sprawie, jakieś wykroczenia, no więc będę pytał, co z tym fantem zrobić. Przypomnę, premier Donald Tusk powiedział, że jak się wydaje kilka miliardów złotych na pomoc popowodziową, no to zawsze jakaś czarna owca się może trafić.
0: No, lepiej, żeby się jednak nie trafiła.
1: No właśnie i tego samego zdania jest również Konfederacja, która nawet zwołała wczoraj, w niedzielę, proszę Państwa, konferencję prasową, żeby swoje oburzenie wyrazić, więc zamiast odpoczywać. Politycy, lokalni politycy Konfederacji postanowili dać wyraz swojemu oburzeniu.
0: No i między innymi właśnie takie tematy pojawią się w porannej rozmowie Radia Opole, którą poprowadzi Ireneusz Prochera, a ze swoim gościem spotka się Kwadrans o 8.

0: 11 minut będzie godzina 8. Jest taniej. Jest taniej. Już widać zmianę cen na stacjach paliw. Dzisiaj maksymalna cena za litr oleju napędowego to 7,37 zł, a za litr podstawowej benzyny płacimy maksymalnie 6,41 zł. Do końca wakacji w ramach drugiej odsłony programu CPN, czyli ceny paliw niżej, koszty tankowania będą regulowane przez ministra energii.
1: Coś się zmieniło?
2: Coś się zmieniło. Gotówkę. Mniejsza kwota za paliwo.
3: Uczciwie powiem panu, jeszcze nie tankowałem, ale to wszystko są ruchy pozorne.
4: Dla mnie tak jak minimum tam 6 zł, to jeszcze to zaakceptowanie by było. Tylko, że ponoć ropa na świecie tanieje, no ale na stacjach nie.
5: 6,41, no to jest złotówka mniej, faktycznie. Jest coś, natomiast pytanie, co będzie dalej. Obserwujmy, no na pewno jest znacząca różnica, nie? Złotówka jednak.
0: No i trzeba być czujnym, bo te ceny to się zmieniają po prostu codziennie. I to właśnie minister będzie energii o tym decydował. Kto już tankował, niech da znać, niech się pochwali, ile mu zostało w portfelu w porównaniu do tego, co było jeszcze na przykład przed weekendem. 774-541-541 to nasz numer.

0: złotówka na litrze. Tyle powinniśmy zaoszczędzić, tankując akurat dzisiaj. Kto tankował wczoraj albo w sobotę, no to pewnie dzisiaj żałuje, że nie udało mu się jeszcze trochę na rezerwie pojeździć. Za 2 minuty będzie godzina 8, w wiadomościach także o programie Ceny Paliw Niżej.
1: Słuchaj Radio Opole na 101 i 2 w Opolu.
2: Reklama.
1: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
3: Bez artystów nie byłoby polskiej muzyki, polskich filmów, książek ani spektakli teatralnych. Nie byłoby fundamentów naszej wspólnej tożsamości. Tymczasem wielu twórców pracuje projektowo, poza systemem stworzonym z myślą o etacie. Ustawa o zabezpieczeniu socjalnym artystów ma wypełnić tę lukę, bo troska o zdrowie i poczucie bezpieczeństwa nie powinny zależeć od formy pracy. To inwestycja w kulturę i polskość. Więcej na światbezartystów.pl.
4: Niech ta jesień będzie naprawdę wyjątkowa. Już teraz ruszaj na zakupy do salonu odzieży używanej Szwajcar. Od 17

0: od poniedziałku 17 sierpnia. Po reklamie.
1: I już godzina 8, o tej porze jak zwykle przenosimy się w Radiopole do redakcji informacji. Przed nami wszystko to, co warto wiedzieć w poniedziałek, czyli na początku nowego tygodnia.
2: Kierowcy od dziś tankują taniej. Do końca wakacji będzie obowiązywać kolejna odsłona programu CPN.
3: Nie rozwiąże to w ogóle żadnego problemu, bo to tylko jest czasowe.
4: Może być, jeśli to zda egzamin.
2: Coraz więcej turystów odwiedza ruiny pałacu w Kopicach, a w ten weekend w Polsce utonęło co najmniej 6 osób.
5: Wiadomości Radia Opole.
1: Daniel Klimczak.
2: Kierowcy od dziś tankują taniej, benzynę i olej napędowy. Od tego zaczynamy. Do końca wakacji będzie działał rządowy program Ceny paliwa niżej. O szczegółach Maciej Szefer.
6: Maksymalne ceny paliw będą regulowane przez ministra energii. Stawki mają spaść o około złotówkę, zapowiedział premier Donald Tusk.
7: Zejdziemy z podatkiem VAT z 24 do 8%. Powinno się to przełożyć na obniżenie cen od 90 groszy do ponad złotówki za litr.
6: Kierowcy wskazują, że każda zmiana obniżająca koszty tankowania jest dobra. Zwracają jednak uwagę, że to rozwiązanie tymczasowe.
8: Jestem akurat przed wyjazdem wakacyjnym, więc może jeszcze się załapię.
3: Nie rozwiąże to w ogóle żadnego problemu, bo to tylko jest czasowe.
4: Może być, jeśli to zda egzamin.
6: Program CPN będzie działał przez 2 tygodnie.
2: Jedna osoba zginęła, a 4 zostały ranne w rosyjskim ataku na ukraiński Kramatorsk w obwodzie donieckim. W Iziumie, w obwodzie charkowskim, rannych zostało 5 osób. Uszkodzonych jest co najmniej 15 domów. Rosyjski atak wymierzony był również w infrastrukturę portową w Izmaju na południu obwodu odeskiego. W wyniku uderzenia wybuchły pożary, które zostały już ugaszone. Izmaju to największy ukraiński port nad Dunajem, położony w pobliżu granicy z Rumunią. A policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wypoczynku nad wodą. Od czerwca w Polsce utonęły już 134 osoby. Tylko w sobotę zginęło 6. Osoby korzystające ze sprzętu pływającego powinny zakładać kamizelki ratunkowe. Funkcjonariusze apelują także, by pod żadnym pozorem nie wchodzić do wody po alkoholu. Szczególną uwagę należy zwracać na dzieci, dodano w komunikacie.
5: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
2: Pałac w Kopicach przyciąga coraz więcej turystów. Chętni do zobaczenia ruin i ich otoczenia pojawiają się z różnych części regionu, a bilety na zwiedzanie rozchodzą się bardzo szybko. Rok temu udostępniono pałac dla zwiedzających. Okazało się, że był to strzał w dziesiątkę, mówi rzecznik prasowa właścicieli obiektu Anna Stawiarska.
9: W dosyć dużym nakładzie gościmy turystów w zasadzie z całej Polski i co niedzielę puszczamy po kilka grup w kilkugodzinowych odstępach. Mamy kilku przewodników. Zachęcam do odwiedzania naszego profilu facebookowego, bo tam na razie możecie Państwo poczytać o Kopicach. Profil to Pałac Kopice Official.
2: Najbliższe zwiedzanie pałacu zaplanowano na niedzielę 23 sierpnia.
5: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
2: W nich zagranica. Donald Trump polecił Pentagonowi ograniczenie skali nadchodzących wspólnych ćwiczeń wojskowych Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej. Prezydent argumentuje, że operacje te są zbyt kosztowne i wysyłają wrogi sygnał do przywódcy Korei Północnej Kim Jong-una. O szczegółach Jan Pachlowski.
10: Jednocześnie prezydent skrytykował Seul za odmowę przyłączenia się do amerykańskich działań na rzecz denuklearyzacji Iranu. Donald Trump zauważył, że choć na całkowite odwołanie manewrów jest już za późno, wyraził niezadowolenie z długoletnich ustaleń wojskowych łączących Waszyngton i Seul. Biorąc pod uwagę moje bardzo dobre relacje z Kim Jong-unem, nie jestem zadowolony z faktu, że Stany Zjednoczone już dawno temu zgodziły się na udział we wspólnych ćwiczeniach wojskowych z Koreą Południową, napisał Donald Trump. Dodał on, że ćwiczenia te są tylko kosztowne, a znaczną część tych kosztów pokrywa Waszyngton. Ćwiczenia te dzisiaj się rozpoczynają i mają potrwać 11 dni. Decyzja Trumpa o ograniczeniu skali działań następuje również w ślad za nasileniem przez Pjongjang grup zbrojeniowych. W ostatnich tygodniach Korea Północna przeprowadziła 2 starty pocisków balistycznych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Załęcki ostrzegł również, że Pjongjang wykorzystuje rosyjską inwazję na Ukrainę do testowania i udoskonalania swojego sprzętu wojskowego w warunkach rzeczywistych działań bojowych.
2: I jeszcze zaproszenie na poranną rozmowę Radia Opole. Kwadrans po 8:00 gościem Ireneusza Prochery będzie pełniący obowiązki prezesa opolskich struktur Nowej Nadziei Miłosz Kawałkowski. Wśród tematów m.in. polski system kaucyjny.
11: Konfederacja złożyła taki projekt ustawy, żeby absolutnie wycofać się z tego systemu. Czy to jest dobry pomysł i jakie są powody tego wniosku, będę pytał mojego gościa, ale nie zabraknie też innych wątków, m.in. głośna ostatnio historia związana z nieprawidłowościami przy pomocy popowodziowej. Konfederacja chce surowego rozliczenia tych, którzy popełnili być może jakieś wykroczenia, a więc będę pytał, co z tym fantem zrobić?
5: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Nie może się zdecydować ta pogoda. Cały czas walczy niebo z tym, że mamy na nim trochę chmur, trochę słońca, no i trochę deszczu też się od czasu do czasu pojawia. Dzisiaj do 26 stopni i burzowy dzień w regionie. Nam się zapowiada, synoptycy mówią, że silne burze z piorunami nawet mogą przejść przez region, gdzie niegdzie lokalnie nawet możliwy grad. Teraz mamy 18 stopni na opolskich termometrach.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Podobno poniedziałek, jak i cały tydzień taki, no i faktycznie przynajmniej do środy w prognozie pogody deszcz. 5 po 8, Magda Szybińska i Marcin Głowiękowski. Witajcie.

0: złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa, myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Artyści tworzą naszą kulturę i polskość. Wielu z nich pracuje projektowo, dlatego dotychczasowy system nie zapewniał im odpowiedniego zabezpieczenia społecznego. Ustawa ma wypełnić tę lukę. Każdy powinien mieć poczucie bezpieczeństwa. Więcej na światbezartystów.pl.
4: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
5: Po reklamie.

0: dla tych, którym już brakuje słońca, którzy za nim tęsknią, gramy Słoneczne Przeboje w Radio Pole. To był Alvaro Soler, już prawie kwadrans po godzinie 8:00. I o tej porze jak zwykle przenosimy się do studia porannej rozmowy, w której czeka Ireneusz Prochera i jego gość.
1: Poranna rozmowa Radio Pole.
2: Gościem porannej rozmowy Radio Opole jest Miłosz Kawałkowski, pełniący obowiązki prezesa Opolskich Struktur Konfederacji Nowej Nadziei. Dzień dobry, panie prezesie.
3: Dzień dobry państwu, dzień dobry, panie redaktorze.
2: Do Sejmu trafił poselski projekt ustawy autorstwa właśnie posłów Konfederacji, który zakłada całkowitą likwidację systemu kaucyjnego w Polsce. Tego samego systemu, który przyjęliśmy nie tak dawno, a którego założeniem było po prostu dbanie o środowisko. Co jest złego w tym systemie?
3: No to już panu tłumaczę. No, nasze stanowisko Konfederacji jest dość powszechnie znane. Jesteśmy za całkowitą likwidacją systemu kaucyjnego z tego powodu, że my w Konfederacji nie jesteśmy przeciwni recyklingowi i segregacji śmieci, ale jesteśmy przeciwni niewydolnemu systemowi, który frustruje tylko obywateli i nakłada na niego coraz to większe, na nich coraz to większe obowiązki. Przecież przez lata rozwinęliśmy procesy, które działały bardzo dobrze, selektywnej zbiórki odpadów. Przyzwyczailiśmy Polaków do tych żółtych pojemników na te butelki. To działało dobrze. Po co wdrażać taki system? Powiem więcej. Ten system kaucyjny jest szczególnie niewygodny dla seniorów. Jest niewygodny dla osób z niepełnosprawnościami i mieszkańców mniejszych miejscowości, którzy muszą jeździć z tymi butelkami, tak? Bo teraz w obecnej formule konsument, zakupując jakiś tam napój, płaci kaucję. Następnie musi przechowywać te wszystkie niezgniecione, często brudne i śmierdzące butelki w swoim domu, wywozić do najbliższego butelkomatu, modlić się, żeby ten butelkomat w ogóle je przyjął, bo doskonale znamy przecież obrazki, w których to te butelkomaty są przepełnione, ulegają jakimś awariom, bądź są przy sklepie, który tego danego dnia akurat nie jest otwarty i trzeba jechać kolejne kilka kilometrów z tymi butelkami, żeby móc je w ogóle wyrzucić. Nie mówię tu już w ogóle nawet o ekologii, bo gdzie tu jest ekologia, kiedy my musimy te butelki swoimi samochodami wozić. Oczywiście ministra Paulina Henning-Kloska, która jest twarzą całego tego systemu, woli pudrować trupa i nadal sprzedaje swoje bajki, że jej ulubionym zajęciem po niedzielnym obiedzie jest wynoszenie śmieci do najbliższego butelkomatu, natomiast nie wyobrażam sobie, ile czasu muszą na to poświęcać Polacy, żeby móc wynosić te butelki. Mieliśmy naprawdę dobrze działający system, a z jakiegoś powodu od niego odeszliśmy.
2: No właśnie, ale jednym z tych powodów jest oczywiście pewnego rodzaju presja ze strony na przykład Komisji Europejskiej. Pan mówi, że ten system funkcjonował dobrze. No nie, bo Polska chyba nie spełniała tych wymogów, które postawiono w zakresie właśnie odzyskiwania tworzyw sztucznych i stąd też pojawienie się tego systemu, a takie systemy przecież funkcjonują też w innych krajach europejskich.
3: No niestety funkcjonują, ale nieco odmiennie niż ten nasz. Ministerstwo w obecnej chwili, w obecnym momencie chwali się, że miliardy butelek trafiają do tych butelkomatów. I to hasło brzmi naprawdę bardzo dobrze. Natomiast nikt już nie wspomina o tym, że według najnowszych badań i analiz aż 70% butelek nie trafia finalnie do tych butelkomatów. Są przecież prowadzone badania opinii publicznej i ponad połowa Polaków jasno wskazuje, że nie podoba im się ten cały system kaucyjny, więc po co go naprawdę trzymać? Te butelki trafiały do tych żółtych kubów i miały się tam naprawdę bardzo dobrze. I co jeszcze warto wspomnieć, bo o tym myślę, że dużo osób nie mówi. Samorządy ponoszą teraz bardzo duże koszty. One na wskutek tego systemu kaucyjnego tracą bardzo dużo cennych, wartościowych surowców z tej selektywnej zbiórki odpadów, co przenosi się na wzrost kosztów gospodarki odpadami. No a jak wiemy, najczęściej te koszty są przecież przenoszone na mieszkańców, czyli na nas.
2: No, mówiłem, że jest już poselski projekt ustawy, ale macie jakieś rozpoznanie, jak może wyglądać jego poparcie wśród posłów innych ugrupowań?
3: bo w obecnej rzeczywistości wiemy, jak wygląda proporcjonalna większość. Mamy nadzieję, że posłowie obecnej koalicji rządzącej posypią głowę popiołem, zobaczą, co nie do końca dobrze działa i zagłosują oczywiście za przyjęciem naszego projektu, naszej ustawy. Natomiast nie spodziewałbym się tutaj cudów z tego względu, że już mieliśmy niejednokrotnie na przykład próbę odwołania jakichś ministrów i niestety, no dla nich to bardzo dobrze, ale dla nas niestety stoją ramię w ramię ze sobą i siebie bronią.
2: Czy jest duża szansa na to, że ten projekt trafi do zamrażarki tak zwanej marszałkowskiej? No,
3: przy obecnym marszałku Sejmu jest to bardzo prawdopodobne.
2: No właśnie, a propos marszałków, to zagłosujecie za tym, by Marcin Ociepa został wicemarszałkiem?
3: Myślę, że nie widzimy żadnych przeciwwskazań. Konfederacja ma obecnie swojego wicemarszałka. Jest nim Krzysztof Bosak. My w Konfederacji naprawdę chcemy budować Polskę pełną dialogu. My możemy różnić się przecież poglądami, jak ma Polska funkcjonować, ale niech każdy ma dostęp do głosu. Dla mnie sytuacja, w której Elżbieta Witek, jej kandydatura została odrzucona, dla mnie osobiście jest niezrozumiała, ponieważ uważam, że każde ugrupowanie w polskim Sejmie powinno mieć swojego marszałka Sejmu. No co to jest za wybieranie? Kto nam się podoba, kto nie? To nie jest żaden casting. Jesteśmy za normalną formą dialogu i jestem przekonany, że nasi liderzy poprą kandydaturę Marcina Ociepy.
2: Konfederacja bardzo mocno, to widać chociażby w waszych mediach społecznościowych, nagłaśnia przypadki, także w naszym regionie, wątpliwego wydawania pieniędzy z tak zwanej pomocy powodziowej. No, można odnieść wrażenie, że powstaje taki obraz totalnego nadużycia, gdy tymczasem chyba chodzi o pojedyncze przypadki, na co zresztą zwracał też uwagę sam premier Donald Tusk, wskazując, że no właściwie przy tak dużej skali wydatków no, zawsze się coś może trafić, jakaś czarna owca.
3: To jest standardowe tłumaczenie premiera Donalda Tuska, bo przy dystrybuowaniu środkami z KPO mieliśmy identyczne tłumaczenie, że jak środków jest dużo, no to zawsze trafią się przypadki, że są one gdzieś przepalane. Ostatnio usłyszeliśmy o aferze na Dolnym Śląsku, o tych 4,5 miliona złotych, które zostały tam rozdane po działaczach Koalicji Obywatelskiej, po sąsiadach. No a dziś usłyszeliśmy z doniesień medialnych w tym tygodniu o kolejnych rzekomych nadużyciach na opolskiej scenie politycznej. Dowiedzieliśmy się, że nasz opolski urząd wojewódzki przeznaczył ponad 500 000 złotych na nagrody dla swoich urzędników za usuwanie skutków popowodziowych. Co warto tutaj zaznaczyć, jak wskazuje Nowa Trybuna Opolska, te nagrody były wypłacane aż do bieżącego roku. To jest, proszę Państwa, skandaliczna sytuacja. Mieszkańcy, którzy zostali poszkodowani przez powódź w 2024 roku, po 2 latach od tej powodzi, nadal co po niektórzy mieszkają w kontenerach, a urzędnicy przyznają sobie już nagrody. Nie mówię już o tym, że spośród wszystkich regionów dotkniętych powodzią, te premie w naszym opolskim urzędzie wojewódzkim były największe. Później słyszymy, że miasto Brzeg jako samorząd dotknięty powodzią również otrzymuje 12 milionów złotych, a burmistrz, oczywiście z Koalicji Obywatelskiej, rozprowadza te środki po całym budżecie miejskim. Oczywiście była taka możliwość, bo te środki pochodziły z subwencji ogólnej.
2: Nie były to tak zwane znaczone środki, czyli tak, można je było wedle uznania wydać.
3: Natomiast środki były przeznaczone na odbudowę samorządu po powodzi. Chcielibyśmy się dowiedzieć. Wczoraj, w dniu wczorajszym mieliśmy organizowaną konferencję prasową w Opolu właśnie na temat tych wszystkich doniesień i zadaliśmy pytania. Kto dostał tyle pieniędzy, ile ich dostał, na co one zostały przeznaczone. My będziemy tą sprawę drążyć, będziemy składać odpowiednie zapytania, ponieważ wierzymy, że mieszkańcy Opolszczyzny zasługują na pełną transparentność. Nigdzie nie zostało wskazane, czy pula z tych 12 milionów została przekazana ludziom poszkodowanym przez pomoc. Za to zostało wykazane, że ponad 200 000 złotych zostało ponownie przeznaczone na premię. No i najgłośniejsza chyba afera, najbardziej bulwersująca nas wszystkich, no to środki przekazane na działalność gospodarczą prowadzoną przez przewodniczącą Rady Miejskiej w Nysie i asystentkę społeczną ministra Tomasza Siemoniaka, również z KO. Ja tutaj chciałbym powiedzieć wprost,

0: wprost do naszych słuchaczy, że absolutnie nie zamierzam negować tego, czy te środki tej pani się należały, czy nie, bo ja wierzę w jej oświadczenie, wierzę w to, że
1: właśnie,
0: pani
1: bo tutaj
0: Jolanta
1: dodajmy, spełniła... że przewodnicząca, oprócz tego, że jest przewodniczącą, jest też osobą prowadzącą działalność gospodarczą, jedną z wielu, które otrzymały tego rodzaju pomoc w NES-ie.
0: Oczywiście, że tak i ja wierzę w jej oświadczenie, że ona spełniła wszystkie wymogi formalne, aby to dofinansowanie, tą pomoc otrzymać, natomiast kłóci mi się jedno w jej narracji, że lokal był zamknięty przez 2 dni, a 3 dnia nagle wrócił do funkcjonowania. Czy te środki po prostu były proporcjonalnie przyznane co do poniesionych strat? Co jeszcze warto zaznaczyć w całej tej historii, pani przewodnicząca mówi, że posiada na wszystko dowody, zdjęcia, dokumentacje, ale z jakichś powodów ich nie publikuje. Kolejne oświadczenie pokazało się Roberta Węgrzyna, przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej, który mówi, że będzie wypalał te wszystkie nadużycia gorącym żelazem, cytując premiera Donalda Tuska, i zaznacza, że wszystkie próby manipulacji i zbijania kapitału politycznego będzie również piętnował. Panie Robercie, jeśli panu przeszkadzają pytania opozycji, czy też mieszkańców o racjonalność wydawania tych środków, no to radzę panu odwrócić schemat i niech pan umówi się na kawę ze swoją przewodniczącą i to pan zada jej pytanie o te dowody, tak aby mogły one w końcu dotrzeć do opinii publicznej.
1: Panie prezesie, no to ja już jakby odwołując się do tego samego oświadczenia pana Roberta Węgrzyna dodam, że zapowiedział, że władze Koalicji Obywatelskiej będą wyjaśniały tę sprawę i pani przewodnicząca stanie przed odpowiednimi czynnikami w Koalicji Obywatelskiej, by złożyć wyjaśnienia. Więc, ale ja widzę, że pan tutaj zachowuje daleko idący sceptycyzm.
0: Powiem szczerze i zupełnie poważnie, wydaje mi się, że zarówno jak i mnie, jak i mieszkańców Opolszczyzny nie obchodzi to, jakie ewentualne konsekwencje partyjne poniesie pani Jolanta. Jeśli doszło tam do jakichś nadużyć, no to tutaj mierzymy się z konsekwencjami, które będą miały znacznie większy wymiar.
1: Sądowy.
0: Oczywiście.
1: Prokuratorsko-sądowy, ale to musimy poczekać, czy rzeczywiście w ogóle prokuratura się tym tematem będzie zajmowała, bo nie wiem, czy jest doniesienie w tej sprawie.
0: Na ten moment nie słyszałem, aby takowe było. Mierzymy się z doniesieniami medialnymi lokalnej redakcji, ale sprawa jest badana, robi się coraz to głośniejsza, więc myślę, że coraz więcej pytań w tej sprawie będzie się pojawiać.
1: I to nie jest tak, że próbujecie to politycznie wykorzystać?
0: Absolutnie nie. Ja pamiętam, panie redaktorze, kiedy wspólnie ze znajomymi 2 lata temu wsiadaliśmy w samochód i jechaliśmy na owe tereny pomagać tym ludziom ładować piach do worków. Bardzo zapamiętałem te obrazki, odcisnęły one bardzo duży ślad w mojej pamięci. Na własne oczy widziałem, jak ci wszyscy ludzie w ułamku kilku minut tracili coś, na co pracowali przez kilkadziesiąt ostatnich lat. Te wszystkie afery w sposób szczególny powinny po prostu bulwersować wszystkich mieszkańców Opolszczyzny, niezależnie od ich poglądów, bo te pieniądze były przeznaczone na odbudowę domów, firm, remonty mieszkań, odbudowy miast, a dziś stały się paśnikiem dla polityków lokalnej władzy.
1: Miłosz Kawałkowski, Konfederacja Nowa Nadzieja, jest gościem porannej rozmowy Radia Opole. Proszę zostać z nami. Ciąg dalszy tej rozmowy oczywiście na stronie internetowej Radia Opole.
2: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: już wpół do dziewiątej. Jak zwykle o tej porze mamy dla Was wiadomości Radio Opole w skrócie, a prezentuje je Daniel Klimczak.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Konfederacja chce likwidacji systemu kaucyjnego, tak mówił w porannej rozmowie Radia Opole pełniący obowiązki prezesa opolskich struktur Nowej Nadziei Miłosz Kawałkowski. Ugrupowanie to złożyło projekt ustawy w tej sprawie. Zdaniem polityka system jest niewygodny, szczególnie dla seniorów, niepełnosprawnych i mieszkańców wsi, a jego koszty mogą przełożyć się na wyższe opłaty za odbiór odpadów. Nasz gość przyznał jednak, że nie spodziewa się przyjęcia projektu przez Sejm. Polityk krytykował również sposób rozdysponowania pieniędzy dla powodzian. Jego zdaniem pełnej transparentności wymagają m.in. premie dla urzędników Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zakwestionował także wysokość dotacji przyznanej prowadzącej działalność gospodarczą przewodniczącej Nyskiej Rady Miejskiej, czy sposób wydatkowania 12 milionów złotych, które trafiły do brzegu.
1: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
2: Wody Polskie podpisały umowę na odbudowę obwałowań rzeki Opawy w Boboluszkach i bliższych. Prace będą prowadzone na 5-kilometrowym odcinku. W ramach inwestycji zostaną zlikwidowane wyrwy i niecki w wałach powstałe w czasie powodzi. Wykonawca odnowi przepusty i inne urządzenia przeciwpowodziowe, a korony wałów zostaną poszerzone. Wartość zadania to ponad 32 miliony złotych. Prace potrwają do kwietnia. Kolejni pielgrzymi z regionu wyruszają dziś w drogę na Jasną Górę. Więcej na ten temat powiemy w kolejnych wiadomościach Radia Opole za niespełna pół godziny.
3: Bardzo liczymy na duchową obecność tych, którzy oczywiście z różnych powodów pójść nie mogą, i na fizyczną tych, którzy zechcą znowu poświęcić te kilka dni na rekolekcje w drodze.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: To drodzy kierowcy, uważajcie dzisiaj na pielgrzymów, którzy po Opolszczyźnie także się będą kolumnami poruszać. 18 stopni mamy teraz, trochę na nich popada w ciągu dnia. Synoptycy zapowiadają dzisiaj nie dość, że opady deszczu, to jeszcze burze lokalnie, także z gradem. Kumulacja w stolicy województwa gdzieś koło godziny 18. Do tej pory może przelotnie kropić. Do 26 stopni dzisiaj na opolskich termometrach, więc całkiem ciepło. Jutro chłodniej, do 21.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: 26 stopni w najcieplejszym momencie dnia to dzisiaj. Do tego takie pochmurne niebo, opady deszczu. No będzie parno, krótko mówiąc. Ale jutro już się to zmieni, bo jutro ochłodzenie. 21 we wtorek, 22 we wtorek, a w czwartek znowu 26. W sobotę tylko 18.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.
1: Ten, big, goals. Shoot.
2: Dla wszystkich tych, którzy są teraz w trasie, Beyoncé w Radio Opole, Texas Hold'em za 18 minut, godzina 9. A teraz dla tych, co potrzebują czegoś do porannej kawy i tym razem nie będzie to nic słodkiego, a uwaga, kukurydza, ostre chili, mięso i ryby. Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu odtworzyli dietę mieszkańców miasta sprzed ponad 200 lat. Zbadali szczątki prawie 200 osób żyjących od końca XVII do początku XIX wieku. Materiał odkryto podczas prac budowlanych na terenie dawnego szpitala babińskiego. O tym, co trafiało na stoły wrocławian, wiele powiedział zachowany w zębach kamień, mówi dr Paweł Dąbrowski z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
3: Analizy fitolitów, mikrośladów roślin z kamienia zębnego, analizy chemiczne wskazały, że znajdowały się takie składniki jak kukurydza. W XVII wieku nie była jeszcze tak powszechną rośliną w Europie. Były to fitolity pieprzu, gorczyca, co było, myślę, dosyć ciekawym wydarzeniem. Fitolity wskazujące na to, że używano papryczki typu chili, czyli tej ostrej, już w tamtym czasie.
2: Badacze znaleźli również ślady drobiu, dziczyzny i wieprzowiny. Ważnym składnikiem jadłospisu były ryby, w tym bałtyckie śledzie sprowadzane ze Szczecina. Analizy pozwoliły sprawdzić również, czy dawni mieszkańcy miasta byli odpowiednio odżywieni, dodaje dr Dąbrowski.
3: Wrocławianie nie byli grupą niedożywioną. Mało tego, nie wykazano tutaj żadnego zróżnicowania społeczno-kulturowego, czyli wrocławianki i te uboższe, i te bogate karmiły potomstwo w jednakowy sposób. Te maluchy dostawały też z pewnością mięso drobiowe. Pojawiły się też składniki wskazujące na to, że mogły być to ryby. No i to było to bezpośrednie przygotowanie do diety osób dorosłych.
2: Tak właśnie jadali dawni wrocławianie. A gdyby tak zbadać dawnych Opolan, no to pewnie wyszłoby, że żywili się kluskami śląskimi, roladą i modrą kapustą, a na deser oczywiście kołacz z kruszonką.

za 10 minut będzie godzina 9. Mamy zmianę w pogodzie. Już upały za nami. Już raczej takie upalne lato nie powróci. A deszczowa aura cieszy ogrodników, bo nie trzeba będzie podlewać trawników ani z konewką latać między rabatami kwiatów. Na jednym z popularnych portali taka oto porada. Zamiast do rosołu wlej do storczyka. Przyspieszy to kwitnienie i sprawi, że nawet stary storczyk zakwitnie niczym młody kwiat. No, w skrócie, bo tekst długi, chodzi o zalewę z liści laurowych. No to w takim razie już chyba wiecie, co zrobić z rosołem, który został po niedzielnym obiedzie. Może i pomidorówki dzisiaj nie będzie, za to storczyki będą na błysk. Dawid Podsiadło już teraz w Radio Opole.

0: Reklama.
1: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzja.opole.pl.
0: Po reklamie.
2: Jacek, Anita, Joanna, Maria, Angelika, Magdalena, Klara i Maksym dzisiaj mają swoje imieniny. Dzisiaj, czyli 17 sierpnia w poniedziałek. Jest 9.
3: Pielgrzymi z Opola ruszają w kierunku Częstochowy. W tym miesiącu rozpoczną się kolejne prace poszukiwawcze ofiar UPA w Późnikach.
4: Za pierwszym razem, jak szukaliśmy pierwszej mogiły, prace trwały 4 miesiące.
3: Do końca wakacji będzie obowiązywać niższy VAT na paliwa, o tym także w serwisie.
5: Wiadomości Radia Opole.
2: A przed mikrofonem Radia Opole już teraz Daniel Klimczak.
3: Konfederacja jest za likwidacją systemu kaucyjnego, tak tłumaczył w porannej rozmowie Radia Opole pełniący obowiązki prezesa opolskich struktur Nowej Nadziei Miłosz Kawałkowski. Ugrupowanie złożyło projekt ustawy zakładającej likwidację tego rozwiązania. Jak usłyszeliśmy, nie jest to wyraz sprzeciwu wobec idei recyklingu, a wobec niewydolnego systemu.
6: Przez lata rozwinęliśmy procesy, które działały bardzo dobrze, selektywnej zbiórki odpadów. System kaucyjny jest szczególnie niewygodny dla seniorów, dla osób z niepełnosprawnością i mieszkańców mniejszych miejscowości.
3: Z naszym gościem poruszyliśmy też kwestie nieprawidłowości związanych z rozdziałem pomocy dla powodzian. Jego zdaniem są nimi nie tylko ujawnione niedawno nadużycia na Dolnym Śląsku, ale też premie przyznawane urzędnikom Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
6: Po 2 latach od tej powodzi nadal, co po niektórzy, mieszkają w kontenerach, a urzędnicy przyznają sobie już nagrody. Spośród wszystkich regionów dotkniętych powodzią, premie w naszym opolskim urzędzie były największe. Później słyszymy, że miasto również otrzymuje 12 milionów, a burmistrz rozprowadza te środki po całym budżecie miejskim.
3: Polityk wskazał, że także w tym przypadku część kwoty została przeznaczona na premię dla urzędników. Miłosz Kawałkowski podał też w wątpliwość wysokość dotacji dla przewodniczącej Nyskiej Rady Miejskiej, która prowadzi własną działalność gospodarczą.
5: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
3: Na stacjach paliw obowiązują od dziś maksymalne stawki za benzynę i olej napędowy. Program CPN będzie obowiązywał do końca sierpnia. Minister energii Miłosz Motyka zapowiada, że cena paliw będzie wyliczana po każdorazowym podaniu stawek hurtowych.
7: Prosimy każdorazowo do godziny 9 hurtowników o podanie cen w hurcie. Wtedy będzie można powiedzieć, to jest w pełni sprawdzony mechanizm. Za wcześnie, by szafować tutaj konkretnymi liczbami. O godzinie 12 wydamy obwieszczenie, które będzie wskazywało ceny na jutro.
3: Obniżka VAT-u ma kosztować budżet państwa 495 milionów złotych.
5: To dzieje się teraz w regionie.
3: Sprzed kościoła świętego Jacka w Opolu wyruszy pielgrzymi na Jasną Górę. W jubileuszowej 50. opolskiej pieszej pielgrzymce ma wziąć udział około 800 osób. To przede wszystkim powód do wyjątkowej wdzięczności, mówi biskup pomocniczy diecezji opolskiej Waldemar Musioł.
8: Wdzięczność oczywiście za 50 lat pielgrzymowania wielu pokoleń diecezjan. Bardzo liczymy na duchową obecność tych, którzy oczywiście z różnych powodów pójść nie mogą, i na fizyczną tych, którzy zechcą znowu poświęcić te kilka dni na rekolekcje w drodze, bo tak je chcemy rozumieć.
3: Zmieniamy temat. Jeszcze w sierpniu naukowcy z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego wrócą na Wołyń w poszukiwaniu mogiły zamordowanych przez UPA Polaków. Właśnie w Późnikach odbyła się pierwsza w historii ekshumacja ofiar rzezi wołyńskiej. Więcej na ten temat wie Aneta Łuczkowska.
9: Ziemia w Późnikach kryje jeszcze jedną masową mogiłę. Jej poszukiwania są ekstremalnie trudne. Po dawnej polskiej wsi nie zostało prawie nic, mówi profesor Andrzej Osowski, który kieruje pracami.
10: Tam nie istnieje praktycznie biorąc nic, poza niewielkimi fragmentami zachowanymi pomników na cmentarzu. To nie zachowała się ani siatka dróg, ani obręby budynków.
9: Naukowcy zapowiadają, że szczątków Polaków będą szukać do skutku.
4: Za pierwszym razem, jak szukaliśmy pierwszej mogiły w roku 23, te prace trwały 4 miesiące. To było 5 wyjazdów. Tutaj będziemy prowadzić badania do skutku, aż tą mogiłę odnajdziemy.
9: Prace w Późnikach możliwe są tylko wiosną i latem. Teren jest tak trudny, że jesienią i zimą w rejon dawnej wsi nie da się nawet dojechać.
3: I jeszcze przypomnienie, mimo ochłodzenia w opolskich lasach nadal obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Strażacy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności, w szczególności o nieużywanie otwartego ognia w lasach i ich sąsiedztwie.
5: Opolska gospodarka, kultura, sport, także na www.radioopole.pl.
3: 4 po 9.
5: Sport w Radiu Opole.
0: Kuba Biel, dzień dobry. Kolejarz Opole poniósł wyraźną porażkę z Wybrzeżem Gdańsk 35-55 w pierwszym meczu fazy play-off Krajowej Ligi Żużlowej. Najwięcej punktów dla opolskiego zespołu na stadionie przy ulicy Wschodniej wyjeździł Wacław Milik 11. Oskar Polis zdobył 8 oczek, ale to nie wystarczyłoby wygrać ten mecz. Spotkanie rewanżowe w Gdańsku zaplanowano na 30 sierpnia. W Birmingham dobiegły końca lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. W ostatnim dniu Polacy znów cieszyli się z medalowej zdobyczy, o czym informuje Rafał Bała.
11: Zaczęło się od biegu maratońskiego w centrum miasta. Aleksandra Lisowska 4 lata temu w tej konkurencji w Monachium niespodziewanie wywalczyła złoto. Tym razem nie wytrzymała tempa rywalek, a to głównie przez uraz pośladka. Nie mogła przyspieszać, czując ból od połowy dystansu. Ostatecznie uplasowała się na 13 pozycji. Wieczorem rywalizacja przeniosła się na stadion. Kibice dopisali, choć wciąż można się było doszukać pustych krzesełek, ale większość z nich przyszła oklaskiwać Brytyjczyków i szwedzką gwiazdę tyczki Armando Duplantisa. Polka Małgorzata Maślak-Grugla, startująca w Oszczepie, nie poradziła sobie w finale, zajmując 8 miejsce z wynikiem 58 metrów 51 centymetrów. Ale to, co najciekawsze, nastąpiło dopiero później. Klaudia Kazimierska i Weronika Lizakowska biegły na 1500 metrów. Kazimierska, która mieszka i trenuje w amerykańskim Eugene, spisała się znakomicie, przegrywając tylko z Brytyjką Hunter Bell i zdobywając srebro. Lizakowska na 9 pozycji. W żeńskiej sztafecie 4x400 metrów bez Natalii Bokowieckiej, która na rozgrzewce poczuła ból nogi. Polki zajęły 7 miejsce, a wśród mężczyzn na tym dystansie biało-czerwoni na 6 pozycji. Polacy kończą te mistrzostwa na 18 miejscu w klasyfikacji medalowej z 8 krążkami, ale bez ani jednego złota. Z Birmingham Rafał Bała, Polskie Radio.
0: Kolejne Mistrzostwa Europy w lekkoatletce odbędą się w 2028 roku w Chorzowie. Górnik Zabrze wygrał z Wisłą Kraków 2-1 w meczu czwartej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Od 56 minuty górnicy grali w osłabieniu po czerwonej kartce dla Sandra Liseta. Gole dla gospodarzy strzelili Lukas Sadilek i Maksym Chłań. Bramkę dla gości zdobył Jordi Sanchez. We wcześniejszych spotkaniach Motor Lublin wygrał z GKS-em Katowice 1-0, a Krakowia pokonała Raków Częstochowa 2-1. Liderem tabeli jest Legia Warszawa przed Górnikiem Zabrze i Lechem Poznań. A w pierwszej lidze rozegrano 3 spotkania czwartej kolejki. Stal Mielec pokonała Polonię Bytom 5-2. Łódzki Klub Sportowy wygrał z Brukbet Termaliką Nieciecza 2-1, a Unia Skierniewice przegrała z Miedzią Legnica 0-3. Liderem tabeli jest Pogoń Grodzisk Mazowiecki, drugie miejsce zajmuje Stal Mielec, a trzeci jest Chrobry Głogów. Na koniec tenis. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy tenisowego turnieju WTA w Cincinnati. W meczu 1/32 finału Świątek wygrała z Kolumbijką Emiliano Arango 6-3, 6-0. Mecz trwał godzinę i 12 minut. Następną rywalką Polki będzie Greczynka Maria Sakkari.
5: Pogoda.
2: Synoptycy na dzisiaj zapowiadają deszczową aurę i raczej pochmurne niebo, a w stolicy województwa piękne słońce teraz zaświeciło. No, oby tak dalej. Ja tam wcale się na słońce nie obrażam, wręcz przeciwnie, upały bardzo lubię, ale chyba one już raczej są za nami. Dzisiaj 26 stopni to jest maksymalna temperatura prognozowana przez synoptyków. No i może padać, lokalnie nawet zapowiadane są burze z gradem. Deszcz w stolicy województwa raczej późnym popołudniem.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: A to, że tam od czasu do czasu przelotnie popada, to tylko sama przyjemność przejść do kiosku po świeżą bułeczkę do drugiej kawy albo na pocztę nadać, co trzeba, w taki delikatny deszczyk. Sama przyjemność. 7 po 9.

0: Sarsa w Radio Pola o wakacyjnej miłości. Czy będziemy się pamiętać? To pytanie z roku na rok jest nadal aktualne. Kwadrans po godzinie 9. W wiadomościach radia słyszeliście, że pielgrzymi z Opolszczyzny idą na Jasną Górę. Kilkanaście minut temu ruszyli zresztą pielgrzymi ze stolicy województwa opolskiego. Jako pierwszy ruszył już wczoraj strumień Nyski. W poniedziałek i wtorek dołączą pątnicy z Opola, Raciborza, Głubczyc, Kluczborka i Skędzierzyna Koźla. W sumie w pielgrzymce ma iść około 800 osób. No, to już jest masa. Dla niektórych to jest pierwszy raz, dla wielu to kolejny. Ci, co byli, to wiedzą, że co pielgrzymka, to pielgrzymkowy hit.
1: Mam supermoce!

0: nieprzespane noce.
1: Supermoce, nieprzespane noce i bąble pękające na nodze. No tak, tak, to się bardzo mocno wpisuje w pielgrzymkowy repertuar. A zresztą pielgrzymkowe granie to dopiero orkiestra.
2: Ja idę, dobra matko, ja do ciebie idę. Przed tronem twym pokłonię się.
1: A jak już dojdą, no to powiedzą nareszcie. Opolska pielgrzymka na Jasną Górę idzie już po raz 50.

0: to po nocach robi Natalia Zastępa. Mamy 22 minuty po godzinie 9. Słuchajcie porannego programu w Radiu Opole. Ciekawe ogłoszenie w mediach społecznościowych o polskiej pielgrzymki na Jasną Górę jeszcze znalazłam. Przez ponad 35 lat prosiliśmy, abyście zgniatali plastikowe butelki, a tutaj dzisiaj wielka zmiana. Nie wrzucamy ich do zwykłego kosza. Butelki mają swoją misję, tak czytamy na Facebooku pielgrzymki. Po zwrocie butelek pieniądze z kaucji zostaną przeznaczone na potrzeby organizacyjne naszej pielgrzymki. Niech więc każda butelka, zamiast trafić do kosza, dołoży swoją małą cegiełkę do pielgrzymkowego dzieła. No, można powiedzieć, że może i woda w tej butelce zwykła, ale butelka to niemal święcona.
1: Słuchaj nas na 105.1 FM w Kędzierzynie Koźlu.
2: Reklama.
1: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
3: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
4: Spółka JD z Opola zatrudni kierowców z prawem jazdy kategorii C plus E. Oferujemy wynagrodzenie od 8 do 15 tysięcy złotych netto, umowę o pracę oraz nowoczesne samochody Volvo i Mercedes przypisane do kierowców. Jeśli szukasz stabilnej pracy i dobrych warunków zatrudnienia, zadzwoń pod numer 601 771 136 lub napisz na adres bszal@jdtrade.com.pl.
5: Niech ta jesień będzie naprawdę wyjątkowa. Już teraz ruszaj na zakupy do salonu odzieży używanej Szwajcar. Od 17 sierpnia nowa kolekcja markowych ubrań, obuwia i dodatków. Klasyczne oraz najmodniejsze jesienne stylizacje w super cenach. Wyróżnij się z tłumu, zadbaj o swój look i portfel. Salon Szwajcar, Opole Głogowska 22. Zapraszamy od poniedziałku, 17 sierpnia.
2: Po reklamie.

dobrym nastroju mija nam poranny program w Radio Opole. 25 minut przed godziną 10. Pamiętacie Daniela z siatką na głowie? To tylko tak przypomnę, chodzi o zwierzę, na którego porożu widniała zielona plastikowa siatka. Próbowano je złapać i uwolnić od tej wątpliwej ozdoby, tak mniej więcej od końcówki lipca, o czym wielokrotnie w Radio Opole mówiliśmy. Był Daniel widziany najczęściej w okolicach dzielnicy Bierkowice w Opolu. Ostatecznie

0: Nie udało się go uwolnić od tej korony, no ale chyba ma już naśladowców. W Kuniowie, w powiecie kluczborskim, strażacy pomagali kotu z puszką na głowie. W dodatku utknął ten kotek na 4-metrowym płocie i nie był w stanie sam spaść na 4 nogi. No ja wiem, że koty to chodzą własnymi ścieżkami, ale jak to powiedział kiedyś pewien polityk...
1: Ludwiku Dorn i Sabo, nie idźcie tą drogą!
2: Radio Opole.

0: Ostatnie dwa tygodnie wakacji. Rodzice już się pewnie nie mogą doczekać, aż w końcu odpoczną sobie spokojnie w pracy po wakacjach z dzieci. No a w szkole zmiany. Mniej mięsa i cukru, więcej warzyw i czystej wody. Od września w menu ma być więcej posiłków wegetariańskich. Dzięki temu ma być zdrowiej, mówi Agnieszka Naglacka z sanepidu.
1: Zmiany są związane z tym, że zmienia się też podejście do żywienia. Dotyczą między innymi wyboru wody jako pierwszego napoju. Oprócz tego raz w tygodniu w ramach posiłku obiadowego powinna być podawana potrawa na bazie roślin strączkowych. Rośliny strączkowe to jest bardzo dobre źródło białka i można je podać w bardzo różny sposób. Bardzo szeroka gama jest roślin strączkowych, czyli tych tak zwanych suchych roślin strączkowych, od grochu, fasoli poprzez soczewice, ciecierzycę plus soja ewentualnie.
0: Oj, te rośliny strączkowe to bardzo nam działają na wyobraźnię, no bo z jednej strony na WF-ie gazu dzieciom nie zabraknie, ale z drugiej strony na chemii może być siara.

0: jak artysta sobie przyjmie pseudonim The Weeknd, no to Weeknd ma nawet w poniedziałek, przez cały tydzień. Zresztą za 5 minut godzina 10, powoli poranny program Radio Pole dobiega końca, ale cały czas jesteśmy na wakacjach, Radio Pole na wakacjach, Krzysztof Rap razem ze mną, cześć Krzychu.
1: No witam serdecznie, cześć, cześć.
0: A ja widziałam, że ty tam się nie patyczkowałeś i nawet po kopie łaziłeś po środku nocy.
1: Tak, po nocach, tak, dokładnie, dziecko nawet zabrałem. A bo tak wiesz, wszyscy na to zaćmienie słońca, na to zaćmienie słońca,
0: to ja
1: tak
0: zaćmienie sobie... kopy.
1: Ja zaćmienie księżyca, no nie, generalnie tak, noc, gwiazdy nocą też przy takim czystym niebie są piękne, a z kopy tudzież srebrnej albo tej biskupiej świetnie to widać.
0: Ale ty widziałeś te spadające gwiazdy?
1: Też, dwie spadły, nie wiem gdzie, bo nie znalazłem, ale gdzieś spadły, widziałem, tak.
0: I co? Pomyślałeś życzenia?
1: To jeszcze wszystko pikuś, przez pół drogi lis nas śledził i mówię teraz autentyczną historię, naprawdę taki fajny mały lisek, nie wiem czy czuł kanapki w plecaku, czy po prostu chciał się dołączyć do fajnej ekipy, ale szedł z nami pół drogi na kopę.
0: A znasz to powiedzenie, chodzi lisek koło drogi, nie ma ręki ani nogi, ale ma grupę inwalidzką.
1: Mało brakowało, ten lisek by nas okrążył przy tej wieży, bo taki sprytny był, że nas wywabił daleko od plecaków, a później myśmy go szukali, no na szczęście plecaków nie porwał.
0: Ciekawa
1: lis nas
0: historia,
1: okrążył.
0: Ciekawa historia, ale ciągu dalszego nie będzie. Dzięki za dzisiaj. Magda Szybińska, Marcin Głowinkowski. Do usłyszenia.
2: Dzień dobry z Radiem Opole. Z Radiem Opole.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, Straż Miejska.
3: Znowu pan. Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam ekogroszek, ekodesign, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
2: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i ekogroszek to teraz...
3: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
1: Po reklamie.
4: A na zegarach już za chwileczkę wybije godzina 10, dziś już 17 dzień sierpnia mamy i to jest poniedziałek. Czas sprawdzić, co ważnego na świecie, w kraju i w naszym regionie.
5: Unia szykuje kolejny pakiet sankcji na Rosję. Zamek w Niemodlinie przejdzie kolejne prace remontowe.
6: Prace obejmą dawną kaplicę zamkową, dziedziniec wewnętrzny.
5: W tych wiadomościach także serwis kulturalny Witolda Sułka.
0: Wiadomości Radia Opole.
4: A przed mikrofonem Daniel Klinczak.
5: Zaczynamy od Gorzowa Śląskiego. 12 zastępów straży pożarnej gasi pożar budynku mieszkalnego przy ulicy Oleskiej. W zdarzeniu nie ma poszkodowanych. Wewnątrz przebywała jedna osoba, która samodzielnie ewakuowała się z obiektu. Służby działają także na ulicy Kościuszki w Nysie, gdzie samochód osobowy wypadł z drogi i uderzył w drzewo, a także na ulicy Fabrycznej w Opolu, gdzie zdarzyły się dwa pojazdy.
0: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
5: Po wypadku autokaru na Węgrzech zapowiedziano kontrolę w firmie odpowiedzialnej za przejazd grupy pielgrzymów. Rzecznik Głównego Inspektora Transportu Drogowego Wojciech Król powiedział, że sprawdzane będą m.in. wszystkie wymagane dokumenty i licencje przewozowe.
7: Uprawnienia przewoźnika, czas pracy kierowców, cały obszar związany z transportem drogowym pod podszewki analizowany jest przez inspektorów pod kątem zgodności właśnie z ustawą o transporcie drogowym.
5: W ciągu minionych 6 lat autokary tej firmy przechodziły kontrolę 11 razy, dwukrotnie wykryto uchybienia. Unia Europejska przygotowuje największy pakiet sankcji wobec Rosji od początku pełnoskalowej wojny. Jesienią ma zostać przedstawiona lista nowych restrykcji, poinformowała w wywiadzie dla Die Welt szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Według niej po wprowadzeniu nowych sankcji liczba objętych unijnymi restrykcjami Rosjan i podmiotów związanych z Kremlem zwiększy się o 1/3. Nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie pakiet zostanie przedstawiony, ani jakie ograniczenia obejmie. Kaja Kallas podkreśliła, że dotychczasowe restrykcje znacząco uderzyły w rosyjską gospodarkę i zdolność do prowadzenia wojny, bo kosztowały Rosję już ponad 1 bln euro.
0: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
5: Wkrótce rozpocznie się kolejny etap rewitalizacji zamku w Niemodlinie. To możliwe dzięki unijnej dotacji w wysokości 5 milionów złotych. O zakresie robót mówi administrator obiektu Joanna Kardasińska.
6: Prace obejmą dawną kaplicę zamkową, dziedziniec wewnętrzny, refektarz i salę skrzydła południowo-zachodniego, które będą przeznaczone właśnie na miejsca spotkań, miejsca trasy turystycznej, miejsca edukacyjne. Chcielibyśmy ten standard powiększyć, a także dostępność dla samego obiektu.
5: W zamku ma także zostać zainstalowany system ogrzewania z gruntowymi pompami ciepła.
0: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
5: Polka uratowała dwóch mężczyzn, którzy topili się w jeziorze Como we Włoszech. Jej bohaterski czyn opisały lokalne media, a burmistrz osobiście podziękował jej za odwagę. Więcej w relacji Aleksandry Nietopiel.
8: Do zdarzenia doszło w środę w miejscowości Abbadia Lariana. 22-letnia Alicja Klak, która przebywała tam turystycznie, skoczyła do wody, gdy zauważyła dwóch mężczyzn mających poważne problemy z utrzymaniem się na powierzchni. W oczekiwaniu na przybycie służb Polka zdołała przetransportować obu na brzeg. Jeden z uratowanych nadal jest w bardzo ciężkim stanie w szpitalu. 2 dni później burmistrz Abbadia Lariana Roberto Azzoni spotkał się z Polką i wręczył jej podziękowanie za odwagę i szybką reakcję. Alicja Kluk jest instruktorką pływania. W 2022 roku była także finalistką konkursu Miss Polonia Nastolatek.
5: Jeszcze informacja dla kierowców. Dziś rozpoczyna się przebudowa kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 45 w Ciężkowicach. Prace obejmą jezdnię, ale też kanalizację i budowę chodnika, mówi Agata Andruszewska z opolskiego oddziału GDDKiA.
9: Wykonawca przystępuje do prac w terenie na tym odcinku, a pierwsze roboty będą prowadzone poza ciągiem trasy głównej, gdzie należy się spodziewać miejscowych zawężeń.
5: Prace te mają kosztować 4,5 miliona złotych i zakończą się na przełomie bieżącego i przyszłego roku.
0: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
5: 4 po 10.
0: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
10: Witold Sułek. Już dziś o 18 w fotogalerii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu na ulicy Minarytów 4 odbędzie się wernisaż wystawy prac studentów trzeciego roku wzornictwa przemysłowego Politechniki Opolskiej. Wystawa zatytułowana jest Rzeźba w dotyku szkic. Prezentowane na niej prace odnoszą się do dwóch różnych tematów, które łączy właśnie idea dotyku, rozumianego zarówno dosłownie, jak i metaforycznie. Prezentowane rzeźby są odpowiedzią studentów na dwa odrębne zadania realizowane podczas zajęć z artystycznej obróbki materiałów. Wystawa będzie dostępna do 3 września, a wstęp na nią jest darmowy. Zmieniamy temat. Spotkajmy się. To inicjatywa organizowana w Opolu przez kolektyw Łącznik Równości, skierowana do młodych dorosłych od 18 do 35 roku życia.
11: Myśmy wyszli od tego właściwie, że mamy teraz do czynienia z dużą ilością młodych osób, które czują się bardzo samotnie. Postanowiliśmy stworzyć im miejsce, grupę, w których nie tylko będą się czuli bezpiecznie, nie tylko będą mogli sobie coś razem wspólnie porobić, ale też w której poczują się chociaż przez tą chwilę mniej samotnie.
10: Mówiła Katarzyna Chmielewska, przedstawicielka organizatorów. Spotkania odbywają się całkowicie za darmo we wtorki od godziny 17 do 19, a zbiórka uczestników odbywa się pod biblioteką na placu Kopernika.
4: Pogoda. No cóż, jeśli chodzi o pogodę, to no mocno się ona dziś różni od tego, co mieliśmy w weekend. No nie wiem jak wy, ale ja już dostałem alert RCBE, że dziś prognozowane są burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu, ba nawet możliwe przerwy w dostawach prądu. Uważajmy na to, weźmy to pod uwagę. Zachmurzenie dziś dla Opolszczyzny, prognoza od IMGW, duże miejscami właśnie. I przelotne opady deszczu i burze, i to nawet lokalnie z gradem. Jeśli chodzi o temperatury, maksymalnie do 23 stopni, no a wiatr słaby, umiarkowany, północno-zachodni. Jeśli będą burze, to mocno powieje, nawet do 90 km na godzinę. W nocy zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu i tak do 13 stopni. W tej chwili w regionie 20 stopni w samym Opolu, 20 jeszcze także w Kluczborku i w Nysie, 19 w Namysłowie i Brzegu, najcieplej w Kędzierzynie Koźlu, a jakże tam 21 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Ale mimo tych kaprysów pogody, ja bardzo ciepło i serdecznie się z wami witam. Krzysztof Rab, dzień dobry. To jest Radio Pole na wakacjach. Startujemy, najbliższe 5 godzin należy do nas, a program będzie realizował Marcin Głowienkowski. Spin Doctors na początek i Two Princess, czyli dwie księżniczki. Jutro będą dwie księżniczki, dzisiaj jeszcze jestem solo.

0: Okazje na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
1: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Juropark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
2: Po reklamie.

0: sponsorem konkursu jest Strefa Kultury Wrocław.
1: Rihanna i Disturbia na antenie Radio Pole. Mamy już prawie 18 minut po godzinie 10. No to pora przywitać się na dobre konkursem. A jak co poniedziałek, dziś melomanów muzyki, zwłaszcza na przykład takiego dźwięku organów, to zapraszam do słuchania, no podwójnie chciałoby się powiedzieć, bo nie mam takie podwójne zaproszenie na kolejny z koncertów w ramach Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej Non Sola Scripta we Wrocławiu. Przypominam, że te wszystkie koncerty odbywają się w Kolegiacie Świętego Krzyża i Świętego Bartłomieja na Ostrowie Tumskim, na co dzień niedostępnych dla zwiedzających. A ja mam te zaproszenia na koncert w najbliższą niedzielę, czyli to będzie już 23 dzień sierpnia i uwaga, na organach Gianpaolo Di Rossa zagra, wystąpi chór Vox Apostoli, dyrygentem będzie Marta Mrzygłód-Chudyk, no i sopranem Monika Sendrowska. To jeśli chodzi o skład. No a teraz pytanie konkursowe. Mamy dziś dzień pozytywnie zakręconych, więc najprostsze pytanie dla was jest takie. Co nas kręci w ludziach pozytywnie zakręconych? A zapewne jest tak, że ludzie pozytywnie zakręceni roztaczają jakąś taką aurę wokół siebie tego właśnie pozytywnego zakręcenia. Czy to chodzi o ten luz, chill, pasję, a może taka ich pewność siebie, że nie szkoda im wcale życia, nie wiem, naklejenie modeli, zbierania nietypowych guzików, albo nie wiem, chodzenie po górach na przykład. Dzwońcie i proponujcie, co was kręci w ludziach pozytywnie zakręconych. 774-541-541.
0: Sponsorem konkursu jest Strefa Kultury Wrocław.

0: Ira. To co na zawsze w Radiopole. Za 2,5 minuty będziemy mieli w 10:30. Na w studiu już pierwszy gość Justyna Merc z Opolskiego Wopru. Cześć.
1: Cześć.
0: Ponieważ tak cyklicznie się spotykamy co poniedziałek i ty zdajesz raport z tego, co się dzieje nad opolskimi akwenami, to i dziś o takowy cię poproszę. Ja powiem od razu tak, że na szczęście nie znalazłem w mediach jakichś przekazów, że coś się działo, jakieś nie daj Boże tragedie nad wodą się działy, ale ty wiesz lepiej, jak ten weekend ciepły jednak mimo wszystko minął.
1: No, mimo tego, że nie ma żadnych doniesień medialnych, że nic się nie wydarzyło, to ten weekend był długi, bo od czwartku po południe, bo to był przedłużony weekend.
0: Sierpniówka.
1: Dokładnie, i dwa dni bez otwartych sklepów, więc tak na dobrą sprawę alternatywą spacerów po klimatyzowanych centrach handlowych była faktycznie woda. Więc tych wypoczywających nad wodą mieliśmy bardzo dużo. Też my prowadziliśmy praktycznie w sobotę, byliśmy przez non-stop na wodzie przez 5 godzin. My, jeżeli chodzi o jezioro Duże w Turawie, to przede wszystkim pilnowaliśmy tego naszego wypłycenia, o którym już tyle razy mówiłam,
0: tak,
1: o kajtku.
0: Tak, tak.
1: Bo faktycznie tam plaża była bardzo, tam nie było gdzie wtyknąć żadnego parasola, już nie było tak dużo wypoczywających. Do tego jezioro średnie, no ze względu na to, że cały czas spada nam woda w jeziorze dużym, to mieliśmy kilka akcji technicznych, no a wczoraj przyszło załamanie pogody w godzinach popołudniowych, a najbardziej popularnymi jednostkami pływającymi teraz na naszym jeziorze są deski SUP, więc one przy zmianie pogody mają problem z powrotem pod wiatr, więc tu też wczoraj trochę, my to nazywamy czyszczeniem jeziora, po prostu podpływaliśmy do wszystkich desek i pytaliśmy, czy ktoś potrzebuje pomocy z powrotem i faktycznie, jeżeli ktoś potrzebował, to transport portowaliśmy do najbliższego brzegu, czy tam do brzegu, z którego wypłynęli, więc to tak głównie. No oprócz tego w miniony tydzień na pewno taka atrakcja znowu, to było zaćmienie słońca.
0: Tak,
1: i też
0: tak.
1: Mieliśmy faktycznie dużo osób wypoczywających nad jeziorem dużym, było bardzo ładnie widać, niebo było czyste. 80% zaćmienia, więc zarówno z brzegu, jak i z jednostek pływających mogliśmy obserwować właśnie to zaćmienie.
0: No proszę bardzo, czyli właśnie nad wodę w każdej okoliczności przyrody. A propos jeszcze tych SUP-ów, no właśnie, no bo to są takie jednostki, no tak, równie popularne, co też takie, no nie do końca takie stabilne na wodzie, prawda? Trzeba umieć się z tym obchodzić. Na takiej wodzie typu tafla pewnie świetna zabawa, ale jak zaczyna, no nawet jezioro, a już żeśmy to kiedyś ustalili, że ono potrafi się zachowywać tak lekko morsko, jak mocniej powieje, no to już nie

0: pali, to miejmy tą kamizelkę asekuracyjną chociaż na pokładzie, a jak się zmieniają warunki, to ubierajmy kamizelki na sobie. Przewidujmy to, co się może wydarzyć, bo wczoraj ta zmiana pogody to praktycznie od godzin porannych gdzieś tam było.
1: Tak,
0: było
1: ja po polu myślałem, że zaraz jakaś burza się rozpęta. Ciemno się zrobiło jakoś.
0: Dokładnie tak, tak. Zaczęło być pochmurnie, więc tutaj my zawsze apelujemy, żeby jednak ta sprężynka była przy stopie. Kamizelka na sobie, bo to wtedy naprawdę dużo jest bezpieczniej i wtedy dużo łatwiej jest wrócić też do brzegu. A nam też, no my kupujemy dzięki temu też czas ratownikom, bo my mamy wtedy czas, żeby dotrzeć, bo wczoraj faktycznie tych słupów w takim szczycie naliczyliśmy prawie 50, więc
1: wow,
0: naprawdę ta... Nawet ostatnio rozmawialiśmy ze znajomymi, którzy mówili, że oni nie są zdziwieni, bo jakby ktoś im 4 lata temu powiedział, że te deski SUP będą tak popularne, to nikt by nie uwierzył.
1: Tak, dokładnie jest, tak, dokładnie jest. Dobrze, zostańcie koniecznie z nami, za chwilę wrócimy jeszcze do tej rozmowy. Przypomnę, Justyna Merc z opolskiego Wopru jest w studiu Radio Opole.

0: Za 20 minut będzie godzina 11, a my tu sobie w radiu z Justyną Merz za Polskiego Wopru raportujemy, jak minął weekend ten wydłużony nad akwenami. Mówiliśmy o czyszczeniu Jeziora Dużego z supów. To są teraz najpopularniejsze chyba jednostki pływające w ogóle w regionie i w kraju, ale ja chciałem zapytać, czy jeszcze jakieś inne jednostki pływające nadal są w łasce, czyli na przykład słynne onegdaj skutery, motorówki, po prostu jakieś żaglówki. Mamy jeszcze takie jednostki i trzeba ich tam czasem, tych właścicieli, pilnować?
1: Tak, no oprócz popularności supów, to dalej na naszych akwenach możemy spotkać. Jesteśmy jednym z nielicznych akwenów, na który nie ma strefy ciszy, więc tutaj mamy, też jest teraz ze względu na to, że ten poziom wody jest coraz niższy, no to tylko tak na dobrą sprawę te skutery są w stanie dopłynąć jak najbliżej brzegu, szczególnie tego południowego, bo tam jest 150-200 metrów, już jest bardzo płytko od brzegu, więc tutaj tak skutery są. Jeżeli chodzi o kulturę pływania w tym roku, jest bardzo wysoka, naprawdę. Mamy tak skrajne przypadki, że naprawdę musimy gdzieś tam gonić tych skuterowców albo prosić. Wynika to z dwóch rzeczy. My jako WOP prowadzimy taką też naszą kampanię, rozmawiamy z tymi skuterowcami, próbujemy dotrzeć do ich sumień, żeby jednak wypoczywali bezpiecznie i szaleli na środku jeziora. Druga strona medalu to jest nasze ogniwo wodne policji, w tym roku nasi policjanci sprawdzają praktycznie każdą jednostkę, która jest na wodzie pod względem posiadanych uprawnień, a także i trzeźwości, więc tutaj też poszła pewnie też informacja, plotka, że policjanci są, czuwają nad bezpieczeństwem i sprawdzają pod kątem właśnie posiadanych uprawnień i trzeźwości sterników, ale nie tylko, bo Jezioro Duże też nasze w Turawie ma taki regulamin, który mówi o tym, że każdy użytkownik sprzętu pływającego nie może być pod wpływem alkoholu. Jesteśmy wyjątkiem na skalę krajową. Jest to dla osób, które przyjeżdżają na przykład pierwszy raz nad nasze jezioro albo wypoczywają w całej Polsce, Europie, na świecie i są załogantami. Dla nich jest to takie zdziwienie, że jak to, że każdy użytkownik i pasażer jest użytkownikiem sprzętu pływającego.
0: Czyli też nie ma tak, że ja nie prowadzę, to ja sobie mogę tam jakieś piwko. Nie mogę.
1: Dokładnie tak. Cieszymy się, że tutaj zarządca tutaj naszego jeziora, czyli RZGW w Gliwicach ułożyli taki regulamin, bo jest naprawdę dużo bezpieczniej.
0: To jeszcze zapytajmy a propos tego bezpieczeństwa, bo zdaje się, że tak, jeśli ktoś by chciał właśnie się poczuć jak ratownik, zostać tym ratownikiem, to ma teraz okazję zapisać się na kurs, prawda to?
1: To znaczy robimy teraz nie kurs stricte ratownika wodnego, tylko kurs kwalifikowany. Dokładnie tak. Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy. Jest to kurs, który kończy się egzaminem państwowym. Osoba, która ukończy taki kurs, otrzymuje tytuł ratownika. Jest to kurs, który jest niezbędny do pracy w charakterze ratownika, ale ten kurs też uprawnia na przykład do tego, że można jeździć na niektórych karetkach, bo tam też możemy spotkać osoby, które są po kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Dodatkowo jest to taka umiejętność troszkę rozszerzona od tej podstawowej pierwszej pomocy. Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w tym kursie, bo to nie muszą być osoby, które planują być ratownikami albo mogą być
0: po
1: też osoby...
0: Po prostu możemy naszą wiedzę powiększyć,
1: dokładnie,
0: tak? Uratować komuś ewentualnie życie. Będziemy wiedzieć jak.
1: Tym bardziej, że każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, kiedy będzie potrzebował pomocy, bądź będzie musiał tej pomocy komuś udzielić. I ten kurs trwa 66 godzin. W tym ponad 40 godzin jest takiej wiedzy praktycznej i ćwiczeń praktycznych, więc tam wychodzimy naprawdę z bardzo dużą wiedzą, taką umiejętnościami przede wszystkim.
0: To gdzie, tylko powiedz szybko, gdzie znaleźć informacje, gdzie się zapisać, jak to zrobić, jeśli ktoś już się zdecydował?
1: Na naszej stronie, na naszym Facebooku WOPR Województwa Polskiego dzisiaj pojawi się ogłoszenie i tam będzie formularz do zgłoszenia, więc bardzo serdecznie wszystkich zachęcamy.
0: No i pięknie, czyli taka opcja, kurs pierwszej pomocy lada dzień startuje. Dzięki piękne, zawiste w studiu Justyna Merz z Opolskiego WOPR-u. Jak co poniedziałek zdała nam piękny raport z tego, co się dzieje nad opolskimi akwenami i nie tylko. Dziękuję Ci bardzo.
1: Dzięki bardzo.

0: każda ścieżka.
1: Za 7 minut będziemy mieli godzinę 11. Oczywiście punktualnie o 11.00 kolejne wiadomości w Radio Opola. Te przygotowuje Daniel Klimczak. No, między innymi będzie o tym, że znów za nami kolejna dezynfekcja wodociągu w Komorznie. Tym razem użyto stabilizowanego roztworu dwutlenku chloru. Czy to coś pomogło? Na środę zaplanowano kolejne badanie próbek wody z tamtejszego wodociągu. To zobaczymy. No i też powiemy o tym, że będą utrudnienia na rondzie w Prudniku. To rondo skrzyżowanie 40 i 41 wojewódzkiej 414. No więc tam dziś utrudnienia kierowcy. Miejcie to w pamięci.

0: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
1: Bez artystów nie byłoby polskiej muzyki, polskich filmów, książek ani spektakli teatralnych. Nie byłoby fundamentów naszej wspólnej tożsamości. Tymczasem wielu twórców pracuje projektowo, poza systemem stworzonym z myślą o etacie. Ustawa o zabezpieczeniu socjalnym artystów ma wypełnić tę lukę, bo troska o zdrowie i poczucie bezpieczeństwa nie powinny zależeć od formy pracy. To inwestycja w kulturę i polskość. Więcej na światbezartystów.pl.
2: Po reklamie.
3: Na zegarach już za chwilę wybije godzina 11. Słuchacie Radio Opole. Mamy dziś poniedziałek, to jest 17 dzień sierpnia. Dzień pozytywnie zakręconych. Między innymi sprawdźmy, co ważnego na świecie, w kraju i w regionie.
4: Część poszkodowanych w wypadku na Węgrzech może dziś wrócić do kraju. Naukowcy z Politechniki Opolskiej pomogą w przywróceniu dostaw wody dla mieszkańców Komorzna, a RCB ostrzega mieszkańców regionu przed burzami.
5: Wiadomości Radio Opole.
3: O szczegółach już teraz Daniel Klimczak.
4: Służby konsularne oraz wiceministrowie spraw zagranicznych i zdrowia rozmawiają z węgierskimi lekarzami o poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru. Wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański nie wykluczył, że pierwsi poszkodowani wrócą do Polski już dziś.
6: Wiele polskich rodzin, które mieszka w tych miejscowościach, jest gotowe przyjąć te rodziny na ten krótki okres, kiedy tam będą chciały być. Będziemy chcieli sprowadzić wszystkich do Polski, zarówno tych ciężej chorych, jak i tych lżej. Myślę, że lżej to już po prostu mogą przylecieć tym samym.

0: samolotem. Jeśli nie będzie możliwy transport lotniczy, to będzie on prowadzony transportem samochodowym.
1: Na miejscu wypadku pracują już polscy śledczy, którzy ustalają przyczyny zdarzenia.
2: Najważniejsze sprawy Opolszczyzny.
1: Do piątku trwała dezynfekcja wodociągu w Komorznie z zastosowaniem stabilizowanego roztworu dwutlenku chloru. O kolejnych działaniach mających przywrócić możliwość korzystania z wody wie Witold Woźtak.
3: Do wtorku będzie prowadzone intensywne płukanie sieci mające na celu usunięcie pozostałości środka dezynfekcyjnego oraz produktów procesu oczyszczania. W minioną środę wołczyńskie wodociągi zleciły specjalistycznemu laboratorium w Łodzi wykonanie badań w kierunku obecności metabolitów chlorpirifosu, będących produktami jego rozkładu związanego z procesami uzdatniania. Zakład wodociągów rozpocznie również montaż zaworów antyskażeniowych, stanowiących dodatkowe zabezpieczenie sieci przed możliwością przepływu zwrotnego wody z instalacji wewnętrznych.
1: Na środę zaplanowano pobranie kolejnych próbek wody do badań. Do sprawy zaangażowano również Politechnikę Opolską.
2: Słuchasz? Rozumiesz? Wiesz.
1: Miniony wydłużony weekend przyciągnął nad opolskie akweny zwiększoną liczbę wypoczywających. Nad jeziorami turawskimi ten czas przebiegł stosunkowo spokojnie, mówi Justyna Merce z opolskiego WOPR-u.
4: Praktycznie w sobotę byliśmy non-stop na wodzie przez 5 godzin. Jeżeli chodzi o jezioro duże, to przede wszystkim pilnowaliśmy tego naszego wypłycenia. Do tego jezioro średnie mieliśmy kilka akcji technicznych, no a wczoraj przyszło załamanie pogody. Najbardziej popularnymi jednostkami pływającymi teraz na naszym jeziorze są deski SUP. One przy zmianie pogody mają problem z powrotem pod wiatr, więc podpływaliśmy do wszystkich desek i pytaliśmy, czy ktoś potrzebuje pomocy z powrotem. I faktycznie, jeżeli ktoś potrzebował, to transportowaliśmy do najbliższego brzegu.
1: W szczytowym momencie na jeziorach turawskich przybywało około 50 użytkowników takich desek. A w związku z prognozowanymi burzami, silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla 3 województw. Mieszkańcy Opolszczyzny, Śląska i części Małopolski muszą też liczyć się z możliwymi przerwami w dostawie prądu.
2: Wiadomości ważne dla Ciebie.
1: Dziś rozpoczyna się remont ronda na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 40 i 41 oraz wojewódzkiej 414 w Prudniku. Prace potrwają do końca tygodnia i obejmą wymianę jezdni, mówi Agata Andruszewska z opolskiego oddziału GDDKiA.
5: Na czas prowadzonych robót będzie obowiązywał na tym odcinku ruch wahadłowy, natomiast po zakończonych robotach przywracany będzie płynny ruch na każdym z kierunków. W związku ze sporym natężeniem ruchu na tym odcinku prace będą prowadzone także w godzinach wieczornych i nocnych.
1: I jeszcze Podkarpacie. Najpierw uprzątnięcie pogorzeliska, później próby odtworzenia tego, co strawił ogień. Takie są najbliższe plany po pożarze skansenu w Sanoku. Dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego Marcin Krowiak przyznaje, że straty są ogromne.
6: Będziemy myśleć o ewentualnej odbudowie, ale nie ukrywam, że Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku bez kościoła to nie jest muzeum. Będziemy też równocześnie szukać możliwości obiektu w terenie, jeżeli jakikolwiek się znajdzie, ewentualnej rekonstrukcji lub pozyskania obiektu, który mógłby zostać przeniesiony na teren muzeum.
1: W związku z pożarem skansen w Sanoku został zamknięty do odwołania. Ode mnie to już wszystko. Dziękuję za uwagę. W południe przywita się z Wami Katarzyna Plewnia.
2: Najlepszy informacyjnie adres z opolskiego. www.radioopole.pl. Pogoda.
7: Niebo nadal pochmurne, delikatne, takie, no naprawdę delikatne prześwity błękitu widzę, ale to może się szybko zmienić. Przypomnę o ostrzeżeniu od RCB, że mogą dziś wystąpić w naszym regionie burze, do tego opad deszczu, no i silny wiatr, nawet tak do 90 km na godzinę może powiać w pewnym momencie. Jeśli chodzi o temperaturę, do 23 stopni dziś maksymalnie w regionie, no a w nocy zachmurzenie, duże opady deszczu i tak tylko do 13. Teraz spoglądam na optymistyczną mapkę, no jest tak sobie. 22 stopnie mamy dokładnie w Opolu, 22 jeszcze też w Kluczborku i Nysie, 21 w Brzegu i w Namysłowie, najcieplejszy cały czas Kędzierzyn-Koźle, tam 23 stopnie.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: 5 minut po godzinie 11, Radio Opole na wakacjach. Cały czas gra nadaje i ma się dobrze. Krzysztof Rab za mikrofonu mówi cześć i czołem. Marcin Głowienkowski, przypomnę, ten program realizuje. Koniecznie zostańcie z nami już za chwilę, konkurs, a później rozmowa z ekspertem o tym, jak zabezpieczyć nasze dane. No, co chwilę do jakichś wycieków dochodzi, prawda? No to koniecznie słuchamy dalej Radia Opole.

0: Radio Opole na 94,8 w Głubczycach.
1: Nie puszczę cię, dziś noc za krótka na sny. Niech płynie czas, a my liczymy się, gdy puste kieliszki, okna drżą od basu. Bombaj, szafir, twój.

0: Reklama społeczna.
1: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
2: Tak.
1: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
2: Mhm.
1: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
2: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
3: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
1: Już rozumiem.
2: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
4: Daj spokój. Zapomnij. Będzie dobrze.
5: No już, już. Biedactwo.
6: Nie histeryzuj. Nie takie problemy mają ludzie.
7: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
8: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
9: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
10: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
11: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
7: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
0: Reklama społeczna.
12: Reklama. Niech ta jesień będzie naprawdę wyjątkowa. Już teraz ruszaj na zakupy do salonu odzieży używanej Szwajcar. Od 17 sierpnia nowy

0: Zapraszamy od poniedziałku, 17 sierpnia.
1: Spółka JD z Opola zatrudni kierowców z prawem jazdy kategorii C plus E. Oferujemy wynagrodzenie od 8 do 15 tysięcy złotych netto, umowę o pracę oraz nowoczesne samochody Volvo i Mercedes przypisane do kierowców. Jeśli szukasz stabilnej pracy i dobrych warunków zatrudnienia, zadzwoń pod numer 601 771 136 lub napisz na adres bszal@jdtrade.com.pl.
2: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
3: Po reklamie.

0: sponsorem konkursu jest Strefa Kultury Wrocław.
1: No właśnie, czasem dobrze jest się ukulturalnić, posłuchać dobrej muzyki, na przykład poważnej, na przykład organowej. Proponuję coś takiego, mam podwójne zaproszenie na kolejny z koncertów w ramach Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej Non Sola Scripta we Wrocławiu. Przypomnę, że te wszystkie koncerty, a trwają przez całe lato, odbywają się w Kolegiacie Świętego Krzyża i Świętego Bartłomieja na Ostrowie Tumskim. Piękne miejsce, na co dzień tam nie wejdziecie, ale z biletem na ten koncert już i owszem. W najbliższą niedzielę, czyli 23, będą tam m.in. Chór Vox Apostoli, dyryguje Marta Mrzygłód-Chudyk, sopran Monika Sendrowska, no i uwaga, na organach, no, człowiek z zagranicy, Gianpaolo Di Rossa. Taki skład, a co trzeba zrobić, żeby się tam dostać i tego wszystkiego posłuchać na żywo? W dniu pozytywnie zakręconych pytam, co was kręci w ludziach pozytywnie zakręconych, bo wiadomo, że oni roztaczają jakąś taką magiczną aurę tej pozytywności. Jak oni to robią i jak to na nas działa, to jest do was pytanie. No i proszę bardzo, 774-541-541, mamy tu jedną propozycję.
2: Ludzie pozytywnie zakręceni dają mi takie poczucie, że nie posiadając skrzydeł można latać. Sama w ich obecności mam takie wrażenie, że unoszę się co najmniej 2 centymetry nad ziemią. Przy okazji pozdrawiam tych najbardziej zakręconych w moim otoczeniu, to jest Jacka, Kasia i Anię.
1: No to ja się dołączam do tych pozdrowień. Wszystkich pozytywnie zakręconych dziś pozdrawiamy. Dziś mają swoje święto. No a wy odpowiadajcie na pytanie, co was kręci w takich właśnie ludziach pozytywnie zakręconych. Podwójne zaproszenie na koncert czeka. 774-541-541.
0: Sponsorem konkursu jest Strefa Kultury Wrocław.
3: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz, to mów.

0: Gabor i Kaja na antenie Radio Pole, ramię w ramię. No dobrze, to teraz z ekspertem ramię w ramię będziemy się zastanawiać, jak chronić nasze dane, no bo choćby najnowsze informacje o tym, jak to wyciekły dane 19 milionów Polaków z platformy MyDR, tudzież MyDR. No będziemy to rozkminiać. Dr Tomasz Turba, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa, sekurak.pl w studiu Radia Opole. No dobrze, mleko się wylało. Co teraz? Czy samo zastrzeżenie numeru PESEL wystarczy w tej sytuacji?
1: Dzień dobry. Generalnie zastrzeżenie numeru PESEL to jest na pewno bardzo dobre rozwiązanie w ogóle przeciwko jakiemukolwiek wyciekowi i atakom. Natomiast musimy pamiętać tutaj, że ten wyciek jeszcze do końca nie jest potwierdzony pod względem takim, czy to tak naprawdę nie jest wymuszenie. Wiadomo, że te dane wyciekły i że to są dane prawdopodobnie troszeczkę starsze z 2024 roku, ale my nawet nie wiemy, czy jesteśmy odbiorcami, czy jesteśmy ofiarami tego wycieku. Dlaczego? Bo ten wyciek przecież dotyczy głównie placówek medycznych współpracujących z firmą MyDR, która mogła przetwarzać nasze dane, bo tak ta usługa działała. No i w tym momencie rzeczywiście zastrzeżenie numeru PESEL będzie działać bardzo na naszą korzyść. Ale przestępcy mogą zrozumieć, że okej, większość Polaków zastrzegła numer PESEL
0: tak,
1: i fajnie.
0: Tak, były od razu takie informacje, że bardzo dużo ludzi się rzuciło do zastrzegania numeru PESEL.
1: Tak.
0: No, podobno te dane w darknecie się też nie pojawiły. To a propos tego, co mówiłeś, że to no, nie wiadomo na razie, co
1: dokładnie
0: dalej z tym wyciekiem. Tak? Kto to zrobił, po co to zrobił?
1: Tak. Wyobraźmy sobie natomiast taką sytuację, gdzie dzwoni do nas przestępca przez telefon, czyli mamy atak phishingowy, czyli ten słowny taki, że normalnie rozmawiamy. Jest coś takiego w ludziach, że najbardziej ufamy rozmówcy, jeżeli do nas rozmawia. I w tym momencie może zadzwonić: dzień dobry, panie Krzysztofie. Z tej strony, powiedzmy, Tomasz Turba, tak? Nawet mogę powiedzieć mój numer identyfikatora. Dzwonię w sprawie wizyty z dnia 13 sierpnia 2026 roku w sprawie recepty numer i nawet podaje nam konkretne leki, prawda? I dzwonię, bo w naszym systemie błędnie się wyświetla pana numer PESEL. Czy może pan go potwierdzić? No i niestety przestępcy, mając właśnie z tego wycieku dane nasze medyczne, notatki lekarzy, bo też rzekomo takie tam są, w tym momencie faktycznie mogą odwrócić kota ogonem. Tak?
0: Wyłudzić ten PESEL.
1: Wyłudzić ten PESEL,
0: go zastrzegliśmy.
1: Tak, nawet jak go zastrzegliśmy, oczywiście jak on jest zastrzeżony, to przestępcy nie bardzo go mogą wykorzystać, ale jeżeli już nawiązali taką nić współpracy, a jeżeli my ten numer PESEL przekażemy, to oni wiedzą, że ofiara ufa niestety przestępcom i może się okazać, że za parę tygodni nagle będziemy mieli inny telefon. Telefon, który będzie nas prosił o dostęp do konta bankowego, bo coś się zadziało i wtedy oni faktycznie też mają numer PESEL albo na przykład nawet do skrzynki mailowej będą próbowali się dostać. Bo tak naprawdę, drodzy słuchacze, dzisiaj z punktu widzenia bezpieczeństwa zdecydowanie ważniejsza jest nasza skrzynka mailowa niż ten numer PESEL.
0: O, proszę.
1: Dlaczego?
0: A maile też tam w tym wycieku są, prawda? Właśnie PESEL,
1: tak,
0: maile,
1: tak,
0: numery telefonu,
1: haseł,
0: to na pewno.
1: Tak, numery telefonu, adresy i właśnie dane medyczne, czyli też dane medyczne to nie są dane osobowe, tylko dane wrażliwe, więc taka wyższa kategoria pod względem ochrony tych danych. No ale właśnie.

0: i instytucja, gdzie przestępca chce uzyskać na przykład pożyczkę, kredyt czy cokolwiek, sprawdzi, że ten PESEL jest niezastrzeżony, no to faktycznie udzieli. No ale tak naprawdę dzisiaj w bankach są procedury chargeback, banki są już bardzo dobrze ogarnięte, jeżeli chodzi o próby wyłudzenia, są bardzo dobre ubezpieczenia, więc tak naprawdę martwiłbym się troszkę w drugą stronę. Sam numer PESEL tutaj, no jest oczywiście kluczowy, ale te dane medyczne też.
1: Zróbmy tu przecinek, taka moja propozycja, słuchajcie, no dobrze, trochę to może uspokoić, ale nie do końca. O tym, o czym jeszcze warto wiedzieć i pamiętać, jak działają ci przestępcy, za chwilę do tej rozmowy wrócimy, przypomnę, dr Tomasz Turba w naszym studiu dla Was.

0: Żeby było jasne, to Eminem tam zachrapał chwilę. To absolutnie prowadzący sobie na to nie pozwala w radiu. Eminem, Houdini, tego słuchacie. A cały czas przypomnę, że w studiu dr Tomasz Turba, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa, i rozmawiamy o tym wycieku danych. 19 milionów Polaków, tak mniej więcej się to oblicza, z platformy MyDer. No i teraz tak, mówiliśmy o tym, że owszem, te PESEL-e dobrze byłoby sobie zastrzec, to jest w ogóle właściwie chyba takie must have, ale że te maile są dużo cenniejsze i dostęp do naszej skrzynki tutaj, no to co teraz robić? Zmieniać te wszystkie hasła do poczty, do, nie wiem, aplikacji bankowych, w social mediach może też?
1: Nie, nie ma to takiej realnej potrzeby, chyba że ktoś dawno nie zmieniał hasła i przede wszystkim to hasło ma mniej niż takie 12-15 znaków. Bo te portale niestety bardzo często dopuszczają jeszcze, że hasło powinno mieć minimum 8 znaków. No i to dla nas działa, na naszą psychikę, że jeżeli minimum 8 znaków, no to my tworzymy hasło 8-znakowe.
0: Łatwiej zapamiętać,
1: takie,
0: jasne.
1: Tak. Zamiast bezpieczne 12-znakowe, które dzisiaj jest ciężko złamać. Ale to nic nie zmienia, bo dzisiaj hasło to i tak za mało. W każdym przypadku, jeżeli słyszymy o jakimkolwiek wycieku, a nawet jeżeli jeszcze nie jesteśmy ofiarą wycieku, powinniśmy mieć dwuczynnikowe uwierzytelnianie. To tak bardzo ładnie brzmi, a to jest bardzo prosty mechanizm. Wchodzimy na naszego maila czy na jakiekolwiek inne konto i włączamy taki przycisk włącz dwuczynnikowe uwierzytelnianie. I wtedy, mając na przykład smartfona, czy to z Androidem, czy iPhone'a, ściągamy taką aplikację, która się nazywa Authenticator. I to powoduje, że my, żeby się zalogować, potrzebujemy podać taki kodzik 6-cyfrowy, który zmienia się na przykład co 90 sekund. No i teraz jesteśmy zdecydowanie bezpieczniejsi, bo nawet jeżeli nasze hasło wyciekło, albo nie zmienialiśmy hasła od, nie wiem, 10 lat i ono dalej brzmi kocham Tomka 1, 2, 3, 4, 5, to w tym momencie nawet jak przestępca ma to hasło, to nie ma naszego smartfona i się po prostu nie zaloguje bez tego kodu. No, zdarzają się ataki, że przestępca, widząc, że mamy to dwuczynnikowe uwierzytelnianie, może do nas napisać na WhatsAppie: dzień dobry, z tej strony twój serwis od pracodawcy,
0: podszyć się,
1: tak? Czy możesz potwierdzić nam swój kodzik, bo właśnie aktualizujemy aplikację? To słynny atak na Ubera sprzed 4 lat, no ale to jest bardzo wyjątkowa sytuacja i bardziej jako anegdotka. Natomiast włączenie tego mechanizmu i tylko z tego powodu, że my mamy dostęp do naszego smartfona, przez 90 sekund powoduje, że przestępcy mogą mieć nawet to hasło.
0: No dobrze, a powiedz jeszcze tak, muszę zapytać filozoficznie, jak myślisz, co z tymi danymi się w ogóle stanie? Skoro one nie wyciekły w darknecie, no one gdzieś są, ktoś je ma. Jak można je wykorzystać jeszcze, jeśli tam są właśnie te dane medyczne, tak sobie myślę?
1: Tak.
0: Szantaż jakiś, nie wiem.
1: Dokładnie, szantaż, czyli wyobraźmy sobie sytuację, że przestępcy przejrzeli te dane, to jest 2 terabajty danych, więc trochę dużo też do przejrzenia, no ale sztuczna inteligencja to dzisiaj
0: pomoże to wyselekcjonować ciekawsze kąski pewnie, tak?
1: Tak jest, dokładnie. I na przykład napisze się do agenta AI, wyszukaj mi karty medyczne z, nie wiem, z rzeżączką albo z jakąś inną taką chorobą, o której nie bardzo chyba chcielibyśmy się chwalić. No i wtedy przestępca ma dane takiej osoby, no i może szantażować rzeczywiście. Słuchaj, jestem przestępcą, wyobraźmy sobie, że dzwoni przestępca, ja wiem, że w tym i w tym roku była taka i taka choroba, albo ona może się cały czas jeszcze wlecze, no i w tym momencie, jeżeli nie zapłacisz mi okupu w kryptowalutach, to ja mam dane twojego pracodawcy, albo twojej rodziny, albo twojego męża, bo to też mogą być takie dwuznaczne sytuacje. No i niestety, jeżeli to jest taki atak dedykowany, to z reguły będą ludzie płacić, ale niestety jak ludzie zapłacą, to i tak jest prawdopodobieństwo, że te dane nadal wyciekną. Oczywiście od kilku lat przestępcy bardzo dbają o swój PR i jeżeli zapłaci się ten okup, to wtedy oni nie publikują tych danych. Ale co z tego z punktu widzenia Urzędu Ochrony Danych Osobowych? Te dane wyciekły i tak odpowiednia firma może dostać karę. My jako osoby prywatne oczywiście takiej kary nie dostajemy, bo jesteśmy tutaj też, bo w ogóle Bogu ducha
0: winni. No oczywiście, ja to nawet bym postulował jakieś odszkodowanie, jeśli coś by się stało, ale podejrzewam, że to mrzonkę i pewnie na nic liczyć nie możemy. I od kogo, nie wiem nawet.
1: Kiedyś to rozpatrywałem z naszymi prawnikami i musi być jakby pełny łańcuch łańcuch od przyczyny do skutku, tam musi być zapewnione, że rzeczywiście jakaś szkoda nastąpiła i trzeba to udowadniać.
0: Jakoś realnie wycenialna pewnie, tak?
1: Tak, tak, tak. Raczej to by był precedens. Nie dzieje się tak, żeby taka sprawa była rzeczywiście sądowo.
0: A szkoda. I pewnie takie czasy teraz, że jeszcze nie raz o jakimś wycieku usłyszymy. Jak tylko sobie wpisałem nawet wyszukiwarkę wyciek danych, to od razu się banki pojawiały. Od razu tych przykładów choćby z ostatnich 10 lat naprawdę jest bardzo, bardzo dużo. Trochę to niepokoi. No ale to jest rozmowa na dłuższy temat. Dziś musimy już kończyć. Dzięki piękne za wizytę w studiu. Przypomnę, dr Tomasz Turba radził, co zrobić w razie takiego wycieku właśnie danych. Ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa. Dzięki.
1: Dziękuję.

0: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
1: Artyści tworzą naszą kulturę i polskość. Wielu z nich pracuje projektowo, dlatego dotychczasowy system nie zapewniał im odpowiedniego zabezpieczenia społecznego. Ustawa ma wypełnić tę lukę. Każdy powinien mieć poczucie bezpieczeństwa. Więcej na światbezartystów.pl.
2: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
3: Po reklamie.
4: Już tylko sekundy dzielą nas od południa. Mamy poniedziałek, 17 dzień sierpnia. Dzień pozytywnie zakręconych. Sprawdźmy, co ważnego na świecie, w kraju i w naszym regionie.
5: Samolot z rannymi w wypadku autokaru na Węgrzech wyleci do kraju prawdopodobnie wieczorem. Rzecznik rządu o programie CPN. Opolska Caritas przyzna uczniom jednorazowe stypendia.
2: Wiadomości Radia Opole.
4: A dyżur w redakcji informacji rozpoczęła Katarzyna Plewnia. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Samolot transportujący poszkodowanych w wypadku na Węgrzech wróci do Polski prawdopodobnie wieczorem, zapowiedziała wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Wstępnie planowane jest międzylądowanie samolotu w Rzeszowie. W wypadku polskiego autokaru wracającego z Bośni i Hercegowiny zginęło 12 osób, a 47 zostało rannych.
6: 18 osób, które możemy przetransportować ze szpitala Nijelhaza. W Segeru wstępnie zidentyfikowaliśmy 6 osób, z czego 2 osoby mają jeszcze prowadzone dodatkowe badania właśnie pod kątem tego, czy jednak będą mogły wrócić dzisiaj samolotem specjalnym do Polski. 3 osoby będą musiały tu w Egerze zostać. Stan tych osób jest stabilny. Będziemy weryfikować jeszcze pacjentów z lekarzami węgierskimi w Miszkolcu i w Debreczynie.
5: Nie żyje mężczyzna, który spadł wczoraj z kilku metrów w Sulejowie. Informacje o śmierci mężczyzny potwierdził Radiu Łódź dr Bogusław Sobolewski, koordynator oddziału intensywnej terapii i anestezjologii szpitala imienia Kopernika w Łodzi. Wczoraj na terenie opactwa Cystersów podczas konserwacji jednego z urządzeń mężczyzna spadł z wysokości co najmniej kilku metrów. Przyczyny i okoliczności śmierci mężczyzny wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
5: Wrócił rządowy program CPN. Ceny paliw niżej. Na stacjach paliw w całym kraju obowiązują od dziś maksymalne stawki za benzynę i olej napędowy. Benzyna 95 kosztuje maksymalnie 6,41 zł za litr, benzyna 98 7,20 zł, a olej napędowy 7,37 zł. Rzecznik rządu Adam Szłapka mówił, że rząd nie będzie mógł przedłużyć programu, który potrwa do końca sierpnia, ponieważ Karol Nawrocki zawetował ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. To rozwiązanie miało finansować program CPN.
7: Na koniec wakacji podjęliśmy decyzję o tym, żeby ten program wprowadzić. Jak Państwo widzicie, ceny paliw na stacjach benzynowych spadły o około złotówkę. Jest to oczywiście bardzo wysoka cena, no ale to jest niezależne od Polski. Niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie winduje te ceny w sposób maksymalny. Niestety trudno będzie ten program przedłużać.
5: A obniżka podatku VAT na paliwa będzie kosztować budżet państwa 495 milionów złotych.
2: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
5: Zastrzeżenie numeru PESEL to dobry krok. Podkreślał na antenie Radia Opole dr Tomasz Turba, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa. Pytano sprawę wycieku danych 19 milionów Polaków z systemu firmy MyDoktora dotyczących m.in. recept, leków czy wizyt. Jak dodał ekspert, warto jednak pozostać czujnym, na przykład na telefony od osób dzwoniących rzekomo z przychodni, gdy tymczasem może do nas dzwonić oszust.
8: Dzwonię, bo w naszym systemie błędnie się wyświetla pana numer PESEL. Czy może pan go potwierdzić? No i niestety przestępcy, mając właśnie z tego wycieku dane nasze medyczne, notatki lekarzy, bo też rzekomo takie tam są, w tym momencie faktycznie mogą odwrócić kota ogonem. Tak?
4: Wyłudzić ten PESEL, wyłudzić od nas, mimo że my go zastrzeliliśmy.
5: Przez telefony nie widać, kto do nas dzwoni, nie podajemy więc numeru PESEL takiemu rozmówcy, a Tomasz Turba był gościem Krzysztofa Rapa w audycji Radio Opole na wakacjach. Dwa programy stypendialne dla dzieci i młodzieży szkolnej już po raz trzeci zrealizuje opolska Caritas. W projekcie pod nazwą Skrzydła otrzymać można 2000 zł, z kolei dwa talenty to pula 3000 zł do wykorzystania na zakupy artykułów szkolnych, odzieży, sprzętu sportowego, komputerowego czy na opłaty na przykład pobytu w bursie. W projekcie dwa talenty chodzi o wyjątkowe umiejętności uczniów, podkreśla Katarzyna Paprocka z Caritas Diecezji Opolskiej.
3: Tutaj dziecko już musi mieć udokumentowany talent, czy naukowy, czy sportowy. Musi mieć już jakieś osiągnięcia, muszą to być dzieci powyżej 12 roku życia. W programach Skrzydła zależy nam, żeby objąć dzieci, które są w potrzebie, które mają ciężką sytuację rodzinną, finansową.
5: Nabory na stypendia prowadzone będą we wrześniu.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: No cóż, jeśli chodzi o pogodę, no to cały czas przypominam, że mamy ostrzeżenie RCB na temat burz w naszym regionie. Mogą takowe dziś wystąpić i to mogą być solidne burze, nawet lokalnie z gradem. Uważajmy, bo wiatr wtedy może powiać mocno do 90 km na godzinę. Na razie po prostu niebo jest zachmurzone, przynajmniej tutaj w Opolu. Dziś maksymalnie do 23 stopni, no a w nocy zachmurzenie duże, przelotne opady, no i tak do 13 stopni maksymalnie. No ewidentnie lato tak w chwilowym odwrocie. W Opolu termometry pokazują w tej chwili, upewniam się, 24 stopnie. 24 mamy jeszcze także w Nysie, Kluczborku, po 23 w Namysłowie i w Brzegu, Kędzierzyn-Koźle, najcieplejszy tam nawet 25.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: No taka trochę jest ta pogoda, tak jak śpiewa Artur Gadowski, taka trochę ze snu. Ale zanim Artur, to ja się jeszcze raz przywitam. Krzysztof Rap, cześć, witajcie. To jest Radio Opole na wakacjach. Mamy 5 minut po godzinie 12. Program ten brawurowo realizuje Marcin Głowinkowski. No to dajcie głośniej.

0: Reklama społeczna.
1: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
2: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
1: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
3: Ukraina. Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
4: W radiu często się mówi o podróżach, a ja opowiem Państwu o powrotach.
5: Proszę Państwa, wylądowaliśmy w Warszawie.
4: Bo gdy wracam z jakiegoś kraju, to naprawdę zaczynam doceniać Polskę. To, jak dbamy o siebie i innych, ten nasz wolontariat. Oczywiście to nie dzieje się samo. Dlatego wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Olga Bołądź.
6: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
0: Reklama społeczna.
7: Reklama.
8: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
9: Spółka JD z Opola zatrudni kierowców z prawem jazdy kategorii C plus E. Oferujemy wynagrodzenie od 8 do 15 tysięcy złotych netto, umowę o pracę oraz nowoczesne samochody Volvo i Mercedes przypisane do kierowców. Jeśli szukasz stabilnej pracy i dobrych warunków zatrudnienia, zadzwoń pod numer 601 771 136 lub napisz na adres brzal@jdtrade.com.pl.

0: sponsorem konkursu jest Strefa Kultury Wrocław.
1: Przed chwileczką Daria Marks na antenie Radio Pole w utworze Truth. No i prawda jest taka, że mam właśnie dla Was takie dwa zaproszenia, czy jedno podwójne, może tak to uściślimy. Jedno podwójne zaproszenie na jeden z koncertów w ramach Festiwalu Muzyki Organowej, kameralnej, Non Sala Scripta. To zaproszenie jest oczywiście do Wrocławia, a konkretnie tutaj koncerty odbywają się w Kolegiacie Świętego Krzyża i Świętego Bartłomieja na Ostrowie Tumskim. Warto zobaczyć to miejsce z bliska. A jeszcze do tego posłuchać dobrej muzyki. Słuchajcie, w najbliższą niedzielę, 23, na organach zagra nie kto inny jak Gian Paolo Di Rossa. Wystąpi chór Vox Apostoli, dyryguje Marta Mgrzygłód-Chudyk, a jeszcze do tego sopran Monika Sendrowska pięknie zaśpiewa. Dziś mamy dzień pozytywnie zakręconych, no i ja pytam dokładnie o to, co nas kręci w takich właśnie ludziach pozytywnie zakręconych, no bo roztaczają oni jakąś taką aurę pozytywności wokół siebie. 774541541, no to co nas w tych ludziach kręci?
2: Myślę, że ludzie pozytywnie zakręceni dają nam energię i siłę do życia, do dalszego działania. Są dla nas jak ciepłe papcie w zimowy dzień. Dziękuję, pozdrawiam.
1: No, ładne, jak ciepłe papcie w zimowy dzień. Dobrze, fajne porównanie. A proszę bardzo, tu to w ogóle zadzwonił taki pozytywnie zakręcony słuchacz. Posłuchajmy.
3: Jeżeli chodzi o ludzi pozytywnie zakręconych, to mogę powiedzieć, ja jestem zakręcony sam od siebie. Jeżdżę na rowerze, jak wiecie, morsuję, biegam, uprawiam wszelki sport, co się da i biorę życie na wesoło, mimo że jestem emerytem. I polecam wszystkim, którzy to słyszą, brać życie na wesoło, bo nie wiadomo, co będzie jutro. Pozdrawiam całe Radio Opole, Andrzej Rowerzysta, dziękuję.
1: Dzięki, drogi Andrzeju, dzięki. No tak, z tym jutrem to nigdy nie wiadomo, chociaż czasami w poniedziałek to wiadomo, że jutro będzie wtorek. No i to by było na tyle. Pozytywnie zakręceni dziś mają swoje święto, no i przypomnę pytanie, co nas kręci właśnie w takich ludziach pozytywnie zakręconych? To jest pytanie konkursowe, a wy dzwońcie pod 774-541-541.
0: Sponsorem konkursu jest Strefa Kultury Wrocław.

0: Kasia Sienkiewicz. Zimne ognie. Dziś mówię wam, że obchodzimy Dzień Ludzi Pozytywnie Zakręconych. No i tak sobie myślę, że jedną z takich pozytywnych pasji może być na pewno patrzenie w gwiazdy. W ogóle niebo. I to nie tylko może od takiego wielkiego dzwonu, czyli na przykład z okazji zaćmienia słońca. Wtedy rzeczywiście, no prawie chyba każdy podniósł jednak ten wzrok do góry, chciał zobaczyć. No ale generalnie wiecie, jeśli nawet nie ma zaćmienia słońca, to tam zawsze coś na niebie się dzieje. I na przykład cały czas jeszcze spadają perseidy. W ubiegłym tygodniu w Polsce mogliśmy zobaczyć nawet 100 meteorów w ciągu jednej godziny. Ci, którzy nie mieli okazji obejrzeć spadających gwiazd, jeszcze wciąż mają na to szansę, o ile niebo nie będzie zachmurzone, zastrzega Adam Hurcewicz z Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.
1: Perseidy trwają od 17 lipca do 24 sierpnia. To jest odłamek jakiejś komety dawnej, która już od 2000 lat jest obserwowana. Spadające gwiazdy, najpiękniejsze w całym roku, bo mamy lato, mamy ciepłe noce. Perseidy są takie białe, szybkie, jasne, dużo jest takich bolidów, bardzo jasnych meteorów. No i są niespodzianki, jakieś efekty dźwiękowe czasami się trafiają, ale bardzo rzadko, więc pooglądajmy niebo.
0: A do oglądania perseidów, co warto podkreślić, nie potrzebujemy żadnego profesjonalnego sprzętu. Najlepiej ogląda się je po prostu gołym okiem, choć zastrzeżenie, z dala od źródeł sztucznego miejskiego oświetlenia. No i ja tak właśnie robiłem nocą na Srebrnej Biskupie Kopie. Słuchajcie, w minioną sobotę, uwierzcie mi, ten widok to istny kosmos.

0: Maleo Regalokers, Alibi na antenie Radio Opole. Teraz przechodzimy do świata sportu, bo słuchajcie, no jest się czym chwalić, z czego cieszyć. Iga Świątek odzyskała formę, no i idzie jak burza na tych twardych kortach. Wczoraj odniosła pewne zwycięstwo 6-3, 6-0 nad Emilianą Arango w drugiej rundzie turnieju Cincinnati Open. Rozstawiona z numerem 5 Polka zakończyła mecz w godzinę i 9 minut, potwierdzając od razu różnicę jednak klas dzielącą ją od zawodniczki zajmującej w rankingu dopiero 95. pozycję.
1: Wygrana ta stanowi kontynuację udanego powrotu Świątek na korty twarde. Polka wygrała już 6 meczów z rzędu na tej nawierzchni, w tym pojedynki z Jenią Rybakiną, Elina Świtolną i Dianą Schneider podczas poprzedniego turnieju. W starciu z Emilianą Arango Polka unikała długich, wyczerpujących wymian. Kolumbijka przystąpiła do meczu pewna siebie po 4 zwycięstwach Cincinnati. Ta dobra passa nie wystarczyła, by sprostać poziomowi gry Świątek w drugiej rundzie. Zwycięstwo Polki umacnia jej pozycję jako jednej z głównych faworytek do tytułu na kortach twardych. W kolejnej rundzie nasza tenisistka zmierzy się z Greczynką Marią Sakkari. Maria jest bardzo doświadczoną zawodniczką i wymagającą rywalką. Spodziewam się trudnego spotkania. Dzisiaj na kortach w Cincinnati w trzeciej rundzie ponadto zobaczymy Magdalenę Frank, która zmierzy

0: Zmierzy się z turniejową dwójką, Kasaszką Rybakiną i Mają Chwalińską, która zmierzy się z Rosjanką Schneider. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: No to kolejny pojedynek Igi już dziś. Słuchajcie, Polka zmierzy się o 17 z Greczynką Marią Sakkari. No oczywiście w ramach trzeciej rundy WTA 1000 Cincinnati Open. No a dodajmy, że Iga grała z Greczynką już 7 razy. 4 pojedynki wygrała nasza tenisistka, 3 razy lepsza była jednak Sakkari. No to trzymamy dziś kciuki za naszą Igę i to mocno.

0: Za 15,5 minuty wybije godzina 13. To jest dobra pora, żeby odbyć kolejną wycieczkę z pozostałymi rozgłośniami Polskiego Radia, bo przypominam, że w te wakacje właśnie taka forma rozrywki, między innymi na antenie Radia Opole. No a dziś, słuchajcie, to Radio Gdańsk zabierze nas do Sopotu. Sopot łączy w sobie klimat eleganckiego kurortu z bogatą historią. No, oczywiście sercem tejże miejscowości jest słynny deptak bohaterów Monte Cassino, o potocznie zwany Monciakiem. Tętni życiem, szczególnie oczywiście w wakacje, to tam znajduje się najdłuższe w Europie, uwaga, najdłuższe w Europie drewniane molo, oferujące niezapomniany widok na Zatokę Gdańską, no oraz także idealne warunki do spacerów i jodoterapii. Architektura Sopotu zachwyca secesyjnymi kamienicami, zabytkowymi willami, no i oczywiście legendarnym Grand Hotelem, które to przypominają o uzdrowiskowych tradycjach sięgających, ba, jeszcze XIX wieku. No to teraz krótki spacer po Sopocie odbędziemy wraz z historykiem i badaczem dziejów tego miasta, Michałem Ślubowskim.
1: Słuchaj, dokąd jedziesz?
2: Słuchać i turystów, i szum morza oraz oczywiście mewy. I rzeczywiście tutaj praktycznie każdy budynek, każda willa ma jakiś sekret, ma coś ciekawego, ciekawą historię do opowiedzenia. Michał Ślubowski, pracownik Muzeum Sopotu.
3: Grand Hotel, molo.
2: Tak, czyli jest, mamy serce dawnego kurortu. Oczywiście zakład balneologiczny, bardzo okazały budynek, ta piękna promenada prowadząca w stronę Gdańska, a przy niej łazienki południowe. Więc rzeczywiście tu mamy takie obiekty bardzo mocno związane z życiem kurortu, z tą kurortowością Sopotu.
3: Kuracjusze, ale nie tylko, bo poza kuracjuszami także turyści. No i jakbyśmy zajrzeli do Grand Hotelu, to tam mnóstwo historii.
2: Imponujący budynek. Przede wszystkim jest to bardzo duży gmach. Budynek powstał w okresie wolnego miasta Gdańska, czyli po I wojnie światowej, kiedy mamy pewne załamanie gospodarcze. A tutaj w Sopocie przedsiębiorcy, politycy, no chcą z Sopotu zrobić kurort. Chcą tutaj po prostu tych bogatych turystów przyciągnąć.
3: Riviera Północy.
2: Monte Carlo Północy, jak najbardziej. Pojawia się pomysł, żeby postawić luksusowy hotel. Powstał, no i miał też inną nazwę. I ta nazwa wiele mówiła o tym, po co tu przyjeżdżano, ponieważ nazywał się Casino Hotel. Ta jaskinia gier była takim źródłem naprawdę wielkich pieniędzy dla i miasta, ale też dla wolnego miasta Gdańska. Tragiczne historie, czarne legendy, rzekomo bardzo duża ilość samobójców, którzy po prostu tracili swoje majątki, potem postanowili zakończyć swoje życie, czy to w pokojach hotelowych obecnego Grand Hotelu, czy gdzieś w okolicy.
3: I sławni ludzie w tym miejscu nocowali.
2: Sławni bądź niesławni, tak naprawdę można powiedzieć, bo...
3: Pewien dyktator niemiecki.
2: No ale na szczęście potem mieliśmy nieco mniej kontrowersyjne postacie, no bo chociażby król Hiszpanii, król Alfons, plejada artystów.
3: I Charles de Gaulle,
2: jak najbardziej, więc to, ale to już zdecydowanie te czasy powojenne.
3: A zupełnie niedaleko, molo. Najsłynniejsze w Polsce.
2: Najsłynniejsze w Polsce bez dwóch zdań. Do niedawna najdłuższe w Europie, ale ten tytuł niestety straciliśmy.
3: Dom zdrojowy do tego, całkiem niedawno odnowiony.
2: Takim punktem obowiązkowym to łazienki południowe, bo jest to obiekt drewniany, unikatowy, inspirowany architekturą nordycką, czyli zobaczymy tam wyobrażenia różnych zwierząt, ale też głowy smoków, więc to jest absolutnie unikatowa rzecz. A same łazienki, to też jest ciekawa rzecz. To nie było oczywiście miejsce, gdzie ktoś poszedł się umyć. To były specjalne konstrukcje w kurortach, które służyły właśnie do zażywania kąpieli morskich w takich bezpiecznych warunkach. No i takich łazienek w Polsce, takich obiektów nie zostało dużo. Zdecydowanie też polecałbym turystom, żeby pod ten adres zaszli. To dosłownie rzut beretem właśnie od molo.
3: Najciekawsza willa w Sopocie.
2: No według mnie, jako pracownika Muzeum Sopotu, willa Klaszena, nasza siedziba po II wojnie światowej, stała się domem letniskowym dla perelowskich dygnitarzy. A do najsłynniejszej pary należał premier Cyrankiewicz z żoną Niną Andrycz i bardzo wiele legend i anegdot z tym się ostało.
3: No dobrze, to idziemy w takim razie w poszukiwaniu tych historii w Sopocie. Nie tylko molo, nie tylko Grand Hotel. Zwiedzimy willę.
2: Zapraszamy.
1: Słuchaj, dokąd jedziesz?

0: poranku Radio Polen FM, w internecie i DAB+. Na zegarach zbliża się godzina 13, pora na najświeższe wiadomości ze świata, kraju i naszego regionu oczywiście.
1: Węgierski lekarz o pomocy poszkodowanym w wypadku polskiego autokaru. Ceny paliw jutro bez zmian. Ponad 300 kg śniętych ryb wyłowiono od soboty z kanału Gliwickiego.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia.
1: Najpierw jednak w Kędzierzynie-Koźlu na drodze krajowej nr 40 około godziny 12 motocyklista miał się przewrócić na jezdni. Na miejscu m.in. zespół ratownictwa medycznego oraz straż pożarna. Działania w toku. Co najmniej 20 rannych w wypadku polskiego autobusu na Węgrzech wróci dzisiaj do kraju. Szpital w Egerze przyjął 10 rannych. Wicedyrektor szpitala w Egerze Zoltan Maszarowicz mówi, że placówka położona blisko autostrady ma doświadczenie w operowaniu pacjentów po wypadkach komunikacyjnych. Pacjenci mają złamania. Jedna pacjentka potrzebowała operacji ramienia i nadgarstka. Niektórzy wymagali zabiegu w miednicy. Kilku pacjentów z lekkimi obrażeniami potrzebowało wsparcia psychologicznego, ponieważ stracili w wypadku swoich bliskich. To dla nich bardzo trudne. A w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech zginęło 12 osób, 10 zostało ciężko rannych, 37 pasażerów trafiło do szpitali z lekkimi obrażeniami.
2: Słuchasz? Rozumiesz? Wiesz.
1: 272 wypadki drogowe, 14 ofiar śmiertelnych i 324 osoby ranne. To bilans sierpniowego długiego weekendu na polskich drogach. Choć doszło do wielu groźnych zdarzeń, policja ocenia, że tegoroczne statystyki są jednak korzystniejsze niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Policjanci niezmiennie jednak apelują o przestrzeganie limitów prędkości, dlatego 22-latka, która przekroczyła dopuszczalną prędkość w terenie zabudowanym o 60 km na godzinę, było to w Bogdańczowicach koło Kluczborka w sobotę, na drodze krajowej nr 42, teraz ta 22-latka przez 3 miesiące nie wsiądzie za kierownicę. Uwagę policjantów zwrócił osobowy Hyundai, mówi aspirant sztabowy Krystyna Chmielewska z kluczborskiej policji.
3: Po dokonaniu pomiaru okazało się, że kierująca jechała z prędkością 110 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 50 km na godzinę. Podczas kontroli kobieta tłumaczyła policjantom, że nie zwróciła uwagi, iż wjechała w obszar zabudowany. W związku z popełnionym wykroczeniem została ukarana mandatem karnym w wysokości 1500 zł. Na jej konto trafiło również 13 punktów karnych.
1: Przypomnijmy, od 3 marca kierowcy tracą prawo jazdy na kwartał również po przekroczeniu dozwolonej prędkości o ponad 50 km na godzinę poza terenem zabudowanym. Jeszcze jedna informacja przydatna kierowcom. Ceny paliw jutro bez zmian. Za litr benzyny 95 trzeba będzie zapłacić 6 zł 41 groszy, a za benzynę 98 7 20 groszy za litr. Z kolei litr oleju napędowego będzie kosztować 7 zł 37 groszy.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
1: Około 310 kg śniętych ryby wyciągnięto od soboty z sekcji 6 kanału Gliwickiego. Ten odcinek leży w województwie śląskim. Wody Polskie w Gliwicach kontrolują z wody i lądu cały kanał oraz zbiornik Dzierżno-Duże ze względu na pojawienie się tam złotych alg. Przyczyn szukają też służby weterynaryjne, mówi Linda Hoffman z RZGW w Gliwicach.
4: Na bieżąco o przebiegu tych wszystkich zdarzeń informowane są właściwe instytucje, takie jak chociażby Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, czy Wojewódzki Inspektorat Weterynaryjny, ale także Polski Związek Wędkarski, czy inne służby zarządzania kryzysowego.
1: Sytuacja jest też stale monitorowana na odcinku kanału Gliwickiego w Opolskiem oraz na całej Odrze będącej w administracji RZGW Gliwice. Zmieniamy temat. Rano sprzed parafii świętego Jacka w Opolu ruszył kolejny strumień 50. Opolskiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. Przed pątnikami kilka dni marszu, modlitwy, śpiewu, ale też spotkań.
5: To było jakoś tak z pokolenia na pokolenie, że babcia szła, mama szła, no to teraz muszę pałeczkę przejąć i też idę ja.
6: Byłam kiedyś sama bardzo dużo razy, może z 12, tam 13 razy, a teraz z dziećmi to już czwarty raz chyba.
7: Co jest takiego, że ciągnie na pielgrzymkę?
6: Matka Boska. Czuję się to w sobie, że pomaga to, daje siły na dalsze pielgrzymowanie tutaj, nasze codzienne, nie?
1: Tegoroczna pielgrzymka jest wyjątkowa, bo jubileuszowa, mówi ksiądz Daniel Leśniak, przewodnik opolskiej pielgrzymki.
8: Dzisiaj w miarę krótki etap, bo do Kamienia Śląskiego i Kamionka, bo co się grupy rozchodzą, to jest raptem około 20 km, więc to nie jest taki duży etap. Ten pierwszy dzień to jest na rozruch zawsze. Natomiast o godzinie 17 jest msza święta w Kamieniu Śląskim i tam będzie pierwsza niespodzianka jubileuszowa.
1: A na Jasną Górę pielgrzymi z diecezji opolskiej dotrą w sobotę 22 sierpnia.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: No muszę przyznać, że nieśmiało nawet słońce przez te chmury próbuje się w Opolu przebijać. Nie jest jakoś tak ciemno i gradowo, ale ostrzegam, no tak jak i przyszły ostrzeżenia RCB na wasze telefony na pewno, że dziś może być to popołudnie burzliwe. Dokładnie mogą być burze i to nawet lokalnie z gradem. Uważajmy na to, opady deszczu do tego do 23-4 stopni dziś maksymalnie w ciągu dnia. No i jeśli będą te burze, no to mogą być też mocne porywy wiatru nawet do 90 km na godzinę. Noc przed nami także pochmurna, do tego w nocy może pokropić, no i chłodna noc tak do 13 stopni maksymalnie. W samym Opolu teraz 24 stopnie, 23 mamy w Nysie, Brzegu i Kluczborku, 22 w Namysłowie, najcieplej w Kędzierzynie-Koźlu, tam 25 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Prawie 6 minut po godzinie 13. To jest kolejna godzina Radio Opole na wakacjach. Nie zatrzymujemy się, pędzimy dalej. Krzysztof Rabraz jeszcze mówi cześć. Marcin Głowienkowski ten program realizuje. A kto do nas dołączył? Robin Tiki i Blurred Lines. Już teraz na antenie Radio Opole.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Bez artystów nie byłoby polskiej muzyki, polskich filmów, książek ani spektakli teatralnych. Nie byłoby fundamentów naszej wspólnej tożsamości. Tymczasem wielu twórców pracuje projektowo, poza systemem stworzonym z myślą o etacie. Ustawa o zabezpieczeniu socjalnym artystów ma wypełnić tę lukę, bo troska o zdrowie i poczucie bezpieczeństwa nie powinny zależeć od formy pracy. To inwestycja w kulturę i polskość. Więcej na światbezartystów.pl.

0: Sponsorem konkursu jest Strefa Kultury Wrocław.
1: 16,5 minuty po godzinie 13, no to ponowne zaproszenie do wzięcia udziału w ciekawym wydarzeniu kulturalnym. Tak się składa, że mam podwójne zaproszenie na kolejny z koncertów w ramach Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej Non Sola Scripta we Wrocławiu. Wszystkie te koncerty, co warto podkreślić, odbywają się w Kolegiacie Świętego Krzyża i Świętego Bartłomieja na Ostrowie Tumskim. Na co dzień nie będziecie tam mogli wejść, a z takimi biletami, na przykład od Radia Opole, a i owszem, posłuchać dobrej muzyki, no i pozwiedzać piękne wnętrza. W najbliższą niedzielę, bo właśnie mam bilety na ten dzień, czyli na 23 dzień sierpnia, wystąpi tamże chór Vox Apostoli, na organach brawurowo zagra Giampaolo Di Rossa, sopran Monika Sendrowska, no i dyrygentem tego całego przedsięwzięcia będzie Marta Mrzygłód-Chudyk. Dziś obchodzimy Dzień Pozytywnie Zakręconych. No i w związku z tym ja pytam, co was kręci w ludziach pozytywnie zakręconych? Czymże oni tak jakoś budują te pozytywne wibracje wokół siebie, co i nam się często udziela? Dzwońcie pod 774-541-541. Co nas kręci w ludziach pozytywnie zakręconych?
0: Sponsorem konkursu jest Strefa Kultury Wrocław.

Joan Jett and the Blackhearts. Znacie ten kawałek, lubicie. Bardzo rytmiczne I Love Rock and Roll. No, ciekawe, czy takie utwory też będą śpiewać? No, zobaczymy. Ale na pewno właśnie ze śpiewem na ustach, no i ba, w wygodnym obuwiu ruszyli na spotkanie z Matką Boską. Dziś rano wyruszyła 50. opolska pielgrzymka piesza na Jasną Górę. Pątnicy wyruszyli dokładnie spod parafii świętego Jacka w Opolu, tam na Malince. Przed nimi teraz kilka dni drogi modlitwy, śpiewu, no ale też spotkań i wspólnego pielgrzymowania. Jubileuszowa edycja ma także swoje niespodzianki, a na starcie ich trasy był z pielgrzymami Kuba Biel.

0: 51. pielgrzymka opolska do Częstochowy, na Jasną Górę. Pytanie standardowe do wszystkich. Co pielgrzym ma w plecaku?
1: Wodę, kubeczek na jedzenie, łyżkę, widelec, nożyk. Tak jak ja na przykład kieruję ruchem, to mam kamizelkę, lizak, gwizdek, a walkie-talkie, woda, płaszcz przeciwdeszczowy i coś do jedzenia. Przemek.
0: Która to pielgrzymka twoja?
1: 10.
0: I dlaczego?
1: Dlaczego? Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, bo to było jakoś tak z pokolenia na pokolenie, że babcia szła, mama szła, no to teraz muszę pałeczkę przejąć i też idę ja.
2: Dorota Kluczny.
0: Która to już pielgrzymka w pani wykonaniu?
2: Jezu, ja już nie pamiętam, bo byłam kiedyś sama bardzo dużo razy, może z 12, tam 13 razy, a teraz z dziećmi to już 4. raz chyba.
0: Co jest takiego, że ciągnie na pielgrzymkę?
2: Matka Boska. Czuję się to w sobie, że pomaga to, daje siły na dalsze pielgrzymowanie takie tutaj nasze codzienne, nie?
0: Też taka fajna integracja ludzi.
2: Bardzo. Dużo się spotyka znajomych, których się już wcześniej gdzieś tam spotkało, albo na pielgrzymkach, czy nawet w środowisku takim codziennym, nie?

0: ruszacie niebawem. Jak to będzie wyglądało w tej drodze dziś, jaki jest plan, ile pokonacie dzisiaj, bo ten strumień będzie dość długi, jak tak patrzę, bo mnóstwo tych osób startuje.
1: Dzisiaj w miarę krótki etap, bo do Kamienia Śląskiego i Kamionka, bo to się grupy rozchodzą, to jest raptem około 20 km, więc to nie jest taki duży etap. Ten pierwszy dzień to jest na rozruch zawsze. Natomiast o godzinie 17 jest msza święta w Kamieniu Śląskim i tam będzie pierwsza niespodzianka jubileuszowa. Będziemy chcieli nagrodzić i księdza Alberta Glejzera, i księdza proboszcza z Kamienia Śląskiego, i księdza Marcina, którzy no zawsze w tej pielgrzymce są, tworzą. I to będzie tak etapami troszeczkę, bo na Górze Świętej Anny chciałbym podziękować tym, którzy kiedyś brali udział w pielgrzymce. Dzisiaj już nie mogą z różnych powodów iść. I na samym końcu w Częstochowie tym, którzy teraz się angażują w pielgrzymkę.
0: Skoro mamy, a właściwie mieliśmy niedawno Tour de Pologne, to mamy takie Tour de Maryja.
1: Dokładnie tak. Mogę się pod tym podpisać.
0: Pan odpowiada za służbę medyczną podczas pielgrzymki. Ja widzę, że normalnie, jeżeli, nie wiem, by mnie tutaj postrzelili, miałbym ranę postrzałową, to też byście coś zrobili z tym.
2: Denis Kicler. W miarę jesteśmy przygotowani na wszystkie ewentualności. Od podstawowych opatrunków po specjalistyczne akurat opatrunki, sprzęty, wszystko takie, które są potrzebne do ratowania życia, zdrowia.
0: Na bazie doświadczeń, co podczas takiej pielgrzymki schodzi najczęściej i najwięcej, bo zakładam, że to jakieś maści na bąble albo inne otarcia na stopach.
2: Tak, pan powiedział, najczęściej to są takie podstawowe opatrunki z powodu pęcherzy, jakichś drobnych zranień, otarć i jakieś maści przeciwbólowe, przeciwzapalne ze względu na jakieś naciągnięcia, urazy, kontuzje.
3: Idziemy grupami, nie pomiędzy grupami. Proszę o stosowanie się do poleceń porządkowych, grupowych, jak i porządkowych ogólnych.
0: Bo mnie tu sprzedali informacji, proszę księdza, że ksiądz to jest ten odpowiedzialny za to, do jakiego rytmu będą szli pielgrzymi na pielgrzymce opolskiej.
4: Tak, jest to prawda. Ja jestem takim księdzem, można tak powiedzieć, muzycznym. Nazywam się Krzysztof Skowron, jestem tutaj proboszczem w parafii świętego Jacka.
0: Proszę księdza, co tam króluje w opolskim śpiewniku pielgrzyma w tym roku? Czy wy to aktualizujecie, podążacie za trendami, staracie się coś dorzucić nowego?
4: Zawsze coś nowego dorzucamy, ale też nie pamiętamy o starych piosenkach, które tak naprawdę są piękne i niektórzy myślą, że ta piosenka jest jakaś tam nowa, a ona ma przykładowo 30 lat i wcale się nie starzeje.
0: Pojawiają się covery jakichś trendowych piosenek albo utworów, które znamy melodii, tylko przerabiany jest tekst, czy coś takiego też w planach. Maryla w wersji pielgrzymkowej albo Oj wymasuj mnie Romanie w wersji pielgrzymkowej.
4: No z tymi coverami to trzeba uważać, bo czasami mogą być różnie rozumiane. Covery może bardziej tych starszych piosenek. Z tymi nowszymi to ja jestem ostrożny, ale nie jestem przeciwny. Też. Bo czasami na wesoło można też coś fajnego zrobić i tą grupę można powiedzieć też ożywić takimi utworami.
5: Słuchaj Radia Opole na 101.2 w Opolu.

G Steel na antenie Radio Pole. Tak zaczęliśmy się łagodnie bujać, ale żebyśmy bynajmniej nie zasnęli, to teraz was obudzę taką oto informacją. Słuchajcie, 22 mandaty karne i 12 postępowań administracyjnych to efekt kontroli samochodów ciężarowych przewożących drewno w naszym regionie. Takie kontrole prowadzili opolscy inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego wspólnie ze Strażą Leśną. No i co czytamy na antenie w Nowej Trybunie Opolskiej, że w trakcie tych działań skontrolowano, słuchajcie, 24 zespoły pojazdów przewożących właśnie drewno. Zdecydowana większość przewoźników nie mieściła się w obowiązujących normach. I uwaga teraz, rekordzista przekroczył dopuszczalne normy tonażowe swojego zestawu pojazdów o blisko 30 ton. O tyle za ciężka była jego ciężarówka z przyczepą. Tylko 8 było normatywnych, tak mówi Anna Łysyto, opolski wojewódzki inspektor transportu drogowego. Wszystkie pozostałe pojazdy przekraczały te dopuszczalne przepisami normy. No może już nie tak drastycznie, ale przekraczały. No a ogółem opolscy inspektorzy zatrzymali 10 dowodów rejestracyjnych. Stwierdzono, usterki dotyczyły m.in. wycieku płynów eksploatacyjnych, uszkodzonych świateł, nadmiernie zużytych opon, uszkodzonych zaworów powietrza, braku aktualnych badań technicznych, czy też pękniętych, uwaga, tarcz hamulcowych. No jak się te wszystkie niby drobniejsze uchybienia zestawi z masą takich pojazdów, to naprawdę robi się człowiekowi gorąco i to z przerażenia, że po naszych drogach jeżdżą takie zestawy. Ciężarówka, słuchajcie, przeładowana o 30 ton. Serio? No, chyba coś takiego to ciężko usprawiedliwić.

za 10 minut będzie godzina 14, a wtedy oczywiście jak zwykle pełny serwis na antenie Radio Pole. Katarzyna Plewnia go przygotowuje. No, po pierwsze powiemy o utrudnieniach na obwodnicy Kędzierzyna-Koźla. To deka numer 40. Doszło tam do zdarzenia motocykla i pojazdu ciężarowego. Jedna osoba poszkodowana. Ale słuchajcie, będzie też o pewnym 22-latku, który zamiast odbyć zasłużoną karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym, najspokojniej pracował sobie na budowie w gminie Wilków. Ponoć na widok policjantów, którzy go tam odwiedzili, nawet nie próbował uciekać. Pewnie go zamurowało. Wiadomości punktualnie o 14.

0: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
1: Maturzysto, zacznij studia taniej. Tylko do końca sierpnia tegoroczni maturzyści zapłacą zaledwie 1200 zł za pierwszy semestr studiów na Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Wybierz praktyczne kierunki odpowiadające potrzebom rynku i ucz się od doświadczonych praktyków. Zdobywaj kwalifikacje cenione przez pracodawców, rozwijaj się w przyjaznej atmosferze i płać mniej. Studiuj po swojemu i osiągaj więcej. Rekrutacja trwa. Szczegóły na wszia.opole.pl.
2: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnapprzygoda.pl.
3: Po reklamie.
4: Za chwileczkę na zegarach wybije godzina 14, a to oznacza, że w Radiu Opole czas na najświeższe, pewne i sprawdzone wiadomości. Co na świecie, w kraju i w regionie? Sprawdźmy.
5: Szczegółowych informacji o pieniądzach na usuwanie w regionie skutków powodzi domagają się działacze Nowej Nadziei. Był poszukiwany do odbycia kary 22-latka z powiatu namysłowskiego. Zatrzymano na placu budowy.
6: Wiadomości Radia Opole.
4: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia.
5: Najpierw jednak uwaga kierowcy, mamy utrudnienia na obwodnicy Kędzierzyna-Koźla. To droga krajowa numer 40. Na jezdni w kierunku ujazdu doszło do zderzenia motocykla i pojazdu ciężarowego. Informują policja oraz Opolska GDDKiA. Jedna osoba w tym zdarzeniu została poszkodowana. Ruch w kierunku ujazdu jest zablokowany. Policja apeluje o korzystanie z objazdów w kierunku osiedla Sławięcice. Z kolei w Wichrowie, to już powiat oleski, doszło do pożaru na czepy tira. Ogień pojawił się od hamulców. Na miejscu działa 6 zastępów Straży Pożarnej.
6: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
5: Ujawnienia szczegółów na temat pieniędzy wydawanych na usuwanie skutków powodzi sprzed 2 lat domagają się opolscy działacze partii Nowa Nadzieja Sławomira Mencena. Apelują do osób związanych z Koalicją Obywatelską. Jeden z zarzutów dotyczy Jolanty Trytko-Warczak, przewodniczącej Rady Miejskiej w Nysie, która otrzymała ponad 170 tysięcy złotych pomocy powodziowej na swój salon kosmetyczny, nieczynny przez 2 dni. Formalnie kryteria spełniła, mówi Miłosz Kawałkowski, prezes formacji na Opolszczyźnie.
7: 3 dnia lokal wrócił do swojej działalności. Chciałbym się dowiedzieć od pani asystentki, jakich ona metod użyła, że osuszyła ten lokal z wody sięgającej nawet 70 cm, żeby w 3 dzień móc wrócić do swojej działalności. Chciałbym się dowiedzieć, czy środki, które otrzymała, były wprost proporcjonalne do strat, które poniosła.
5: Przemysław Pospieszyński, rzecznik Koalicji Obywatelskiej na Opolszczyźnie, odpowiada, że wszystkie przypadki nieprawidłowości są sprawdzane, a winni nadużyć będą pociągnięci do odpowiedzialności karnej oraz politycznej, dodaje.
8: Muszę jasno powiedzieć, że w przestrzeni publicznej generowane w szczególności przez środowiska prawicowe informacje o rzekomych nadużyciach i podarności są fake newsami i z tym też trzeba walczyć, piętnować to, bo jest tylko podburzaniem opinii publicznej, wykorzystywaniem tragedii powodzian do własnych celów. To jest karygodne, nie powinno być miejsca.
5: Próbowaliśmy skontaktować się z Jolantą Trytko-Warczak, ale ma wyłączony telefon, przebywa na urlopie. W mediach społecznościowych opublikowała natomiast oświadczenie, z którego wynika, że woda podczas powodzi zalała gabinet z solarium, kotłownię i pomieszczenia gospodarcze. Straty oszacowano na prawie 76 tysięcy złotych.
6: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
5: Zatrzymaniem skończył się zwykły dzień pracy dla pewnego 22-latka z powiatu namysłowskiego. Mężczyzna był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności. Namysłowscy policjanci odnaleźli mężczyznę na jednej z budów w gminie Wilków po anonimowym zgłoszeniu. Widok mundurowych był dla 22-latka zaskoczeniem, ale nie próbował uciekać.
9: Mundurowi potwierdzili jego tożsamość oraz podstawę poszukiwań. 22-latek został zatrzymany, a następnie przewieziony do komendy, gdzie wykonano z nim niezbędne czynności.
5: Mówił podkomisarz Łukasz Wróblewski z policji w Namysłowie. Jeszcze tego samego dnia 22-latek trafił za kratki. Spędzi tam najbliższy rok za kradzież z włamaniem. To teraz zagranica. Śledczy we Włoszech sprawdzają, w jaki sposób złodzieje pokonali muzealne zabezpieczenia przy kradzieży bezcennych renesansowych dzieł sztuki w Messynie na południu kraju. W nocy z soboty na niedzielę podczas obchodów Ferragosto wynieśli z Muzeum Mumę 4 obrazy, których autorstwo przypisuje się Antonellowi da Messinie. Dwie skradzione tablice odnaleziono tego samego wieczoru, porzucone w bliskiej okolicy. Poszukiwane są dwie pozostałe. Wartość skradzionych dzieł szacuje się na nawet 80 milionów euro. Policja i karabinierzy badają, jak sprawcom udało się obejść alarmy muzeum. Jedna z głównych hipotez śledczych zakłada, że kradzież mogła być zlecona. W lutym włoskie Ministerstwo Kultury za niemal 15 milionów dolarów kupiło obraz Antonella da Messiny, Ecce Homo, który miał być wystawiony na aukcję.
6: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Pochmurne niebo, ale przynajmniej w Opolu jeszcze z tego nieba nic nie leci. Mam na myśli deszcz, bo uwaga, przypominam, że pewnie dostaliście na swoje telefony ostrzeżenie RCB przed burzami. No, w prognozach od IMGW też mamy właśnie wzmiankę o tym, że może dziś zagrzmić tu i ówdzie. Ba, nawet mogą to być burze z gradem. Uważajmy. Do 23-4 stopni dziś maksymalnie, wiatr słaby, umiarkowany, północno-zachodni, ale w czasie burz może mocno powiać i to tak nawet do 90 km na godzinę. W nocy zachmurzenie, duże, przelotne opady deszczu i tak do 13 stopni maksymalnie. W Opolu w tej chwili 25, tak jest ciepło, nawet bym powiedział, że duszno. 25 także w Kędzierzynie-Koźlu, to są dwa najcieplejsze miasta, po 23 w Nysie i w Brzegu, 22 w Namysłowie i Kluczborku.
6: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Radio Opole na wakacjach. Witam serdecznie raz jeszcze, Krzysztof Rad. To jest ostatnia godzina tego programu. Dołączył do mnie Darek Kuzera. No i wy także dołączcie. Cześć.

0: Radio Opole.
1: Reklama.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
3: Niech ta jesień będzie naprawdę wyjątkowa. Już teraz ruszaj na zakupy do salonu odzieży używanej Szwajcar. Od 17 sierpnia

0: Radio Opole na wakacje.
1: Sponsorem konkursu jest Strefa Kultury Wrocław.
2: Mamy 15,5 minuty po godzinie 14, no i wy macie jakieś ostatnie pół godziny, żeby powalczyć o podwójne zaproszenie na kolejny z koncertów w ramach Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej Non Sola Scripta we Wrocławiu. Takie zaproszenie jest w moich rękach, chcę je koniecznie komuś dać. Ten ktoś będzie mógł przy okazji właśnie nie tylko ten koncert zobaczyć, posłuchać w kolegiacie Świętego Krzyża i Świętego Bartłomieja na Ostrowie Tumskim, ale w ogóle dostać się w to miejsce na co dzień dla zwiedzających niedostępne, a piękne jest. Kto wystąpi w najbliższą niedzielę, bo to jest data koncertu? Proszę bardzo, na organach zagra Giampaolo Di Rossa, będzie chór Vox Apostoli, na sopran to Monika Sendrowska, no i wszystkim tym będzie dyrygować Marta Mrzygłód-Chudyk. No i teraz pytanie konkursowe. Ma związek z dzisiejszym Dniem Pozytywnie Zakręconych. Ludzie pozytywnie zakręceni mają dzisiaj swoje święto. Wszystkiego dobrego, a ja was pytam, co was kręci właśnie w takich ludziach pozytywnie zakręconych. 7745-41541. Czas leci. Tik-tak, tik-tak, tik-tak.
1: Sponsorem konkursu jest Strefa.

0: Mamy prawie 20 minut po godzinie 14. Będę Was teraz zapraszał do takiego wieczornego słuchania Radia Opole, a dokładnie do słuchania salonu naukowego, bo bywa tak, że po upolowaniu tanich biletów lotniczych lub jakiejś atrakcyjnej ceny za hotel wpadamy w szał urlopowych przygotowań, no i myślimy wtedy o wszystkim, tylko nie o naszym bezpieczeństwie. Martwimy się o pogodę, a nie o to, czy w regionie, do którego wybieramy się, występują jakieś napięcia społeczne, polityczne, a nawet militarne. Dłużej wybieramy krem z filtrem niż rodzaj ubezpieczenia podróżnego. No i w końcu na miejscu też bywa, że podejmujemy takie dość ryzykowne zachowania, które narażają nas na niepotrzebne niebezpieczeństwo. A zatem, jak zadbać o to, żeby nasze wakacje były bezpieczne? O to w najnowszym salonie będę dziś pytał dr Kamilę Kasperską-Kurzawę z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Dodam, to specjalistka od szeroko rozumianego bezpieczeństwa, sytuacji kryzysowych, a nawet zorganizowanej przestępczości. Oto fragment tej rozmowy.
1: Jeżeli wyjeżdżamy daleko, wykupmy naprawdę dobre ubezpieczenie, które zapewni nam opiekę medyczną, odszkodowanie od wszelakiego rodzaju wypadków, transport medyczny. Naprawdę apeluję do wszystkich, którzy nas słuchają, nie oszczędzajmy na takim ubezpieczeniu, bo potem, jeżeli coś się tragicznego stanie, rodzina przeżywa dramat, bo ma kłopot z transportem chorego, który musi wrócić transportem medycznym. Jest to szalenie kosztowna rzecz. Kolejna trudna sprawa, ale warto to poruszyć, jest duży kłopot na przykład ze sprowadzeniem zwłok, bo to też jest bardzo kosztowne. Zanim się udamy w jakikolwiek rejon świata, sprawdźmy listę ostrzeżeń MSZ. MSZ monitoruje sytuację na świecie, sytuację bezpieczeństwa i przed eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie apelowano o to, żeby jak najszybciej opuścić ten zapalny rejon świata. Mało ludzi posłuchało, a potem był płacz na lotnisku, że jestem na lotnisku w Omanie. Mam ze sobą dwoje dzieci. Nasze samoloty, polskie samoloty nie przyleciały, a ja się chcę stąd wydostać, bo ja się boję. Więc dobrze by było zachować się trochę trzeźwego umysłu i nie lecieć.
0: A, no właśnie, czyli tak, jak bezpiecznie zaplanować, odbyć urlop? No a ponieważ co prawda wakacje dobiegają końca, to rady są cały, myślę, rok aktualne w dobie tych wiecznych city breaków i tego, że teraz, no, bardzo często gdzieś po prostu jeździmy, choćby na weekendy. Polecam Waszej uwadze salon naukowy dziś po 22 na antenie Radia Opole. W okolicach 23 pojawi się audycja na naszej stronie internetowej www.radio.opole.pl.

0: Miles Smith na antenie Radio Pole, to jest utwór Heaven. No a my teraz przenosimy się nad morze, ale spokojnie, nie będzie o tłumach turystów i parawanach po horyzont. Zresztą sierpniówka już minęła. Będzie o tym, co Bałtyk skrywa w swoich głębinach, albo nawet dużo bliżej do odbrzegu. Bo, uwaga, skrzynki z amunicją, pociski artyleryjskie, a nawet morskie miny pułapki odkryli na dnie Bałtyku teraz nurkowie. Dobiega końca oczyszczanie dna pod budowę portu kontenerowego w Świnoujściu. O tym, jak te prace przebiegają, no i jakie właśnie są ich efekty, opowie teraz Aneta Łuczkowska z Polskiego Radia.
1: Prace to żmudne przeszukiwanie dna, a potem weryfikacja każdego z 5000 podejrzanych punktów. Część z nich to pozostałości z czasów wojny, mówi Wojciech Zdanowicz, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie.
2: Przede wszystkim pociski moździerzowe, pociski artyleryjskie, naboje. Mamy również dwie miny morskie lotnicze. Z tych 600 elementów ponad połowa jest już wyciągnięta i zdana do patrolu saperskiego.
1: Reszta to złom, w tym kilkudziesięciometrowej długości barka z czasów wojny. Jej szczątki trzeba będzie usunąć. Wszystkie prace na dnie własnoręcznie prowadzą nurkowie. Jak mówi Marcin Wajdyk, jest tam zimno i ciemno.
3: W momencie, kiedy zaczynamy kopać, to nie widać nic kompletnie. W związku z tym, że cały urobek idzie na nas, to ten sprzęt, który posiadamy, to jest właśnie przeznaczone do takich prac właśnie w takich warunkach, no ekstremalnych można to nazwać.
1: Obecne prace to dopiero pierwszy etap. Urząd Morski już ogłosił przetarg na oczyszczenie głębokowodnego toru podejściowego, którym do Świnoujścia będą mogły dopłynąć największe kontenerowce świata. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.

0: Sponsorem konkursu jest Strefa Kultury Wrocław.
1: Już tylko 11 minut pozostało do godziny 15, a to oznacza, że trzeba się powolutku żegnać. Oczywiście zanim pożegnanie, no to właśnie rozstrzygnięcie konkursu. Do kogo powędruje podwójne zaproszenie na kolejny z koncertów w ramach Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej Non Sola Scripta we Wrocławiu? Już spieszę Was poinformować. Przypomnę tylko dla formalności także, że dziś w dniu pozytywnie zakręconych pytałem, co nas, Was kręci właśnie w takich ludziach, w ludziach pozytywnie zakręconych. Gdzie tkwi ten czar, ta magia, to ten magnes? No i proszę bardzo, to jest zwycięski telefon.
2: Myślę, że ludzie pozytywnie zakręceni dają nam energię i siłę do życia, do dalszego działania. Są dla nas jak ciepłe papcie w zimowy dzień. Dziękuję, pozdrawiam.
1: I to wszystko prawda, nawet z tymi papciami. Tak, w pełni się zgadzam. Gratuluję wygranej, a zatem pani pojedzie sobie do Wrocławia, do kolegiaty Świętego Krzyża i Świętego Bartłomieja na Ostrowie Tumskim w najbliższą niedzielę na fantastyczny koncert w ramach Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej Non Sola Scripta.
0: Sponsorem konkursu jest Strefa Kultury Wrocław.
1: No i tym samym nie już pozostaje się tylko pożegnać. Piękne dzięki za ostatnie 5 godzin. Krzysztof Rap mówi już do usłyszenia, do zobaczenia, do jutra, a jutro już będę w duecie Iwona Tokarska, także wróci i pojawi się w tym programie. Darek Kuzera, dziękuję mu za realizację tego programu. Za chwilę oczywiście Krzysztof Dobrowolski, Twoje Radio Opole. Zostańcie koniecznie z nami. No a my słyszymy się jutro.

0: za twoje kwaśne miny.
1: Ja ciebie też.
0: Moje błędy i winy.
1: Ty chyba też.
0: Kiedy w głowie labirynt.
1: Ja ciebie też.
0: O tym zapomnimy, kiedy moc mają czyny, bo ja kocham cię.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama.
2: Artyści tworzą naszą kulturę i polskość. Wielu z nich pracuje projektowo, dlatego dotychczasowy system nie zapewniał im odpowiedniego zabezpieczenia społecznego. Ustawa ma wypełnić tę lukę. Każdy powinien mieć poczucie bezpieczeństwa. Więcej na światbezartystów.pl.
3: Spółka JDS Opola zatrudni kierowców z prawem jazdy kategorii C plus E. Oferujemy wynagrodzenie od 8 do 15 tysięcy złotych netto. Umowę o pracę oraz nowoczesne samochody Volvo i Mercedes przypisane do kierowców. Jeśli szukasz stabilnej pracy i dobrych warunków zatrudnienia, zadzwoń pod numer 601 771 136 lub napisz na adres bszal@jdtrade.com.pl.
4: Po reklamie.
5: No cóż, chmurzy się niebo nad Opolem. Czy z tego będzie coś więcej niż tylko chwilowe ochłodzenie? Przekonamy się po wiadomościach.
6: Problemów kadrowych oraz wstrzymania radioterapii obawiają się onkolodzy w Opolu w związku z zapowiedzią konsolidacji szpitali w mieście. Policja podsumowała długi weekend na drogach, w ekonomii m.in. o kosztach szkolnej wyprawki.
0: Wiadomości Radia Opole.
5: A przed nami Katarzyna Plewnia. Bonjour.
6: Bonjour. Najpierw jednak informacje dla kierowców. Możliwe są utrudnienia na drodze wojewódzkiej 407 w miejscowości Stara Jamka, to powiat Nyski. Po tym jak kilka minut po godzinie 14 auto osobowe wjechało tam do rowu, jedna osoba podróżowała pojazdem, wyszła z niego o własnych siłach. Jest jednak pod opieką zespołu ratownictwa medycznego. Na miejscu działają także cztery zastępy straży pożarnej. Zakończyło się natomiast w Kędzierzynie-Koźlu utrudnienie na krajowej 40. Przypomnijmy, na jezdni w kierunku ujazdu zderzyły się motocykl i pojazd ciężarowy. Jedna osoba w tym zdarzeniu została poszkodowana.
0: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
6: Sprawa konsolidacji szpitali w Opolu budzi wciąż obawy swoje. W piśmie do Okręgowej Rady Lekarskiej wyraziło teraz kierownictwo Opolskiego Centrum Onkologii, zwracając uwagę m.in. na ryzyko wstrzymania radioterapii oraz destabilizację kadr. Jak mówi wicemarszałek regionu Zuzanna Donat-Kasiura, w sprawie połączenia szpitali nie zapadły jeszcze żadne decyzje.
7: Trwają rozmowy. Podzieliliśmy też te rozmowy na etapy. My mamy świadomość, że każdy ze szpitali jest inną jednostką. W każdym są rozpoczęte różnego rodzaju projekty, ale ważne jest, abyśmy mieli również dostęp do inwestycji strategicznych, a te środki są zarezerwowane dla szpitali uniwersyteckich. W związku z tym, aby się rozwijać, niestety, powinniśmy połączyć potencjał.
6: Krok po kroku będziemy analizować wszystkie wątpliwości, dodaje Zuzanna Donat-Kasiura.
7: Tak, abyśmy byli pewni w momencie, gdy podejmiemy decyzję, gdy będziemy przedstawiać to radnym wojewódzkim, że jesteśmy pewni, że to jest najlepsza droga dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego w naszym regionie.
6: A list intencyjny w sprawie połączenia czterech szpitali w Opolu, Klinicznego przy Witosa, Klinicznego Centrum Ginekologii przy Rejmonta, Centrum Onkologii przy Katowickiej oraz Szpitala Specjalistycznego przy Wodociągowej, podpisano w połowie lipca.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
6: 72 wypadki, w których zginęło 14 osób. Funkcjonariusze policji zatrzymali też ponad 1000 pijanych kierowców. Policja podsumowuje właśnie miniony długi sierpniowy weekend na polskich drogach. O szczegółach Piotr Durys.
8: Z policyjnych statystyk wynika, że do największej liczby niebezpiecznych sytuacji doszło na samym początku weekendu, w trakcie wyjazdów na wypoczynek, mówi rzecznik prasowy komendanta głównego policji, podinspektor Andrzej Fiołek.
9: 14 ofiar śmiertelnych, najwięcej w sobotę, natomiast samych zdarzeń drogowych najwięcej w piątek. Porównując do ubiegłego roku, to zdecydowanie lepszy weekend.
8: Ogromnym wyzwaniem dla mundurowych wciąż pozostaje lekceważenie prawa przez osoby siadające za kółko na podwójnym gazie. Tylko w świąteczną sobotę zatrzymano prawie 500 takich kierujących.
6: Rodzina, przyjaciele, środowisko artystyczne i wielbiciele talentu pożegnali Igę Cembrzyńską, aktorkę, reżyserkę, scenarzystkę i piosenkarkę. Zmarła 30 lipca w wieku 87 lat. Iga Cembrzyńska zagrała m.in. w filmach Hydro, Zagadka, Rękopis znaleziony w Saragoście, Wrzeciono czasu oraz w serialach Stawka większa niż życie, Szycie na gorąco, Na dobre i na złe. W latach 60. Cembrzyńska była popularną piosenkarką. W 65. roku razem z Bogdanem Łazuką dostała drugą nagrodę w Opolu za wykonanie piosenki Wsiną Dal, która stała się przebojem. Iga Cembrzyńska spoczęła na Powązkach Wojskowych w Warszawie, w grobie rodzinnym Kondratiuków. Przez wiele lat występowała w filmach swojego męża Andrzeja Kondratiuka, zmarłego w 2016 roku.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
6: 4 minuty po godzinie 15.
0: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
1: Justyna Maćkowiak, zapraszam. Jest taniej, widać już zmianę cen na stacjach paliw. Dziś maksymalna cena za litr oleju napędowego to 7 zł i 37 groszy, a litr podstawowej benzyny kosztuje maksymalnie 6 zł 41 groszy. W ramach drugiej odsłony programu CPN, czyli ceny paliwa niżej, koszty tankowania będą regulowane przez ministra energii. Nowy program CPN będzie działał czasowo przez 2 tygodnie. Obniżka podatku VAT na paliwa będzie kosztować budżet państwa 495 milionów złotych. O prawie 3% średnio wzrosła kwota, którą wydadzą rodzice na wyposażenie uczniów przed 1 września. Większość z nich na wyprawkę szkolną, czyli niezbędne przybory, takie jak plecak, piórnik, zeszyty czy buty na zmianę, wyda od 300 do 500 zł. Mówi dr Dorota Tokarska z Instytutu Ekonomii i Finansów z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
4: Rodzice deklarują wydatek rzędu około 500 zł. Najczęściej taka kwota pojawia się między 300 a 500 zł. Natomiast pojawiają się także opinie, że na tę wyprawkę szkolną będą potrzebowali powyżej 500, powyżej 700, a niektórzy, ale to jest niewielka część, jakieś ułamkowe, czy chyba 4%, gdzie pojawiają się kwoty powyżej 1000, 1500 zł nawet.
1: W tej kwocie nie są zawarte podręczniki, które dla uczniów szkół podstawowych są bezpłatnie dostępne w szkole. Natomiast rodzice uczniów szkół średnich muszą na ich zakup przeznaczyć dodatkowo od 500 do nawet 1000 zł, w zależności od typu szkoły oraz tego, czy wybiorą nowe, czy używane podręczniki. W najbliższych tygodniach opolski ZUS wypłaci tak zwane czternastki. Bez wniosków, bez formalności z urzędu. W tym roku czternasta emerytura to 1978 zł i 49 groszy. To o prawie 100 zł więcej niż rok temu. Do pełnej kwoty tego dodatkowego wynagrodzenia mają prawo osoby, których emerytura lub renta nie jest wyższa niż 2900 zł brutto miesięcznie.
0: Pogoda.
5: 6 minut po 15, niebo się chmurzy nad Opolem, a tymczasem spoglądam na radar pogodowy i tutaj wyraźnie widać, że najpotężniejszy front deszczowy, takie centrum, jest w tej chwili na południu naszego regionu. Mniej więcej na linii z Latychory, Głuchołazy, Nysa. Tam też może srogo padać. Oczywiście jest to wąskie ognisko, stąd też na przykład w Jeseniku może nie padać, a w Głuchołazach może padać. Tymczasem, jeżeli chodzi o Opole, no to dzisiaj cieplutko jeszcze, 20 stopni w tej chwili, ale po 16 może pojawić się mocny deszcz, do tego jeszcze z piorunami. W nocy coraz chłodniej, po 21 opady w stolicy województwa, a jutro spoglądam z zaciekawieniem, jakaż to ma być pogoda. Otóż ma być dużo chłodniej, maksymalnie 20 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Nowy tydzień i zaczynamy popołudniówkę. Dariusz Kuzera realizuje nasz program. Ja się nazywam, tak jak w zeszłym tygodniu, Krzysztof Dobrowolski. I za moment powędrujemy daleko, daleko na wschód, a nawet trochę na południe. Od Opola wszystko za sprawą naszych gości.

0: Reklama społeczna.
1: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
2: Tak.
1: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
2: Mhm.
1: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
2: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
3: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
1: Już rozumiem.
2: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
4: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
5: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
6: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
7: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
5: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
8: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
9: No już, już, biedactwo.
10: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
11: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
0: Reklama społeczna.
12: Reklama.
13: Bez artystów nie byłoby polskiej muzyki, polskich filmów, książek ani spektakli teatralnych. Nie byłoby fundamentów naszej wspólnej tożsamości. Tymczasem wielu twórców pracuje projektowo, poza systemem stworzonym z myślą o etacie. Ustawa o zabezpieczeniu socjalnym artystów ma wypełnić tę lukę, bo troska o zdrowie i poczucie bezpieczeństwa nie powinny zależeć od formy pracy. To inwestycja w kulturę i polskość. Więcej na światbezartystów.pl.
14: Dochodzą mnie plotki, że znajomość z przystojnym sąsiadem od czerwonego wina i groszku Power Max z Sambudrolu wchodzi na wyższy poziom.
15: Owszem, jeszcze chwila i będzie...
14: Ślub?
15: Będziemy zasypywać wspólny kocioł, oświadczył mi się.
14: Widzę, że ciężko jest ostudzić przystojnego sąsiada i groszek Power Max z Sambudrolu.
15: Co prawda, to prawda.
14: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604-540-000. www.sambudrol.pl.
16: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
17: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
18: Porek.

0: Twoje Radio Opole.
1: 20 minut po trzeciej w naszym studiu gość, profesor Arkadiusz Nowak, botanik z Opola rodem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Ale jeżeli chodzi o przydział służbowy, to daleko, daleko. Z miasta książęcego do miasta królewskiego.
2: Tak, Kraków, ja już nie nazywam Krakowa miastem królów, tak jak wcześniej nazywałem, teraz nazywam Kraków miastem, z którego widać Tatry.
1: Rozumiem, ale pan profesor był właśnie w Tadżykistanie, ledwo co wrócił, ja zadam drapieżne pytanie, tak się umówiliśmy. Po co naukowcy polscy, zamiast zbierać tu nasze polskie, słowiańskie, rodzime fiołki, wąchać jakieś inne rodzime roślinki, jeździ do Tadżykistanu, to szasta pieniędzmi naszymi, podatnika, także moimi.
2: A przewrotnie odpowiem, tym razem byłam jakiś krotochwilny nastrój obecnie. Jeździmy tam, żeby podlewać drzewo, które sadził Donald Tusk.
1: Jakuż to?
2: Na granicy Afganistanu kiedyś nas zaskoczyło koło Kuala Kum, takiej bramy Darwazu nad rzeką Panch, gdzie ostrzał z południa przez talibów, bo to jest dokładnie na wystawie jesteśmy, i szukaliśmy noclegu. No i znaleźliśmy takim resorcie nowym, zrobionym przez nowego prezydenta Tadżykistanu. Okazało się, że w środku przywitało nas drzewo, a przed nim wielka tablica: tu byłem Donald Tusk. I to było na serio całkowicie. Okazało się potem, jak sprawdziliśmy w necie, jak już przejechaliśmy trochę dalej do Khoro, gdzie był internet, że nasz premier jako prezydent Unii Europejskiej akurat wizytował to miejsce w roku braku wody, czy wody, odwiedzał lodowce, no i przy okazji Tadżycy postawili mu takie drzewo. I od tego czasu my tam jeździmy co roku. No, drzewo, ponieważ było posadzone źle, w niedobrym miejscu, no i trzeba je intensywnie podlewać, więc my to robimy co roku, bo inaczej zmarnieje. A tak na serio.
1: Z dziennikarskiego obowiązku dopytam, jaki to gatunek drzewa?
2: Tuja, niestety. Zwykła tuja, chociaż akurat w tym obszarze
1: to
2: tuja wschodnia. Tuja wschodnia jest nawet tam, można powiedzieć, prawie że naturalna, więc to nie jest tak źle jak u nas na cmentarzach, no ale jednak wymaga w tym bardzo suchym klimacie intensywnej opieki. No a kto ma się nią opiekować, jak nie dyrektor były ogrodu botanicznego? Więc taką opieką objęliśmy tuję Donalda Tuska. No ale tak na serio, byliśmy po to, żeby sprawdzić, co się zmieniło na szczytach Pamiro Awaju w ramach projektu Gloria. To jest taki wiedeński projekt, który analizuje, jak gatunki reagują na ocieplenie klimatu. Nie liczyliśmy jeszcze gatunków, ale musieliśmy wymienić baterie w czujnikach temperatury w glebie.
1: W takim razie już niebawem, czyli po wiadomościach po pół do, zapytam pana profesora, jakie efekty przyniosły wasze badania i czy obserwacje wskazują na to, że klimat jednak się nadal ociepla, a może zaczyna.

0: W naszej popołudniówce o 15:30 najnowsze wiadomości w skrócie. Katarzyna Plewnia.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Nie żyje Jan Frycz. O śmierci wybitnego aktora teatralnego i filmowego poinformował Teatr Narodowy w Warszawie. Artysta zmarł 15 sierpnia w domu rodzinnym w otoczeniu najbliższych, czytamy w komunikacie w mediach społecznościowych. Jak podkreślono, Jan Frycz był niezwykle ważnym członkiem zespołu teatru, nie tylko wielkim artystą, ale i przyjacielem, a dla wielu również mentorem, napisano w mediach społecznościowych Warszawskiego Teatru. Jan Frycz zmarł w wieku 72 lat.
1: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
2: Do godziny 22:00 obowiązuje alert drugiego stopnia przed burzami. To ostrzeżenie dla całego województwa wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. I tak prognozowane są burze, którym miejscami towarzyszyć będą bardzo silne opady deszczu do 35 mm oraz porywy wiatru do 90 km na godzinę. Lokalnie może spaść grad. 34 mieszkania czekają na zasiedlenie w głuchołaskim bloku SIM Opolskie. Trwa teraz drugi nabór najemców. Z pierwszego dużo osób wycofało się ze względu na tak zwaną finansową partycypację.
3: Zobaczymy, jak będzie wyglądał ten drugi nabór, czy pozwoli myśleć o budowie kolejnego budynku, bo takie możliwości gmina sobie zabezpieczyła w umowie z SIM-em.
2: Warunkiem najmu jest właśnie finansowa partycypacja, która wynosi 25% kosztów budowy mieszkania. Temat szerzej w wiadomościach Radio Opole o 16:00.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysyła ostrzeżenia. W naszych telefonach możemy o tym przeczytać. Natomiast w tej chwili, jak pokazuje radar pogodowy, największe centrum opadów mniej więcej przenosi się od południowego zachodu do północnego wschodu. A więc w tej chwili miasto Albrechtice, trochę koło Głubczyc, w okolicach Prudnika i w tej chwili, według tej mapy, którą mam przed sobą, centrum opadów znajduje się w Głogówku. Są to bardzo silne opady. A tymczasem w Głuchołazach na południu naszego regionu w tej chwili mamy no właśnie taką sytuację, że może padać albo będzie padać. Temperatura już jest niższa, 23 stopnie, a wieczorem zejdzie do 10 około północy. Jutro zdecydowane ochłodzenie także w Głuchołazach. Maksymalnie 15 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: A my za moment z naszym gościem przeniesiemy się do Tadżykistanu i dokładnie zapytamy, co robią tam opolscy botanicy.

0: Twoje Radio Opole.
1: Profesor Arkadiusz Nowak, botanik, prosto z Tadżykistanu, i teraz będzie część bardziej poważna. Panie profesorze, czego dowiedzieli się botanicy, badacze przyrody właśnie w Tadżykistanie? Skąd pan profesor właśnie wrócił? 2 tygodnie trwała ta wyprawa.
2: Tak jest. No, tym razem celami naszymi było sprawdzenie, jak zmieniła się roślinność, skład gatunkowy dokładnie takich stepów pustynnych, kriofilnych, czyli zimnych we wschodnim Pamirze. To jest okolica Dżelandi, Murgabu. To jest taki region podobny trochę do Tybetu, ale akurat nie po stronie chińskiej, która jest bardzo nieodległa, bo to jest raptem 100 km od granic Tybetu, tylko po stronie tadżyckiej, czyli na zachód od gór Muskol, wielkiego masywu Musagaty i Karakorum. To są góry Pamiru Wschodniego i tam na wysokości około 4300 metrów i 3700 metrów mamy swoje stałe powierzchnie obserwacyjne. No i co 5 lat kontrolujemy, co się zmieniło. Zmiany są widoczne, dotyczą około, w tej chwili tak na prędko policzyliśmy, około 15% gatunków. Nie potrafimy jeszcze powiedzieć, czy one pokazują bardziej, że klimat się ociepla, czy że się oziębia. Raczej wychodzi nam na to, że klimat się w tym miejscu akurat osusza. Trzeci plot był w rejonie Tawildary. To jest bardzo taki bardziej wilgotny obszar gór hisarskich, Piotra I i darwaskich. I tam ewidentnie klimat się ociepla. Mamy o wiele więcej gatunków, które są ciepłolubne. I kolejne ploty, czy te powierzchnie obserwacyjne, to była taka techniczna wizyta na 4 szczytu w ramach projektu Gloria. Projekt Gloria to jest 70 państw na całym świecie, główny sztab dowodzący to jest Uniwersytet w Wiedniu, a my realizujemy w Pamiro Awaju swoje powierzchnie badawcze. Wygląda to w ten sposób, że w jednym dużym masywie, w naszym przypadku są to góry fańskie, mamy 4 sąsiadujące sobą szczyty, na których mamy po 4 powierzchnie na każdą stronę świata na stokach, i w tych powierzchniach mierzymy temperaturę gleby i oczywiście też oceniamy co 5 lat właśnie skład gatunkowy.
1: Ale czy można wyciągnąć taki wniosek, że jeżeli tam w górach Pamiru, gdzieś na granicy z Kirgistanem, ociepla się klimat, to znaczy również, że i w Polsce to samo zjawisko ma miejsce?
2: Nie.
1: Można taką prostą analogię wyciągnąć?
2: Absolutnie nie. Właśnie dlatego mamy tych punktów około 70, a nawet chyba już w tej chwili więcej na całym świecie. One dotyczą akurat głównie górskich ekosystemów, czyli raczej byśmy mogli dyskutować o Tatrach naszych, prawda?
1: No tak, bo w górach zazwyczaj w ogóle z racji wysokości nad poziomem morza jest chłodniej. I w tym momencie to ocieplenie nie jest tak dotkliwe z punktu widzenia przeciętnego człowieka, który nie lubi, jak jest więcej jak 25 stopni.
2: No, chyba że wyschną te lasy w górach, a potem powódź będzie jeszcze intensywniejsza, bo nic nie zatrzyma intensywnego opadu wody i wtedy dotyka nas to w dolinach poniżej. Ale chodzi o to, że góry są papierkiem lakmusowym zmian klimatycznych, jeśli chodzi o florę. Dlaczego? Dlatego, że jak się ociepla, to rośliny uciekają na północ do biegunów, ale też w górę, a na szczytach już nie mają gdzie uciec, bo nie mają drabiny, żeby gdzieś tam się powiesić. W związku z tym nie mogą zlewitować, muszą wymierać. I my to właśnie obserwujemy, my badamy, czy wymierają, czy nie.
1: To w takim razie zapytam, czy można temu zjawisku w jakiś sposób skuteczny przeciwdziałać? Profesor Arkadiusz Nowak jest naszym gościem do godziny 16:00.

0: Góry są papierkiem lakmusowym stanu naszego klimatu. Tak mówi nasz gość, profesor Arkadiusz Nowak. Konia z rzędem albo bez rzędu. Kto powie, co to jest papierek lakmusowy? Szybciutko odpowiedź, panie profesorze.
1: Takie małe urządzonko najprostszej konstrukcji z papieru, które ma w sobie taką chemię, że pokazuje inne kolorki, jak jest kwas albo zasada.
0: Rozumiem, dziękuję. Wyjaśniliśmy, czyli w tych górach widać, czy coś idzie w stronę ocieplenia, czy ochłodzenia. Jednoznacznie możemy powiedzieć, że się ociepla, tak mówi pan profesor, ale nie wszędzie. A ja zadałem proste pytanie, czy z tej wiedzy możemy na przykład wywnioskować, jak zaradzić tym negatywnym zjawiskom, o ile ocieplenie jest negatywnym zjawiskiem?
1: Przecież w przyrodzie nie ma nic negatywnego, pozytywnego. W przyrodzie jest negatywnie lub pozytywnie dla nas ludzi. I to jakby nas przyrodników mnie interesuje.
0: No to bo tak skoro... jak z pożarem, prawda? Pożar jest pozytywny, bo czasami. Na przykład zabija jakieś drobnoustroje, które niszczą uprawy. No ale że ginie przy okazji jakaś inna masa gatunków, to druga rzecz. Ale szybko przyroda to odrodzi i wraca do normy.
1: Wiele gatunków pyrofitów, nawet jest taka grupa gatunków, które bez pożarów nie potrafią się normalnie rozwijać. Na przykład szyszki, sosny, banksa nie otworzą się, jeżeli nie ma pożaru. Oczywiście kwestia temperatury, tempa tego pożaru i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o ocieplenie klimatu, no z pewnością zmiany są, bo to chyba wszyscy wiemy, z wyjątkiem pana prezydenta Stanów Zjednoczonych i jego akolitów.
0: Ale bo on ma inną wiedzę.
1: Ale tak, on ma innych doradców, on ma inne papierki lakmusowe widocznie jakieś.
0: I inne w ogóle papierki.
1: I ta wiedza nie wynika oczywiście z naszego z naszych plotów obserwacji w Pamirze Ałaju. Ona wynika właśnie z wszystkich tych punktów obserwacyjnych. Około 80 na lądzie, na szczytach gór i wielu, wielu innych na morzu. W Tadżykistanie, w środkowej Azji, czyli góry Pamiru, Pamiru-Ałaju, Hisaru, Darwazu i zachodnia część Tianshanu, tam temperatura już podniosła się o 1,2-1,3 stopnia Celsjusza. I dalej trend jest znoszący. Co to spowoduje, tego nie wiemy, bo okazuje się, że we wschodnim Pamirze na przykład jest mniej opadów, ale z kolei w zachodnim Pamirze okazuje się, że lodowce przyrastają, czyli mamy więcej lodu niż na przykład w Pamirze Wschodnim. Nie jest to bardzo prosty układ. Układ jest bardzo skomplikowany i dlatego trzeba mieć bardzo dużo powierzchni badawczych, bardzo dużo obserwacji
0: i dużo wieloletnich. Punktów chyba na mapie Ziemi. Taki łańcuszek, prawda?
1: To powinny być setki, jeśli nie tysiące punktów i wieloletnie obserwacje. My cieszymy się, że na przykład w Pruszkowie pod Opolem mamy obserwacje temperatury od ponad 100 lat. Dzięki temu te trendy możemy bardzo precyzyjnie ocenić i ta dynamika nam nie umknie, na przykład wahnięcie na jedną dekadę, tak, obniżenie lub podniesienie. Wiemy, że klimat się ociepla, natomiast jakie tego będą skutki w naszej gospodarce, no trudno mi jest powiedzieć jako botanikowi, na pewno będą krytyczne. Wiemy, że cywilizacje upadały w związku z podniesieniem się temperatury o 1 stopień Celsjusza. Mówię tutaj o starożytnej Persji, o Egipcie, który dzisiaj importuje z Ukrainy na przykład zboże, bo nie jest się w stanie wyżywić, ponieważ okazało się, że wody brakuje w Nilu. Mówię tutaj także o Grecji starożytnej. Wszystkie te zmiany były powodowane wahaniami temperatur, wahaniami klimatycznymi, często naturalnymi także, oraz czynnikami synergicznymi dodatkowymi.
0: Panie profesorze, ale jeżeli w tej chwili podnosi się średnio ta temperatura o 1 stopień i to kiedyś spowodowało zagładę cywilizacji, czy można taką prostą analogię wyprowadzić, że my również stoimy na krawędzi?
1: Ja mówię zawsze o przykładzie Syrii. W Syrii przyrost ludności był bardzo wyrazisty w ciągu ostatnich 40 lat. Następnie temperatura podniosła się o 0,7 stopnia. To spowodowało spadek żyznej ziemi do uprawy o 30%. Zaczęły się kłótnie, swary i kradzież zboża z sąsiedniej wsi. Potem stworzono większe oddziały. No i napadano wieś na wieś, potem klan na klan, potem... Widzieliśmy, co się działo, jaki był tego efekt, oczywiście migracja. Czyli po pierwsze arydyzacja obszaru, dewastacja, przesuszenie, a następnie wojna i migracje, bardzo poważne migracje. To już wstrząsnęło Europą. No to teraz wyobraźmy sobie, co się stanie, jak kraje Sahelu będą przeżywały to samo, a tam nie ma 40 milionów ludzi. W krajach Sahelu, w Afryce żyje około w tej chwili, myślę, że z 500 000 ludzi. Jak oni wszyscy w związku z brakiem możliwości wyżywienia własnych dzieci ruszą na północ, no to rzeczywiście Europa będzie miała problem i częściowo ten problem będzie powodowany zmianami klimatycznymi.
0: Może na otarcie łez tylko powiem, że nasz kraj jeszcze ma stosunkowo łagodny klimat, dlatego, że na przykład Kołopaczkowa jest winnica, skąd przywieziono szczepki winorośli. One się świetnie czują już w Polsce, na wzgórzach Paczkowa, ponieważ we Francji, na południu, jest im już za gorąco. Więc jesteśmy jeszcze w dość szczęśliwym miejscu. Zapraszam w tym momencie w ramach autopromocji na spotkanie z panem profesorem Arkadiuszem Nowakiem w piątek po godzinie 22 w audycji Radia Opole pod tytułem Przy rodzinnym stole. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.

0: Radio Opole.
1: Reklama. Niech ta jesień będzie naprawdę wyjątkowa. Już teraz ruszaj na zakupy do salonu odzieży używanej Szwajcar. Od 17 sierpnia nowa kolekcja markowych ubrań, obuwia i dodatków. Klasyczne oraz najmodniejsze jesienne stylizacje w super cenach. Wyróżnij się z tłumu, zadbaj o swój look i portfel. Salon Szwajcar Opole Głogowska 22. Zapraszamy od poniedziałku, 17 sierpnia.
2: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
1: Po reklamie.
3: Według radaru pogodowego największe opady w tej chwili są w okolicach autostrady A4, Zdzieszowice, Gogolin, Krapkowice. Więcej o tym po wiadomościach.
4: Węgierska policja o śledztwie przeciwko kierowcy polskiego autokaru. Akcja Trzeźwy Poranek na opolskich drogach ujawniła 47 kierowców pod wpływem alkoholu.
0: Wiadomości Radia Opole.
3: Po 16:00 Katarzyna Plewnia.
4: Najpierw jednak mamy zdarzenie pojazdu typu bus z autem ciężarowym na autostradzie A4 na 219 km między węzłem Opole Zachód a węzłem Brzeg. Na czas działań służb ratowniczych zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Wrocławia. Z kolei obfite opady deszczu w Głuchołazach. Do Straży Pożarnej wpłynęło dotąd około 25 zgłoszeń z prośbą o pomoc w usuwaniu skutków tych zjawisk pogodowych. W Opolu natomiast na ulicy Niemodlińskiej podczas prowadzonych tam prac wykopano niewybuch. Na miejscu jest już patrol saperski. Skierowano również na miejsce dwa zastępy Straży Pożarnej. Strażacy będą to miejsce zabezpieczać.
0: Słuchaj faktów, nie plotek.
4: Węgierska policja wszczęła śledztwo przeciwko kierowcy polskiego autokaru, który rozbił się na autostradzie M3. Do katastrofy doszło na północnym wschodzie kraju. Podpułkownik Attila Jana Soczki z regionalnej policji przekazał, że kierowca polskiego autokaru został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Śledztwo trwa. Według obecnych ustaleń policji kierowca najprawdopodobniej zasnął za kierownicą. Według węgierskiej agencji prasowej MTI kierowca usłyszał zarzut zaniedbania, które doprowadziło do katastrofy z udziałem wielu ofiar. Decyzję w sprawie aresztu podejmie lokalny sąd. W wypadku, przypomnijmy, zginęło 12 osób, a przeszło 40 zostało rannych. Stan dwóch osób zagraża ich życiu.
0: To są wiadomości Radio Opole.
4: Niemal 17 tysięcy kierowców skontrolowano dziś na Opolszczyźnie podczas akcji Trzeźwy Poranek. Jak się okazało, 47 osób jechało jednak na tak zwanym podwójnym gazie. W zależności od stężenia alkoholu w organizmie te osoby muszą się liczyć z karami więzienia, grzywny oraz sądowymi zakazami prowadzenia pojazdów, mówi młodszy aspirant Karol Maryszczak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
5: Policjanci ruchu drogowego sprawdzali trzeźwość kierowców nie tylko na głównych ciągach komunikacyjnych, ale również na drogach lokalnych. Policjanci zatrzymali uprawnienia do kierowania aż 41 osobom. Nieodpowiedzialni kierowcy za swoje zachowanie odpowiedzą teraz przed sądem, a grozić im może nawet do 3 lat więzienia, zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna.
4: Policjanci niezmiennie apelują: piłeś, nie jedź. Zmieniamy tematykę. 34 mieszkania czekają na zasiedlenie w głuchołaskim bloku Simopolskie. Trwa drugi nabór najemców. Pierwsze klucze do mieszkań przekazano lokatorom w czerwcu. Wówczas zgłoszenia przyjmowała gmina i był niemal komplet najemców na 50 lokali w nowym budynku przytargowej. Mamy informację, że dużo osób się wycofało ze względu na tak zwaną finansową partycypację, mówi wiceburmistrz Głuchołaz Roman Sambor.
6: Niektórzy chyba się przeliczyli albo nie doczytali, nie wiem jakie tam powody, i jest teraz etap drugiego naboru. Zgodnie z przepisami prowadzi bezpośrednio SIM. Pierwsza część rodzin, która się już wprowadziła. Mam tutaj bardzo pozytywny odbiór warunków zamieszkania. Chwalą sobie to. Zobaczymy, jak będzie wyglądał ten drugi nabór. Czy pozwoli myśleć o budowie kolejnego budynku, bo takie możliwości gmina sobie zabezpieczyła w umowie z SIM-em.
4: Najemcą mieszkania z zasobów SIM może być rodzina, która nie posiada prawa własności do lokalu lub budynku mieszkalnego w Głuchołazach. Spełnia również kryterium dochodowe. Warunkiem jest też partycypacja. partycypacja finansowa w wysokości 25% kosztów budowy mieszkania. ZUS wypłaci 14. emeryturę we wrześniu. Jak podkreśla Sebastian Szczurek, przelewy i przekazy pocztowe uruchomione zostaną z urzędu. Jeszcze przed 1 września pieniądze w ramach 14 dostanie 12,5 tysiąca w Opolskiem, dodaje rzecznik opolskiego ZUS-u.
7: W tym roku 14. emerytura to ponad 1978 zł brutto i to jest o niemal 100 zł więcej niż rok temu.
4: A na koniec Jan Chłodnicki rozegrał swój pierwszy zawodowy turniej tenisowy w grze podwójny w kategorii seniorów i od razu zgarnął tytuł. Niespełna 18-letni Opolanin razem z Niemcem Vincentem Reisachem wygrali deblowe zmagania w finale turnieju ITF M15 Yokohama Legia Warsaw Open. W decydującej grze Polak i Niemiec pokonali parę Andy Allen z Australii i Ethan Terblanche z RPA w dwóch setach 6-4, 6-2. Ponadto w grze pojedynczej Opolanin zdobył drugi już punkt do rankingu ATP, pokonujące w pierwszej rundzie 24-letniego reprezentanta Węgier, notowanego na 655. pozycji w światowym zestawieniu.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Na jednym z portali pogodowych właśnie przeczytałem, że teraz do 18 w Opolu ma być burza z potężnymi opadami. Patrzę tymczasem na radar pogodowy opadów, no i nic na to nie wskazuje. Natomiast prawdziwe takie soczewki z chmur i ogromne koncentracje opadów rozpościerają się od Krapkowic przez Zdzieszowice nad autostradą A4 w stronę Strzelec Opolskich, Zabadzkiego i dalej już dokładnie na wschód. Tak więc w tej chwili pada na w tym obszarze i te opady przesuwają się dokładnie na wschód. Więcej o pogodzie powiemy też w innych częściach naszego regionu już o 16:30.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Nieustannie na posterunku realizatora Dariusz Kuzera. Ja się nazywam Krzysztof Dobrowolski i za chwilę pożeglujemy za sprawą naszego gościa.

0: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1-7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
4: Szukasz peletu? Dobrze trafiłeś. Mamy pelet Robin. Prosto z lasu Sherwood. Lub jakiegoś innego. W każdym razie z lasu. Czysta sprasowana trocina. Certyfikat EN plus A1. Żaden szeryf się nie przyczepi. Jakość, którą doceni twój kocioł w cenie, której nie odczuje twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl.
0: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Mamy takie stare powiedzenie polskie, że człowiek strzela, Pan Bóg kulę nosi. Podobnie mogą mówić żeglarze. O tym więcej kapitan Ryszard Sobieszczański, przyjaciel Radia Opola, nawet mój kolega. Dzień dobry, Ryszardzie.
2: A, witam ciebie, witam państwa bardzo serdecznie.
1: Porozmawialiśmy jakiś czas temu o tym, że słynnym jachtem Zawisza Czarny, harcerskim, legendą wręcz żeglarstwa, wypływasz z młodzieżą żeglarską z Opolszczyzny, a tu rachciach i nie popłyniesz. Zawsze mówimy o sukcesach żeglarskich, niewątpliwych, z których jesteśmy bardzo dumni, ponieważ położone u skraju Sudetów województwo opolskie z potęgą morską, a tu nagle Zawisza Czarny wziął i się zepsuł.
2: No tak bywa czasami, nie? To znaczy, no jest to smutne, tak? Bo przez wiele, wiele miesięcy przygotowywaliśmy rejs rzeczywiście tu z moim przyjacielem, kapitanem Pawłem Białe, bo to był taki pierwszy rejs, gdzie łączyliśmy dzieci i młodzież z województwa kujawsko-pomorskiego i z województwa opolskiego. Więc wiele miesięcy przygotowań tu z Opolszczyzny naszej miało jechać prawie 20 osób i 10 osób właśnie z Bydgoszczy. Także wiesz, wielkie, wielkie przygotowania, planowanie, robienie koszulek i tak dalej. Dzieci nakręcone, bo to środek wakacji, bo to były takie dzieci w wieku tam powiedzmy 14 do 20, to już młodzież właściwie.
1: Przeszli marynarze, myślę.
2: Tak, wszystko młodzież taka działająca w klubach żeglarskich na Opolszczyźnie. Ja się bardzo cieszyłem, bo to jest, bo do tej pory nie udawało nam się nigdy jakby zrobić na żaglowcu rejsu dla dzieciaków, dla młodzieży. A tutaj jakby no tak udało nam się właśnie w czasie w zimie, że tak powiem, Zawiszę Czarnego wyczarterować na cały ten tydzień. No i niestety pech tak chciał, to się zdarza, że się nam Zawisza po prostu popsuł. No i musieliśmy odwołać cały ten rejs. Nie wiadomo jeszcze, jak długo ta naprawa potrwa, ale w tym roku już oczywiście ze względu na koniec wakacji, które będą za chwilę, nie uda nam się tej młodzieży zabrać. Także pierwsze podejście, mówiąc krótko, zatonęliśmy, tak? Także polegliśmy.
1: Polegliśmy,
2: ale też przekazywałem informacje dzieciom i młodzieży, że oczywiście nie poddajemy się, będziemy próbować na drugi rok powtórzyć ten pierwszy rejs na żaglowcu, bo to jest niesamowite jednak wydarzenie dla takiej młodzieży, pływać właśnie na takim, po pierwsze legendarnym, jak wspomniałeś, a po drugie właśnie na żaglowcu, gdzie jest fajna ta taka praca po prostu dla młodzieży.
1: No to nie jest to mega dawnej daty, tylko trójmasztowiec, potężny jacht. Ile osób jednocześnie może się pojawić na pokładzie?
2: Znaczy tam, jeżeli chodzi o z takich miejsc noclegowych, tak, bo to mniej więcej, tak to mówię, to tam wchodzi bodajże, jeśli dobrze pamiętam, 46 osób z załogą stałą tam, bo tam jest załoga stała, kapitan, kucharz, mechanik, bosman, zastępca kapitana, oficerowie, potem wachtowi.
1: Czyli fachowcy ogólnie mówiąc.
2: Tak. No i potem, bo tam Zawisza Czarna to jest taka specyficzna łajba, w której w środku jest po prostu duża taka mesa, które za filankami są te koje, więc to ma taki też klimat dla starszych ludzi, może mniej, ale dla młodzieży właśnie fajnie, bo oni tam wszyscy, że tak powiem, funkcjonują przy tych stołach, jedzą, spędzają po prostu czas, kiedy nie są na pokładzie, śpią ten, także to jest taka trochę tradycyjna szkoła.
1: Klimat starego żaglowca.
2: Taki klimat starego po prostu żaglowca, więc dla młodzieży jest to świetna, uważam, taka możliwość. A dawno jakby środowiska z Opola dawno nie było na Zawiszu Czarnym, bo ostatni raz w 2017 roku klub Nauta, który obchodził swoje 60-lecie, a wcześniej no to Druhna Marysia ze swoimi harcerzami w latach 80. to były rejs. No i oczywiście wcześniej gdzieś tam, także rzadko nam się zdarza po prostu wejść na tego Zawiszę, bo no on jest najczęściej wykorzystywany przez harcerzy z całej Polski.
1: A mam jeszcze jedno pytanie na koniec tego pierwszego spotkania. Przeczytałem, że powstał w roku 1952 jako statek rybacki, natomiast w 61 przebudowano go i wtedy powstał jako żaglowiec. No i on ma tyle lat, a jak na jacht. to jest jednostka stara w sensie negatywnym, czy ten wiek absolutnie nic nie przeszkadza, żeby jeszcze 100 lat pływał odpowiednio konserwowany?
2: Oczywiście, że tak. No, mamy już starsze żeglowce, które pływają cały czas jakby bez problemu i to w różnych krajach. Jeżeli jest, tak jak powiedziałeś, konserwowany, zabezpieczany, to taki żeglowiec może pływać jeszcze ho, ho, ho, albo ho, ho, ho.
1: Nawet tyle?
2: Albo nawet i dłużej.
1: W takim razie o tym, co zaplanujesz i co oby nam się udało, powiemy już w drugiej części naszej audycji. Przypomnę, kapitan Ryszard Sobieszczański, przyjaciel Radia Opole, a nawet mój kolega, jak wspomniałem, od nie powiem ilu dekad jest naszym gościem.

0: Mam bardzo dobrą wiadomość prosto od kapitana Ryszarda Sobieszczańskiego. Okazuje się, że na odtarcie łez będzie zorganizowany rejs i jeszcze jest okazja wziąć w nim udział. Więcej w naszej audycji już po godzinie 16:30. Nasz gość będzie do 17:00.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Utrudnienie na A4 w kierunku Wrocławia między węzłami Opole Zachód i Brzeg w pobliżu miejscowości Rzędzi Wojowice to 219 km autostrady. Zderzyły się tam pojazd ciężarowy z busem, jedna osoba została ranna, zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Wrocławia, a ruch odbywa się pasem lewym. Mamy też zdarzenie drogowe w Opolu. Trzy pojazdy zderzyły się na ulicy Ozimskiej, podróżowało samochodami łącznie 7 osób, 3 znajdują się obecnie pod opieką zespołu ratownictwa medycznego. Na miejscu działają także strażacy. Ulewy oraz intensywne opady deszczu przechodzą przez Opolszczyznę, m.in. w Głuchołazach. Zanotowano dotąd przeszło 30 interwencji strażackich dotyczących usuwania skutków deszczów. Głównie zalane zostały piwnice oraz garaże. Wody Polskie RZGW we Wrocławiu podają, że w miejscach występowania opadów, zwłaszcza burzowych, możliwe są wzrosty stanów wody w rzekach. W przypadku kumulacji opadów wzrosty mogą być gwałtowne i powodować punktowe, krótkotrwałe przekroczenia stanów ostrzegawczych, a ostrzeżenie hydrologiczne IMGW obejmuje zlewnie m.in. Nysy Łużyckiej, Kaczawy, Strzegomki, Bystrzycy oraz Nysy Kłodzkiej. W wiadomościach Radio Opole o 17:00 m.in. o kolejnym kroku na drodze do powrotu wojska do Kędzierzyna-Koźla. Podpisano właśnie list intencyjny w sprawie nieruchomości dla 17. Opolskiej Brygady WOT-u.
3: Tym listem intencyjnym potwierdzamy te nasze chęci, żeby wojsko WOT pojawił się w Kędzierzynie-Koźlu i myślę, że będzie to zrealizowane do końca roku albo na przełomie tego i następnego roku.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W tej chwili 3:28, 17:00. Południowe dzielnice Opola mogą doświadczyć lekkich opadów deszczu, ale głównie te masy przechodzą przez miejscowości Kędzierzyn-Koźle, Zdzieszowice i przemieszczają się na wschód i na północny wschód. Tymczasem na razie w stronę naszego województwa zmierzają takie ogniska opadów od Czech, mniej więcej od Pragi w kierunku północno-wschodnim. I tak oto na razie przynajmniej tak jak Grodków, Lewin Brzeski są zupełnie bez opadów. W okolicach Brzegu mogły się pojawić opady, natomiast we Wrocławiu i na niektórych odcinkach A4 może bardzo mocno padać.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Zgodnie z zapowiedzią, kapitan Ryszard Sobieszczański jest w studiu i już za kilka minut zaprosi was na super rejs. Niespodziankę.

0: Twoje Radio Opole.
1: A my, jak u świętego Mikołaja, jak czegoś brakuje, to wzywamy kapitana Ryszarda Sobieszczańskiego. On z rękawa, z worka obfitości wysypuje coś na otarcie łez. Przypomnę, jeżeli chodzi o Zawiszę Czarnego, rejs nie dojdzie do skutku, bo po prostu wziął się i zepsuł, ale kapitan sobie wymyślił, że zrobi własny rejs. Właśnie dla takich młodych ludzi, którzy chcą posmakować przyrody. I okazało się, że jak to w życiu, dwie osoby, trzy nie mogły pojechać, jest miejsce.
2: No tak, bo to był taki cały ciąg zdarzeń, to znaczy część tej młodzieży, która miała z nami płynąć, mieli wypływać na Zawiszę takie odpowiednie ilości godzin, żeby móc potem wystartować do szkolenia na jachtowego sternika morskiego, które organizujemy raz w roku na naszym jachcie we wrześniu. No i by się okazało, że nie popłyną, no to tych godzin nie wyrobią, więc na szybko, że tak powiem, zorganizowaliśmy taki rejs, który zaczynamy w najbliższą sobotę. Załoga była skompletowana, no i tutaj znowu się wydarzyła jakaś taka sytuacja, że dwie osoby musiały po prostu zrezygnować, stąd dwa miejsca nam się zwolniły. Jak ktoś by chciał, to serdecznie jakby zapraszamy, bo to nie trzeba być młodzieżą. Tu mogą być też starsi, może Drucha Dobrowolskiego zabierzemy ze sobą,
1: tak
2: na
1: jest.
2: Przykład, bo potrzebujemy kucharza na przykład. Natomiast dwa miejsca są wolne i w sobotę wypływamy z Trzebieży na Bałtyk. W pierwszym planie jest odwiedzenie wyspy Bornholm, no i potem Szwecja, potem wracamy w stronę Danii, Niemcy, także taki tygodniowy, dosyć intensywny rejs, ale fajny będzie, bo będzie mocno śpiewający. Zabieramy dużo gitar i śpiewników. Młodzież lubi śpiewać, grają na gitarach, więc będzie to taka fajna też dodatkowa atrakcja.
1: Młodzież starsza też lubi śpiewać, pamięta te ogniskowe wszystkie pieśni. Przypomnij jeszcze raz, w takim razie wypływacie w sobotę i pierwszy odcinek to jest wybrzeża polskiego Bałtyku na Bornholm.
2: Tak.
1: To tak w dobę dopłyniecie.
2: Myślę, że przy dobrych, takich średnich, umiarkowanych wiatrach to w 17-18 godzin będziemy w Nexo, bo to jest tam od wschodniej strony na Bornholmie, tam mamy pierwszy, że tak powiem, punkt, potem chciałbym zdobyć Kalmar szwedzki tradycyjnie, bo to jest piękna miejscowość nadbałtycka z tym historycznym też zamkiem, no i potem będziemy wracać wzdłuż wybrzeża szwedzkiego, może Rostock niemiecki, zobaczymy jak to się tam poukłada, oczywiście wiatrowo, no, natomiast zapraszam serdecznie.
1: To mamy pomysł taki, że w tej chwili, jeżeli ktoś nas słucha i chciałby wziąć udział w tym rejsie, najlepiej, żeby skontaktował się z kapitanem Sobieszczańskim, a ja podam swój adres mailowy i tak najprościej, kto do mnie napisze, ja przekażę kapitanowi Ryszardowi i w ten sposób będzie można wziąć udział w tym rejsie. Od soboty do kiedy?
2: Do soboty następnej.
1: Tydzień na jachcie razem z kapitanem na Bornholm i z powrotem. Przypomnę w takim razie, możemy napisać krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl, a jak ktoś do mnie napisze, ja już panów skontaktuję i dogada się.
2: Albo
1: paniom. Byle dobrze gotowali? Dobrze. O tym jeszcze przed 17 w naszej audycji.

0: kto z Państwa chciałby wziąć udział w rejsie na Bornholm w stronę Szwecji i z powrotem, może skorzystać z okazji i napisać do mnie, a ja przekażę taką deklarację kapitanowi Ryszardowi Sobieszczańskiemu. Ryszard, przypomnij jeszcze raz, to jest taka informacja z ostatniej chwili, najbardziej aktualna. Masz rejs, potrzebujesz dwóch załogantów albo załogantki, najlepiej, żeby lubiły gotować albo żeby lubili gotować.
1: Nie no, z tym gotowaniem to oczywiście żarcik, ale przede wszystkim, żeby chcieli, że jak będą mieli jakieś doświadczenie żeglarskie, to super, także zapraszamy żeglarzy, ale jak
0: nie będą mieli
1: i będą chcieli spróbować
0: takie szczury lądowe jak ja,
1: jak najbardziej morskiego żeglarstwa, także to jest też rejs po prostu dla Opolan generalnie.
0: No to dobrze, zapytam cię o ryzyko. Czy można się liczyć z jakimś takim bardziej wzburzonym morzem, jeżeli ktoś się na przykład nie wypróbował, czy ma chorobę morską, czy nie? To jest bardzo życiowe pytanie. No to co, rozpoznanie bojem zrobić?
1: No będzie miał okazję to sprawdzić, nie?
0: Przeżyje?
1: Tak, oczywiście, no przeżyje na pewno, tak? Natomiast no, na Bałtyku to są na szczęście krótkie odcinki, takie wiesz, do kilkunastu godzin przelotów po prostu, gdzie zawsze możemy gdzieś tam się schować w jakiejś marinie, porcie, więc to jest dla każdego, kto chciałby spróbować po prostu, a zawsze się bał albo nie miał okazji. Także to jest jak najbardziej otwarte.
0: Trzeba mieć jakiś strój specjalny, wodoodporny, albo nie wiem, jakieś takie dla fachowców ubrania?
1: Nie no, to jeszcze, że ktoś chce popłynąć w taki pierwszy rejs, to po prostu dobrze jest mieć w ogóle cokolwiek przeciwdeszczowego, takiego, wiesz, nie musi być to sztorm, jak zaraz za Bóg wie, ile talarów i dukatów, natomiast no wiadomo, że na takim morzem takie odzienie przeciwdeszczowe jest konieczne, kaloszki na przykład wtedy, żeby jednak było zawsze sucho, ale też jak jest taka osoba, która nie jest do końca przygotowana, to ja ją też będę oszczędzać.
0: I rozumiem, że ojcowską opiekę roztoczysz nad takowym...
1: Jak najbardziej.
0: Chętnym, który chce spróbować życia morskiego.
1: Jak najbardziej, także to jest ten sierpień jeszcze jest taki, że to raczej przynajmniej w tej chwili prognozy są takie, chociaż to jeszcze trochę za wcześnie mówić o prognozach, o tym, co dokładnie na Bałtyku się będzie działo w następnym tygodniu, ale nie są to jakieś tam sztormowe dni,
0: tak raczej
1: późno,
0: spokojnie.
1: Raczej spokojnie. Znaczy może być wzburzone, czy inaczej, troszkę wzburzone morze, wiatr nawet trochę silniejszy, ale nie na tyle, żeby to w jakiś sposób dyskwalifikowało żeglugę.
0: Czyli ja rozumiem, że bez obaw można się kierować do ciebie. Początek rejsu w tę sobotę, a więc jak najszybciej trzeba się z kapitanem Sobieszczańskim skontaktować. No a powrót już w sobotę, za tydzień. No to ja przypomnę w takim razie adres mailowy. Proszę do mnie napisać, a ja dyskretnie to kapitanowi Sobieszczańskiemu przekażę. Wymienicie się mailami, telefonami, raz, dwa namówicie, do soboty dużo czasu. A adres krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl. Obiecuję, że do końca audycji będę zaglądał. Jak ktoś do mnie napisze, od razu potwierdzę, że widziałem ten list i przekażę kapitanowi Sobieszczańskiemu. Ryszard, w takim razie tradycyjnie stopy wody pod Kiślem.
1: Bardzo dziękuję i zapraszam serdecznie.
0: Kapitan Ryszard Sobieszczański, inicjator rejsu na otarcie łez od najbliższej soboty do następnej soboty na Bornholm, troszkę dalej i z powrotem.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama. Uwaga podróżnicy. Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino przygodę. Start Opole Główne. Potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
2: Artyści tworzą naszą kulturę i polskość. Wielu z nich pracuje projektowo, dlatego dotychczasowy system nie zapewniał im odpowiedniego zabezpieczenia społecznego. Ustawa ma wypełnić tę lukę. Każdy powinien mieć poczucie bezpieczeństwa. Więcej na światbezartystów.pl.
3: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnapprzygoda.pl.
1: Po reklamie.
4: Cały czas patrzę na radar pogodowy i widzę, że te największe ulewy przesuwają się cały czas na wschód, dalej od naszego województwa.
5: Oberwanie chmury sparaliżowało część Głuchołaz. Kędzierzyn-Koźle stara się o batalion WOT-u. Wojsko i powiat podpisały właśnie list intencyjny w tej sprawie.
0: Wiadomości Radia Opole.
4: Po 17:00 Katarzyna Plewnia.
5: Zaczynamy jednak od informacji o niewybuchu znalezionym w Opolu przy ulicy Niemodlińskiej na placu zabaw przy przedszkolu numer 46. Na miejscu obecne są służby, w tym patrol saperski. Teraz na godzinę 17:00 zaplanowano ewakuację mieszkańców dwóch budynków przy ulicy Niemodlińskiej. Przewidziano też m.in. ulicy Hallera. Teren wokół przedszkola został ogrodzony, zabezpieczony, podjęty niewybuch zostanie wywieziony w bezpieczne miejsce. Wciąż mamy też utrudnienia na autostradzie A4 w kierunku Wrocławia, między węzłami Opole Zachód i Brzeg w pobliżu Rzędzi Wojowic. To 219 km. Zderzyły się ciężarówka z busem. Jedna osoba została ranna, zablokowany pozostaje prawy pas ruchu w kierunku Wrocławia. Ruch odbywa się lewym pasem. Przypomnijmy też, że mamy zderzenie trzech pojazdów na ulicy Ozimskiej w Opolu. Samochodami podróżowało łącznie 7 osób. Trzy znajdują się pod opieką zespołu ratownictwa medycznego. Prawdopodobnie te trzy osoby trafią do szpitala. Działania trwają.
0: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
5: Potężne oberwanie chmury sparaliżowało część Głuchołaz. Najtrudniejsza sytuacja jest na drodze krajowej numer 40, będącej jeszcze w remoncie. Stoi tam teraz woda. Jak informuje burmistrz Paweł Szymkowicz, zalana mogła zostać część piwnic.
6: Oberwanie chmury miało miejsce około godziny 15:00. Trwało jakieś 25-30 minut.
7: W jakich rejonach najtrudniejsza sytuacja?

0: krajówce.
1: Alert IMGW przed burzami oraz ulewami dla całego regionu obowiązuje do godziny 22. Strażacy podejmują obecnie pojedyncze interwencje w związku z zalanymi piwnicami czy połamanymi drzewami w Krapkowicach oraz Gogolinie. Jest kolejny krok na drodze do powrotu wojska do Kędzierzyna-Koźla. Podpisano list intencyjny w sprawie nieruchomości dla 17. Opolskiej Brygady WOT-u. Chodzi o nieruchomość przy Zespole Szkół nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu. Podpisanie listu nie oznacza jeszcze przekazania nieruchomości, ale to element procedury, która ma doprowadzić do przygotowania obiektu zgodnie z wymaganiami wojska, mówi starosta kędzierzyńsko-kozielski Artur Maruszczak.
2: To jest tylko potwierdzenie tego, co już praktycznie od 2 lat robimy w tym temacie i tym listem intencyjnym potwierdzamy te nasze chęci, żeby wojsko WOT pojawił się w Kędzierzynie-Koźlu i myślę, że będzie to zrealizowane do końca roku albo na przełomie tego i następnego roku już dopniemy to ostatnio.
3: Jest to proces długofalowy, wynikający z przepisów zarówno cywilnych, jak i naszych wojskowych. Przekazanie takiego obiektu wymaga wiele decyzji przez osoby wyższych przełożonych moich, a także tych osób, które dysponują środkami finansowymi w budżecie państwa. Jest to milowy krok po 2 latach obecności naszej brygady w województwie opolskim.
1: Dodaje pułkownik Artur Bartkowiak, dowódca 17. Opolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, a obecność WOT-u stanowić ma dla powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego ważny element systemu bezpieczeństwa jego mieszkańców.
4: Słuchaj faktów, nie plotek.
1: Brzescy policjanci poszukują miłośnika nocnych rajdów, który uszkodził 2 samochody. Do zdarzenia doszło na ulicy Chrobrego w Brzegu. Kierowca poruszał się BMW i po uderzeniu w pojazdy zbiegł z miejsca zdarzenia. Dyżurny odebrał zgłoszenie i skierował tam patrol, relacjonuje młodszy aspirant Aleksandra Jankowska z brzeskiej policji.
5: Na miejscu okazało się, że kierujący pojazdem marki BMW, jadąc ulicą jednokierunkową, uszkodził 2 zaparkowane tam w sposób prawidłowy pojazdy, po czym oddalił się z miejsca. Aktualnie trwają czynności zmierzające do ujęcia sprawcy.
1: Funkcjonariusze proszą świadków tego rajdu o kontakt z brzeską policją. W wieku 72 lat zmarł aktor filmowy i teatralny Jan Frycz. Ministerstwo Kultury złożyło wyrazy głębokiego współczucia rodzinie, bliskim i przyjaciołom aktora oraz całemu środowisku teatralnemu. W komunikacie resortu podkreślono, że Jan Frycz stworzył niemal 200 kreacji aktorskich, zapisując się na trwałe w historii polskiego teatru i polskiej kultury. Artysta zmarł 15 sierpnia. I to była ostatnia informacja w tym serwisie. Na kolejny zapraszam już w imieniu Romana Juranka.
4: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
6: 5 minut po 17:00, patrzę na niebo nad Opolem. Na razie tylko chmury, patrzę na prognozy i przyznam szczerze, że są niewiele warte, więc wolę spojrzeć na radar pogodowy. Ten pokazuje rzeczywistą sytuację na niebie. Zagęszczenie chmur, a także ognisk opadów. I w tym momencie, czyli 5 minut po 5:00, największe skupisko deszczu rozpościera się od Jesenika przez Złote Chory, omija troszkę na południe Głuchołazy i będzie się przemieszczać w kierunku północno wschodnim. Jednak mniej więcej według tej mapy, którą ja mam, po godzinie 17 może znajdować się nad Głuchołazami. Mniej więcej 17:30, ale to nie opady już o takiej sile, jakie miały miejsce po godzinie 15, więc te opady powinny w ogóle oddalić się od naszego regionu. Tak patrzę, pozwolę, bo ta mapa jest dynamiczna, ona się przesuwa i myślę, że ostatnie takie większe opady właśnie na południu regionu, mniej więcej około, no właśnie, patrzę, 17:30, no około 18:00.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: A ja przypomnę, że cały czas aktualne jest zaproszenie przez kapitana Ryszarda Sobieszczańskiego na rejs od najbliższej soboty do tej za tydzień na Borholm i z powrotem. Wystarczy tylko

0: Reklama społeczna.
1: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
2: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
1: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
3: Dla mnie demokracja to prawo do tego, by nie bać się wyjść na ulicę z megafonem, nie bać się mówić, co się myśli, nie bać się stanąć po jakiejś stronie. Fundacja Batorego zabiega o to, by strachu w przestrzeni publicznej było jak najmniej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Masza Wągrodzka.
4: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
5: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
0: Reklama społeczna.
6: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
7: Niech ta jesień będzie naprawdę wyjątkowa. Już teraz ruszaj na zakupy do salonu odzieży używanej Szwajcar. Od 17

0: poniedziałku, 17 sierpnia.
1: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
2: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: W piątek przed weekendem zapraszałem Państwa w popołudniówce na Zamek Piastów Śląskich w Brzegu, dlatego że to jest takie miejsce, gdzie każdego o każdej porze dnia i nocy wita książęca para. Jeżeli chcecie się o tym przekonać, proszę tam się udać. Zapewniam, że nie będzie inaczej. A tymczasem właśnie Muzeum Piastów Śląskich to nie tylko architektura, stała ekspozycja wystawy, ale też niezwykłe artefakty znalezione w najmniej apetycznych miejscach. I o tym mówi Marek Pyzowski, kierownik działu historii Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.

0: Doświadczeni archeolodzy twierdzą, że wiek latryn potrafią określić na nos, co kryje się w średniowiecznych i nowożytnych dołach kloacznych, czego możemy się dowiedzieć o ludziach, którzy korzystali z latryn przed wiekami. O tym mogą Państwo przeczytać w książce Agnieszki Krzemińskiej, Grody, Garnki i Uczeni, o archeologicznych tajemnicach ziem polskich. O takich tajemnicach mówi też kierownik działu historii Muzeum Piastów Śląskich Brzegu, Marek Pyzowski, bo okazuje się, że zamek w Brzegu i tamtejsze wystawy to nie tylko te eksponowane wielkie wystawy, ale także wyjątkowo interesujące artefakty.
1: Tak, zanim Państwo wejdą do nas na stałe wystawy, to przy kasie znajduje się w specjalnej gablocie kufel. Kufel, który został odkryty w 2006 roku podczas badań archeologicznych przy jednej z brzeskich kamienic przy ulicy Dzierżonia. Został odkryty w dawnej kloace i bardzo dobrze się zachował. To jest duży obiekt, zmieściłoby się tam około 2 litry płynów i jest ozdobiony wyjątkowo, bo z jednej i z drugiej strony ma stylizowany taki herb książęcy. Nie jest to ściśle herb książęcy, bo nie jest dosyć uproszczony i tam pewne rzeczy się nie zgadzają, ale raczej autor miał na myśli ewidentnie herb książąt legnicko-brzeskich, książąt piastowskich. Bardzo ładna rzecz. Datuje się ją na przełom XVI-XVII wieku. No i tutaj muszę powiedzieć, że ten zabytek jest wyjątkowy, bo na terenie historycznego Śląska nic podobnego nie zostało odkryte. Generalnie nie jest to na wystawie stałej, ale teraz jest taka akcja, która prowadzi znane czasopismo wśród archeologów, Archeologia Żywa. Tam nasz wicedyrektor Andrzej Peszko pisał artykuł właśnie o tym przedmiocie i można przyjść i zrobić sobie zdjęcie, wysłać im i jakąś nagrodę jeszcze dostać, więc zapraszamy Państwa, bo kufel jest wyjątkowy, duży i naprawdę robi wrażenie i co jest ciekawe, bardzo dobrze zachowany, kolory są na nim zachowane, więc jakby nie był eksponatem muzealnym, to można byłoby wziąć i z niego po prostu pić.
0: No jeszcze tylko ciekawe, czy znalazłby się taki odważny, który by tego wyczynu dokonał. A dlaczego właśnie w takich miejscach mniej apetycznych tak doskonale zachowują się eksponaty? O tym z Markiem Pyzowskim już za moment.

0: Ogromny, zabytkowy kufel znaleziono w brzegu. Tam właśnie pracowali archeolodzy, którzy natknęli się na takie znalezisko. No i pozostaje teraz pytanie, jak to możliwe, że właśnie taki piękny przedmiot tak świetnie zachował się w latrynie, w miejscu jak najmniej eleganckim. I o tym Marek Pyzowski, kierownik działu historii Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.
1: Tak, dlatego, że akurat to środowisko takiego szamba tak naprawdę, którym jest kloaka, no potrafi bardzo dobrze zakonserwować najróżniejsze rzeczy. Jest tam środowisko beztlenowe, to nie ulega takiemu zniszczeniu i naprawdę z tych starych kloak odkrywamy prawdziwe skarby.
0: No już wiemy, dlaczego tak się to udało, a tymczasem wracam na moment do książki Agnieszki Krzemińskiej Grody, Garnki i Uczeni o archeologicznych tajemnicach ziem polskich. Otóż okazuje się, że wyjmowanie z latryn cudownych naczyń czy sztućców jest oczywiście fascynujące. Czasami jednak większe wrażenie robią rzeczy zupełnie niepozorne, ponieważ są znane jedynie z tekstów, a wykonane z nietrwałych materiałów nie miały szans w tak zwanych normalnych warunkach, by dotrwać do naszych czasów. Zachwyt wzbudzają drewniane miski, łyżki i części mebli. Na przykład w Elblągu zachował się nawet taborec z dziurką, który służył jakiemuś oseskowi za pierwszy sedes. Były też skórzane buty czy patynki, paski, tekstylia, a nawet wełniane czapki i rękawice, jedwabne wstążki, a nawet szpule nici. To wszystko w latrynach.

0: Za 26 przedstawię Państwu taką deklarację z mojej strony, bardzo osobistą. Otóż postanowiłem zakumplować się z redakcyjnym kolegą Ireneuszem Procherą. Dlaczego? Niech wyjaśni to sam autor.
1: Na końcu języka.
2: Kumpel to jedno z tych słów, których używamy niemal codziennie. Mówimy o kumplu z pracy, kumplu z podwórka, ze szkoły czy z wojska. W języku potocznym brzmi naturalnie i swojsko, a jednocześnie trudno wskazać jego dokładny odpowiednik. Przyjaciel jest

0: słowem znacznie bardziej uroczystym i oznacza głęboką więź. Znajomy brzmi z kolei nieco chłodno, a nawet oficjalnie. Kolega odnosi się zwykle do wspólnego miejsca pracy lub nauki. Kumpel zajmuje miejsce pośrodku, oznacza osobę, z którą łączą nas dobre relacje, ale niekoniecznie wielka przyjaźń. Mało kto jednak zastanawia się, skąd wzięło się to słowo. Najczęściej wskazuje się, że polski kumpel pochodzi z języka niemieckiego. Jego źródłem jest wyraz kumpel, który do dziś funkcjonuje we współczesnej Niemczyźnie. Co ciekawe, w Niemczech słowo to przez długi czas miało znaczenie bardziej konkretne niż obecnie. Oznaczało przede wszystkim współpracownika, towarzysza pracy, zwłaszcza górnika. W zagłębiach górniczych górnicy pracowali bowiem parami lub niewielkimi zespołami, od których zależało wzajemne bezpieczeństwo. Taki partner był właśnie kumplem, człowiekiem, któremu można było zaufać pod ziemią. Nieprzypadkowo do dziś w wielu regionach górniczych Niemiec i Polski słowo kumpel kojarzy się właśnie z górnictwem. Na Śląsku zwrot górniczy kumpel przez lata był czymś więcej niż tylko określeniem współpracownika. Oznaczał osobę, od której mogło zależeć życie drugiego człowieka. Samo niemieckie kumpel ma jednak jeszcze starszy rodowód. Językoznawcy wiążą je z dawnymi wyrazami oznaczającymi wspólnika lub uczestnika tej samej grupy. Istnieją również hipotezy wyprowadzające je z łacińskiego companio, ten, z którym dzieli się chleb. To właśnie od tego łacińskiego słowa wywodzą się angielskie companion, francuskie compagnon czy włoskie compagno. Nie wszyscy badacze zgadzają się jednak, że niemiecki kumpel rozwijał się dokładnie tą drogą, dlatego te etymologie traktuje się raczej jako prawdopodobną niż całkowicie pewną. Do polszczyzny kumpel trafił najpewniej w XIX wieku, przede wszystkim za pośrednictwem Śląska oraz terenów pozostających pod silnym wpływem języka niemieckiego. Początkowo funkcjonował w gwarach robotniczych i górniczych, później zaczął przenikać do języka potocznego. W XX wieku był już znany w całym kraju. Interesujące jest to, jak zmieniało się jego znaczenie. Najpierw oznaczało współpracownika, z którym wykonywało się tę samą pracę, później zaczął określać dobrego kolegę, a dziś bywa używany nawet wobec osób poznanych stosunkowo niedawno. Wystarczy usłyszeć zdanie: to mój kumpel z siłowni, albo mam kumpla, który zna się na komputerach. Nie chodzi tu oczywiście o wieloletnią przyjaźń, lecz o swobodną, życzliwą relację. Oczywiście od tej formy podstawowej powstało wiele innych. Mówimy o kumplach, kumpeli, kumpelskiej atmosferze, kumplowaniu się, a nawet kumpelskim podejściu. Wszystkie zachowują ten sam odcień znaczeniowy, czyli bliskość pozbawioną nadmiernej oficjalności.
1: Na końcu języka.

0: Za 9 minut 18. Cały czas aktualne jest zaproszenie ze strony kapitana Ryszarda Sobieszczańskiego. Przypomnę, w sobotę startuje rejs na Bornholm, później jeszcze do Szwecji i z powrotem. Wszystko to z udziałem amatorów, oczywiście pod wodzą zawodowego żeglarza, kapitana Ryszarda Sobieszczańskiego. Tak się złożyło, że dwie osoby nie mogą wziąć udziału w tym rejsie, no i stąd zwolniło się miejsce. Jeśli ktoś z Państwa nawet kompletnie się nie zna na żeglarstwie, ale chciałby wziąć udział w takim rejsie tygodniowym, ma jeszcze szansę. Tak się umówiliśmy z naszym gościem, że podam swój adres mailowy, a ktoś z Was, kto by chciał się skontaktować z kapitanem, dogadać szczegóły i wziąć udział w tym rejsie, proszę bardzo, wystarczy do mnie napisać, a ja to przekażę pod właściwy adres, a Państwo się telefonicznie już dogadają. Proszę zapamiętać w takim razie ten adres poczty radiowej. krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl. Kto nie zdążył zapisać, a jest zarejestrowany, wystarczy, że zajrzy na stronę Radia Opole. Tam są autorzy i obok mojej skromnej osoby jest adres mailowy krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl. Rejs startuje w tę sobotę. Wraca w pełnym składzie za tydzień.
1: Radio Opole. Zawsze na pokładzie.

0: Radio Opole.
1: Reklama.
2: Surdopedagogika w Akademii Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu teraz jeszcze taniej. Zapisując się do końca sierpnia zapłacisz tylko 3000 zł za 3 semestry, czyli 1000 zł za semestr. To nie wszystko. Skorzystaj z promocji Zabierz Znajomego i zyskaj dodatkowe 10% zniżki za każdą osobę, która zapisze się z Twojego polecenia. Rabaty się sumują. Studiuj po swojemu i osiągaj więcej. Rekrutacja trwa. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
3: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
1: Po reklamie.
4: Na niebie coraz więcej chmur, przynajmniej w Opolu, a ja cały czas śledzę radar pogodowy i zaraz po wiadomościach powiem Państwu, skąd deszcze nadciągają i gdzie przechodzą.
5: Ewakuacja budynków przy ulicy Niemodlińskiej w Opolu. Znaleziono niewybuchy. Ponad 50 interwencji strażaków po opadach deszczu w Głuchołazach. Polskie i węgierskie śledztwa w sprawie wypadku autokaru z pielgrzymami.
0: Wiadomości Radia Opole.
4: Po 18:00 rozpoczyna dyżur w redakcji informacji Roman Juranek.
5: Witam serdecznie. Nie jeden, a 4 niewybuchy znaleziono w trakcie prac ziemnych na terenie placu zabaw przedszkola przy ulicy Niemodlińskiej w Opolu. Pierwsze zgłoszenie o granacie moździerzowym z czasów II wojny światowej pojawiło się o godzinie 12:00. Na miejsce wezwano patrol saperski z brzegu. Po 14:00 podjęto pierwszy niewybuch. W trakcie sprawdzania terenu ujawniono kolejne, informuje Przemysław Kędzior z Komendy Miejskiej Policji w Opolu.
6: Decyzją dowódcy niezbędne było tutaj zamknięcie okolicznych dróg i terenów w promieniu 100 metrów. Do tego zadania przystąpili policjanci wspólnie ze strażakami. Obecnie żołnierze z patrolu saperskiego pracują dalej z tymi niewybuchami.
5: A na miejscu na ulicy Niemodlińskiej jest nasz reporter Adam Wołek.
7: Na chwilę obecną ulica Niemodlińska, a także ulica Halera pozostają zamknięte. Wszędzie są policjanci, jest blokada tych dwóch dróg. Mieszkańcy pobliskiego budynku przy tym przedszkolu numer 46, gdzie znaleziono niewybuch, zostali ewakuowani i oddalili się miejsca. Ulica jest całkowicie pusta, praktycznie nie ma żadnych przechodniów, pozostają strażacy i policjanci. Natomiast ma to na chwilę obecną potrwać jeszcze około 2 godzin, czyli blokada drogi i podejmowanie tego niewybuchu z terenu budowanego placu zabaw przy przedszkolu numer 46.
5: A z ulicy Niemodlińskiej w Opolu mówił Adam Wołek.
0: Radio Opole. Wiemy, co ważne dla Ciebie.
5: Blisko 50 razy interweniowali strażacy w gminie Głuchołazy po tym, jak przeszedł tam front burzowy. Jak mówi Polskiemu Radiu rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie, starszy kapitan Dariusz Pryga, jest wiele zgłoszeń od mieszkańców.
8: Pompowanie piwnic, zalane drogi, przepusty, rowy melioracyjne. Są też zdarzenia związane z powalonymi drzewami na jezdnie. Taki front burzowy przeszedł dosłownie przez 20 minut i w związku z tym jest tyle interwencji na terenie gminy Głuchołazy.
5: Dodajmy, że ostrzeżenie hydrologiczne wydane przez IMGW obejmuje m.in. zlewnie Nysy Łużyckiej, Bobru, Kaczawy, Bystrzycy oraz Nysy Kłodzkiej.
0: Twoje źródło prawdziwych informacji.
5: Prokuratura wyjaśnia przyczyny wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Śledztwa w sprawie nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym prowadzi zarówno polska i węgierska prokuratura. Polskie śledztwo prowadzi prokuratura okręgowa w Krośnie. Jakie są pierwsze ustalenia śledczych?
9: Śledczy z Krosna nie chcą zdradzać szczegółów dotyczących przyczyny wypadku. Polscy śledczy od rana biorą udział w czynnościach na miejscu zdarzenia. Policja zabezpieczyła dokumentację zarówno w firmie, która organizowała wyjazd, jak i u przewoźnika, mówi Marta Kolendowska-Matejczuk, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Krośnie.
10: Kwestie dotyczące tachografów, czy tego, jak wyglądały ostatnie godziny przed katastrofą, będziemy analizować na podstawie różnych dowodów, w tym przekazanych przez stronę węgierską.
9: Jak poinformowała węgierska prokuratura, zatrzymany polski kierowca został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Mężczyzna nie złożył jeszcze wyjaśnień. Drugi kierowca został zwolniony przez policję. Rzecznik węgierskiej prokuratury powtórzył, że według wstępnych ustaleń przyczyną wypadku było zaśnięcie kierowcy podczas jazdy.
5: A była to relacja Pawła Pawlicy. Przesuwa się moment rozpoczęcia modernizacji południowej pierzei rynku w Niemodlinie. Okazało się, że zarządca sieci gazowej również chce wymienić swoją infrastrukturę, co opóźni start robót. Gazownicy muszą wykonać projekt i zdobyć pozwolenie na budowę. Oczywiste jest to, że prace muszą być prowadzone w jednym czasie, tłumaczy Bartłomiej Kostrzewa, burmistrz Niemodlina.
1: Dlatego będziemy mieli pewne opóźnienie i jeszcze firma nie wchodzi, mimo że mamy już podpisaną umowę. Mam nadzieję, że nie będzie to wpływało na odbiór końcowy, który jest przewidziany na lipiec przyszłego roku. My od początku żeśmy planowali, że będziemy realizować to zadanie w cyklu dwuletnim. Myślę, że mieszkańcy to rozumieją, że nie ma sensu dwa razy rozkopywać miasta, że trzeba to zrobić przy jednym zadaniu.
5: Inwestycja jest warta ponad 4 miliony złotych, a niemal 2 miliony to dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. I na koniec jeszcze wracamy do tematu niewybuchu w Opolu. Jak właśnie informuje opolska policja, ruch na ulicy Niemodlińskiej został już przywrócony. Także opolskie MZK przywraca normalne kursowanie autobusów.
0: Więcej na www.radioopole.pl.
5: Minęły 4 minuty po 18.
0: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
11: Witold Sułek. Dwie wystawy można oglądać do końca sierpnia w galerii ZPAP pierwsze piętro w Opolu na ulicy Krakowskiej. Pierwsza znajduje się w sali czarnej, a jest to wystawa artystki Barbary Szymskiej, która, jak mówiła, jest także hołdem dla zmarłego w tym roku profesora Piotra Tyszkowskiego, który pełnił ważną rolę w życiu zawodowym artystki.
12: Te spotkania to był taki najbliższy kontakt z profesorem, gdzie razem poszukiwało się tej wspólnej drogi artystycznej, więc on tutaj, można powiedzieć, kształtował mnie i to jest jego zasługa po prostu, że ja rozwinęłam tą technikę, bo zaczynałam od kalkografii, która później przerodziła się w moją własną technikę, którą mogłabym teraz nazwać kalkorytem.
11: Wyjaśniała Barbara Szymska. Drugą wystawę, którą można oglądać w galerii ZPAP pierwsze piętro, to wystawa Agnieszki Plech zatytułowana Submarine. Zarówno tytuł wystawy, jak i dominujący na obrazach kolor żółty niechybnie przywołują na myśl słynną piosenkę grupy The Beatles i było to przynajmniej częściowo słuszne skojarzenie, jak wyjaśnia artystka.
13: Singiel Yellow Submarine to był singiel, który był w zbiorze winyli moich rodziców. I ja tego słuchałam jako dziecko bardzo często. I jak malowałam ten cykl, to miałam cały czas muzykę Beatlesów w głowie. Nie dlatego, że jestem jakąś ekstremalną fanką, ale bardzo ich cenię i jest to bardzo inspirujące i w tym momencie było to dla mnie bardzo refreshing.
11: Mówiła Agnieszka Plech. Obie wystawy dostępne są za darmo w godzinach pracy galerii.
0: Pogoda.
4: Ja także bezpłatnie śledzę cały czas mapę radarów pogodowych. Podarowałem sobie prognozy, bo one są w tej chwili naprawdę mniej warte, mówiąc delikatnie. Tymczasem te największe strefy opadów rozpościerają się obecnie, czyli mniej więcej 6-7 minut po 6, pomiędzy Nysą a Grodkowem. Zaraz sobie włączę symulację i tak oto właśnie teraz te opady są pomiędzy Nysą, Grodkowem. Powiększam mapę i to mniej więcej jest miejscowość centrum. Krasna Góra, w tę stronę, na wschód już się przeniosły te opady, ze Skoroszyc na Krasną Górę, później dopiero na Magnuszowice. W tym kierunku przechodzą te opady. Natomiast udręczeni mieszkańcy ziemi głuchołaskiej myślę, że przynajmniej na najbliższy czas mogą odetchnąć. Te największe strefy opadów już przeminęły z tych okolic, a właśnie najbardziej skupiają się w okolicach Nysy Grodkowa i jeszcze Zdzieszowic i Strzelec Opolskich.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Tak, żeby ostudzić trochę emocje, a nawet uspokoić trochę nasze nerwy. Już za moment porozmawiamy z fotografem, który jeździ po naszym województwie i podziwia piękne widoki. Także piękne tęcze.

0: Czas start. Radio Opole włącza najlepsze hity.
1: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz, to mów.

0: Twoje radio opone.
1: Na wszelki wypadek zaglądam tam jednym okiem na to, co się dzieje za oknem. Wiatr, który jeszcze jakieś 15 minut temu szalał tutaj na naszej ulicy koło radia, uspokoił się. No i tak sobie pomyślałem, że dla uspokojenia również może nerwów, bo przeżyliśmy trudniejsze chwile, wiadomo. To teraz porozmawiamy o czymś bardzo malowniczym, takim sielskim i namówiłem na rozmowę o takich widokach, powiedziałbym właśnie sielskich, wakacyjnych, przemysłowych. Sława Pawlika, fotografa z Nysy, który lubi obserwować nie tylko te obrazy, które ma w obiektywie, ale także otoczenie wokół siebie.
2: Pytałeś się o te najpiękniejsze obrazki ostatnimi czasy, które mi się gdzieś tam przewinęły. Ostatnio miałem okazję oglądać, jak w parku dwoje dziadek z babcią prowadzili swoje wnuczęta gdzieś tam na spacer. Rzeczka, tam często są sarenki, jakieś bobry, niebobry, i usiedli sobie na ławce z nimi, odłożyli telefony i zaczęli sobie oglądać, jak te zwierzaki tam sobie funkcjonują. Wiesz co, bo wszyscy teraz tak pędzimy gdzieś tam, nie? I fakt, że oni usiedli, żeby sobie popatrzeć na te sarny, gdzieś tam te dwie sarenki biegające po tych chaszczach, odłożyli te telefony na chwilę, skupili się tylko na tym, nie patrzyli na nic innego, wiesz, jakby cały świat przestał istnieć, tylko taka chwila a la National Geographic gdzieś tam, nie? Zarąbiście to wyglądało.
1: Uśmiechnąłem się, bardzo ładnie to określił Przemysław, ale tych sielskich obrazków to nie koniec. Za moment ciąg dalszy tej rozmowy, właśnie takiej nostalgicznej, letniej, bardzo pogodnej.

0: Myślę, że nie pomylę się, jak powiem, że chyba wszyscy z wytchnieniem po tej wichurze, po tych deszczach czekamy, aż na niebie pojawi się słońce. Niech nawet będzie trochę chłodniej, ale najlepiej, żeby się pojawiła jeszcze do tego piękna tęcza, która jest symbolem przecież pogody, no i szczęścia. I właśnie takiej tęczy opowie nam nyski fotograf Przemysław Pawlik.
1: 2-3 tygodnie temu wyszliśmy na spacer z psami. Pochmurne, pada, pogoda, jak to mówią, pod psem. Natomiast dosłownie w 5 minut przeszliśmy z jednej ulicy na drugą, wyszliśmy zza zakrętu, a tam taka tęcza, ale wiesz, takie 180 stopni, nie? Że aż się chciało człowiekowi wyjść i szukać garnca tego sławetnego, co to na końcu tęczy pełen złota przez skrzaty irlandzkie zostawiony. Ale wychodzisz, niczego się nie spodziewasz, wiesz, pochmurno strasznie, pogoda pod psem, a tu, wiesz, 2 minuty i piękne słońce i wspaniała tęcza.
0: Ale pamiętam, że kiedyś mówiłeś mi o takim obrazie nieba z ołowiu oświetlonym drzewie w Australii. To chyba było drzewo eukaliptusa.
1: A tak, ale wiesz co, to też historia, no, bardzo podobna z tą tęczą tutaj w Polsce. Zaciągnięte ołowianymi chmurami niebo, ciemnawo już, bo to przy okazji zachodu słońca, wiesz, gadamy z całą ekipą o tym, co będziemy na grillu robić w najbliższe za jakieś 15-20 minut i poczułem na plecach takie ciepło słońca, nie? I odwracamy się i w tym momencie zrobiła się taka bardzo wąska szpara w chmurach, taka przerwa, przez którą snopy słońca, tak jak z latarki, jak ze spotlighta w teatrze, oświetliły tylko jedno jedyne drzewo, które tam na całej tej farmie gdzieś tam samotnie stało. No, przepiękny widok. To drzewo takim, wiesz, złapane w światła reflektorów, to ołowiane niebo wszędzie dookoła. Rewelka po prostu.
0: Byli starsi państwo, były również teraz tęcze, a na koniec będą dzieci. Tak oto jakoś pogodnie zakończymy naszą audycję.

0: Obole, złapiesz nas wszędzie.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Na wszelki wypadek przejrzałem przed chwilą prognozy pogody, no i one są takie bardziej optymistyczne. Już w naszym regionie nie powinno być takich opadów bardzo silnych, jakie przeszły po południu. No a teraz, żeby tak słowa dotrzymać, będziemy zachowywali taki pogodny, wieczorny, może nawet trochę romantyczny klimat. Mówiliśmy z fotografem z Nysy, Przemysławem Pawlikiem, o tym, że bardzo fajnie się fotografuje i ogląda pejzaże. Również miło popatrzeć na starszych ludzi, którzy potrafią jakoś wtopić się w te piękne pejzaże i zapomnieć się. A teraz będzie o najmłodszym pokoleniu, o dzieciach. One też są takim bardzo wdzięcznym obiektem, nie tylko w obiektywie, ale w pracy fotografa.
1: Przychodzą do mnie do studia często ludzie, głównie z dzieciakami, bo gdzieś tam rozeszło się po okolicy, że mam to podejście do dzieci takie fajne, że dzieci się bardzo dobrze czują, bardzo komfortowo. I mieliśmy ostatnio taką sytuację, że przyszła mama z taką na oko 4-5-letnią dziewczyną.

0: wymagającymi klientami?
1: Generalnie tak. Dzieci i mężczyźni w wieku lat 18 w tej chwili.
0: A dlaczego taka specyfika tego wieku?
1: Chcieliby być ładniejsi, przystojniejsi niż im się wydaje. Dziewczyny przychodzą generalnie już przygotowane do zdjęcia, nie? Natomiast panowie, zwłaszcza właśnie w tym wieku takim nastoletnim, przychodzą przygotowani średnio, potem widzą efekt pierwotny tego zdjęcia i nagle się okazuje, że trzeba tu fryzurę poprawić, tu koszulkę, tu to. Pomimo tego, że my zawsze mówimy, zapraszamy do lustra, weź ogarnij sobie tą fryzurę, chłopie, no bo piorun w rabarbar strzelił. Natomiast no, taka specyfika młodzieży i tych fryzur, które teraz noszą.
2: Podobno również tak jest u fryzjera. Pani przychodzi konkretnie przygotowana, a z panami bywa różnie.

powolutku robi się szaro i zapada wieczór na zegarze za 13 minut 19, a ja jeszcze spoglądam właśnie za okno tu w Opolu. Na północ od naszego miasta gromadzą się chmury i właśnie na północ od Opola będą jeszcze opady w stronę Lewina Brzeskiego i także w stronę Namysłowa, także na wschód od Opola Ozimek, Dobrodzień, a także niżej w kierunku Raciborza. Opady również jeszcze w tej chwili, przynajmniej według tego radaru pogodowego, jakim dysponuję, mogą występować w Nysie i w okolicach. Całość cały czas przesuwa się jednak na wschód. A wszystko zaczęło się mniej więcej koło Wenecji i takim klinem rozciągniętym szło przez Austrię, Czechy, aż doszło właśnie przez Głuchołazy w tej chwili w centrum województwa polskiego. Jednak tak jak mówię, przynajmniej te radary pogodowe wskazują, że te największe opady przynajmniej w najbliższych godzinach już są poza nami. I oby w takim pogodnym nastroju też pozostawić Państwa. Życzę Wam spokojnego wieczoru, a ja spotykam się z Państwem jutro w popołudniówce Radia Opole po 15. Kłaniam się, Krzysztof Dobrowolski, i dodam jeszcze z satysfakcją, że całą audycję zrealizował Dariusz Kuzara. Do usłyszenia.

0: Zbliża się godzina 19:00, tu Radio Poli na FM, w internecie i DAB plus Czas na Wiadomości. W Opolu znaleziono kolejne niewybuchy. Szczegóły za chwilę. W wiadomościach także intensywne opady deszczu na Opolszczyźnie. Wspomnimy również zmarłego Jana Frycza.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. A zaczynamy od dróg. Uwaga na czwórce w kierunku na Katowice między węzłem Opole Zachód a Opole Południe. To na wysokości Dąbrówki Górnej samochód osobowy wypadł z jezdni i uderzył w bariery. Kierowca nie odniósł obrażeń. Na czas działań służb ratowniczych zablokowano prawy pas ruchu. Łącznie już 15 niewybuchów z czasów II wojny światowej znaleziono na terenie budowy placu zabaw przedszkola przy ulicy Niemodlińskiej w Opolu. Na pierwszy pocisk w południe natrafiła ekipa budowlana wymieniająca urządzenia na placu zabaw. Przyjęliśmy zgłoszenie i mundurowi pojechali na miejsce, powiedział starszy aspirant Przemysław Kędzior, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Opolu.
2: Otrzymaliśmy informację o odnalezieniu niewybuchu. Na miejsce udali się policjanci, którzy zabezpieczyli to miejsce. Został poinformowany i ściągnięty na miejsce również patrol saperski z jednostki w Brzegu. W trakcie sprawdzania terenu ujawniono kolejne niewybuchy.
3: Niewybuch to jest niewybuch. No, trzeba uważać i na baczności się mieć, unikać takich rzeczy. No, tak jak widać, wezwać służby odpowiednie, które się tym zajmą.
4: Jakby patrząc na historię tej dzielnicy, no w sumie nie zdziwiłbym się, bo jeszcze w latach 90. wykopywali gdzieś na ogródkach tutaj jakieś niewypały typu pociski do Mausera, czy jakieś tam niewybuch granatów. Także myślę, że na tą sytuację, w sensie na te czasy obecnie, to jakaś nowość, ale kiedyś to jeszcze było częste.
1: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
0: Ulewy oraz intensywne opady deszczu na Opolszczyźnie, potężne oberwanie chmury miało miejsce po południu, m.in. w Głuchołazach. Burmistrz informuje, że ulewa trwała około 30 minut. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu podaje, że w wyniku przejścia frontu burzowego przez województwo opolskie do godziny 18 strażacy odnotowali ponad 50 interwencji, najwięcej w powiecie nyskim 35 i prudnickim 11. Głównie to zalane tereny i piwnice, kilka zdarzeń to połamane konary drzew, nie odnotowano osób poszkodowanych. Dodajmy, że sytuacja na zbiornikach retencyjnych administrowanych przez RZGW we Wrocławiu jest stabilna. Obecnie dopływy do zbiorników kształtują się w strefie dopływów średnich i niskich. Pracownicy prowadzą stały monitoring rzek oraz urządzeń hydrotechnicznych.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Nie żyje Jan Frycz, znany aktor teatralny i filmowy. Zmarł w sobotę w wieku 72 lat. O jego śmierci poinformował Teatr Narodowy w Warszawie. Jan Frycz grał w spektaklach m.in. Teatru Narodowego w Warszawie oraz Teatru Telewizji Polskiej.
5: Być albo nie być, oto jest pytanie.
6: W 1985 roku Jan Frycz wystąpił w Hamlecie wyreżyserowanym przez Jana Anglerta, który dziś tak wspomina zmarłego aktora.
7: Niezwykła osobowość o swoistym poczuciu humoru, światopoglądzie, spojrzeniu na świat sceptycznym, pełnym ironii, a jednocześnie entuzjazmu w pracy.
6: Frycz zagrał w ponad 100 filmach, m.in. Pornografii i Wielkim Szu. Młodsi widzowie znają go z roli Dario, gangstera w serialu Ślepnąc od świateł.
5: A jak do ciebie przyjdą, to mówisz tak, proszę pana.
6: Aktor zdobył 3 orły przyznawane przez Polską Akademię Filmową, ale jak sam powiedział niegdyś w wywiadzie dla Polskiego Radia, nie wybrał tego zawodu dla nagród.
5: Ja chciałem przede wszystkim być człowiekiem wolnym. Jedynym sposobem na uzyskanie wolności wtedy, wydawało mi się, było być w teatrze.
6: Jan Frycz w teatrze był prawie pół wieku.
0: A była to relacja Krzysztofa Polasika. Na koniec przenosimy się za granicę. 33-letnia Polka została zatrzymana w związku z podpaleniami w Chorwacji, poinformowała policja w Zadarze. Wraz z nią za kratki trafiło 3 mężczyzn, to obywatele Chorwacji. Pod koniec ubiegłego tygodnia mieli dopuścić się podburzenia ognia w 10 lokalizacjach. Wstępne ustalenia wskazują, że grupa działała według planu i w porozumieniu. Spłonął m.in. samochód i kilkadziesiąt drzew w gaju oliwnym. Do akcji gaśniczej konieczne było użycie m.in. lotnictwa.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 18 stopni za oknami, 1008 hektopaskali, czyli to takie mamy ciśnienie. W regionie zachmurzenie duże i całkowite, miejscami silne opady deszczu i burze lokalnie z gradem. W czasie burz wiatr w porywach do 90 km na godzinę. W nocy także pochmurno i burze, a temperatury minimalne od 12 do 13 stopni. Jutro w dzień już zachmurzenie umiarkowane, ale także okresami jeszcze duże możliwe przelotne opady deszczu. Temperatury maksymalne jutro w dzień tylko od 19 do 21 stopni. Wiatr będzie na ogół słaby, umiarkowany, okresami porywisty.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
8: There was harmony in the music, there was harmony in the behavior of the people, and we had a good time.

0: Sezon ogórkowy.
1: W audycji Sezon ogórkowy w poniedziałek witają Państwa Mariusz Majeran i Maciej Dudek, który program realizuje. W tej godzinie, pierwszej godzinie naszej audycji, spotkamy się z Barbarą Sypko z Archiwum Państwowego w Opolu, która przedstawi nam sylwetkę Józefa Pinkusa. Ale także Jacek Królik, znany Państwu doskonale, gitarzysta z różnych formacji, zagra nam polkę Dziadek. Zapraszam do godziny 21.
2: To jak podróż w

0: Proszę Państwa, i mój gość, pani Barbara Sypko z Archiwum Państwowego w Opolu. Dzień dobry, witam Panią bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: I kolejną postać przygotowała Pani dla słuchaczy Radia Opole. Tym razem jest to
1: Józef Pinkus, znany dużej części mieszkańców Prudnika, powiatu prudnickiego, bo jest to postać, jest to w ogóle rodzina nadal żywa, związana z historią tego miejsca. Józef Pinkus był jednym z kluczowych współtwórców potęgi prudnickiego ośrodka tekstylnego, a jego działalność gospodarcza i społeczna pozostawiła trwały ślad w historii regionu. Urodził się w Nysie, co prawda nie pochodził z Prudnika, pochodził z rodziny żydowskiej, która miała już ugruntowaną pozycję społeczną od pokoleń właśnie w Nysie. W młodym wieku wykazywał już zdolności organizacyjne i dużą pracowitość. To zresztą zdolności organizacyjne chyba są też domeną, były domeną osób pochodzenia żydowskiego. Mieli tak zwaną głowę do interesów. W 1843 roku, mając zaledwie 14 lat, przeniósł się do Prudnika, miasta, które wówczas dynamicznie rozwijało się jako ośrodek przemysłu włókienniczego, już założony przez rodzinę Fręklów. I tam rozpoczął właśnie praktykę w fabryce tekstylnej Samuela Frękla. Dzięki swojej sumienności, lojalności i zdolnościom dosyć szybko zdobył zaufanie właściciela. Nie dość, że został zatrudniony na stałe, to na tyle to zaufanie daleko poszło, że Samuel Frankel po prostu wydał swoją córkę za niego za mąż. O. I zgodnie z obowiązującą wówczas tradycją, integracja zawodowa łączyła się też i z prywatną. 18 sierpnia to się stało 56 roku. Właśnie Józef Pinkus poślubił Augustę Frenkel. Małżeństwo to nie tylko umocniło jego pozycję w przedsiębiorstwie, ale także otworzyło drogę do dalszego awansu społecznego i ekonomicznego. Para doczekała się czworga dzieci: Maxa, Ernesta, Leopolda, Olgi oraz Hedwig. Max później został spadkobiercą i kontynuatorem rodzinnego majątku i rodzinnego przedsiębiorstwa, ale tutaj taką ciekawostką jest, że Hedwig wyszła za mąż za Paula Ericha, który w przyszłości został laureatem Nagrody Nobla, i to świadczy o tym, że Pinkusowie, Franklowie liczyli się nie tylko na terenie Niemiec, ale też znani byli w całej Europie. Tak jak powiedziałam wcześniej, Franklowie, Pinkusowie nie musieli wyjeżdżać za granicę, żeby robić karierę. Robili karierę, zdobyli światową sławę, pozostając w miejscu swojego urodzenia czy zamieszkania. Przełomowym momentem w karierze Józefa był rok 1864. Wówczas przekształcono spółkę handlową pod nazwą Die Offene Handelsgesellschaft S. Frenkel i Pinkus został wówczas jednym z głównych współudziałowców, współtwórców nowoczesnego modelu zarządzania firmą. W skład tejże spółki wszedł syn Samuela Frenkla, Kurt, i właśnie Józef Pinkus, szwagier. Wspólnie z rodziną Frenklów rozwijał to przedsiębiorstwo. Wprowadzali oni wówczas coraz to nowe rozwiązania organizacyjne, technologiczne, i właśnie wówczas zakłady w Prudniku osiągnęły rangę jednego z najważniejszych ośrodków produkcji włókienniczej na Śląsku, a także i w Europie. Życie prywatne Pinkusów odzwierciedlało ich rosnącą pozycję społeczną, ponieważ początkowo mieszkali dosyć skromnie w małym domu, jednak wraz z sukcesami finansowymi przenosili się do coraz to bardziej okazałych rezydencji. I od 1873 roku zamieszkali w willi przy dzisiejszej ulicy Piastowskiej w Prudniku. Willa ta istnieje do dnia dzisiejszego. Budynek stał się nie tylko domem rodzinnym Pinkusów, ale też miejscem spotkań elit towarzyskich.
0: Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy.

0: I powracamy. Przypomnę Państwu, że moim gościem jest pani Barbara Sypko z Archiwum Państwowego w Opolu, a bohaterem dzisiejszego spotkania jest Józef Pinkus.
1: Tutaj trzeba zaznaczyć, że oprócz tego, że Pinkus był dosyć zwinnym przedsiębiorcą, rzutkim, ale też znanym kolekcjonerem sztuki i rzemiosła artystycznego. Jego zbiory obejmowały między innymi japońskie brązy, chińską ceramikę, a także śląskie wyroby ze szkła czy cyny. Interesował się również przedmiotami kultu religijnego. Tutaj też należy zaznaczyć, że podobnie jak Frenklowie, tutaj Pinkus chyba tak i tandem z nimi tutaj tworzył, bo również był aktywnym członkiem lokalnej społeczności. Pełnił funkcję radnego miejskiego i powiatowego. Współtworzył Opolską Izbę Handlową. Także należał do wielu organizacji przemysłowych i gospodarczych, między innymi do Okręgowej Rady Kolejowej we Wrocławiu. W 1895 roku Józef Pinkus został odznaczony takim prestiżowym tytułem tajnego radcy handlowego. Było to jedno z najwyższych wyróżnień w środowisku gospodarczym. Później uhonorowany został także Orderem Orła Czerwonego III klasy za szczególne osiągnięcia. W 1906 roku został mianowany honorowym obywatelem Prudnika. Tutaj też wspierał różne inicjatywy o charakterze patriotycznym, na przykład współfinansując obrazy cesarzy pruskich dla prudnickiego magistratu. Też charakterystyczną cechą jego była filantropia, zresztą podobnie tak jak i Frenklów. Znany był jako człowiek o wielkim sercu, wspierał finansowo osoby potrzebujące, przekazał między innymi środki na witraże w synagodze, budowę łaźni miejskiej, która poprawiła warunki higieniczne mieszkańców niezależnie od wyznania. To było bardzo właśnie potrzebne wówczas. Angażował się w działalność kuchni ludowych, zapewniających posiłki najuboższym, i właśnie ci ludzie, którzy byli pozbawieni takiej szczególnej opieki, to mogli liczyć właśnie na Józefa Pinkusa. Mimo tego, że był pochodzenia żydowskiego, wspierał również szpital Bonifratrów katolickiego zgromadzenia oraz renowację kościoła katolickiego świętych apostołów Piotra i Pawła, i to świadczy o jego otwartości i trosce o różne wspólnoty religijne. Nie ograniczał się jedynie do tego środowiska mojżeszowego, ale też tam, gdzie widział potrzeby, to też wspierał. Tutaj też finansował, fundował stypendia dla uczniów prudnickiego gimnazjum, wspierając rozwój edukacji. Przez to mieli oni lepszą przyszłość. Nie była to jakaś krótkotrwała pomoc, ale od początku do końca finansował poszczególne osoby. Józef Pinkus zmarł 9 stycznia 1909 roku i został pochowany na cmentarzu żydowskim w Prudniku. No właśnie, jego życie to jest znakomity przykład połączenia przedsiębiorczości, odpowiedzialności społecznej i troski o tę wspólnotę najbliższą, regionalną, miejscową, czego uważam brakuje wielu przedsiębiorcom obecnym, współczesnych, tak. Tak, ale tutaj jeszcze chciałabym powiedzieć na koniec, że w Archiwum Państwowym w Opolu znajduje się akt zgonu i akt małżeństwa Józefa Pinkusa i akty urodzeń jego dzieci, między innymi także jego testament zachował się w aktach sądowych. No i jest duży zbiór akt dotyczących samej fabryki, czyli zakładów przemysłowych Frenkla, zakładów tkackich Frenkla, które zostały opracowane. Znajdują się tam dosyć ciekawe.

0: tutaj nam przedstawia, że Prudnik miał szczęście do i przedsiębiorców, ale jednocześnie filantropów. I dlatego chyba tak się rozwijał wtedy.
1: Najprawdopodobniej tak. Tak, Prudnik był bardzo dobrze rozwiniętym miastem. A jeszcze tak na koniec, śledząc życiorysy różnych osób pochodzących ze Śląska, które zrobiły karierę, to bardzo dużo właśnie wśród nich było mieszkańców Nysy, Prudnika i Głubczyc.
0: No proszę bardzo.
1: Opola.
0: To czekamy na następne postaci. Pani Barbara Sypko, Archiwum Państwowe w Opolu. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.

0: melodię znają w Polsce chyba wszyscy. Jacek Królik, jeden z najwybitniejszych polskich gitarzystów, nagrał nową wersję Polki Dziadek. Utwór, który powstał z okazji stulecia Polskiego Radia, miał premierę na antenie radiowej Jedynki po godzinie 11. Autor gitarowej wersji Polki Dziadek powiedział, że praca nad tym utworem była wyjątkowa, bo Polki wiążą się ze wspomnieniami z początków artystycznej ścieżki.
1: Dzieciństwo, czyli polki, które wygrywałem na mandolinie. No, repertuar mandolinowy to są właśnie polki, to są utwory ludowe, to są stare szlagiery, to jest tak zwane takie tremologi mandolinowe. W pewnym momencie zaczęła mi ta mandolina uwierać, a po latach ją bardzo, ale to bardzo doceniam, bo okazuje się, że prawa ręka gitarzysty, czyli ręka dowodząca tak naprawdę, przy korzeniach mandolinowych dostaje zupełnie niezłe przygotowanie.
0: Jacek Królik współtworzył zespół Chłopcy z Placu Broni, grał z Grzegorzem Ciechowskim i całą plejadą polskich artystów. Jego charakterystyczna gra stanowiła o sile brzmienia grupy Bratanki, z którą odniósł gigantyczny sukces komercyjny. Obecnie jest stałym członkiem zespołów Krzysztofa Cugowskiego, Grzegorza Turnała i Andrzeja Sikorowskiego.

0: Radio Opole. Muzyka i to, co ważne.
1: Już jest godzina 20. Czas na kolejne wiadomości. Zapraszam serdecznie. A w nich strategia rozwoju Głubczyc. Szczegóły za chwilę. W wiadomościach także: w Rzeszowie wylądował samolot z pierwszymi poszkodowanymi w wypadku autokaru. Izraelski minister wzywa do zabijania cywilów w Gazie.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Roman Juranek. Samorząd Głubczyc rozpoczął pracę nad strategią rozwoju gminy na lata 2027-37. Pierwszym etapem opracowania dokumentu będzie przygotowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy. Na początek przeprowadzimy konsultacje społeczne. Mieszkańcy w specjalnie w tym celu przygotowanej ankiecie będą mogli zgłaszać swoje uwagi, mówi Adam Krupa, burmistrz Głubczyc.
2: Zawsze też jest taka możliwość, że mieszkańcy tak jakby dopisują swoje problemy czy swoje sugestie, uwagi, te, których ten podmiot, który robi tę strategię, nie ujął tak jakby w tych pytaniach. No, pytania są dość takie szczegółowe i dotyczą tych ważnych problemów, które będą musiały być w strategii zawarte. Więc dobrze by było, żeby mieszkańcy tutaj się nad tym pochylili.
1: Największym problemem, z jakim musimy się zmierzyć, to depopulacja gminy, dodaje burmistrz.
2: Musimy się zastanowić, co zrobić z depopulacją, bo to jest problem, który dotyka wszystkich gmin praktycznie rzecz biorąc, z wyjątkiem podobno 5 czy 6 dużych miast w Polsce. Sprawy środowiska naturalnego oczywiście jak najbardziej ważna rzecz. Poza tym, jaki przyjmiemy model rozwoju tego gospodarczego, bo to też jest bardzo ważne. Także chociażby w kontekście tych zmian depopulacyjnych.
1: Zawierającą kilkanaście pytań ankietę będą także wypełniać wszystkie jednostki organizacyjne podległe gminie. Konsultacje będą prowadzone również w gronie radnych.
0: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
1: W Rzeszowie wylądował samolot z pierwszymi wracającymi do Polski poszkodowanymi w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Do kraju wróciło 21 obywateli. Jak poinformowało MSZ, jedna z osób poszkodowanych wybrała powrót do kraju z rodziną. Rządowy samolot startował z Budapesztu z międzylądowaniem w Debreczynie, gdzie przewieziono poszkodowanych z okolicznych szpitali. Do wypadku autokaru, którym na Podkarpacie wracali polscy pielgrzymi, doszło wczoraj. Na węgierskiej autostradzie M3 zginęło w nim 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Izraelski minister bezpieczeństwa wewnętrznego wzywa do nocnego zabijania Palestyńczyków w Gazie, nawet jeśli nie są bezpośrednim zagrożeniem. Amerykańska senator Jackie Rosen z Partii Demokratycznej apeluje do premiera Izraela, by odciął się od wypowiedzi Ben-Gwira i zdymisjonował go.
3: Słowa Itamara Ben-Gwira padły w podcaście byłego zakładnika Hamasu podczas rozmowy o sytuacji w Izraelu po masakrze z 7 października 2023 roku. Myślę, że powinniśmy przeprowadzać ukierunkowane zabójstwa w Gazie co noc po 30-40 osób, nie tylko tych, którzy są bezpośrednim zagrożeniem. Tam są ludzie, którzy nie powinni być nazywani ludźmi, mówił Itamar Ben-Gwir. Ostatnia wypowiedź izraelskiego ministra nie dziwi eksperta Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Michała Wojnarowicza.
4: Ben-Gwir jest twarzą tej najbardziej skrajnej izraelskiej polityki, to zero-jedynkowe, tak, my albo oni.
3: W przeszłości podobne wypowiedzi Itamara Ben-Gwira były przedstawiane Międzynarodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości ONZ jako dowód na zamiar ludobójstwa w Gazie.
1: Była to relacja Mileny Rashid-Szecha.
0: Słuchaj faktów, nie plotek.
1: Gmina Biała modernizuje remizy ochotniczych straży pożarnych. Bliski finalizacji jest odtworzenie wyposażenia jednostek strażackich, które ucierpiały podczas powodzi w 2024 roku. Remiza w Chrzelicach to kolejny obiekt, który będzie rozbudowany, mówi burmistrz Białej Edward Plicko.
5: Taki był wniosek strażaków z Chrzelic. Pozyskali tak zwany ciężki samochód strażacki i też po to, aby stworzyć lepsze warunki garażowania i w ogóle funkcjonowania drugiej co do wielkości jednostki OSP w gminie Biała, należącej do Krajowego Systemu Ratownictwa. No i ta realizacja nastąpi. Jednostki OSP są takim podstawowym narzędziem, ogniwem w walce z żywiołem.
1: Wartość inwestycji w Chrzelicach to blisko 1 400 000 zł. I jeszcze krótko sport. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału tenisowego turnieju WTA w Cincinnati. W meczu 1/16 finału Świątek wygrała z Greczynką Marią Sakkari. Mecz trwał 1:58.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: 17 stopni za oknami, a ciśnienie to 1008 hektopaskali. W regionie pochmurno, miejscami silne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. W czasie burz wiatr w porywach do 90 km na godzinę. W nocy jeszcze pochmurno i deszczowo i temperatury od 12 do 13 stopni. A jutro w dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach temperatury maksymalne od 19 do 21 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
6: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
7: Tak.
6: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
7: Mhm.
6: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
7: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
8: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
6: Już rozumiem.
7: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
9: Daj spokój. Zapomnij. Będzie dobrze.
10: No, już, już. Biedactwo.
11: Nie histeryzuj. Nie takie problemy mają ludzie.
12: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
13: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
14: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
15: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
16: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
14: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl. Reklama społeczna.

0: Sezon ogórkowy.
1: W drugiej godzinie audycji Sezon ogórkowy w dalszym ciągu z Państwem Mariusz Majeran i Maciej Dudek, który program realizuje. W tej godzinie będziemy mówili o nowej płycie Sojka Stańko. Tak, tak, ja wiem, że tych dwóch artystów już nie żyje, ale okazało się, że po 40 latach w archiwum Polskiego Radia mój gość, z którym za chwilkę będę rozmawiać, odnalazł nagrania nigdy nie publikowane. I tak właśnie powstała ta niezwykła płyta. Zapraszam do godziny 21.00.

0: Proszę Państwa, łączymy się teraz ze studiem S18, gdzie jest pan redaktor Adam Domagała. Dzień dobry, witam pana.
1: Dzień dobry.
0: Ukazała się płyta bardzo ciekawa, nietypowa można powiedzieć, Sojka Stańko. Nie dlatego, że ci dwaj panowie, ci dwaj artyści nie współpracowali ze sobą, ale jest to płyta, która teraz się ukazuje, natomiast nagrania były drzewi zarejestrowane i z tego co wiem, to pan jest takim też archeologiem, bo pan znalazł te nagrania w bogatym archiwum Polskiego Radia.
1: Tak, rzeczywiście to są nagrania sprzed 38 lat, z sierpnia i listopada 1988 roku. No przeleżały troszkę w tym archiwum rzeczywiście i pewnie leżałyby do dzisiaj, gdyby nie taka rutynowa praca, której codziennie się z wielką przyjemnością oddaję, czyli przeszukiwanie archiwów Polskiego Radia z myślą o ułożeniu z tychże mniej lub bardziej rozproszonych archiwów czy archiwaliów albumów, które można wydać, wypromować, zaprezentować. To jest troszeczkę efekt uboczny, ten album Sojka Stańko, mojej dużej, bardzo dużej nawet pracy nad wydanym w ubiegłym roku boksem sześciopłytowym Tomasza Stańko z radiowymi sesjami. Do tego boksu ta muzyka nie trafiła nie dlatego, że nie pasowałaby, tylko dlatego, że w momencie kończenia prac nad tym boksem tak naprawdę jeszcze tej muzyki nie znałem. Innymi słowy, wykonawszy ogromny research, wydawało mi się, że naprawdę monumentalny, przeoczyłem coś szalenie istotnego. Pewnie dlatego, że nie szukałem niczego, co miało związek z kimś innym niż sam Tomasz Stańko. I tak się szczęśliwie wydarzyło, że to był trochę przypadek, ale rozmawialiśmy sobie z panem Tadeuszem Sudnikiem, realizatorem dźwięków w Polskim Radiu, przyjacielem Tomasza Stańko, jednym z bohaterów tego boksu, o którym wspomniałem. Rozmawialiśmy sobie na jakiś zupełnie oderwany od spraw temat. I w pewnym momencie powiedziałem, że znalazłem w tym archiwum takie nagranie, takie w sumie słabe i myślę, że go nigdy nie wydam, które pan Tadeusz nagrał dawno, dawno temu i pewnie o nim już nie pamięta. I wtedy pan Tadeusz tak się zapalił, mówi, no to faktycznie nie jest może za dobre, tam tak to nie wyszło, ale mam coś lepszego. I zaczął u siebie w mieszkaniu przeszukiwać pudła, szuflady, ale nic nie znalazł. Gdzieś się okazało, że ta płyta CDR gdzieś mu przez lata zginęła. No ale powiedział mi, czego szuka i szukał właśnie nagrania, które też dawno, dawno temu zrealizował w studiu S4 Polskiego Radia i to było nagranie duetu improwizującego Sojka Stańko. I wtedy ja już wiedziałem, że skoro pan Tadeusz przynajmniej miał kiedyś te kopie, no to gdzieś oryginał musi istnieć. No i ten oryginał szybko odnalazłem. I udało się w niespełna rok od dnia, kiedy je znalazłem, doprowadzić do wydania tego materiału.
0: To takie było eksperymentalne chyba nagranie, prawda? Dwóch muzyków, dwóch artystów improwizuje w studiu radiowym.
1: No dla Tomasza Stańko to na pewno nie był żaden eksperyment, to był jego chleb powszedni, improwizowanie z różnymi artystami w mniejszych lub większych składach, także w duetach, bo był improwizatorem z krwi i kości, on to po prostu robił od wielu, wielu już lat. Wiele sesji radiowych Tomasza Stańko, ale nie tylko radiowych, to są właśnie improwizacje, które nie były wcześniej przygotowywane w jakiś sposób. Spotykali się w studiu z kolegami, z przyjaciółmi, z partnerami muzycznymi i po prostu improwizowali, a potem wychodziły z tego arcydzieła. Natomiast dla Stanisława Sojki to pomyśli ktoś mógł być eksperyment, no bo jednak nie kojarzymy dzisiaj tego artysty z improwizowaną muzyką uwolnioną spod jakichś rygorów formalnych. Raczej go kojarzymy z piosenkami, ze śpiewaną poezją, z wielkimi ikonicznymi przebojami. No a tutaj on się pojawia w zasadzie jako wyłącznie pianista, partner w improwizującym duecie, co w zasadzie nie powinno nas dziwić, bo to jednak był gruntownie wykształcony muzyk po Akademii Muzycznej i dla niego wspinanie się na takie wykonawcze wyżyny to nie było coś nadzwyczajnego. No, o tym dzisiaj możemy nie pamiętać, jak świetnym pianistą był Stanisław Sojka, ale on po prostu nim był.
0: Tak, tak, no on się na koncertach pojawiał, także przecież z pianinem i sam sobie akompaniował również.
1: No ale jednak jest różnica między akompaniowaniem sobie przy piosenkach, mhm, a improwizowaniem w jazzowych formach.

0: Bardzo ładna, czarna płyta. Mówię czarna płyta, bo okładka także jest czarna. Pojawi się także w streamingach, no po prostu tak jak to zwykle robi Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Jak to mówię, na wszelkich nośnikach dostępnych w tej chwili. Proszę mi o niej opowiedzieć, bo teoretycznie jest to 13 utworów z tego, co zdążyłem się zorientować, ale tak naprawdę to są takie dwie suite wielkie.
1: Tak, to są dwie dosyć długie suity, 20-minutowe mniej więcej. Pierwsza zamieszczona na tej płycie, a druga w kolejności powstania, suita zaduszna, ma części 6, z kolei suita zarejestrowana w sierpniu 1988 roku, czyli wcześniej o 3 miesiące, to jest suita Medulla Oblongata, która ma części 7, z czego całość trafiła na płytę kompaktową i oczywiście do streamingu. Oczywiście trafi, bo premiera jest dopiero za chwilę. Jeszcze jej nie można posłuchać. A na płytę winylową trafiło części 6 tej właśnie dłuższej suity. Więc powiedzmy, tracków jest 12 lub 13 w zależności od nośnika, a utwory są dwa.
0: To jest płyta niesamowita, dlatego że obydwu już przecież artystów nie ma z nami, a możemy posłuchać ich spotkania sprzed lat i tak jak pan mówił, tej improwizacji, czyli to jest bardzo ciekawe, co również robi Polskie Radio, studio nagraniowe, że można takie rzeczy też nagrać, one zostają gdzieś w archiwum i tutaj właśnie dzięki panu. Przypomnę, że redaktorem tej płyty, właściwie pomysłodawcą wydania tych nagrań jest właśnie pan Adam Domagała. Takich perełek pewno jest sporo jeszcze w archiwum Polskiego Radia.
1: Myślę, że tysiące. Myślę, że życia wielu, wielu osób nie starczy, żeby to wszystko przejrzeć, docenić, a potem jakoś znaleźć pomysł, jak to wydać, żeby po prostu nie było jedną z miliona pozycji na błyskawicznie powiększającym się rynku. No, Polskie Radio funkcjonowało tak przez dziesięciolecia, że po prostu nagrywało bardzo, bardzo, bardzo dużo muzyki. Artyści wszelkiego możliwego autoramentu tutaj się pojawiali, od niemalże amatorów, którzy po prostu mieli okazję życia nagrać coś, po ultraprofesjonalistów, którzy bywali tutaj bardzo często, bo po prostu wiedzieli, jak korzystać z dobrodziejstw tutaj studiów. Tomasz Stańko był jednym z tych artystów, którzy naprawdę niemalże mieszkali w studiach Polskiego Radia w latach 70., 80. Tych nagrań jest bardzo, bardzo dużo. On tutaj przychodził no, raz w tygodniu, raz w miesiącu nagrywać regularnie w różnych składach swoją muzykę, muzykę innych artystów, na zaproszenie lub zapraszając innych jako lider. Stanisław Sajka także bywał w 80-tych latach często tutaj w tych studiach i nagrał między innymi bardzo wiele sesji, które potem wybór z tych sesji się złożył na słynny album Radioaktywny, z którego pochodzi album piosenka Absolutnie Nic, więc takie nie, no nie byle co.
0: No to ja się też pochwalę, no tak wciskając się troszeczkę, że my też przecież mamy studio nagraniowe i jeszcze w Starej Rozgłośni w ulicy Piastowskiej tam swoje płyty nagrywał Józef Skrzek, wszystkie swoje płyty, John Porter tutaj u nas
1: no,
0: też.
1: No, Radio Opole słynie to jest, tak. Tak, tak, tak. No ja tutaj jako warszawiak zazdroszczę Opolu, bo Opole ma fenomenalny dorobek nagraniowy, tak.
0: Zapraszamy, zapraszamy, tak. Może pan u nas w pogrzebie coś w archiwum, w fonotece. Może coś
1: no,
0: się znajdzie.
1: No, już inni tam grzebali. Ale czemu nie? Może się coś znajdzie.
0: To jest chyba płyta jazzowa, tak można powiedzieć o niej, prawda?
1: To jest płyta w 100% jazzowa, wręcz nawet free jazzowa, więc miłośnicy Tomasza Stańko nie będą zdumieni tym, co tutaj usłyszą. Zdumieni mogą być miłośnicy Stanisława Sojki, bo przecież znają go przynajmniej ta masowa część publiczności.
0: Tak,
1: czyli,
0: tak. No te ostatnie lata, taka, jak tak bym powiedział, piosenka poetycka.
1: No nie wiem, czy ostatnie, bo jednak Sojka wyrastał jakby z jazzowego środowiska, ale jednak dosyć szybko skręcił w stronę mainstreamu, takiego fajnego popu i w zasadzie od przełomu lat 80. 90. Zdarzało mu się, co prawda, przez jakiś czas uprawiać, czy co jakiś czas uprawiać takie skoki w bok eksperymentalne, ale generalnie nie przestał nigdy być artystą kojarzonym z piosenką, z piosenką autorską, z piosenką, z muzyką rozrywkową, co tu dużo gadać. No ale jednak background miał bardzo konkretny, jazzowo-klasyczny, był wykształconym muzykiem, znał się na zawodowym tworzeniu dźwięków, to nie był po prostu super zdolny naturszczyk, to był profesjonalista. Więc w tym czasie, w latach 80. On już był u progu swoich naprawdę dużych, znaczących sukcesów. Jeszcze może nie był mega, mega gwiazdą, ale już był na pewno rozpoznawalny i ceniony w środowisku muzycznym. No Stańko był w tym czasie już był europejską gwiazdą jazzu. Mógł jakby wybierać przybierać w ofertach, jakby sam sobie sterować karierą i repertuarem. No spotkali się jak kolega z kolegą. Dwa razy nagrali tę muzykę, która z jakichś powodów trafiła do archiwum po prostu, co tu dużo gadać. Nie została w żaden sposób opublikowana.
0: Może za dużo było tego materiału po prostu.
1: Tak, bo tak na pewno nie narzekali wtedy na problemy z kreatywnością. Więc troszeczkę taki przypadek Prince'a, prawda? Który tak strasznie dużo nagrywał, że aż wydawcy go poganiali, bo znaczy przeganiali, bo nie nadążali z obfitością jego produkcji. No i w sumie to dobrze, że ta płyta nie trafiła, bo to jest muzyka, która w zasadzie powinna była trafić oczywiście na płytę. No nie trafiła na płytę i bardzo dobrze, bo teraz po 40 blisko latach można było ją znaleźć, cudownie odrestaurować, znaleźć dla niej jakiś pomysł taki edytorski, żeby cieszyła ta muzyka nie tylko uszy, ale także oczy. Dużo szczęścia miałem, że trafiłem na te nagrania.
0: I my się też cieszymy, ja się też cieszę, bo od Agencji Muzycznej Polskiego Radia otrzymałem już egzemplarz płyty, więc sobie mogę posłuchać za chwilkę. A Państwa odsyłamy również do różnych streamingowych tutaj platform, no i czarna płyta.
1: Niechętnie, ale tak, żeby się zapoznać, a potem
0: tak,
1: kupić
0: a później
1: płytę.
0: Tak, bo płyta jednak to płyta, ja tam jestem takiego zdania. I czarna płyta dla tych, którzy mają gramofony i CD dla tych, którzy mają odtwarzacze CD. A ja pana proszę, żeby pan po takim odpoczynku, po wysłuchaniu parokrotnie płyty, znowu poszedł do Archiwum Polskiego Radia i znalazł kolejną perełkę dla miłośników muzyki.
1: No tutaj mogę tylko sparafrazować sławną scenę z Misia, czy ja palę. No panie kierowniku, ja palę cały czas.
0: Czyli tak, rozumiem, ja cały że czas, prace trwają.
1: Cały czas, tak.
0: Adam Domagała, Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Dziękuję panu serdecznie i do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję.

Proszę Państwa, oczywiście nie zagram Państwu całości. To był pierwsza część ze suity Zadusznej. Tych części jest 6 na płycie Sojka z Tańką. A wcześniej słyszeliśmy pierwszą część ze suity Medulla Oblongata tej samej płyty. Na płycie kompaktowej jest 7 części tej suity. Na czarnej płycie długogrającej jest 6.

0: ogórkowy.
1: Legendarny gitarzysta Ritchie Blackmore zagrał z Deep Purple pierwszy od 33 lat koncert. Muzyk

0: Współzałożyciel zespołu podczas koncertu w USA wykonał z Deep Purple ich najbardziej znany utwór Smoke on the Water, oparty na słynnym riffie wymyślonym przez Blackmora. Szczegóły zna Tomasz Zielenkiewicz.
1: Gitarzysta odszedł z zespołu w napiętej atmosferze w 1993 roku. Od tamtego czasu chłodne pozostawały też jego relacje z wokalistą Janem Gillenem. Muzyk zajął się m.in. wykonywaniem muzyki średniowiecznej, przez moment współtworzył też swój dawny, popularny zespół Rainbow. Kilka dni temu Blackmore poinformował jednak, że skontaktował się z Gillenem z pytaniem, czy mógłby wystąpić z Deep Purple na koncercie niedaleko miejsca, w którym mieszka. Tak też się stało, muzyk wystąpił z zespołem podczas koncertu w Wontag w amerykańskim stanie Nowy Jork. Podczas bisów zagrał z zespołem Smoke on the Water, największy przebój zespołu. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
0: Przypomnę, że grupa Deep Purple powstała w 1968 roku. Na jesieni zespół wraca do Europy, zagra m.in. w Polsce.

0: już tylko kilka sekund do godziny 21:00, tu Radio Pole na FM, w internecie i DAB+. A w wiadomościach kolejny krok w kierunku budowy nowej komendy straży pożarnej w Nysie. Zakaz korzystania z wody z kanału Gliwickiego.
1: Trwają badania z pobranych do analiz śniętych ryb, te badania weterynaryjne.
0: A w wiadomościach także sport i Grzegorz Frankowski.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. Ruszyła procedura przetargowa budowy nowej komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie. Jej nowa siedziba będzie mieścić się przy ulicy Akacjowej w Skorochowie. Znajdą się tam m.in. magazyn kryzysowy oraz budynek doraźnej pomocy humanitarnej. Cieszę się, że doprowadzamy temat do końca, mówi Daniel Palimonka, starosta Nyski.
3: Liczymy na to, że to postępowanie zakończy się bez odwołań, przy jednym podejściu, bo to zaś pozwoli na wykorzystanie przewidzianych już pieniędzy na ten rok, które są. Budowa mogłaby ruszyć w ostatnim kwartale tego roku i takie też są założenia. Czekamy jeszcze tak naprawdę kilkanaście dni na rozstrzygnięcie.
0: A budowa nowej siedziby nyskich strażaków ma potrwać do 2029 roku.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Wojewoda Śląski zdecydował o zakazie korzystania z wody z kanału Gliwickiego. Powodem tej decyzji jest zakwit złotej algi. Zakaz obejmuje spożywanie wody, wchodzenie do niej, kąpiele, połów i spożywanie ryb, pojenie zwierząt gospodarskich i domowych, używanie wody do celów gospodarczych oraz uprawianie sportów wodnych i turystyki. Jak mówi Linda Hoffman z Wód Polskich w Gliwicach, dzisiaj z kanału Gliwickiego odłowiono kilkaset kilogramów ryb.
1: Pracownicy Wód Polskich w Gliwicach wspólnie z PZW odłowili łącznie około 614 kilogramów śniętych ryb, które zostały zdeponowane i zostaną przekazane do utylizacji. Jednocześnie trwają badania z pobranych do analiz śniętych ryb. Te badania weterynaryjne będą wskazywały dalsze przyczyny występowania śnięcia ryby w wodach kanału Gliwickiego.
0: Złota alga to glon, którego zakwity są toksyczne według naukowców. Był on bezpośrednią przyczyną katastrofy ekologicznej na Odrze w 2022 roku. Młodzież w dialogu kultur aktywnie, wspólnie, bez wykluczeń. W warsztatach pod tym hasłem wzięły udział dzieci z ukraińskiego obwodu Iwano-Frankiwskiego. Młodzież, która przyjechała do naszego regionu na zaproszenie Fundacji Piastun, nie zmaga się z wadami słuchu. Zawsze się cieszymy z takich wizyt i projektów w naszym wielokulturowym regionie, powiedziała Zuzanna Donat-Kasiura, wicemarszałek województwa opolskiego.
4: Mogą odpoczywać, rozwijać się, mogą spotykać się ze swoimi rówieśnikami. No i przede wszystkim są w państwie, w którym jest spokój i w którym nie słychać wybuchów bomb.
5: Krzysztof Pawlak, jestem przedstawicielem Fundacji Piastun. Są to warsztaty edukacyjno-kulturowe. Młodzież poznaje historię i tradycje opolszczyzny i poznają region. Oczywiście wszystko odbywa się przy udziale tłumacza języka migowego.
6: Jest Sofia Syrko. Jestem tłumaczem fundacji. Jest to bardzo ważna sprawa budowania tego dialogu w takich trudnych czasach i fajnie jest to, że właśnie możemy też budować dialog nie tylko, kiedy mówimy słowami, też w języku migowym.
2: Tu są wiadomości Radio Opole.
0: I na koniec przenosimy się za granicę. Prezydent Stanów Zjednoczonych zagroził, że zbombarduje Oman, jeśli ten wejdzie w drogę Waszyngtonowi w konflikcie z Iranem. Groźba padła w dniu, w którym wygasa dwumiesięczne memorandum o porozumieniu między USA a Iranem. Leżące po dwóch stronach ciśniny Ormus, Oman i Iran negocjują ponowne otwarcie szlaku żeglugowego. Szczegółowe warunki potencjalnego porozumienia nie są znane. Oman jest jednak sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i nie jest jasne, co zirytowało prezydenta USA.
2: Więcej na www.radioopole.pl.
0: 4 minuty po 21:00.
2: Sport w Radiu Opole.
7: Grzegorz Frankowski, dobry wieczór. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału turnieju WTA w Cincinnati. W trzeciej rundzie Polka mierzyła się z Marią Sakkari. Greczynka lepiej otworzyła mecz, lecz nasza zawodniczka w kolejnym secie ją zdominowała. W decydującej partii Raczynianka podtrzymała zwycięską paszę i jest w kolejnej rundzie. Ostatecznie Świątek zwyciężyła w trzech setach 4-6, 6-1 i ponownie 6-1. Zmieniamy temat. Polscy lekkoatleci wrócili do kraju po Mistrzostwach Europy w Birmingham. Biało-czerwoni przywieźli z Anglii 8 medali, 6 srebrnych i 2 brązowe. 7 z 8 krążków dla reprezentacji Polski zdobyły kobiety. Ewa Swoboda wywalczyła srebro w biegu na 100 metrów oraz brąz w sztafecie 4 razy 100 metrów.
8: Lekkoatletyka jest kobietą. Jestem bardzo dumna z nas dziewczyn, że no dajemy sobie po prostu z tym wszystkim radę. No wiadomo, kobiety są lepszą płcią. Nie no, śmieję się. Może, nie wiem, to nie jest czas na chłopaków. Może przyjdzie taki sezon, że dziewczyny nie będą zdobywać medali, a chłopaki będą zdobywać te medale. Może tak się wszystko po prostu ułożyło, ale no jak widać, lekkoatletyka kobietami stoi.
7: Reprezentacja Polski zajęła 18 miejsce w klasyfikacji medalowej. Najlepsi okazali się Włosi, którzy zdobyli 22 medale, w tym 10 złotych. Kornelia Marczak i Paulina Cybulska awansowały do drugiej rundy debla podczas babingtonowych Mistrzostw Świata w stolicy Indii Delhi. W swoim pierwszym spotkaniu Marczak i Cybulska pokonały egipską parę Nor Ahmed Yusuri i Doha Hany 2-0. Jonas Winigo podjął decyzję o zakończeniu występów w tym roku po złamaniu obojczyka na 15 etapie kolarskiego Tour de France, co pokrzyżowało jego plany treningowe i wykluczyło ze startu we wrześniowych Mistrzostwach Świata w Montrealu. 29-latek ma za sobą udany rok, wygrał wyścig Paryż-Nicea oraz zadebiutował i triumfował w Giro d'Italia. Tym samym dołączył do wąskiego grona legendarnej siódemki kolarzy, którzy wygrali wszystkie 3 wielkie tury. Rozpoczęliśmy od tenisa i tenisem kończymy. Jan Chłodnicki rozegrał swój pierwszy zawodowy turniej w grze podwójnej w kategorii seniorów i od razu zgarnął tytuł. Niespełna 18-letni Opolanin razem z Niemcem Vincentem Reisachem wygrali deblowe zmagania w finale turnieju ITF Yokohama Legia Warsaw Open. W decydującej grze Polak i Niemiec pokonali parę Andy Allen z Australii i Ethan Terblanch z RPA w dwóch setach 6-4, 6-2.
2: Pogoda.
0: Coraz chłodniej, nieco ponad 15 stopni, a ciśnienie to wciąż 1008 hektopaskali. W nocy w regionie zachmurzenie duże, miejscami opady deszczu i burze, lokalnie z gradem, temperatura minimalna od 12 do 13 stopni. A jutro w dzień także pochmurno i możliwe przelotne opady deszczu, temperatury tylko od 19 do 21 stopni w cieniu. Wiatr będzie słaby, umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni.
2: Radio Opole.

0: Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
1: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
2: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
1: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
3: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
4: W radiu często się mówi o podróżach, a ja opowiem Państwu o powrotach.
5: Proszę Państwa, wylądowaliśmy w Warszawie.
4: Bo gdy wracam z jakiegoś kraju, to naprawdę zaczynam doceniać Polskę. To, jak dbamy o siebie i innych, ten nasz wolontariat. Oczywiście to nie dzieje się samo. Dlatego wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Olga Bołądź.
6: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
0: Reklama społeczna.

0: Dobry wieczór, Witold Sułek. Rozpoczynamy audycję. Nie jestem w studiu oczywiście sam. Razem ze mną jest Mariusz Pawlita, Stowarzyszenie Nadzieja. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: I tutaj od razu powiem, bo jakiś czas temu, jeżeli ktoś słuchał naszej rozmowy, rozmawialiśmy o osobach wykluczonych, bezdomnych. Tymi zajmuje się Stowarzyszenie Nadzieja, ale Mariusz Pawlita zajmuje się też osobami, które wychodzą z więzienia, jak to krótko mówimy, i chcą rozpocząć nowe życie. I tutaj od razu już mi Mariusz powiedział, że w tym przypadku to fundacja jest w tym aktywna, czyli nie tyle samo Stowarzyszenie Nadzieja, ale też fundacja konkretna. To powiedzmy o tym wszystkim, żeby była jasność i żeby oddać sprawiedliwość tym, którzy realnie pomagają.
1: Jasne. Realizatorem tego projektu jest fundacja, tego ministerialnego projektu jest fundacja Lumus z Gdańska. Ja jestem osobą pierwszego kontaktu, jestem jako pracownikiem tej fundacji i pełnię tą funkcję tutaj w Opolu. Takich punktów fundacja Lumus w Polsce ma 5, czyli taką pomocową, pospenitencjarną, natomiast ma też kilkanaście punktów, które zajmują się poszkodowanymi przestępstwem.
0: No bo to się bardzo często łączy, bo zazwyczaj jest jednak tak, że ktoś, kto trafił do więzienia, to też od razu, spróbujemy to jakoś uporządkować, bo jest bardzo wiele wątków, to może się wydawać, że sprawa jest prosta, ale wiemy, że tak, część z tych osób i tak trafia pod twoją opiekę, jeżeli chodzi o nadzieję, dlatego że bardzo często lądują na ulicy, więc są osobami wykluczonymi, bezdomnymi, a nie zawsze są to oczywiście byli kryminaliści, chociaż to słowo kryminalista, celowo go użyłem, bo ono jest bardzo stygmatyzujące, a nie wszystkie przestępstwa to przestępstwa kryminalne. My tak potocznie, niestety, bardzo te osoby stygmatyzujemy, że jak ktoś był w więzieniu, to jest kryminalistą, bandytą i należy go skreślić. Najlepiej, gdyby w ogóle go stamtąd nie wypuszczano. To są takie powszechniki, no bo boimy się, stanowią te osoby zagrożenie, a najczęściej tak wracają do przestępczego życia, kradną, rozboje i tak dalej, i tak dalej. No i spróbujemy to troszeczkę uporządkować, że to nie do końca tak jest, bo czymś innym jest morderca, który rzeczywiście trafił do więzienia za morderstwo i najczęściej dostaje te 25 lat, czasami więcej, ale te 25 lat to jest najczęściej taki standard. No i rzeczywiście jak trafił za młody, to ma szansę, że wyjdzie. No i nic dziwnego, że się boimy. Czasami są to kradzieże. Za te kradzieże wyroki są krótkie najczęściej, a czasami w ogóle są tak zwane zawiasy. No ale jest wyrok, jest tak zwane, w papierach jest ślad. I oczywiście może być też tak, że odwróci się rodzina, odwrócą się przyjaciele i ktoś taki też ląduje na ulicy. No trzeba przyznać, że jest zasadnicza różnica między kimś, kto ukradł coś w sklepie, a tym, kto zabił. A troszeczkę tak mamy, że jak już był w więzieniu, to znaczy, że bandyta, no i chcemy go unikać i go omijać. A z drugiej strony mamy cały właśnie pakiet działań resocjalizacyjnych i bardzo nam zależy, żeby zwłaszcza ci, którzy zbłądzili, nie są absolutnie degeneratami. To wynika z naszej poprzedniej rozmowy. Czasami sytuacje życiowe. Ktoś się wychowywał w rodzinie patologicznej, gdzie był alkohol, narkotyki i tak dalej. No i to, że on z takiej rodziny zaczyna kraść, wynika z tego, że sam bardzo często potrzebuje na te narkotyki czy na alkohol. Nie ma żadnej pracy, ma lat 15, bo jeszcze chodzi do szkoły. I to jest prawdziwy kłopot, to jest prawdziwe nieszczęście i takim osobom trzeba szczególnie pomagać. Ale też tym, które w takiej sytuacji trafiły do więzienia, do zakładu karnego. Jeżeli mieli szczęście, to przeszli oczywiście resocjalizację, bo tam praca z psychologiem jest, przynajmniej podstawowa. I wielu z nich chciałoby coś zmienić. I tu zaczyna się prawdziwe wyzwanie, bo nam się może wydawać, no to wyszedłeś z więzienia, no to proszę bardzo, idź teraz do pracy, znajdź sobie mieszkanie i wracamy dokładnie, jesteśmy w tym punkcie, jak z większością osób bezdomnych i wykluczonych, o których rozmawialiśmy w poprzednim naszym spotkaniu. To nie jest tak hop-siup, zwłaszcza jeżeli jeszcze ktoś się dowie, że ta osoba w więzieniu była. No bo wtedy, zatrudnij go w zakładzie, zatrudnij go u siebie, a ukradnie, zaczną koledzy przychodzić dawni, jeszcze mi tutaj narobią nie wiadomo czego, lepiej nie. Jest wielu zdrowych, normalnych w cudzysłowie, tych sobie zatrudnię. No to taka osoba zostaje właściwie z definicji tuż po wyjściu z tymi nadziejami, jeżeli miała, że oczy się poprawił, że zmieni coś w swoim życiu. Jeżeli zderzy się ze ścianą, z niechęcią, z odrzuceniem, no to właściwie droga pozostaje mu nawet nie tyle ta, którą miał, ale jeszcze gorsza chyba.
1: No tak, on wraca do punktu, które zna, do miejsca, które zna, do środowiska, które zna, w którym się wychowywał, który zna przed zakładem karnym. No tak, jakby to jest naturalne, że tam się czuje bezpiecznie po prostu. Ale tych wątków znowu było bardzo dużo i nie wiem, do czego się odnieść. Tak, no, tak
0: znaczy, generalnie spróbujmy jeszcze... z tym właśnie, jak ich wyrwać, czemu są potrzebne takie fundacje, stowarzyszenia i taka praca, jaką wykonujesz z pozostałymi oczywiście kolegami, koleżankami. Dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego tym osobom trzeba pomagać?
1: Przede wszystkim osoby, które trafiają do punktów penitencjarnych, takich jak nasz, to są osoby, które nie otrzymują wsparcia, najczęściej nie otrzymują wsparcia od rodziny, od bliskich. To są osoby najczęściej samotne, również chore. Często i bardzo często ostatnio w kryzysie bezdomności, więc takie osoby najczęściej są beneficjentami tego projektu. I tutaj w zależności od tego, jak długo był w zakładzie karnym, jaką rolę przyjął w zakładzie karnym, bo te role są różne. Czasami są role oprawcy, czasami są role, nie wiem, kata, albo po prostu takie przetrwaniowe różne. To są sytuacje, znaczy różne role, które obierają i w zależności od tego też ten stopień trudności jest bardzo różny. Oczywiście bardzo dobrze pracuje się z takimi osobami, które nie są, które nie były osadzone zbyt długo, no wtedy one jeszcze są na rynku pracy, znają ten rynek pracy, łatwo im jest się jakby na nowo zaklimatyzować w społeczeństwie. Najważniejsze, żeby wykorzystać ten pierwszy etap, te pierwsze miesiące, kiedy on wyszedł z zakładu. Po pierwsze dlatego, że jeżeli był uzależniony, no to był na przymusowym, co prawda, ale na przymusowej terapii. Ma dużo nadziei, ma dużo energii, zmienia się jego perspektywa i wtedy ta praca jest najbardziej korzystna. Najbardziej też z punktu widzenia jakby stowarzyszenia, na przykład Nadzieja, jest dużo łatwiejsza, dużo sprawniejsza.
0: No i tutaj myślę, że w takim razie potrzebna jest dosyć ścisła współpraca, tak byłoby idealnie, między samymi zakładami, a tego typu fundacjami i stowarzyszeniami. Czyli najlepiej byłoby, gdyby można było dostawać informacje, że słuchajcie, wiosną powiedzmy, albo teraz jesienią 1 września, trzech na przykład osadzonych ze Strzelec Opolskich, żebyśmy zostali w naszym województwie, będzie opuszczało zakład karny. Mamy tutaj takiego pana czy panią, który ma bardzo trudną sytuację. On najprawdopodobniej z tego, co wynikało z rozmów, jeżeli oczywiście prowadził szczere rozmowy ze swoim psychologiem w zakładzie i przeszedł tę pracę resocjalizacyjną, to można wtedy otrzymać taką informację na tyle wcześniej i już się z nim na przykład skontaktować. Ja sobie to troszeczkę wyobrażam jako najbardziej sensowną ścieżkę, bo ten psycholog w zakładzie, on już wie, że jak on trafi na ulicę, to raczej cała praca pójdzie na marne. Byłoby fajnie, zwłaszcza, że on już mógłby dostać w zakładzie taką informację. Słuchaj, ty się boisz wyjść, boisz się wrócić do tego środowiska, do dawnych kolegów, kryminalistów, złodziei, narkomanów. Słuchaj, jest fundacja, jest stowarzyszenie. Wyjdziesz, pójdź do nich, zwróć się o pomoc, oni ci pomogą te pierwsze kroki przejść, żeby zamiast wracać do tego środowiska kryminogennego, patologicznego, spróbuj pójść nową ścieżką, dać sobie nowe życie, nową szansę.
1: Tak, jasne. Ja jako osoba pierwszego kontaktu, moim obowiązkiem jest też odwiedzać zakłady karne, spotykać się z kuratorami i w zeszłych latach było to częstsze. W tym roku nastąpiły pewne zmiany, więc jakby tych wizyt w zakładach karnych mam troszeczkę mniej, ale rzeczywiście taką rolę informacyjną pełniłem. Spotykałem się z osadzonymi, informowałem o wszystkich możliwościach, tych, które znam, możliwościach po opuszczeniu zakładu karnego, no bo to nie tylko moja, czy nasze stowarzyszenie, które gdzieś tam i nasza fundacja, która udziela tego wsparcia, no bo te osoby są z różnych miejsc w Polsce. I ta rola informacyjna polega właśnie na tym, żeby skierować ich już w zakładzie karny, żeby oni już w zakładzie karny, już przed wyjściem zaczęli planować sobie swoje życie. Żeby nie było sytuacji, kiedy on wychodzi za bramę, stoi na polu szczerym i on zupełnie nie wie, co z sobą zrobić. Dobrze, kiedy on sobie już kiedy wspólnie wytyczymy już te cele. To jest oczywiście trudne przy takich spotkaniach, gdzie tam jest 20-30 osadzonych. Natomiast dajemy już jakieś takie punkty. mogą sobie to rozwijać, bo mogą rozmawiać ze swoim wychowawcą na ten temat, mogą rozmawiać z psychologiem i to jest jakaś droga dla nich. Trochę żałuję, że tych spotkań jest tak mało, że ogólnie jest ich troszeczkę za mało, ale no być może to będzie możliwe, będzie możliwe rozszerzyć tego typu pomoc, tą rolę informacyjną. I oczywiście tak, zakłady karne też taką rolę pełnią, też informują, chociaż wydaje mi się, że organizacje pozarządowe mają dużo większe możliwości i wiedzę jednak, jeżeli chodzi o taką pomoc, bo my na co dzień się z tym spotykamy. To jest nasz chleb powszedni. My znamy ośrodki z Zabrza, no, ze Strzelec, ale znamy też z Gdańska i Wrocławia, więc jakby jesteśmy...
0: No w Raciborzu jeszcze też dosyć tak, blisko. Tak, niestety jest ich dużo.
1: Niestety jest ich dużo, ale nadal za mało. Zwłaszcza tych, które pełnią tą rolę mieszkaniową. To jest duży problem, zauważam, że jest coraz większy. W zeszłych latach osób w kryzysie bezdomności było sporo, natomiast w tym roku ponad 50% to są osoby bez miejsca noclegowego, bez miejsca jakby pobytu.
0: Ja nawet słyszałem, przepraszam bardzo, że ci, którzy już tam trafili raz, czy drugi, czy trzeci, to może brzmieć niewiarygodnie, ale to akurat no, są akurat wiadomości od ludzi, którzy pracują, zajmują się, że nawet te osoby, które nie bardzo wiedziały, co ze sobą zimą zrobić, były w stanie zrobić jakieś małe włamy albo rozbój po to, żeby sobie przezimować na przykład w więzieniu, bo już zaczynają to traktować jako dom. Jest jedzenie, dach nad głową, kumpli, spotkam i tak dalej. Ja wiem, że to być może brzmi trochę śmiesznie, ale tak podobno bywa też.
1: Uważam, że to jest rozsądne, to znaczy z ich punktu widzenia to jest rozsądne. No bo co ten chłop ma zrobić, tak, jeżeli on jest sam sobie, pozostawiony sam sobie, nie znajduje miejsca w noclegowni, może iść oczywiście do ogrzewalni, no ale wiemy, że to nie są miejsca też bezpieczne. No jakby też nie wiemy, z kim mam do czynienia, więc czasami lepiej wziąć ten kamień, rozbić szybę i pójść na 3 miesiące do zakładu karnego i tak, i przezimować ten czas. Szkoda, bo to są pieniążki podatników, to wszystko generuje koszty, których mogłoby nie być. A ten człowiek, no jakby nadal mu się nie pomogło. No ja tak naprawdę myślę, że większą tutaj uwagę trzeba było zwrócić właśnie na ten element, no, czyli wsparcia. Czyli nie tyle, no ale...
0: Ja wiem, trudno jest.
1: Bardzo trudno jest jakby też wskazać konkretne ścieżki, bo ich jest na pewno bardzo wiele. Myślę, że ten rozwijający się street working jest mega ważny w tych czasach, dlatego że to, że street workerzy będą dochodzili do tych osób w miejscach, w których oni po prostu są. Trudno wymagać od osoby, która właśnie wyszła z zakładu karnego, albo inaczej, wyszła jakiś czas temu, ale w tej chwili jest w jakimś dużym kryzysie. Jest alkohol, jest bezdomność, żeby on sam, samodzielnie znalazł sobie miejsce, znalazł pomoc, znalazł wsparcie jakiejś fundacji, stowarzyszenia. Jest to niemożliwe praktycznie. Najczęściej znajduje pomoc tylko swoich współtowarzyszy, no ale wiadomo w jakim procederze, znaczy w różnych procederach, między innymi kradzieże i często też rozboje, bo to jest dosyć proste. Dlatego ten street worker będzie też pewnie tą rolą, będzie pełnił tą rolę pierwszego kontaktu z tymi osobami i to jest bardzo cenne. Cieszę się bardzo, że ten element jest, no już w tym roku chyba będzie no ustawowo takim pełnoprawnym zawodem.
0: No i tutaj oczywiście ci, którzy do tej pory czasami pomagali jako wolontariusze, też na pewno się ucieszą, bo ja bardzo szanuję i cenię ludzi z pasją, którzy poświęcają swój wolny czas i zupełnie za darmo chodzą po tych ulicach, wyławiają dzieciaki, patrzą, czy nie są w depresji, czy nie chcą skoczyć z mostu, czy może by im pomóc i zachęcić jakoś porozmawiać, że może do ośrodka, może na jakieś leczenie, no ale to jest takie wymaganie od kogoś za darmo jest moim zdaniem troszeczkę nie w porządku, bo to jest raz, raz, że poświęcanie jednak wolnego czasu, a dwa, że jednak dosyć duże ryzyko. I tutaj też mówimy o wolontariusze, ale to trzeba się dobrze przygotować, bo nie jest łatwo i sami Państwo wiecie, że większość z nas pewnie nie miałaby odwagi podejść do kogoś, kto wygląda na, no, w cudzysłowie, bandziora, prawda? Widać, że wyszedł z więzienia, jakiś podpity, jakiś naćpany. No co ja podejdę, to jeszcze mnie gdzieś dźgnie, albo pobije, albo nie wiadomo co. Etam, prawda? Mhm. To jest trudna rzecz.
1: To przygotowanie do tej pracy jest bardzo ważne. To wolontariusz jakby może współpracować ze street workerem, takim profesjonalnym. Natomiast to jest naprawdę dużo przygotowań, dużo pracy, dużo nauki. To jest też wymiana doświadczeń. Trzeba być przygotowanym na bardzo wiele sytuacji, na bardzo niebezpiecznych sytuacji. To wszystko powoduje, że sam wolontariat, no po pierwsze jest bardzo ryzykowny, bo to nie są osoby przygotowane tak profesjonalnie do tego po szkoleniach. To jest super, to wynika pewnie z jakiejś potrzeby serca, pomocy i to jest fajne. Natomiast trochę odradzam takiego wolontaryjnego wchodzenia w każdą przestrzeń. To jest bardzo ryzykowne i naprawdę można zrobić sobie krzywdę.
0: No można, bo można na przykład spotkać kogoś, trafić z nim na melinę i z tej meliny już nie wrócić na przykład. I to nie jest tak, że to jest zupełnie wymyślone, zwłaszcza jeżeli to byłaby wolontariuszka, a nie wolontariusz. No to powiedzmy sobie wprost, każdy, myślę, na tyle już jest, zwłaszcza dorosły słuchacz, na tyle doświadczony, że wie, z czym to się niestety może wiązać, zwłaszcza, że osoby pod wpływem, czy to narkotyków, innych środków odurzających, alkoholu, nie będą nad sobą panowały. Nawet jeżeli on nam się wydaje, bo zacznie płakać w rękach. Wiemy, wielu pijanych często wypakuje się, prawda, jak to ich życie skrzywdziło, los, rodzina i wszyscy. Na chwilę potem są w stanie nas okraść i ha, ha, ha i sobie pójść. I dziwimy się, jak to możliwe. No tak to możliwe, bo tak działa umysł, prawda, odurzony. No, nie będzie też w 100% racjonalnie analizował, że oto przyszedł ktoś, podał mi rękę, zmienię swoje życie. No gdyby tak to było, że pstryk i oto spotykamy życzliwą duszę i postanawiamy zmienić całe swoje życie, być odtąd dobrymi ludźmi, no byłoby pięknie, ale myślę, że taką robotę wykonalibyśmy w rok i można byłoby większość tych zakładów pozamykać. Tak.
1: Rzeczywiście, jeżeli chodzi o ludzi, generalnie tych, którzy, no, może nie generalnie, osoby, które trafiają do takiego zakładu postpenitencjarnego, no to oczywiście wiemy, że są to osoby opuszczające zakłady karne. Ja sobie bardzo cenię te osoby za kreatywność. Oczywiście ona niekoniecznie była wykorzystana dobrze, czy w dobrym kierunku, ale to są naprawdę bardzo często kreatywne osoby, często inteligentne, jakby ten poziom jest bardzo różny. Natomiast potrafią rzeczywiście manipulować. Więc jakby w pracy naszej my musimy zwracać na to uwagę. Zwracają specjaliści, którzy pracują z tymi osobami, ale tak jak mówię, będą też manipulowały na ulicy, jeżeli spotkamy ich na ulicy, jeżeli spotkamy ich jako wolontariusze, jako jakieś, nie wiem, osoby, które chcą pomóc. Jakby tak one są nauczone, to jest ich sposób życia, był przez wiele lat. I jakby trudno się dziwić. Jakby ja to rozumiem, nie? Okej. Okay. Naszą rolą jest, żeby nie poddać się tej manipulacji, żeby nasza pomoc trafiała w te przestrzenie, w których uważamy, że jest potrzebna, żebyśmy nie mieli też takiego uczucia oszukania przez nich, nie? Jakby wykorzystania. Nie? No bo to też chodzi o to, żeby te środki, które otrzymujemy, którymi dysponujemy, żeby one były wydawane rozsądnie, mądrze, no bo to tak naprawdę jest, no jest to powierzone przez społeczeństwo nam ta rola.
0: Mhm. A to rozsądnie i mądrze to jest wtedy, kiedy rzeczywiście realnie komuś pomożemy wyjść na tak zwaną prostą. Oczywiście możemy domniemywać, że nawet jeżeli ktoś poukłada sobie życie, zacznie pracować i gdzieś tam dach nad głową dostanie, że on będzie zadowolony, ale też nie może mieć takiego poczucia, że oto naciągnąłem właśnie tych wszystkich z tych fundacji, ha, ha, ha, dobra, popracuję sobie tam 2-3 miesiące, żeby mi nie zabrali mieszkania, a potem się zobaczy. Ja myślę, że rzeczywiście bez tej wiary, że w człowieku jest w stanie zajść jakaś zmiana, a to jest bardzo trudne i to wśród każdej osoby, nie tylko i wyłącznie tych, którym w życiu nie wyszło, albo są w nałogach bezdomności, albo trafiają do zakładów karnych. Bo jak wiemy, kombinatorów, którzy oszukują urzędy skarbowe i inne rzeczy, no mamy mnóstwo takich, którzy świetnie kombinują i szczycą się tym, że no, trzeba mieć łeb, prawda? Trzeba wiedzieć, jak system jest zły, bo to znowu zawsze jest tak, że jesteśmy bardzo łatwo, osoby uzależnione też to mają do tego ogromny dar i inteligencję, możemy znaleźć setki wytłumaczeń, dlaczego my tak żyjemy. No właśnie, prawo jest niesprawiedliwe, to wszystko źle działa, my jesteśmy zawsze na gorszej pozycji, prawda? Ten taki syn doktora, dyrektora, wszystko ma, prawda, dom, samochód dostał już na 16 urodziny, czy tam, no to z kim chcecie się równać? Ja tego w życiu nie będę miał, a przecież jestem takim samym człowiekiem, prawda? Należy mi się. To skoro z definicji już po urodzeniu system mnie wykluczył, bo urodziłem się w rodzinie alkoholików i bandziorów, to sam sobie muszę wziąć. I jak takiego myślenia nie zmienimy, to cała rzeczywiście praca jest bez sensu. A to nie jest takie łatwe powiedzieć komuś, o słuchaj, dostałeś pracę, jesteś czysty, zadbany. To już jest powód do szczęścia i do dumy, bo tu cały czas chodzi o poczucie szczęścia, dumy, satysfakcji z samego siebie, uznania, że okej, może nie wiadomo, nie mam nie wiadomo czego, prawda, ale mam swoją godność. I myślę, że chyba ta praca, i na tym się też pewnie skupia praca psychologów, terapeutów i wszystkich, to jest przywrócenie ludzkiej godności. Bo ta wiara, ten materialny wymiar będzie zawsze słabszy. No nie damy mu willi, jachtu, samolotów prywatnych i powiem, leć sobie teraz na Haiti w ramach naszej fundacji. No.
1: Zwłaszcza, że byłoby to totalnie bez sensu. Na szczęście, może nie tyle na szczęście, ja mam taką, mam coś takiego, że ja totalnie nie oceniam. Znaczy, jakby to wykluczało mnie przede wszystkim z mojej pracy. Moją rolą też nie jest, no nie jest ta ocena. Cieszę się, że nie znam często paragrafów, za które osadzeni odbywali karę, bo to być może wykluczy, znaczy postawiłoby mnie w sytuacji, kiedy wahałbym się, no nie? Czy pomóc, czy nie pomóc. Jak każdy człowiek, no bo jeżeli słyszymy, tak, jeżeli byśmy usłyszeli, nie wiem, czy tak bym zareagował, nie, być może nie, bo gdzieś to już się tego nauczyłem, ale ta pomoc będzie trudna, jeżeli trudniejsza, jeżeli będziemy znali, jeżeli będziemy wiedzieli, że ktoś, nie wiem, oszukiwał na wnuczka 50 tysięcy, nie wiem, ileś tam osób starszych, doprowadził ich, no jakby mamy tą świadomość i tą empatię, że doprowadził do jakiejś skrajnej biedy, do jakiegoś skrajnego nieszczęścia, albo jeszcze gorzej, za gwałt, czy za jakieś inne przestępstwa. I tutaj pomoc będzie bardzo trudna mentalnie, tak, dla nas. A co innego z jakimś, nie wiem, złodziejem samochodów na przykład. Nie? To jakby dlatego dobrze, że my jako osoby pierwszego kontaktu nie znamy tych paragrafów i cieszę się, że Ministerstwo Sprawiedliwości też przewidziało chyba, mam wrażenie, że przewidziało to. My operujemy świadectwami zwolnienia, które są wystawiane przez zakłady karne i tam nie ma tej informacji. I całe szczęście, dzięki temu możemy być bardzo neutralni w tym, co robimy. No, ten profesjonalizm chyba też tego wymaga.
0: No tak, a poza tym, gdybyśmy właśnie wszystko o wszystkich wiedzieli i no niestety, bo ja też myślę, że byłby kłopot z jakimś takim przestępcą, który oszukał kilka osób na wnuczka i te osoby popadły w biedę, no bo dały oszczędności całego swojego życia, a teraz nie zapłaciły na czynsz i już mieli komornika, już w tej chwili same są w kryzysie bezdomności. No to trudno rzeczywiście teraz komuś takiego mu pomagać, co powiedziałem, to jak już to prędzej pomogę tym ofiarom, które skrzywdziłeś, niż tobie, ty taki i owaki, bo niestety nie czarujmy się, ale raczej się nie gryziemy w język w większości, jeżeli chodzi o te brutalne, ciężkie przestępstwa. I z drugiej strony pytanie oczywiście, po co w takim razie takim osobom pomagać? No oczywiście, z jednej strony mamy jasną odpowiedź. Jeżeli chcemy, żeby ulice były bezpieczne i żeby oni nie wrócili, bo na pewno wrócą, jak im nie pomożemy do tych procederów, prawie na pewno w większości przypadków, no to trzeba coś z nimi zrobić. Trzeba z nimi wykonać jakąś pracę, zająć się, pokazać im, że można żyć uczciwie, że można żyć lepiej. No i to jest dla naszego bezpieczeństwa i komfortu po prostu.
1: Na pewno jak jest to forma redukcji szkód. Jeżeli nawet nie będziemy w stanie długofalowo pomóc takiej osobie, to przynajmniej na ten czas, kiedy jest pod naszą opieką, no jesteśmy w stanie jakoś to kontrolować. I to jest, no, to jest ta redukcja. Ale oczywiście zdarzają się i są takie przypadki i one są bardzo częste, ponieważ oni przychodzą do nas z własnej woli. To nie jest tak, że to nie jesteśmy kuratorami, do których muszą przyjść, bo na przykład dostali zawiasy, a czy nie zawiasy, szybciej zwolnieni na przykład i jeszcze mają kuratora, więc oni tam muszą przychodzić, muszą się z nim spotykać, że nas przychodzą z własnej woli. I to powoduje, że jakby te nasze relacje mogą być troszeczkę lepsze. Możemy sobie je troszeczkę zbudować na, no może nie jakimś koleżeństwie czy w przyjaźni, bo to jest jakby wykluczone, natomiast jakimś takim zrozumieniu, jakiejś płaszczyźnie zrozumienia takiego, jesteśmy troszeczkę do nich podobni, równi, no nie jako ludzie, jako nie jesteśmy wyżej, nie jesteśmy niżej, jesteśmy na równym poziomie, przychodzą z własnej woli, więc tutaj te nasze relacje mogą być, są lepsze na pewno i ta nasza praca z nimi dzięki temu jest lepsza. Znaczy jakby efektywniejsza po prostu. Ale z kolei jesteśmy trochę również, jesteśmy uzależnieni od form pomocy, które oferuje ministerstwo i tylko tymi się możemy posługiwać. W naszej fundacji, myślę, że każda fundacja, która taki program realizuje w Polsce, ma podobne założenia i one są w tym roku takie same. Mogą się różnić gdzieś tam drobnymi elementami, ale wsparcie psychologa, doradcy zawodowego i prawnika będzie wszędzie i to jest bardzo istotna pomoc. Wiemy dlaczego psycholog, to jest ten element readaptacji też społecznej, kiedy on musi popracować nad jego traumami, jeżeli były w zakładzie karnym, być może nad agresją, z którą gdzieś tam w tym zakładzie karnym gdzieś sobie wyuczył się jej albo jakoś popadł, nie wiem jak to nazwać,

0: uchlebiać im, prawda, i tak dalej. I to jeszcze jest...
1: I to jest, i to jest jeszcze całkiem dobry materiał. Taki beneficjent jest jeszcze całkiem dobrym materiałem do pracy, natomiast gorzej, kiedy wybiorą rolę wycofania się, czyli takiego podporządkowania. To są już osoby bardzo zamknięte, tam już praca psychologa jest bardzo ważna i często niewystarczająca w naszym punkcie. Czy w każdym punkcie ona jest niewystarczająca, ponieważ ta rola psychologa teraz już musi być długotrwała. To już nie może być 6 miesięcy po opuszczeniu zakładu karnego, ale to są już lata pracy wtedy. Wtedy my jako, czy jako psycholog, czy jako osoba pierwszego kontaktu staramy się kierować go już, kiedy już my zakończamy z nim pracę, kierujemy, staramy się kierować do innego ośrodka, tam gdzie znajdzie psychologa, który nadal będzie z nim pracował. To jest mega ważne. Z tej pomocy, którą jeszcze oferujemy, to jest doradztwo zawodowe, jest bardzo ważne, zwłaszcza wtedy, kiedy osoby są osadzone dłużej niż rok, dwa, bo ten rynek pracy się bardzo zmienia. No, czasami w ciągu 5 lat mamy zupełnie inny obraz rynku. Więc ta praca jest istotna. No i oczywiście prawnik, to są sprawy, które są niezałatwione. I często jest tak, że beneficjent mówi, że on, czy no osadzony mówi, że on właściwie to już odsiedział, to już ma wszystko, to on już ma wszystko z głowy, on już nie chce do tego wracać, już jest spokój. Natomiast ja troszeczkę ich, może nie tyle przymuszam, ale bardzo, bardzo intensywnie nakłaniam, żeby się spotkał z tym prawnikiem, żeby porozmawiał, żeby prześledzili całe jego wcześniejsze czynności. Nie? Czy brał kredyty, czy być może miał mieszkanie, ale gdzieś tam nie spłacał i dlatego je stracił, ale gdzieś ten dług gdzieś, gdzieś pewnie jest.
0: Jest firma, która skupiła i w tej chwili może go jeszcze ścigać, on wcale nie jest świadom, pójdzie do pracy i nagle zajmą mu konto.
1: Tak, więc kiedy to wszystko prześledzą, to okazuje się, że rzeczywiście jest jeszcze coś do załatwienia. I to jest, głównie ta rola, którą tam pełnimy, bo oczywiście pomagamy troszeczkę finansowo, to nie jest duża pomoc, to jest dofinansowanie do najmu mieszkania, pokoju albo po prostu opłacenie hostelu.
0: Ale też na początku ważne, bo zanim się tą pierwszą wypłatę
1: dostanie, ja mogę też oczywiście oficjalnie powiedzieć, jakie to są kwoty, bo to też nie jest nic...
0: No tak, bo jeżeli to jest ministerialne programy i wsparcie, więc to jest oficjalne i transparentne.
1: Tak, i to jest do 1000 zł przez cały okres wsparcia, czyli przez 6 miesięcy. Inaczej to jest 1000 zł na cały okres. Znaczy nie, że co miesiąc 1000, tylko raz jednorazowo, ewentualnie tam w dwóch transzach po 500. To jest troszeczkę mało. Natomiast jeżeli ktoś jest osadzony dłuższy czas, to prawdopodobnie pracuje w zakładzie karnym i ma odłożone jakieś pieniążki. I okej, bo to jest wsparcie. Nie? Jeżeli ktoś był osadzony 2 tygodnie, 3 lub 4, to generalnie jego życie się wiele nie zmieniło. No? Mhm. Więc możemy oczywiście wesprzeć go w tym, ale bo musi mieć świadomość, że 1000 zł to jest trochę za mało. Nie?
0: No żeby tak, opłacić patrząc, mieszkanie. Większość ma świadomość, jakie są ceny wynajmu w Opolu chociażby, więc na, żeby pokój być może na
1: ewentualnie hostel na jakiś czas, żeby w tym czasie ogarnąć sprawę noclegowni, ośrodka jakiegoś, być może znalezienia pracy z zamieszkaniem, bo takie możliwości też są. Więc to jest ta pomoc i bony żywnościowe, które mamy w kwocie 400 zł na jednego beneficjenta. To jest ta pomoc tegoroczna. W zeszłych latach wyglądało to inaczej, no ale nie będę do nich wracał. Tak? Wcześniej były też projekty 3-letnie, w tym roku jest jednoroczne, on się kończy w grudniu. W styczniu zacznie się kolejny, być może i prawdopodobnie już będzie znowu na 3-letni. W jakiej będzie formie, tego nie wiem. Natomiast wiem, że ta pomoc została troszeczkę inaczej rozdzielona. Wcześniej duże wsparcie, czy większą część wsparcia to właśnie organizacje pozarządowe miały jakby w swoich zadaniach. Natomiast w tym roku zostało to trochę bardziej rozdzielone pomiędzy kuratorów, zakłady karne i nas. My w tej chwili mamy bardziej to wsparcie właśnie merytoryczne w postaci psychologa.
0: Ale tutaj dodam, tak dopytam jeszcze, bo wspominałeś już o tym, że w kontekście wolontariuszy, że jednak tutaj potrzebne jest bardzo dobre przygotowanie, a więc osoby pracujące w fundacji wspierające powinny mieć przynajmniej kurs jakiejś podstawy psychologii, żeby wiedzieć właśnie ściemnie, nie ściemnie, jak podejść, czy jest niebezpieczny, jak się zachowuje, czy jest i w związku z tym, co zrobić. Też przynajmniej jakieś podstawowe informacje odnośnie przepisów, co można, co nie można.

0: gdzie są różne ośrodki, gdzie są różne pomocownie, noclegownie i tak dalej, żeby to rzeczywiście było bardzo kompleksowe. I zakładam, że tutaj nie wiem, jak wygląda proces szkolenia pracowników. Czy na to też są jakieś wsparcie, dofinansowania, są specjalne kursy, są szkolenia, z których można korzystać. Mówię to teraz z myślą o tych osobach, być może młodych, które stwierdziły, że no, taka praca streetworkera albo taka praca właśnie w takiej fundacji, stowarzyszeniu, to byłoby coś, żeby nie robić tego na łapu-capu, byle chciałbym się do tego przygotować. To co wtedy? Trzeba zwrócić się do jakiejś takiej fundacji, stowarzyszenia?
1: Tak, kursy są w całej Polsce robione. Już w tej chwili coraz więcej tych kursów jest. W internecie na pewno znajdziecie. I to są takie kursy przygotowawcze. No oprócz tego, że trzeba przygotować siebie merytorycznie, to trzeba też przygotować swój nawet nie tak zwany plecak. No, my musimy wiedzieć, z czym idziemy. Musimy mieć też ten zakres wiedzy, jeżeli chodzi o pomoc instytucjonalną. No bo my musimy im coś zaoferować. Oprócz obecności oczywiście, oprócz tego, że jesteśmy, że ich wspieramy, że im towarzyszymy, my musimy mieć jakiś plan. Nie? I czym więcej znamy tych możliwości wsparcia, no tym jakby jesteśmy bardziej też atrakcyjni dla nich. Nie? Że oni chcą się z nami spotykać, bo oni zawsze coś mogą usłyszeć, zawsze gdzieś może jakąś pomoc dodatkową uzyskają. A być może no po prostu jest to osoba, która naprawdę jest w stanie mi pomóc. Bo tu chodzi o to, żeby oni uwierzyli, że ten streetworker jest w stanie im pomóc. Mhm. Bo to, że on przyjdzie i poczęstuje ich fajką, którą generalnie się nie częstuje, no to jest fajnie. To jest ktoś, kto go tam odwiedzi, coś tam mu przyniesie, czasami porozmawia i to jest fajne i to jest takie, jak powiem, no, trochę jakby nadaje godności też jemu, no nie, że ktoś do niego przychodzi, jest gospodarzem. To realna pomoc zaczyna się wtedy, kiedy on uwierzy, że tą pomoc może otrzymać.
0: I przede wszystkim
1: bez wiedzy,
0: sam tak, coś zrobić.
1: Tak, ale bez tej wiedzy, bez tego przygotowania my nie będziemy w stanie mu zaproponować tej pomocy. Znaczy jakby zrobić tego planu wsparciowego, w który on uwierzy, no bo on w to musi uwierzyć.
0: Jak każdy z nas, jeżeli państwo chcecie zmienić coś w swoim życiu, często myślicie, nie, no gdzie tam, to mi się nie uda, nie mam kwalifikacji, nie potrafię, nie mam pieniędzy, to bez sensu. Nagle się okazuje, że jak traficie na kogoś, to wam pokaże, ale słuchaj, są takie programy, możesz dostać na przykład dofinansowanie bezzwrotne, bo jest program dla młodych firm, a może coś. I nagle się okazuje, że ktoś nam jest w stanie pokazać ścieżki. My bardzo często ich nie widzimy. My, tak mówię normalnie, bo to łatwo jest powiedzieć, jak żeście trafili do zakładu, za kradzież to teraz to idźcie odpracować, co mnie to obchodzi, jeszcze będę wam pomagał. Ale my i tak płacimy za te zakłady. Więc to nie jest tak, że jak my tutaj odmówimy pomocy, to nas to nic nie będzie kosztowało. Będzie nas kosztowało to, że a, boimy się, że znowu wejdzie na drogę przestępczą, a więc być może okradnie mnie albo na wnuczka moją babcię, mojego dziadka i wtedy nagle zastanowimy się, czy babcia została okradziona z całych oszczędności i w tej chwili albo ją do siebie utrzymujemy, albo nie wiadomo co. Czy może lepiej w takim razie pomóc streetworkerom, dać na szkolenia, na kursy, opłacić to z podatków, żeby te osoby jednak w jak najmniejszym stopniu do takiego życia przestępczego wracały, bo ten rachunek ekonomiczny często niestety widzimy taki zero-jedynkowo, prawda? No, niech oni, zresztą ty już o tym powiedziałeś, że jak ktoś chce, to można w zakładach karnych pracować. Kiedyś to był w latach mojej młodości bardzo jasny widok i też wielu osób się wydaje, że jak dzisiaj nie widzimy na torach facetów w pomarańczowych kamizelkach z literkami ZK, czyli zakład karny, to znaczy, że oni w tych więzieniach już tylko chodzą na siłownię, oglądają telewizję, gwałcą się nawzajem, prawda, i tyle. I że to jest rozrywka. Można pracować i wiele osób pracuje.
1: Tak. Ja jeżdżąc po zakładach karnych, no trafiłem na pewno do myślę, że trzy zakłady karne utkwiły w mojej pamięci, które doskonale jakby realizują
0: formę pomocy, ten cały program, pakiet taki pomocowy.
1: Tu mówimy,
0: resocjalizacji.
1: Jajku, tak, dokładnie, to pewnie wytniemy.
0: Spokojnie.
1: Jest kilka tych zakładów, które doskonale ten proces resocjalizacji realizują poprzez pracę. To są naprawdę super zorganizowane jednostki. Tam pracuje bardzo wiele osadzonych. Oprócz tego, znaczy, to ja w ogóle uważam, że każdy zakład karny powinien mieć możliwość, czy zakład karny, czy przy tym zakładzie karnym powinna być możliwość zatrudnienia tych osób. No po pierwsze dlatego, żeby zarabiali na siebie, żeby na swój pobyt, tak, no bo jakby żebyśmy, my jako społeczeństwo niekoniecznie musimy, powinniśmy ponosić każdy koszt, nie, ich przestępstwa. Więc ja uważam, że tak, że dobrze by było, to oczywiście jest pewnie pieśń przyszłości, ale jakby okej, to się już gdzieś dzieje, realizuje. No poza tym oni się przygotowują też już do wyjścia tak naprawdę, nie? Czyli jeżeli zdobywają doświadczenie, robią kursy zawodowe, super, to wszystko powoduje, że oni po wyjściu jakby już wychodzą z inną perspektywą. No nie, przede wszystkim, no mam kursy, pracowałem, mam jakieś odłożenie pieniążki, już ja już nie muszę ukraść, tylko ja mogę pójść i kupić. Moja godność jest inna zupełnie, niekoniecznie muszę wrócić tam, gdzie byłem wcześniej, mogę się przeprowadzić, przecież odłożyłem jakieś pieniądze, przecież jakieś mam. Więc tak, rola pracy w zakładach karnych jest nieoceniona. Uważam, że czym więcej, tym lepiej.
0: No tak, ja myślę, że patrząc na te różne badania, statystyki, opinii publicznej, to też większość jest zdecydowanie za tym, żeby więźniowie pracowali, bo rzeczywiście jak ktoś będzie takim cwaniaczkiem, który mówi, a co tam, ja sobie mogę tu siedzieć, wytatuuję sobie majora, bo już mam 25, no to i nie muszę pracować, bo ja sobie poradzę, w razie czego mam do kogo wracać, jestem szefem gangu na dzielni, chyba że mi konkurencja wyrośnie, ale to jak wrócę, to zrobię tam porządek, no to nie mówię. Mówimy tylko o takich zatwardziałych bandziorach, których widujemy w filmach, ale też o całej tej grupie, która jeżeli ma ta resocjalizacja, nie być tylko teorią, bo wiem jak to jest, przyjdzie psycholog, pogadamy, a każdy tam no posłuchaliśmy pogadanki i tak wiemy swoje. Żeby rzeczywiście realnie coś zmienić, to musi być cały pakiet. Jak ktoś przejdzie jakiś kurs elektryczny, spawacza, jakiekolwiek zdobędzie kwalifikacje, to tak jak mówiłeś, jego sytuacja jest już zupełnie inna. On nawet nie musi się przyznawać do tego, że był w zakładzie karnym. Oczywiście poza pedofilami, bo wiemy, że pedofile powinny być informacje o tym, gdzie są i tak dalej, chodzi o bezpieczeństwo dzieci. To jest ciężki przypadek chorobowy, zaburzenia, które trudno jest wyleczyć. Niektórzy twierdzą, że nawet można to powstrzymywać, można farmakologicznie. Zostawimy już teraz to, no, ale...
1: Słyszałem, że jest nie do wyleczenia.
0: No tak, tak. Generalnie raczej uchodzi medycznie jako nie do wyleczenia, można tylko po prostu blokować, powstrzymywać, więc tutaj ta informacja musi być. Natomiast naprawdę, jeżeli ktoś przyjeżdża do naszego miasta, zatrudnia się w zakładzie, dobrze pracuje, jest miły dla sąsiadów i chce zacząć nowe życie, dlaczego mamy domagać się, żeby na czole przyklejać albo na kurtce? To nie jest stygmatyzacja jak w czasie II wojny, że trzeba było gwiazdy nosić Dawida. No przepraszam, że ja byłem w zakładzie karnym. Dajmy, niech jest, niech pracuje. A poza tym, umówmy się, jest bardzo wiele osób, które, jak to mówimy, no taki miły chłopiec, taki grzeczny, uczynny, sąsiadce pomagał, tak nagle zadźgał rodziców. Co się stało? Więc jak państwo sobie to przypomnicie, te przypadki, to dokładnie wiecie, że pobyt w zakładzie, jakaś kradzież, przestępstwo komuś w życiu nie wyszło, nie skreśla go na całe życie, a realnego bandytę możemy mieć zawsze niestety obok za ścianą i nic nam nie wskazuje, że jemu odbije nagle i gdzieś ma zaburzenie i coś takiego zrobi. Więc ja bym z tego powodu właśnie nie skreślał, dawał szansę. I przede wszystkim fajnie, że są takie fundacje, stowarzyszenia, które to robią, bo no, trudno, żeby no zakład wszystko nam załatwił. Nie załatwi. To wyjście zawsze, nawet jak ktoś w realnym, normalnym życiu, tracicie pracę, musicie ją znaleźć. Wiecie, ile osób, i to jest też częsty przykład i być może pewnie na nowy temat, jak nie potrafiło sobie poradzić, że nagle oto, dobra, miesiąc, dwa, trzy, jeszcze mam jakieś oszczędności, to jak już przepękałem, nagle jest kiepsko, prawda? Zaczynam mieć długi, idę po jakąś chwilówkę, wiadomo, że jej nie spłacę, no bo nie znalazłem dalej pracy i za chwilę ląduję na ulicy. Więc naprawdę można bardzo szybko, w parę miesięcy, znaleźć się od kogoś, komu w miarę dobrze się wiodło, do kogoś, kto jest na miejscu tych właśnie osób, o których rozmawiamy, więc dobrze jest trochę empatii.
1: Parę miesięcy to moim zdaniem długo, wystarczy jedno zdarzenie, które to spowoduje.
0: No tak.
1: Jedno zdarzenie i bezdomność zaczyna się właściwie od tego momentu. To jest na przykład strata kogoś bliskiego, ktoś nie potrafi sobie poradzić z tą stratą, ktoś, kto nie ma wsparcia. W jednej chwili z osoby domnej, po utracie kogoś bliskiego popada w alkoholizm na przykład, czy w narkotyki, w cokolwiek, żeby nie myśleć, żeby nie pamiętać. I on jeszcze mieszka, ale tu już jest praktycznie osoba bezdomna, bo on będzie w tym ciągu bardzo długo, on już nie będzie pracował. My już wiemy, znaczy można się spodziewać już, że bez wsparcia tu już jest osoba bezdomna, już na pewno stale potrzebująca wsparcia. Jeżeli on w tym stanie przetrwa, bez wsparcia w tym stanie będzie funkcjonował jakiś czas, to, to myślę, że to już...
0: I to myślę, że jest ciekawy, ciekawy temat, bardzo i potrzebny na jakąś kolejną rozmowę, bo dzisiejszą musimy już kończyć. Widzę, że czas nam mija nieubłaganie, niestety, ale to jest ważny temat, więc myślę, że możecie się spodziewać, że za jakiś czas spotkamy się ponownie i porozmawiamy właśnie o tym, jak łatwo stać się osobą bezdomną, wykluczoną, jak łatwo jest, żeby całe życie nam runęło. Nie wiem, czy na to można się przygotować, ale na pewno są instytucje, które nam, mogą nam pomóc, żeby jakoś te trudne kryzysy przejść. Więc o samych takich kryzysach myślę wtedy, nawet jak ten, który powiedziałeś, rzeczywiście mieszka sobie jakieś dwie osoby starsze, prawda? Pan uzależniony zupełnie od pani, bo pani opłaca rachunki, o wszystko dba i tak dalej, i tak dalej. Nagle starsza pani umiera, zostaje sam, samotny starszy pan i idzie po prostu tylko piwo, piwo, piwo, wóda, bo świat mu się zawalił. A tu przecież rachunki trzeba było zapłacić. Nam się wydaje, że przecież ogarnij to sobie, co za problem. To jest problem, kiedy jestem załamany, dobity, przeżywam stratę i jedynym moim uspokajaczem jest alkohol.
1: Tak, to jest silna depresja, która się tam nie wychodzi. Ja polecam również Państwu zaglądać na stronę Fundacji Lumus z Gdańska. Tam pewnie dowiecie się trochę więcej o tej działalności. To jest bardzo dobrze funkcjonująca, zorganizowana struktura. Myślę, że jeżeli będziecie mieli styczność z osobami potrzebującymi wsparcia, no właśnie opuszczającymi zakłady karne, ale też z osobami, które doświadczyły przemocy, to tam znajdziecie informacje, gdzie taką osobę skierować, gdzie ją wysłać, tam jakby uzyskacie na pewno wsparcie, czy ta osoba uzyska wsparcie.
0: Dobrze. A wszystko, w razie czego możecie też pisać oczywiście na mój adres mailowy, radiowy jest na stronie Radio Opole, tam gdzie są podcasty naszych wszystkich rozmów. Mariuszu, bardzo ci dziękuję za spotkanie. Mam nadzieję, że za jakiś czas spotkamy się ponownie, bo znowu nam się nowe wątki otworzyły. Przypomnę, Mariusz Pawlita był moim gościem. Dzięki śliczne.
1: Dziękuję bardzo.
0: I Państwu też dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Życzę Wam dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.

0: Radio Opole. Zawsze w zasięgu.
1: Już godzina 22. Czas na kolejne wiadomości. Zapraszam. Głupczycy na własny koszt opracują studium dla obwodnicy miasta. Ciała 7 z 12 ofiar wypadku na Węgrzech zostało zidentyfikowanych. W wiadomościach także informacje w języku ukraińskim.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Roman Juranek. Głupczycy zamierzają na własny koszt opracować studium dla obwodnicy miasta i miejscowości Grobniki. Dokument ma określić możliwy przebieg trasy i doprowadzić do uzyskania decyzji środowiskowej. Samorząd na ten cel przeznaczy 2 miliony złotych. Co prawda to nie jest zadanie samorządowe, ale po rozmowach z GDDK i ja postanowiliśmy, że wykonamy ten pierwszy krok do realizacji właściwej inwestycji, mówi Adam Krupa, burmistrz Głupczyc.
2: Generalna dyrekcja tak buduje wielkie inwestycje, że tworzona jest pierwsza dokumentacja przedwstępna, ale ona jest bardzo konkretna już. To znaczy jest tam już trasa i to, co najważniejsze, dokumentacja to środowiskowa już do tej wyznaczonej trasy. Oczywiście te wszystkie czynniki ekonomiczne też tam są uwzględniane w tym. I na tej podstawie ogłasza się wtedy przetarg na zasadzie zaprojektuj i wybuduj. Na bazie tej koncepcji jest już robiona czysta dokumentacja techniczna.
1: Przypomnijmy, że inwestycja znajduje się na liście rezerwowej rządowego programu budowy obwodnic.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
1: Ciała 7 z 12 śmiertelnych ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech zostały zidentyfikowane. Poinformowała o tym wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul po wylądowaniu w Rzeszowie specjalnego samolotu rządowego.
3: Rodziny oficjalnie otrzymały już dokumenty i potwierdzenie. W przypadku pozostałych jeszcze czekamy na dokumentację. Jeżeli będzie potrzeba, żeby w przypadku 2 rodzin jutro kogoś z rodziny zawieźć celem identyfikacji zwłok, to zostanie wysłany samochód służbowy z tymi osobami, z psychologiem i z tłumaczem, żeby maksymalnie pomóc tym rodzinom w tych najtrudniejszych chwilach życia.
1: Na pokładzie specjalnego samolotu do kraju wróciło 21 rannych wypadku.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
1: Od nowego roku leczenie cukrzycy typu 1 i 3 również dla pacjentów po ukończeniu 26 roku życia. Ministerstwo Zdrowia oddało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w tej sprawie. Regulacja dotyczy głównie pacjentów kontynuujących leczenie pompą insulinową, podkreśliła rzeczniczka Ministerstwa Zdrowia Anna Choszcz-Sendrowska.
4: Chcemy, aby o dostępie do leczenia decydowały przede wszystkim potrzeby zdrowotne pacjenta i wskazania medyczne, a nie jego wiek. Chodzi m.in. o osoby kontynuujące leczenie pompą insulinową, a także pacjentów z nawracającymi ciężkimi hipoglikemiami, hipoglikemiami obrzasku, niestabilną glikemią czy przewlekłymi powikłaniami cukrzycy. Warto również podkreślić, że projekt nie wprowadza żadnego limitu liczby pacjentów, którzy będą mogli skorzystać z tego świadczenia.
1: A według szacunków z nowych przepisów skorzysta co najmniej 3200 osób. Wystarczy kilka minut, by ogień zamienił drewniany zabytek w zgliszcza. Przekonali się o tym w Sanoku, gdzie w ciągu jednej nocy spłonęły 3 zabytkowe obiekty, w tym 17-wieczny kościół. W Muzeum Wsi Opolskiej podobnych budynków są dziesiątki. Sprawdzamy więc, czy opolski skansen jest przygotowany na taki najgorszy scenariusz. Elżbieta Oficjalska z Muzeum Wsi Opolskiej zapewnia, że placówka jest pod stałą obserwacją.
5: Muzea takie jak nasze muszą być zabezpieczone przeciwpożarowo i to już jest od kilku lat wprowadzone. Jesteśmy podłączeni do systemu takiego bezpośrednio łączącego nas ze strażą pożarną, a to też umożliwiają czujki, które są zamontowane na całym terenie w każdym obiekcie, czujki dymu.
1: Po tragedii w Sanoku opolski skansen pozostaje miejscem, któremu warto przyjrzeć się szczególnie dokładnie, bo w przypadku zabytkowych drewnianych obiektów czasu na reakcję jest niewiele, a straty mogą być nieodwracalne.
0: Więcej na www.radioopole.pl.
1: 4 minuty po 22.
0: Wiadomości w języku ukraińskim.
6: Перед мікрофоном Олександра Піаста вітаю. Підсумок подій вихідних і понеділка до вашої уваги. Упродовж минулого тижня 13 областей України були під ворожими ударами, підбив підсумки президент України Володимир Зеленський. Ворог випустив по містах і громадах понад 1550 ударних дронів, майже 1560 авіаційних авіабомб та 62 ракети. Серед них більшість балістика різних типів. Вчора вночі під час ракетного удару по Києву окупанти атакували відомий столичний книжковий ринок на Почайній, колишня Петрівка. Знищено або пошкоджено торгові павільйони та магазинчики. Упродовж дня на місці атаки працювали рятувальники. Частина ринку вигоріла вщент, повідомляли очевидці з місця події. Вогнеборці гасили осередки займання під загрозою повторного обстрілу. Це вже не перша атака на видавничу та культурну галузь України. Від початку повномасштабної війни Росія здійснила 19 прицільних атак по видавничій інфраструктурі, знищивши понад 10 мільйонів українських книг. Окупанти атакують друкарні, логістичні хаби, книгарні та книжкові ринки. І до подій у Польщі. У Бидгощі пара дорослих поляків напала на дітей з України. 14-річну дівчинку та її 12-річного брата. За інформацією консульства України в Гданську, причиною стала українська мова. Діти спілкувалися у парку біля залізничного вокзалу міста Бидгощ. Чоловік і жінка вдалися не лише до нецензурної лайки та погроз, але й до фізичного впливу. Вони викрутили руку дитині, зламали іграшковий дрон та кинули уламки у хлопця, завдавши йому подряпин. Генеральне консульство України у Гданську перебуває на постійному зв'язку з матір'ю постраждалих. Здоров'ю дітей наразі нічого не загрожує. Ми рішуче засуджуємо будь-які прояви ксенофобії, а питання протидії нетерпимості та забезпечення безпеки українців є одним із ключових під час запланованої найближчими днями у консульстві зустрічі з керівництвом Поморського воєводства та комендантами поліції, йдеться у дописі Генерального консульства. А зараз про співпрацю і підтримку заради дітей. В Опольському воєводстві відбулися майстер-класи для дітей та молоді з Івано-Франківщини. Проєкт «Молодь у діалозі культур» активно, разом, без винятків, організував фонд «Пястун». Юні гості з України, які мають порушення слуху, знайомилися з історією, традиціями та культурою Опольщини. Вони спілкуються з польськими ровесниками та беруть участь в освітніх заходах. У програмі також працюють перекладачі жестової мови. Заступниця маршалка Опольського воєводства Зузана Донат-Касюра наголосила, такі зустрічі дають дітям можливість відпочити, розвиватися та провести час у безпечному місці. І цією інформацією завершуємо наш випуск. В студії для вас працювала Олександра Піаста. Почуємось з вами вже завтра. На все добре.
0: Pogoda.
1: Niecałe 15 stopni za oknami, a ciśnienie nieco w górę, 1009 hektopaskali. W nocy w regionie pochmurno, opady deszczu, początkowo możliwe jeszcze burze i temperatury minimalne od 12 do 13 stopni. A jutro w dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, przelotne opady deszczu i temperatury maksymalne od 19 do 21 stopni. Wiatr będzie słaby, umiarkowany, okresami porywisty.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Salon Naukowy Radia Opole.
1: Poniedziałkowy wieczór, dobry wieczór, mówi Krzysztof Rab. To jest audycja Salon Naukowy, a dziś moim gościem jest dr Kamila Kasperska-Kurzawa z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, specjalista od szeroko rozumianego bezpieczeństwa, sytuacji kryzysowych, a nawet zorganizowanej przestępczości. Witam serdecznie.
2: Witam pana redaktora, witam państwa.
1: Ja najpierw takie słowo wstępu, o czym dziś w ogóle będzie, bo słowo bezpieczeństwo już padło. Bezpieczeństwo w kontekście urlopu, bo ciągle trwają wakacje. Jedni oczywiście już są po urlopie, inni przed, jeszcze inni w trakcie, ale czasy dziś takie, że ten sezon wyjazdów większych, mniejszych, tak zwanych city breaków mamy właściwie przez cały rok. Zatem tematy, które dziś poruszymy, będą jak najbardziej cały czas aktualne. A przede wszystkim będę ja pytał o to, jak zaplanować, no i odbyć urlop, czy to w kraju, czy za granicą, ale tak, żeby był on bezpieczny. Na co zwrócić uwagę już na przykład na etapie planowania takiego wyjazdu, no i później już w trakcie jego trwania. No to startujemy. No i faktycznie chyba zacznę od takiego pytania otwierającego. Jak zaplanować urlop z głową, pani doktor?
2: Pytanie, które się często powtarza. Ostatnio prowadziłam taki przedmiot ogólnouniwersytecki i też do moich studentów mówiłam o tym, jak zaplanować urlop. Przede wszystkim pytanie jest takie, czy wybieramy się na zorganizowany wypoczynek, czy organizujemy ten wypoczynek sami. Jeżeli wyjeżdżamy z biurem podróży, sprawdźmy to biuro, czy jest ubezpieczone, czy jest wpisane na odpowiednią listę przy Urzędzie Wojewódzkim, czy co faktycznie w regulaminie takiego zorganizowanego wypoczynku oferuje. Ubezpieczmy się. Jeżeli wyjeżdżamy daleko, wykupmy naprawdę dobre ubezpieczenie, które zapewni nam opiekę medyczną, odszkodowanie od wszelakiego rodzaju wypadków, transport medyczny. Naprawdę apeluję do wszystkich, którzy nas słuchają, nie oszczędzajmy na takim ubezpieczeniu, bo potem, jeżeli coś się tragicznego stanie, rodzina przeżywa dramat, bo ma kłopot z transportem chorego, który musi wrócić transportem medycznym. Jest to szalenie kosztowna rzecz. To jest kolejna trudna sprawa, ale warto to poruszyć. Jest duży kłopot na przykład ze sprowadzeniem zwłok, bo to też jest bardzo kosztowne. Więc naprawdę nie oszczędzajmy na porządnym ubezpieczeniu. Zapłaćmy 200-300 zł, żeby takie ubezpieczenie obejmowało wszelkie trudne do przewidzenia zdarzenia.
1: Bo jak ja od razu tutaj wejdę w słowo, bo z własnego przykładu też jakby podwórka jako narciarz wiem doskonale, że na przykład jeśli jedziemy gdziekolwiek za granicę i to nawet mogą być Czesi, ale oczywiście to może być Francja, Austria, Szwajcaria, te wszystkie piękne alpejskie kurorty, absolutne tak zwane must have, jak to mówi młodzież dzisiaj, czyli to ubezpieczenie, bo no taki transport helikopterem, tam nie musi dojść do tragedii. To może być nawet skręcenie nogi, to nie musi być złamanie otwarte. To są makabryczne koszty. To idzie wszystko w tysiące euro i jeśli tylko nas nawet zwiozą na początek, nie wiem, skuterem śnieżnym do gdzieś tam na dół, to już są koszty, a helikopter to jest kosmos, a ubezpieczenie to jest faktycznie 100-200 zł i już nie mamy takiego balastu. Już się nie musimy o to martwić. I ja powiem więcej. Nawet są już tak pomyślane te ubezpieczenia, że nawet wchodzi w grę jakiś tam nieduży promil, mówię o promilach alkoholowych, wiadomo jak to na tych stokach wygląda.
2: Tak.
1: Nawet nie ma już takiego sztywnego wymogu, jak jeszcze chyba do niedawno, że trzeba być absolutnie trzeźwym, żeby to ubezpieczenie zadziałało. Nawet nie trzeba. Oczywiście nie zachęcamy i odradzamy łączenie sportu z jakimkolwiek używkami, ale no takie ubezpieczenie must have.
2: Oczywiście dobrze jest wykupić sobie też, tak jak w przypadku wyjazdów na narty, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, bo tak jak wspomniał pan redaktor, na stokach zdarzają się wypadki. Wjedziemy kogoś na kogoś i następuje zderzenie i ktoś może nas najprościej mówiąc pozwać, tak?
1: Dokładnie.
2: I te koszty leczenia tej osoby poszkodowanej też są bardzo wysokie, więc naprawdę warto zainwestować, żeby ten urlop w przypadku jakiegoś nieszczęśliwego zdarzenia odbyć spokojnie, świadomie mieć numer swojego ubezpieczenia, przekazać informacje do ubezpieczyciela, żeby obyło się bez dramatycznych potem wyborów.
1: Tak, i też chyba wiem, że trzeba też dobrze się zastanowić, jak się będzie ten czas spędzać, bo jeśli to będzie taka naprawdę aktywna aktywność, to tam już są też takie do odznaczenia, że tak powiem, rubryczki, które mówią wprost o sportach ekstremalnych. Jeśli chcemy, nie wiem, skakać ze spadochronem, uprawiać jakiś canyoning, skakać na bungee, to takie zwykłe też może nie zadziałać, bo tam będą jakieś różne klauzule, że no, nie dotyczy tego, tego i owego, nie wiem, jakiegoś rajdu po pustyni, nie wiem, może kładami.
2: Tak.
1: Wczytać się w szczegóły i ten drobny, słynny druczek, bo no właśnie, na takie większe jakieś aktywności, bardziej takie niebezpieczne, są odpowiednio inne ubezpieczenia.
2: Tak, dlatego naprawdę apeluję do Państwa, bądźmy świadomi, ubezpieczajmy się. Zwykły ból zęba naprawdę może nas dużo kosztować i skutecznie zepsuć nam urlop. Chyba że wyjeżdżamy tu na terenie państw Unii Europejskiej, warto też się ubezpieczyć, warto zabrać ze sobą kartę EKUS, żeby ten urlop w spokoju spędzić. Po co sobie psuć niepotrzebnymi rachunkami i trudnymi później do przełknięcia wrażeniami, bo bólu zęba tego przysłowiowego nie warto wspominać na urlopie.
1: Pewnie, że tak, pewnie, że tak. No dobrze, czyli mamy tak, etap planowania cały czas, pomyśleliśmy już o ubezpieczeniu, wykupiliśmy, mamy kartę EKUS. No oczywiście sprawdzić w ogóle ofertę, żeby się nie okazało na miejscu, że to jest dziura w ziemi, albo w ogóle danego obiektu, pensjonatu, domu wczasowego, czy innego hotelu w ogóle nie ma, a była świetna, atrakcyjna cena, prawda? To też jest taka
2: właśnie
1: podstawa.
2: Ta świetna, atrakcyjna cena to powinna być pierwsza czerwona flaga, która zacznie nam dawać do myślenia, warto sprawdzić, bo mimo apeli, mimo informacji, które się pojawiają przed sezonem urlopowym, zbyt dużo jeszcze ludzi nabiera się na takie atrakcyjne oferty, przyjeżdżają potem, a okazuje się, że tak jak Pan wspomniał, jest to dziura w ziemi, ewentualnie takiego budynku nie ma i co teraz? Zapłaciliśmy raz, a za chwilę będziemy musieli szukać hotelu, zapłacić drugi raz albo wrócić po prostu do domu.
1: No i to jest już właściwie wakacje zepsute, nerwy, stres niepotrzebny absolutnie. Taka jeszcze też uwaga, no dużo latamy teraz. Znowu będzie przykład z życia. Córka koleżanki na wymianę taką studencką poleciała do Hiszpanii i właściwie w pierwszych 5 minutach po wylądowaniu na lotnisku na dzień dobry momentalnie, to było mrugnięcie powiekami, ukradziono na przykład plecak z laptopem. Na szczęście portfel z pieniędzmi, dokumentami miała przy sobie, ale na dzień dobry no minus parę tysięcy, laptop i tam jakieś rzeczy podręczne w plecaku. Naprawdę na tych wielkich lotniskach, tych różnych takich przesiadkowych wielkich hubach, nie hubach, no tam po prostu jest taki tłok, tam jest taki tumult, no jakkolwiek to zabrzmi, ale po prostu no wszystko pilnować, trzymać się, nie wiem, jeśli jest grupa znajomych razem i patrzeć dookoła, mieć oczy szeroko otwarte.
2: Nie, tu jest też taka uwaga, że nie należy trzymać dokumentów i całości pieniędzy czy karty płatniczych w jednym miejscu. Naprawdę, podzielmy gotówkę, oddzielmy karty płatnicze i dokumenty w 3 różne miejsca. Nie trzymajmy dokumentów w tylnej kieszeni shortów, nie trzymajmy wszystkiego w jednym miejscu w damskiej torebce, bo jak to się mówi, tak wiem, mnie lubią kieszonkowcy i nauczona doświadczeniem już nie trzymam tego wszystkiego w jednym miejscu, a w torebce tą przegródkę mam naprawdę zapiętą na porządną agrafkę. Oh. Na porządną, tak, na porządną agrafkę z tego powodu, żeby nie dać szansy temu kieszonkowcowi, bo to są wysokiej klasy specjaliści. Taka prosta uwaga.
1: Oczywiście, że tak. Tak jeszcze a propos planowania, tak, no i tego, co się działo dosłownie no, kilka miesięcy temu na przykład na Bliskim Wschodzie. Czy pani by dziś na przykład planowała nadal wyjazd w takie rejony jak na przykład, nie wiem, Egipt? Tam były słynne dylematy, czy na tyle daleko, czy na tyle blisko, a ofert nie brakuje. Oczywiście te słynne Dubaje, te Emiraty Arabskie, tam też loty zdaje się wznowiono, no ale właśnie, czy dać się skusić takim ofertom, czy lepiej to jeszcze jakoś na razie ominąć, wybrać inny kierunek?
2: Ja nie lecę. W tamte rejony się nie udaje. To jest ciągle rejon zapalny, to są trudne wybory, wiem, że jest taniej, wiem, że cena bardzo często kusi, ale po co nam stres na urlopie? Po co nam dodatkowe na przykład 2 tygodnie czy kilka dni szukania jakiegoś połączenia, żeby się wydostać? Naprawdę, zanim się udamy w jakikolwiek rejon świata, sprawdźmy listę ostrzeżeń MSZ. Proszę Państwa, ta lista ostrzeżeń MSZ nie jest pisana tak sobie, bo ktoś miał takie myśli, a dzisiaj wpiszemy takie czy inne ostrzeżenie. Nie, MSZ monitoruje sytuację na świecie, sytuację bezpieczeństwa i przed eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie apelowano o to, żeby jak najszybciej opuścić ten zapalny rejon świata. Mało ludzi posłuchało, a potem był płacz na lotnisku, że jestem na lotnisku w Omanie. Mam ze sobą 2 dzieci. Nasze samoloty, polskie samoloty nie przyleciały, a ja się chcę stąd wydostać, bo ja się boję.
1: Tak było. Influencerzy dowiadywali się od innych influencerów, że drony spadają gdzieś tam na Dubaj.
2: Dobrze by było zachować trochę trzeźwego umysłu i nie lecieć. Polecieć później, jak się sytuacja wyklaruje, jak się wszystko uspokoi, spędzić urlop, może w mniej atrakcyjnym miejscu, ale naprawdę bezpiecznie, spokojnie, bo mogą spadać bomby. Na Bliskim Wschodzie latały rakiety. To już naprawdę, proszę Państwa, nie są żarty, bo to był obszar działań wojennych. Więc czy potrzebne nam są takie atrakcje na urlopie? Ja osobiście nie. Swoje widziałam, swoje przeżyłam. Nie polecam.
1: A pani zastała kiedyś taka sytuacja, że właśnie nagle coś się zadziało militarnie wokół pani?
2: A to odsyłam już do moich książek, 2, o Afganistanie i poświęcony konfliktowi na Ukrainie. Książki napisałam wspólnie z doktorem Pawłem Szewczykiem, z pułkownikiem doktorem Dariuszem Dachowiczem i mentorem, szefem katedry, do której należę, panem profesorem Stefanem Markiem Grochalskim.
1: Dobrze, przemycimy ten product placement, ale pierwszy i ostatni raz, dobrze. A propos, jeszcze tak sobie pomyślałem, no, tego słynnego choćby Dubaju, że też dobrze sprawdźmy, nawet jeśli my tam nie lecimy, może się okazać, że na przykład droga powrotna z Tajlandii prowadzi przez ten słynny hub przesiadkowy, no i też nie będziemy mogli wrócić. Też przykład, że tak powiem, z mojego otoczenia w Opolu, gdzie doszło do takiej sytuacji, gdzie rzeczywiście znajomego córka utknęła i szukanie tej drogi powrotnej przez zupełnie inne zakątki świata 3 razy drożej i później, no to była droga przez piekło. Ale dobrze, zostawmy już ten Dubaj. Jest, obawiam się, jeszcze kilka innych takich rejonów świata, a właściwie dzisiaj my możemy polecieć wszędzie, gdzie nam się zamarzy, bo takie są możliwości przynajmniej techniczne. Jeśli ktoś ma wystarczająco dużo pieniędzy, gdzie jeszcze nie lecieć? Choć może kusi oferta albo okoliczności przyrody. Co by pani jeszcze odradziła?
2: Sprawdzajmy, to już mówiłam o tym, żeby sprawdzać ostrzeżenia na stronie MSZ-u, ale unikajmy przede wszystkim państw niestabilnych politycznie, bo nikt nam nie zagwarantuje dobrego wypoczynku, jeżeli w państwie jest niestabilna sytuacja polityczna, niestabilna sytuacja pod względem bezpieczeństwa wewnętrznego. Całkiem niedawno w jednym z państw Ameryki Południowej zamordowano Polkę właśnie z powodu jej protestów przeciwko układom politycznym, lokalnym, układom samorządowym. Kobieta niestety została zamordowana. Trwają poszukiwania sprawców.
1: W jakim to był kraju? Ja muszę dopytać od razu. Tak ku przestrodze.
2: Ku przestrodze, przepraszam, uciekło mi w tym momencie. Okay. Na pewno to było państwo Ameryki Południowej, ale zobaczmy przykład Meksyku. Tam, gdzie teoretycznie są piękne plaże, wszystko jest fajnie, a kartele działają na zupełnie innym obszarze państwa. Niestety do tych rejonów wypoczynkowych kartele już zaczęły docierać. Nie robią sobie nic z tego, że państwo z tego czerpie bardzo duże dochody z turystyki, że to dużo ludziom daje pracę. Też uważajmy na te państwa, gdzie jest rozbudowana i bardzo groźna, zorganizowana przestępczość.
1: To pewnie Brazylię jest... byśmy też tu dorzucili, bo czasem
2: Brazylię,
1: się okazuje,
2: tak,
1: no właśnie,
2: tak,
1: że tam też nie tylko Brazylię, piękne plaże.
2: Argentynę, gdzie teraz ciągle po wyborach trwają protesty i zamieszki. Tunezję, która teoretycznie jest państwem stabilnym, ale całkiem niedawno jeden ze studentów medycyny, który był w okolicy protestów w Tunisie, zrobił niefortunnie w pewnym momencie zdjęcie i trafił na kilka tygodni do aresztu. Długo to trwało, żeby go uwolnić, bo on w zasadzie nic nie zrobił, ale to wyciągnięty aparat fotograficzny spowodował, że młody człowiek spędził kilka tygodni w areszcie,
1: no
2: i bardzo to było traumatyczne dla jego samego i jego rodziny.
1: A propos krajów arabskich, tak sobie teraz pomyślałem,
2: tak,
1: jeśli na przykład piękne młode dziewczęta chciałyby się koniecznie opalać tople, zdecydowanie odradzamy, bo to nie jest
2: szanujmy
1: Hiszpania,
2: inną,
1: Włochy,
2: tak,
1: południe gdzieś tam Europy,
2: tak,
1: prawda?
2: Przede wszystkim szanujmy inną kulturę. Jeżeli idziemy zwiedzać meczety, miejsca kultu, drogie panie, bo to o nas przede wszystkim chodzi, zdejmijmy buty, przykryjmy włosy, nie udawajmy się w takie miejsca w szortach, bo ci ludzie, którzy, dla których są to miejsca ważne, mogą się poczuć urażeni, a nas narazić, tak najnormalniej mówiąc, na jakieś nieprzyjemności, które są nam całkowicie zbędne podczas urlopu. Więc warto się zapoznać z kulturą państwa, do którego się udajemy, żeby po prostu przygotować się do takich sytuacji.
1: No oczywiście, że tak. No a z kolei z drugiej strony, kiedy na przykład, nie wiem, jest tak fantastycznie na takim czy innym wyjeździe, poznajemy jakichś autochtonów i się z nimi zaprzyjaźniamy i zaczynamy, nie wiem, chodzić po restauracjach i barach. No...
2: Miłość jest piękna. Miłość jest piękna pod warunkiem, że jest prawdziwa, więc no cóż, panie redaktorze, apelujmy o zdrowy rozsądek, bo brak zdrowego rozsądku możemy przypłacić utratą gotówki chociażby, zakażeniem HIV bądź chorobą weneryczną. Nie bójmy się tego powiedzieć, jest po 22.
1: Jasne.
2: Mam
1: tak,
2: nadzieję,
1: tak,
2: że
1: tak.
2: Dzieci nas nie słuchają, tylko osoby, które są światłe, otwarte na takie informacje. Używajmy. Apeluję o to, żeby używać prezerwatyw, bo to jest najprostsza rzecz, która chroni przed zakażeniem i HIV, i chorobami wenerycznymi. HIV jest ciągle groźny, ilość zakażeń niestety rośnie. Co prawda leki antyretrowirusowe działają, ale taka pamiątka do końca życia chyba nikomu
1: nie jest potrzebna. No absolutnie, absolutnie nie. No właśnie, to może inne też bardzo swego czasu, no z takich różnych kronik policyjnych popularne, pigułka gwałtu. No też,
2: tak,
1: jeśli gdzieś jesteśmy w lokalu, a zwłaszcza w gronie nieznajomych, świeżo poznanych ludzi i niby jest świetna zabawa, gdzieś tam wychodzimy tylko na chwilę do toalety, no nie wiem, no to też pilnujmy, bo
2: to
1: może się źle skończyć taki wieczór.
2: Zacytuję klasyka. Kardynał Richelieu mówił: nie ufaj nikomu, i tu naprawdę apeluję i do pań, i do panów, pilnujcie swoich drinków. Jak chcecie się napić, to idźcie ze znajomymi i niech każdy pilnuje swojego drinka. Jak idziecie potańczyć, to nie wszyscy, po to, żeby ktoś został przy stoliku i tego drinka, tych drinków pilnował. Prośmy też, jeżeli macie taką możliwość, proście barmana o takie specjalne papierki. Jeżeli ktoś odejdzie i zostawi, spuści swój kieliszek z oczu i takim papierkiem możemy przetestować to, co zostało w kieliszku czy w szklance, czy ktoś nam czegoś po prostu nie dosypał. To jest naprawdę bardzo proste. A stosowanie się do podstawowych zasad bezpieczeństwa może nas uchronić przed traumatycznymi wspomnieniami z urlopu.
1: Ja wiem, że to tak trochę przerażająco wyglądało na filmie słynnym z Liamem Neesonem Uprowadzona, ale czy są jeszcze na tym świecie, no na pewno są, nie będę naiwny, takie miejsca, gdzie naprawdę możemy paść ofiarą napadu, uprowadzenia, w ogóle nie wiem, obudzić się w nieznanym miejscu, nie wiem, z przykutym kajdankami do łóżka bez nerki. Przesadzam, ale może niekoniecznie tak celowo,
2: możemy,
1: żeby uświadomić, co naprawdę się może wydarzyć.
2: Wszystko się może wydarzyć, bo to, co oglądamy na filmach, naprawdę może wydarzyć się w realu. Więc pilnujmy siebie, pilnujmy swoich znajomych, nie zapuszczajmy się w takie rejony trudne.
1: Dzielnice
2: cudów, dzielnice
1: tak,
2: zorganizowanej przestępczości, fawele chociażby, te słynne w Brazylii, bo tam bardzo często są to rejony kontrolowane przez gangi, albo akurat wchodzi tam oddział policji, czy wspólnie z armią usiłują wyprzeć stamtąd gangi, żeby przeczesać ten teren, czy tam nie ma i handlarzy narkotyków, i fabryk, które wytwarzają środki psychoaktywne, i możemy się naprawdę znaleźć w nieodpowiednim czasie i nieodpowiednim miejscu, więc po co kusić los tak naprawdę?
1: No nawet od razu znowu, ja mam taki zwyczaj, że dużo z życia lubię opowiadać. Niedawna moja wizyta w Albanii, wydawałoby się takie miasto nadmorskie, turystyczne, hotele, pasaże, sklepy, restauracje i wszystko ładnie, pięknie, no może z czystością trochę jeszcze na bakier, ale tak sobie wybrałem się na taki spacer troszkę dalej, powiedzmy nie ta pierwsza linia brzegowa, nawet nie ta druga, już dużo gorsza, ale gdzieś tam jeszcze w głąb miasta, gdzieś tam na wzgórza, no to powiem szczerze, taki spacer jeszcze z kobietą, gdzie już właściwie takie pustawe ulice w tych barach, to tam jedna, dwie osoby, panowie śledzili nas tak wzrokiem, no zaczął się człowiek po prostu czuć nieswojo, to było dalej to samo miasto, to było, nie wiem, no w linii prostej, jakby dobrze policzyć 100-200 metrów od tych pięknych plaż pełnych turystów, gdzie każdy prawie zna angielski i jest miło i sympatycznie i
2: ale w pewnym momencie tak, może być przestać miło i sympatycznie,
1: tak, no właśnie.
2: I zaczną się kłopoty, a pomoc może nie nadejść, więc uważajmy na siebie.
1: No tak, i to wcale nie musi być jakieś, mówię, miasto na końcu świata, na innym kontynencie, jakieś uważane za takie właśnie, no nie wiem, gdzie jest mniej turystów. Dobrze, na co jeszcze zwrócić uwagę, bo tak żeśmy szybko, może za szybko przez te lotniska przemknęli, no ale na przykład a propos, nie wiem, trzeba daleko szukać jakichś tych wielkich lotnisk, tych hubów przesiadkowych, lotniska w Polsce, czyli kraju przy strefie wojennej. Tu też no, trzeba uważać. Zresztą niedawno przykład bodajże w Niemczech znaleziono uzbrojonego drona na lotnisku.
2: Tak, drona, który miał podpięty z materiał wybuchowy i zapalnik wojskowy, więc to nie był dron złożony przez jakiegoś
1: amatora, pyromana,
2: tylko to był, można powiedzieć, dron o charakterze bojowym. Wyobraża sobie pan redaktor, gdyby ten ładunek eksplodował przy Antonowie wypełnionym amunicją.
1: Aha,
2: amunicją,
1: no, tak,
2: amunicją.
1: Tak,
2: prawda, ten Antonow oczywiście był szykowany do startu na Ukrainę, był wypełniony amunicją, więc skutki mogły być przerażające. Jak jesteśmy przed odprawą i już czekamy do tej odprawy, tak? Powstrzymajmy się od głupich żartów, mówiąc, że mamy granat albo bombę, albo coś takiego,
1: tak,
2: bo
1: tak,
2: wszystkich stresuje. Służby nie mają poczucia humoru, uwierzcie mi państwo,
1: tak,
2: służby nie mają poczucia humoru, w związku z tym możemy zostać przeszukani, nie wpuszczeni na...
1: Tak, cofnięci w ogóle z tej kolejki, nie wpuszczeni
2: w ogóle,
1: do samolotu, takie przypadki się zdarzały.
2: Nie wpuszczeni do samolotu, to ale prawda, jeszcze służby mogą nałożyć na nas mandat. Więc naprawdę, bez takich żartów, zwracajmy uwagę też na to, jeżeli się gdzieś wybieramy, a myślimy o tym, żeby zabrać podstawową apteczkę. Sprawdźmy, czy możemy wwieźć do takiego czy innego państwa leki przeciwbólowe, tak? Mam migrenę, biorę jakieś leki, są mi potrzebne. To już ja wiem, że to jest dodatkowe utrudnienie, ale na wszelki wypadek postarajmy się od lekarza o zaświadczenie w języku angielskim chociażby, żeby mieć takie zaświadczenie i w razie czego pokazać, że tak, cierpię na migrenę, muszę zabierać ze sobą takie leki.
1: A zwykłe leki przeciwbólowe nawet mogą być problemem, rzeczywiście?
2: No myślę, że zwykłe leki przeciwbólowe to możemy dostać paracetamol czy ibuprom w każdej aptece, ale leki specjalistyczne przeciwbólowe o bardziej skomplikowanym składzie. Jeżeli ktoś tam zajrzy do tej apteczki, żeby móc się wylegitymować takim zaświadczeniem. Ja wiem, że to może być trochę takie już trudne do zaakceptowania, ale tak na wszelki wypadek zadbać o coś takiego.
1: To chyba ta sama zasada działa na przykład, pomyślałem o lekach psychotropowych pewnie.

0: wypadku, bo ktoś kogoś poprosił, żeby wziął i przewiózł, no po prostu tak, walizkę. Albo że komuś coś podrzucono. Więc jak już wybieramy się do Azji, pamiętajmy o tym, że więzienia tam są straszne, że pilnujemy swoich bagaży, ale naprawdę pilnujemy bagaży tak jak tego drinka na stoliku, nie spuszczamy go z oczu, żeby ktoś nam czegoś nie podrzucił. Pilnujemy swojej torebki, żeby nikt nam nie podrzucił saszetki z jakimś dziwnym, z dziwną zawartością, tak, z dziwną zawartością, bo naprawdę to, co się dzieje w zakładach karnych, tam nie ma szeroko pojętej demokracji, obrońców i wszystkiego tego, do czego tutaj jesteśmy przyzwyczajeni, nie istnieje. Bardzo często rozprawy odbywają się w ciągu 24 godzin bez udziału przedstawiciela naszej ambasady w zupełnie obcym nam języku i trafiamy, można powiedzieć, do piekła, bo tak wyglądają tam zakłady karne, żeby nas wyciągnąć, nas, kogokolwiek stamtąd wyciągnąć, to muszę panu powiedzieć, że to jest wyższa szkoła jazdy. Niestety jakiś czas temu Polak, który spędził jakiś czas w takim zakładzie karnym w Tajlandii, oskarżony o przemyt środków psychoaktywnych, został uwolniony dzięki interwencji naszego MSZ-u, interwencjom kolejnych prezydentów. No i niestety ten człowiek nie wyciągnął lekcji, którą dało mu życie, bo został po raz drugi zatrzymany.
1: No to już sam się prosił o kłopoty.
0: To już sam się
1: tak
0: prosił, chyba
1: wredny
0: były...
1: powiem, tak, ale no tak, absolutnie, tak. No to...
0: Ale to jest taka, przykra... Trudny przypadek, po prostu chęć zdobycia większych pieniędzy była dla niego zbyt duża. Nie wiem, jakie są jego losy teraz w tym zakładzie karnym. Przestałam to śledzić właśnie po tym drugim razie, bo nie wiem, czy ktokolwiek będzie teraz tak intensywnie interweniował.
1: No, tam,
0: więc uważajmy, w Azji szczególnie uważajmy na te...
1: Tak paradoksalnie w tych krajach, gdzie obawiam się łatwo właśnie, czy o narkotyki, czy o jakieś takie właśnie substancje i pewnie na ulicach nawet handel kwitnie, ba, skoro mnie na Portugalii zaczepiali dealerzy na ulicy w biały dzień pod restauracją, no to myślę, że w tych krajach takich bardziej egzotycznych to już w ogóle nie ma żadnego tutaj czajenia się.
0: Tak.
1: To uważajmy, no jakby tak.
0: Nie kupujmy, nie używajmy, unikajmy, bo nikt z nas nie wie, czy to nie jest przypadkiem zakup kontrolowany przez służby szukające dealerów i możemy naprawdę sobie narobić kłopotwa. To nikomu do szczęścia na urlopie nie jest potrzebne. Więc po raz kolejny zalecam zdrowy rozsądek, tak? Dystans do pewnych historii.
1: No, zaczęliśmy z grubego C, czyli od narkotyków, ale właściwie to też się często o tym mówi z tych różnych egzotycznych krajów. Żadnej tam rafy koralowej, żadnych muszelek, żadnych butów ze skóry aligatora. To jest banał, ale warto przypomnieć.
0: Nie przywozimy muszelek, nie przywozimy piasku, chociaż tam ten piasek będzie przypominał, no bez przesady, no możemy uznać, że piasek generalnie jest wszędzie taki sam albo bardzo podobny. Naprawdę,
1: tego celnika nie będzie interesowało, że my to kupiliśmy na straganie, pan to sprzedawał, my nawet nie, no rachunku to tam nie będziemy mieć, ale no to po prostu nie i koniec, prawda?
0: Nie i koniec, nie kupujemy wypchanych aligatorów, czego tam jeszcze, kła słoniowe, ze słonia, bo to są zwierzęta chronione, proszę państwa. Oprócz sprawy w sądzie, to możemy dostać na dzień dobry jakiś wysoki mandat i zostaniemy pozbawieni naszych zakupów, więc no takie prozaiczne rzeczy, no na co nam torebka z jakiegoś tam gada, No.
1: Nam się to wydaje oczywiste, no, przynajmniej mnie, ale wiem, że czasem tak, żądza posiadania czegoś jest u niektórych, no tak odcina trochę zdrowe, rozsądkowe myślenie. To nie jest pamiątka, to jest kłopot. Może tak najkrócej to po prostu.
0: To jest kłopot, bo jak ktoś nam zajrzy do czegoś, do walizki, prześwietli i zobaczy aligator, taki wypchany, śliczny, albo skórę z zebry. A skąd pan to ma? A kupiłem na straganie, a wie pan, że tam i wymieniają,

0: że to jest na przykład na czerwonej liście zwierząt chronionych takie zwierzę i że nie wolno i te wszystkie kłopoty i te wszystkie koszty i ojej, ojej, ojej.
1: Tak, tak. Później jest płacz i zgrzytanie zębów. Jeszcze na chwilę tak patrzę w notatki. Nie wspomnieliśmy, a myślę, że warto w kontekście tych wyjazdów, a już zwłaszcza do takich krajów, no trochę dalszych niż, nie wiem, Czechy, Niemcy, Austria, Odyseusz. Zarejestrować się zawsze, czy tylko w wybranych jakichś sytuacjach? Jakby pani doktor radziła?
0: Panie redaktorze, przepraszam. Nie usłyszałam pytania.
1: Już powtarzam. System Odyseusz, słynny, który też przy tych sprowadzaniu Polaków z Bliskiego Wschodu się przydał. Czy zawsze się rejestrować, nawet jak się jedzie
0: zawsze.
1: Do Czech na chwilę, czy tylko jak gdzieś tam Tajlandia i drugi koniec
0: nie.
1: świata?
0: Zarejestrujmy się. Na wszelki wypadek. Jak się nic nie stanie, to się nic nie stanie. Ale jak będzie taka potrzeba, to już będziemy mieli rejestrację z głowy, bo jak się coś zadzieje na dużą skalę, to rejestracja czy strona może przeciążenia nie wytrzymać. Będziemy mieli kłopot. Więc ci, którzy przebywają za granicą, a tego nie zrobili, zarejestrujcie się Państwo. Ci, którzy wyjeżdżają czasowo, na stałe, na dłużej, na krócej, zarejestrujmy się. Rejestracja takich podróży jest naprawdę prosta, jest aplikacja, dostaniemy powiadomienie, jaka jest sytuacja bezpieczeństwa.
1: No właśnie, chciałem zapytać, co to da? Czyli jesteśmy informowani przede wszystkim
0: tak,
1: tutaj
0: będziemy,
1: z Polski.
0: Będziemy mieli takie informacje i komunikaty, które są przekazywane przez nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W takich sytuacjach, gdzie gdzieś się dzieje w tym rejonie, gdzie jesteśmy, sytuacje kryzysowe, zamachy, klęski żywiołowe, zamieszki, katastrofy, wszystko to, co będzie wpływało na nasze bezpieczeństwo, będziemy mogli od razu dostać taką informację. Dostajemy informacje też prowadzone o działaniach, jakie są prowadzone przez naszych konsuli czy naszych ambasadorów, nasze placówki dyplomatyczne. I to jest naprawdę bardzo proste, bo możemy się zalogować i przez mObywatela, i profil zaufany, e-dowód, nawet przez bankowość elektroniczną, więc to jest naprawdę bardzo łatwe, a wiele nam może po prostu zaoszczędzić stresu, nerwów, niepokoju, bo będziemy mieli łatwiejszy dostęp do informacji i gdyby się trafiła niestety taka sytuacja, że z tego miejsca będzie ewakuacja, będzie organizowana taka ewakuacja, pierwsi dostaniemy taką informację, gdzie jest zbiórka, co jest jak tam możemy dotrzeć, od której do której jest zbiórka. MSZ będzie dysponował już wtedy pełną listą osób, które są w tym momencie, w tym miejscu i będzie łatwiej można zorganizować i ewakuację, i opiekę konsuli.
1: A ja jeszcze też podam znowu przykład z życia, jak to jest ważne i gdzie, nawet tam, gdzie byśmy się nie spodziewali, możemy nagle natrafić na sytuację kryzysową. No przecież wrzesień 2025, Nepal. Pokolenie Z dostało szału, odcięto to ich bodajże od mediów społecznościowych i internetu. Tam były zamieszki, tam się paliły rządowe budynki, tam władza uciekała helikopterami, tam była wojna na ulicach.
0: Tak, dokładnie.
1: W takim pokojowym Nepalu, tak, który się kojarzy, nie wiem, zaraz obok Tybet, mnisi, którzy dżdżownicy by nie skrzywdzili,
0: no.
1: a tam się no, paliły ulice.
0: Tak, więc to jest taki jaskrawy przykład, że ten Odyseusz jest naprawdę taką szybką informacją dla przebywających w danym rejonie i informuje o tym, gdzie jest bezpiecznie, jak będzie przeprowadzana ewakuacja, czy są koszty, czy nie ma kosztów, gdzie się zgłosić, jak się kierować. Naprawdę, to jest rejestracja, to jest może 10 minut, może nie, dzięki temu możemy dostać szybką informację, która będzie nam niezbędna, jeżeli znajdziemy się w jakimś rejonie zagrożonym, no naprawdę różnymi historiami, które mogą się na świecie zdarzyć.
1: Pani doktor, ponieważ zostało nam no dosłownie kilka minut audycji, ja bym jeszcze chciał, żebyśmy koniecznie wspomnieli i już tak nie zohydzali tych urlopów. Jak się to wszystko z głową zaplanuje, drodzy słuchacze, to naprawdę może być miło, sympatycznie, spokojnie i naprawdę wypoczniemy, ale jak do wszystkiego w życiu trzeba podchodzić z głową, najpierw poczytać, pomyśleć, później zrobić. Wspomnijmy jeszcze o tym, że na Uniwersytecie Opolskim no rozwija się taka piękna współpraca z ABW i tam czasem fajne szkolenia się odbywają.
0: Tak, dzięki współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego organizujemy, można już powiedzieć, cyklicznie szkolenia na temat kontrterrorystyczne i kontrwywiadowcze dla studentów, dla naszej kadry, żebyśmy byli bezpieczni, bo pamiętajmy o tym, że jesteśmy naprawdę państwem przyfrontowym, że nie zawsze ten, kto jest naszym sąsiadem, kto śpi w jednym pokoju w akademiku z nami, czy ktoś, kto tutaj pracuje, jest tym, za kogo się podaje. Musimy wyrobić w sobie nawyk czujności, żeby współpracować ze służbami, bo społeczeństwo powinno ze służbami współpracować. Lepiej przekazać informacje o naszych domysłach albo dziwnym zachowaniu kogoś, albo naszych obserwacjach, niż stwierdzić, że a to w ogóle nie moja sprawa. Nie, bezpieczeństwo jest naszą wspólną sprawą i powinniśmy w związku z wojną, która toczy się na wielu płaszczyznach, nie tylko na froncie czy na naszej wschodniej granicy. Wojna toczy się też tu i teraz, na terenie Rzeczpospolitej, o nasze umysły. Więc zwracajmy uwagę na to, co się dookoła nas dzieje. Zwracajmy innym, jeżeli będą fotografowali jakieś wojskowe obiekty, czy pociągi z tym, z czołgami,
1: sprzętem
0: ze sprzętem tak. wojskowym i tak dalej. Ci, którzy będą fotografowali czy nagrywali infrastrukturę krytyczną.
1: No pewnie, jakieś elektrownie, więc, mosty, tak? Jakieś takie
0: apeluję,
1: obiekty,
0: tak, panie redaktorze.
1: A, Radiopole?
0: Dokładnie, Radiopole też, bo
1: jesteśmy strategicznym
0: obiektem. Obiektem, telewizja, więc zaapelujmy oboje. Nie bądźmy obojętni, bądźmy czujni, bo wojna nie jest tylko tam gdzieś daleko, ale wojna niestety jest tu i teraz. Więc moi drodzy, apeluję do was, wspierajmy nasze służby, bo to też jest nasze bezpieczeństwo, to jest nasza wspólna sprawa.
1: Dokładnie tak. Dosłownie jeszcze kilka moich uwag. Oczywiście obserwujemy otoczenie, patrzymy, czy ktoś się nam dziwnie nie przygląda, czy nie ma jakichś dziwnych, nie wiem, plecaków, toreb gdzieś w pobliżu wejścia. Pilnujemy identyfikatorów, które pozwalają nam wejść na dany obiekt. No, a nawet komputery. Na chwilę wychodzimy, wyłączamy, wylogowujemy, bo na przykład, no to by kolejną audycję można całą nagrać o bezpieczeństwie tym cybernetycznym i co się dzieje w sieci, bo faktycznie chyba ta wojna taka hybrydowa na to się odbywa mocno na tym froncie takim właśnie internetowym. Ale to już rzeczywiście na dziś zostawmy. Chciałbym, żeby na koniec, no, to wszystko nie brzmiało tak strasznie, żeby się nasi słuchacze nie wystraszyli.
0: Gorące.
1: Dokładnie, słuchajcie. Wakacje trwają, planujcie urlopy, planujcie wyjazdy, nie odpuszczajcie oczywiście, ale no, róbcie to wszystko po prostu z głową. Słuchajcie mediów, czytajcie strony rządowe, te pewne. Nie opierajcie się na fake newsach, nie pytajcie sąsiadów, a już tym bardziej influencerów z TikToków, tylko po prostu pewnych źródeł, a my już powiemy, jak dobrze, bezpiecznie zaplanować i spędzić urlop. Dziś właśnie...
0: Ale, panie redaktorze, dobrze jest zaglądać na media społecznościowe Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, bo tam trwa rekrutacja i zapraszamy też na studia podyplomowe. O przestępczości zorganizowanej i handlu ludźmi rekrutacja ruszy 15.
1: Okay.
0: Stworzone przez nas, czyli przez team wykładowców Wydziału Prawa i Administracji i naprawdę studia podyplomowe prowadzone zajęcia przez praktyków. Więcej możecie dowiedzieć się na naszych stronach w mediach społecznościowych.
1: No to na te bezpieczne strony ja Was także odsyłam i rekomenduję. A dziś już piękne dzięki za rozmowę. Mam nadzieję dla Was, drodzy słuchacze, mocno pouczającą. Przypominam, kto był gościem Salonu Naukowego. Dr Kamila Kasperska-Kurzawa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, specjalistka od szeroko rozumianego bezpieczeństwa, sytuacji kryzysowych, a także zorganizowanej przestępczości. Piękne dzięki pani doktor.
0: Piękne dzięki wszystkim, piękne dzięki panu redaktorowi i Radio Opole za zaproszenie.
1: No to, drodzy słuchacze, dzięki za waszą uwagę i już teraz zapraszam na kolejne audycje z cyklu Salon Naukowy, oczywiście jak zwykle w poniedziałek po 22:00. Dobranoc, mówi Krzysztof Rapp.
2: Salon Naukowy Radia Opole.

0: wszystko się bierze. I czy dotyczy to tylko mnie?
1: Radio Opole. Rozbudza wyobraźnię.

0: Już godzina 23, tu Radio Polen FM w internecie i DAB+, czas na wiadomości. Pierwsza grupa poszkodowanych w wypadku na Węgrzech wróciła do domu. Wysycha staw w podopolskich Wrzoskach. Szczegóły za chwilę. W wiadomościach także ruszyła 50. opolska pielgrzymka na Jasną Górę.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. Pierwszy transport z poszkodowanymi i rannymi w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech dotarł do Polski. Na pokładzie rządowego samolotu z Debreczyna do podrzeszowskiej Jasionki przetransportowano 21 osób.
2: Na 16 z 21 osób czekały rodziny lub transport prosto do domu. Na 5 osób na lotnisku w Jasionce czekały karetki, które przetransportowały rannych do dwóch rzeszowskich szpitali, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
3: Zostały przyjęte na oddział ortopedii i chirurgii ogólnej. Ich życiu nic nie zagraża.
2: W węgierskich szpitalach przebywa jeszcze 18 osób rannych w wypadku. Dwie są w ciężkim stanie. Dodatkowo 5 osób wypisanych przez lekarzy ze szpitali rodziny zabrały do Polski na własną rękę. Na miejscu są także rodziny ofiar. Na razie zidentyfikowano 7 z 12 ciał.
0: A był to materiał Pawła Pawlicy.
1: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
0: Wysycha staw w podopolskich Wrzoskach. Poziom wody spadł ponad metra. W zbiorniku znajdują się ryby, w tym gatunki chronione. Alarmują mieszkańcy. Ich zdaniem powodem takiej sytuacji może być pobór wody z rowu, który zasila staw na potrzeby nawadniania prywatnej plantacji trawników z rolki. Mówi Bartosz Kulik, członek zarządu Rady 12 dzielnicy.
4: Jak szczerzuje pospolitą raki, tutaj też mieszkają dwa bobry. Jesteśmy zaniepokojeni i obawiamy się, że jeżeli sytuacja się nie poprawi, to nastąpi katastrofa ekologiczna. Z tego, co udało nam się ustalić, zgłosiliśmy sprawę do Wód Polskich. Po bliskiej miejscowości w Kruścinie jest firma, która zajmuje się uprawą trawy, która zbudowała tamę i do rowu, który znajduje się na ich terenie, który nie znajduje się w żadnej ewidencji, zbiera sobie wodę, którą nawadnia to pole. Z tego, co ustaliły Wody Polskie, robi to bez żadnego pozwolenia wodnoprawnego.
0: Mateusz Dajczek, właściciel firmy, przekazał Radio Opole, że w żaden sposób nie zablokował dopływu wody pobliskiego rowu i stawu. Jak dodał, rów znajduje się na jego prywatnej działce.
5: Ja po prostu tylko wyczyściłem rów, który został przez bobra zablokowany i tyle. Nie mogę rozburzyć tam bobrowych, więc on po prostu wykorzystał istniejącą sytuację na naszych fundamentach. Tak, 15 lat odkąd kupiliśmy całą działkę, więc w pewnym momencie uznaliśmy, że nasze pola są za mokre, więc musimy w jakiś sposób odprowadzić tą wodę, więc odprowadzaliśmy tym rowem, no ale później, jeśli potrzebowaliśmy wody, więc po prostu ten rów był jakby piętrzony i używano, żeby za dużo wody nie spływało nam z pól.
0: Rzecznik RZGW w Gliwicach Linda Hoffman podkreśla, że Wody Polskie dokonały weryfikacji stanu faktycznego.
6: W toku naszych działań terenowych rzeczywiście dostaliśmy urządzenia mogące służyć do poboru wody, niemniej jednak w momencie prowadzonych przez nas czynności taki pobór nie miał miejsca. W związku z tym pouczono osobę, która miałaby go dokonywać, o zasadach obowiązujących na okoliczność tego rodzaju zdarzeń zgodnie z przepisami ustawy Prawo Wodne, a przypomnijmy przy tej okazji, że korzystanie z wód na potrzeby czy to gospodarstwa wodnego, domowego czy rolnego jest prawem przysługującym właścicielom nieruchomości. Każdy więc może korzystać z wody. Należy jednak przy tym pamiętać, że przepisy ustawy wyznaczają granice tak zwanego zwykłego, powszechnego korzystania z wód, a ich przekroczenie może wiązać się z koniecznością uzyskania odpowiednich zgód wodnoprawnych.
0: A właściciel firmy dodaje, że najdalej do środy chce złożyć do Wód Polskich dokumenty o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Do sprawy będziemy wracać.
1: To są wiadomości Radio Opole.
0: 50. opolska pielgrzymka na Jasną Górę w drodze. Wczoraj ruszył strumień Nyski, dziś pątnicy wyruszyli sprzed parafii świętego Jacka w Opolu. Przed nimi kilka dni drogi, modlitwy i śpiewu. Dla części z nich pielgrzymowanie to już wieloletnia tradycja.
7: To było jakoś tak z pokolenia na pokolenie, że babcia szła, mama szła, no to teraz muszę pałeczkę przejąć i też idę ja.
0: W jubileuszowej 50. opolskiej pielgrzymce ma wziąć udział około 800 osób. Jutro pątnicy dotrą na Górę Świętej Anny. I jeszcze krótko sport. Arka Gdynia pokonała Puszczę Niepołomice 3-0 w meczu czwartej kolejki piłkarskiej pierwszej ligi. Liderem tabeli jest Pogoń Grodzisk Mazowiecki, drugie miejsce zajmuje Arka Gdynia, a trzecia jest Stal Mielec.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Niecałe 15 stopni za oknami, ciśnienie wciąż w górę 1009 hektopaskali. W regionie do rana opady deszczu i lokalnie możliwe burze, a temperatura minimalna tej nocy, przypominam, 12 stopni. Jutro w dzień zachmurzenie umiarkowane i okresami duże możliwe przelotne opady deszczu i temperatury maksymalne od 19 do 21 stopni w cieniu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty północno-zachodni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Jazzofonia.

Bogna Kicińska z płyty The Maze utworem You Are Everything rozpoczęła dzisiejszą jazzofonię Jacka Mielcarka. Dobry wieczór, audycję realizuje Arkadiusz Czyżewski, a przy mikrofonie Marzena Mielcarek. Album The Maze, czyli Labirynt Bogny Kicińskiej, wydany w 2014 roku, jest debiutancką płytą polskiej wokalistki, kompozytorki i aranżerki. Materiał został nagrany w Nowym Jorku, a artystce towarzyszyli zarówno polscy, jak i amerykańscy muzycy jazzowi. Płyta została również nominowana do Nagrody Fryderyk w kategorii jazzowego debiutu roku. The Maze można więc uznać za album pokazujący artystyczną dojrzałość mimo jego debiutanckiego charakteru. Bogna Kicińska tworzy własny język muzyczny, w którym spotykają się różne kultury, style i doświadczenia. Labirynt z tytułu nie oznacza zagubienia, lecz raczej ciekawość i poszukiwanie nowych dróg. Dzięki temu płyta jest interesującą propozycją zarówno dla miłośników jazzu, jak i dla słuchaczy poszukujących muzyki łączącej różne tradycje. Posłuchajmy jeszcze jednego utworu z tej płyty, Speak Low i Bogna Kicińska.

To była Bogna Kicińska. A teraz cykl 100 nagrań na stulecie urodzin Johna Coltrane'a. Tym razem Spiritual z płyty Coltrane Live at the Village Vanguard, wydanej przez Impulse w 1962 roku, z materiałem nagranym podczas występów w listopadzie 1961 roku. Spiritual pochodzi z 3 listopada. Coltrane gra z McCoy Tynerem, Reggie Walkmanem, Elvisem Jonesem i Ericiem Dolphym na klarnecie basowym. To właśnie Dolphy nadaje temu wykonaniu tak niesamowicie niepokojący, niemal pozaziemski charakter.

Album Anti-Type zespołu Ewelina Serafin Quartet to interesujący przykład współczesnego polskiego jazzu, łączącego tradycyjne brzmienie jazzowe z elementami muzyki popularnej, elektronicznej i hip-hopowej. Płyta jest debiutanckim albumem zespołu i ukazała się w 2015 roku. Liderką kwartetu jest Ewelina Serafin, flecistka, kompozytorka i wokalistka. W nagraniach towarzyszą jej Nikola Kołodziejczyk na instrumentach klawiszowych, Jakub Mielcarek na kontrabasie oraz Łukasz Kurek na perkusji. Ciekawym elementem płyty jest połączenie akustycznego jazzu z nowoczesnymi środkami brzmieniowymi. Producentem albumu jest Leszek Możdżer. Album pokazuje, że jazz może być jednocześnie wymagający, emocjonalny i otwarty na inne gatunki muzyczne. Różnorodność kompozycji oraz charakterystyczne brzmienie fletu Eweliny Serafin sprawiają, że płyta ma własną tożsamość i stanowi ciekawą propozycję na mapie współczesnego polskiego jazzu.

0: Sezon ogórkowy.
1: W audycji Sezon ogórkowy w poniedziałek witają Państwa Mariusz Majeran i Maciej Dudek, który program realizuje. W tej godzinie, pierwszej godzinie naszej audycji, spotkamy się z Barbarą Sypko z Archiwum Państwowego w Opolu, która przedstawi nam sylwetkę Józefa Pinkusa. Ale także Jacek Królik, znany Państwu doskonale, gitarzysta z różnych formacji, zagra nam polkę Dziadek. Zapraszam do godziny 21:00.

0: proszę Państwa, i mój gość, pani Barbara Sypko z Archiwum Państwowego w Opolu. Dzień dobry, witam Panią bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: I kolejną postać przygotowała Pani dla słuchaczy Radia Opole. Tym razem jest to
1: Józef Pinkus, znany dużej części mieszkańców Prudnika, powiatu prudnickiego, bo jest to postać, jest to w ogóle rodzina nadal żywa, związana z historią tego miejsca. Józef Pinkus był jednym z kluczowych współtwórców potęgi prudnickiego ośrodka tekstylnego, a jego działalność gospodarcza i społeczna pozostawiła trwały ślad w historii regionu. Urodził się w Nysie, co prawda nie pochodził z Prudnika, pochodził z rodziny żydowskiej, która miała już ugruntowaną pozycję społeczną od pokoleń właśnie w Nysie. W młodym wieku wykazywał już zdolności organizacyjne i dużą pracowitość. To zresztą zdolności organizacyjne chyba są też domeną, były domeną osób pochodzenia żydowskiego. Mieli tak zwaną głowę do interesów. W 1843 roku, mając zaledwie 14 lat, przeniósł się do Prudnika, miasta, które wówczas dynamicznie rozwijało się jako ośrodek przemysłu włókienniczego, już założony przez rodzinę Fręklów. I tam rozpoczął właśnie praktykę w fabryce tekstylnej Samuela Frękla. Dzięki swojej sumienności, lojalności i zdolnościom dosyć szybko zdobył zaufanie właściciela. Nie dość, że został zatrudniony na stałe, to na tyle to zaufanie daleko poszło, że Samuel Frankel po prostu wydał swoją córkę za niego za mąż. O. I zgodnie z obowiązującą wówczas tradycją, integracja zawodowa łączyła się też i z prywatną. 18 sierpnia to się stało 56 roku. Właśnie Józef Pinkus poślubił Augustę Frankel. Małżeństwo to nie tylko umocniło jego pozycję w przedsiębiorstwie, ale także otworzyło drogę do dalszego awansu społecznego i ekonomicznego. Para doczekała się czworga dzieci: Maxa, Ernesta, Leopolda, Olgi oraz Hedwig. Max później został spadkobiercą i kontynuatorem rodzinnego majątku, rodzinnego przedsiębiorstwa, ale tutaj taką ciekawostką jest, że Hedwig wyszła za mąż za Paula Ehrlicha, który w przyszłości został laureatem Nagrody Nobla, i to świadczy o tym, że Pinkusowie, Franklowie liczyli się nie tylko na terenie Niemiec, ale też znani byli w całej Europie. Tak jak powiedziałam wcześniej, Franklowie, Pinkusowie nie musieli wyjeżdżać za granicę, żeby robić karierę. Robili karierę, zdobyli światową sławę, pozostając w miejscu swojego urodzenia czy zamieszkania. Przełomowym momentem w karierze Józefa był rok 1864. Wówczas przekształcono spółkę handlową pod nazwą Die Offene Handelsgesellschaft S. Frankel, i Pinkus został wówczas jednym z głównych współudziałowców, współtwórców nowoczesnego modelu zarządzania firmą. W skład tejże spółki wszedł syn Samuela Frankla, Kurt, i właśnie Józef Pinkus, szwagier. Wspólnie z rodziną Franklów rozwijał to przedsiębiorstwo. Wprowadzali oni wówczas coraz to nowe rozwiązania organizacyjne, technologiczne, i właśnie wówczas zakłady w Prudniku osiągnęły rangę jednego z najważniejszych ośrodków produkcji włókienniczej na Śląsku, a także i w Europie. Życie prywatne Pinkusów odzwierciedlało ich rosnącą pozycję społeczną, ponieważ początkowo mieszkali dosyć skromnie w małym domu, jednak wraz z sukcesami finansowymi przenosili się do coraz to bardziej okazałych rezydencji. I od 1873 roku zamieszkali w willi przy dzisiejszej ulicy Piastowskiej w Prudniku. Willa ta istnieje do dnia dzisiejszego. Budynek stał się nie tylko domem rodzinnym Pinkusów, ale też miejscem spotkań elit towarzyskich.
0: Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy.

0: I powracamy. Przypomnę Państwu, że moim gościem jest pani Barbara Sypko z Archiwum Państwowego w Opolu, a bohaterem dzisiejszego spotkania jest Józef Pinkus.
1: Tutaj trzeba zaznaczyć, że oprócz tego, że Pinkus był dosyć zwinnym przedsiębiorcą, rzutkim, ale też znanym kolekcjonerem sztuki i rzemiosła artystycznego. Jego zbiory obejmowały między innymi japońskie brązy, chińską ceramikę, a także śląskie wyroby ze szkła czy cyny. Interesował się również przedmiotami kultu religijnego. Tutaj też należy zaznaczyć, że podobnie jak Frenklowie, tutaj Pinkus chyba tak i tandem z nimi tutaj tworzył, bo również był aktywnym członkiem lokalnej społeczności. Pełnił funkcję radnego miejskiego i powiatowego. Współtworzył Opolską Izbę Handlową. Także należał do wielu organizacji przemysłowych i gospodarczych, między innymi do Okręgowej Rady Kolejowej we Wrocławiu. W 1895 roku Józef Pinkus został odznaczony takim prestiżowym tytułem tajnego radcy handlowego. Było to jedno z najwyższych wyróżnień w środowisku gospodarczym. Później uhonorowany został także Orderem Orła Czerwonego III klasy za szczególne osiągnięcia. W 1906 roku został mianowany honorowym obywatelem Prudnika. Tutaj też wspierał różne inicjatywy o charakterze patriotycznym, na przykład współfinansując obrazy cesarzy pruskich dla prudnickiego magistratu. Też charakterystyczną cechą jego była filantropia, zresztą podobnie tak jak i Frenklów. Znany był jako człowiek o wielkim sercu, wspierał finansowo osoby potrzebujące, przekazał między innymi środki na witraże w synagodze, budowę łaźni miejskiej, która poprawiła warunki higieniczne mieszkańców niezależnie od wyznania. To było bardzo właśnie potrzebne wówczas. Angażował się w działalność kuchni ludowych, zapewniających posiłki najuboższym i właśnie ci ludzie, którzy byli pozbawieni takiej szczególnej opieki, to mogli liczyć właśnie na Józefa Pinkusa. Mimo tego, że był pochodzenia żydowskiego, wspierał również szpital Bonifratrów katolickiego zgromadzenia oraz renowację kościoła katolickiego świętych apostołów Piotra i Pawła, i to świadczy o jego otwartości i trosce o różne wspólnoty religijne. Nie ograniczał się jedynie do tego środowiska mojżeszowego, ale też tam, gdzie widział potrzeby, to też wspierał. Tutaj też finansował, fundował stypendia dla uczniów prudnickiego gimnazjum, wspierając rozwój edukacji. Przez to mieli oni lepszą przyszłość. Nie była to jakaś krótkotrwała pomoc, ale od początku do końca finansował poszczególne osoby. Józef Pinkus zmarł 9 stycznia 1909 roku i został pochowany na cmentarzu żydowskim w Prudniku. No właśnie, jego życie to jest znakomity przykład połączenia przedsiębiorczości, odpowiedzialności społecznej i troski o tę wspólnotę najbliższą, regionalną, miejscową, czego uważam brakuje wielu przedsiębiorcom obecnym, współczesnych, tak. Tak, ale tutaj jeszcze chciałabym powiedzieć na koniec, że w Archiwum Państwowym w Opolu znajduje się akt zgonu i akt małżeństwa Józefa Pinkusa i akty urodzeń jego dzieci, między innymi także jego testament zachował się w aktach sądowych. No i jest duży zbiór akt dotyczących samej fabryki, czyli zakładów przemysłowych Frenkla, zakładów tkackich Frenkla, które zostały opracowane. Znajdują się tam dosyć ciekawe materiały, które już były wykorzystywane. I na tej podstawie między innymi powstała praca doktorska, tutaj muszę o tym wspomnieć, pana doktora Arkadiusza Barona pod tytułem Max Pinkus, śląski przemysłowiec i mecenas kultury. Także tutaj te materiały stały się podstawą do napisania tejże pracy, a potomkowie Pinkusów żyją dotychczas w Stanach Zjednoczonych.
0: Można powiedzieć z tych informacji, z tych życiorysów, które pani tutaj nam przedstawia, że Prudnik miał szczęście do i przedsiębiorców, ale jednocześnie filantropów i dlatego chyba tak się rozwijał wtedy.
1: Najprawdopodobniej tak, tak. Prudnik był bardzo dobrze rozwiniętym miastem, a jeszcze tak na koniec, śledząc życiorysy różnych osób pochodzących ze Śląska, które zrobiły karierę, to bardzo dużo właśnie wśród nich było mieszkańców Nysy, Prudnika i Kłubczyc.
0: No proszę bardzo.
1: Opola.
0: To czekamy na następne postaci. Pani Barbara Sypko, Archiwum Państwowe w Opolu. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.

0: melodię znają w Polsce chyba wszyscy. Jacek Królik, jeden z najwybitniejszych polskich gitarzystów, nagrał nową wersję Polki Dziadek. Utwór, który powstał z okazji stulecia Polskiego Radia, miał premierę na antenie radiowej Jedynki po godzinie 11. Autor gitarowej wersji Polki Dziadek powiedział, że praca nad tym utworem była wyjątkowa, bo Polki wiążą się ze wspomnieniami z początków artystycznej ścieżki.
1: Dzieciństwo, czyli polki, które wygrywałem na mandolinie. No, repertuar mandolinowy to są właśnie polki, to są utwory ludowe, to są stare szlagiery, to jest tak zwane takie tremologi mandolinowe. W pewnym momencie zaczęła mi ta mandolina uwierać, a po latach ją bardzo, ale to bardzo doceniam, bo okazuje się, że prawa ręka gitarzysty, czyli ręka dowodząca tak naprawdę, przy korzeniach mandolinowych dostaje zupełnie niezłe przygotowanie.
0: Jacek Królik współtworzył zespół Chłopcy z Placu Broni, grał z Grzegorzem Ciechowskim i całą plejadą polskich artystów. Jego charakterystyczna gra stanowiła o sile brzmienia grupy Bratanki, z którą odniósł gigantyczny sukces komercyjny. Obecnie jest stałym członkiem zespołów Krzysztofa Cugowskiego, Grzegorza Turnała i Andrzeja Sikorowskiego.

0: Sezon ogórkowy.
1: W drugiej godzinie audycji Sezon ogórkowy w dalszym ciągu z Państwem Mariusz Majeran i Maciej Dudek, który program realizuje. W tej godzinie będziemy mówili o nowej płycie Sojka Stańko. Tak, tak, ja wiem, że tych dwóch artystów już nie żyje, ale okazało się, że po 40 latach w archiwum Polskiego Radia mój gość, z którym za chwilkę będę rozmawiać, odnalazł nagrania nigdy nie publikowane. I tak właśnie powstała ta niezwykła płyta. Zapraszam do godziny 21.00.

0: Proszę Państwa, łączymy się teraz ze studiem S18, gdzie jest pan redaktor Adam Domagała. Dzień dobry, witam pana.
1: Dzień dobry.
0: Ukazała się płyta bardzo ciekawa, nietypowa można powiedzieć, Sojka Stańko. Nie dlatego, że ci dwaj artyści nie współpracowali ze sobą, ale jest to płyta, która teraz się ukazuje, natomiast nagrania były drzewi zarejestrowane i z tego co wiem, to pan jest takim też archeologiem, bo pan znalazł te nagrania w bogatym archiwum Polskiego Radia.
1: Tak, rzeczywiście to są nagrania sprzed 38 lat, z sierpnia i listopada 88 roku. No przeleżały troszkę w tym archiwum rzeczywiście i pewnie leżałyby do dzisiaj, gdyby nie taka rutynowa praca, której codziennie się z wielką przyjemnością oddaję, czyli przeszukiwanie archiwów Polskiego Radia z myślą o ułożeniu z tychże mniej lub bardziej rozproszonych archiwów czy archiwaliów albumów, które można wydać, wypromować, zaprezentować. To jest troszeczkę efekt uboczny, ten album Sojka Stańko, mojej dużej, bardzo dużej nawet pracy nad wydanym w ubiegłym roku boksem sześciopłytowym Tomasza Stańko z radiowymi sesjami. Do tego boksu ta muzyka nie trafiła, nie dlatego, że nie pasowałaby, tylko dlatego, że w momencie kończenia prac nad tym boksem ja tak naprawdę jeszcze tej muzyki nie znałem. Innymi słowy, wykonawszy ogromny research, wydawało mi się, że naprawdę monumentalny, przeoczyłem coś szalenie istotnego. Pewnie dlatego, że nie szukałem niczego, co miało związek z kimś innym niż sam Tomasz Stańko. I tak się szczęśliwie wydarzyło, że to był trochę przypadek, ale rozmawialiśmy sobie z panem Tadeuszem Sudnikiem, realizatorem dźwięków w Polskim Radiu, przyjacielem Tomasza Stańko, jednym z bohaterów tego boksu, o którym wspomniałem. Rozmawialiśmy sobie na jakiś zupełnie oderwany od spraw temat. I w pewnym momencie powiedziałem, że znalazłem w tym archiwum takie nagranie, takie w sumie słabe i myślę, że go nigdy nie wydam, które pan Tadeusz nagrał dawno, dawno temu i pewnie o nim już nie pamięta. I wtedy pan Tadeusz tak się zapalił, mówi, no to faktycznie nie jest może za dobre, tam tak to nie wyszło, ale mam coś lepszego. I zaczął u siebie w mieszkaniu przeszukiwać pudła, szuflady, ale nic nie znalazł. Gdzieś się okazało, że ta płyta CDR gdzieś mu przez lata zginęła. No ale powiedział mi, czego szuka i szukał właśnie nagrania, które też dawno, dawno temu zrealizował w studiu S4 Polskiego Radia i to było nagranie duetu improwizującego Sojka Stańko. I wtedy ja już wiedziałem, że skoro pan Tadeusz przynajmniej miał kiedyś te kopie, no to gdzieś oryginał musi istnieć. No i ten oryginał szybko odnalazłem. I udało się w niespełna rok od dnia, kiedy je znalazłem, doprowadzić do wydania tego materiału.
0: To takie było eksperymentalne chyba nagranie, prawda? Dwóch muzyków, dwóch artystów improwizuje w studiu radiowym.
1: No dla Tomasza Stańko to na pewno nie był żaden eksperyment, to był jego chleb powszedni, improwizowanie z różnymi artystami w mniejszych lub większych składach, także w duetach, bo był improwizatorem z krwi i kości, on to po prostu robił od wielu, wielu już lat. Wiele sesji radiowych Tomasza Stańko, ale nie tylko radiowych, to są właśnie improwizacje, które nie były wcześniej przygotowywane w jakiś sposób. Spotykali się w studiu z kolegami, z przyjaciółmi, z partnerami muzycznymi i po prostu improwizowali, a potem wychodziły z tego arcydzieła. Natomiast dla Stanisława Sojki to pomyśli ktoś mógł być eksperyment, no bo jednak nie kojarzymy dzisiaj tego artysty z improwizowaną muzyką uwolnioną spod jakichś rygorów formalnych. Raczej go kojarzymy z piosenkami, ze śpiewaną poezją, z wielkimi ikonicznymi przebojami. No a tutaj on się pojawia w zasadzie jako wyłącznie pianista, partner w improwizującym duecie, co w zasadzie nie powinno nas dziwić, bo to jednak był gruntownie wykształcony muzyk po Akademii Muzycznej i dla niego wspinanie się na takie wykonawcze wyżyny to nie było coś nadzwyczajnego. O tym dzisiaj możemy nie pamiętać, jak świetnym pianistą był Stanisław Sojka, ale on po prostu nim był.
0: Tak, tak, no on się na koncertach pojawiał także przecież z pianinem i sam sobie akompaniował również.
1: No ale jednak jest różnica między akompaniowaniem sobie przy piosenkach, mhm, a improwizowaniem w jazzowych formach.

0: Bardzo ładna, czarna płyta. Mówię czarna płyta, bo okładka także jest czarna. Pojawi się także w streamingach, no po prostu tak jak to zwykle robi Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Jak to mówię, na wszelkich nośnikach dostępnych w tej chwili. Proszę mi o niej opowiedzieć, bo teoretycznie jest to 13 utworów z tego, co zdążyłem się zorientować, ale tak naprawdę to są takie dwie suite wielkie.
1: Tak, to są dwie dosyć długie suity, 20-minutowe mniej więcej. Pierwsza zamieszczona na tej płycie, a druga w kolejności powstania, suita zaduszna, ma części 6, z kolei suita zarejestrowana w sierpniu 1988 roku, czyli wcześniej o 3 miesiące, to jest suita Medulla Oblongata, która ma części 7, z czego całość trafiła na płytę kompaktową i oczywiście do streamingu. Oczywiście trafi, bo premiera jest dopiero za chwilę. Jeszcze jej nie można posłuchać. A na płytę winylową trafiło części 6 tej właśnie dłuższej suity. Więc powiedzmy, tracków jest 12 lub 13 w zależności od nośnika, a utwory są dwa.
0: To jest płyta niesamowita, dlatego że obydwu już przecież artystów nie ma z nami, a możemy posłuchać ich spotkania sprzed lat i tak jak pan mówił, tej improwizacji, czyli to jest bardzo ciekawe, co również robi Polskie Radio, studio nagraniowe, że można takie rzeczy też nagrać, one zostają gdzieś w archiwum i tutaj właśnie dzięki panu. Przypomnę, że redaktorem tej płyty, właściwie pomysłodawcą wydania tych nagrań jest właśnie pan Adam Domagała. Takich perełek pewno jest sporo jeszcze w archiwum Polskiego Radia.
1: Myślę, że tysiące. Myślę, że życia wielu, wielu osób nie starczy, żeby to wszystko przejrzeć, docenić, a potem jakoś znaleźć pomysł, jak to wydać, żeby po prostu nie było jedną z miliona pozycji na błyskawicznie powiększającym się rynku. No, Polskie Radio funkcjonowało tak przez dziesięciolecia, że po prostu nagrywało bardzo, bardzo, bardzo dużo muzyki. Artyści wszelkiego możliwego autoramentu tutaj się pojawiali, od niemalże amatorów, którzy po prostu mieli okazję życia nagrać coś, po ultraprofesjonalistów, którzy bywali tutaj bardzo często, bo po prostu wiedzieli, jak korzystać z dobrodziejstw tutaj studiów. Tomasz Stańko był jednym z tych artystów, którzy naprawdę niemalże mieszkali w studiach Polskiego Radia w latach 70., 80. Tych nagrań jest bardzo, bardzo dużo. On tutaj przychodził no, raz w tygodniu, raz w miesiącu nagrywać regularnie w różnych składach swoją muzykę, muzykę innych artystów, na zaproszenie lub zapraszając innych jako lider. Stanisław Sańka także bywał w 80-tych latach często tutaj w tych studiach i nagrał między innymi bardzo wiele sesji, które potem wybór z tych sesji się złożył na słynny album Radioaktywny, z którego pochodzi album piosenka Absolutnie Nic, więc takie nie byle co.
0: No to ja się też pochwalę wciskając się troszeczkę, że my też przecież mamy studio nagraniowe i jeszcze w Starej Rozgłośni w ulicy Piastowskiej tam swoje płyty nagrywał Józef Skrzek, wszystkie swoje płyty, John Porter tutaj u nas
1: no,
0: też.
1: No, Radio Opole słynie to jest, tak. Tak, tak, tak. No ja tutaj jako warszawiak zazdroszczę Opolu, bo Opole ma fenomenalny dorobek nagraniowy, tak.
0: Zapraszamy, tak. Może pan u nas pogrzebie coś w archiwum, w fonotece. Może coś
1: no,
0: się znajdzie.
1: No, już inni tam grzebali. Ale czemu nie? Może się coś znajdzie.
0: To jest chyba płyta jazzowa, tak można powiedzieć o niej, prawda?
1: To jest płyta w 100% jazzowa, wręcz nawet free jazzowa, więc miłośnicy Tomasza Stańko nie będą zdumieni tym, co tutaj usłyszą. Zdumieni mogą być miłośnicy Stanisława Sojki, bo przecież znają go przynajmniej ta masowa część publiczności.
0: Tak,
1: czyli
0: tak. No te ostatnie lata, tak jak tak bym powiedział, piosenka poetycka.
1: No nie wiem, czy ostatnie, bo jednak Sojka wyrastał jakby z jazzowego środowiska, ale jednak dosyć szybko skręcił w stronę mainstreamu, takiego fajnego popu i w zasadzie od przełomu lat 80. 90. Zdarzało mu się co prawda przez jakiś czas uprawiać, czy co jakiś czas uprawiać takie skoki w bok eksperymentalne, ale generalnie nie przestał nigdy być artystą kojarzonym z piosenką, z piosenką autorską, z piosenką, z muzyką rozrywkową, co tu dużo gadać. No ale jednak background miał bardzo konkretny, jazzowo-klasyczny, był wykształconym muzykiem, znał się na zawodowym tworzeniu dźwięków, to nie był po prostu super zdolny naturszczyk, to był profesjonalista. Więc w tym czasie, w latach 80. on już był u progu swoich naprawdę dużych, znaczących sukcesów. Jeszcze może nie był mega, mega gwiazdą, ale już był na pewno rozpoznawalny i ceniony w środowisku muzycznym. No Stańko był w tym czasie już był europejską gwiazdą jazzu. Mógł jakby wybierać przybierać w ofertach, jakby sam sobie sterować karierą i repertuarem. No spotkali się jak kolega z kolegą. Dwa razy nagrali tę muzykę, która z jakichś powodów trafiła do archiwum po prostu, co tu dużo gadać, nie została w żaden sposób opublikowana.
0: Może za dużo było tego materiału po prostu.
1: Tak, bo tak, no na pewno nie narzekali wtedy na problemy z kreatywnością. Więc troszeczkę taki przypadek Prince'a, prawda? Który tak strasznie dużo nagrywał, że aż wydawcy go poganiali, bo znaczy przeganiali, bo nie nadążali z obfitością jego produkcji. No i w sumie to dobrze, że ta płyta nie trafiła, bo to jest muzyka, która w zasadzie powinna była trafić oczywiście na płytę. No nie trafiła na płytę i bardzo dobrze, bo teraz po 40 blisko latach można było ją znaleźć, cudownie odrestaurować, znaleźć dla niej jakiś pomysł taki edytorski, żeby cieszyła ta muzyka nie tylko uszy, ale także oczy. Dużo szczęścia miałem, że trafiłem na te nagrania.
0: I my się też cieszymy, ja się też cieszę, bo od Agencji Muzycznej Polskiego Radia otrzymałem już egzemplarz płyty, więc sobie mogę posłuchać za chwilkę. A Państwa odsyłamy również do różnych streamingowych tutaj platform, no i czarna płyta.
1: Niechętnie, ale tak, żeby się zapoznać, a potem kupić.
0: A później
1: płytę.
0: Tak, bo płyta jednak to płyta, ja tam jestem takiego zdania. I czarna płyta dla tych, którzy mają gramofony i CD dla tych, którzy mają odtwarzacze CD. A ja pana proszę, żeby pan po takim odpoczynku, po wysłuchaniu parokrotnie płyty, znowu poszedł do Archiwum Polskiego Radia i znalazł kolejną perełkę dla miłośników muzyki.
1: No tutaj mogę tylko sparafrazować sławną scenę z Misia, czy ja palę, no panie kierowniku, ja palę cały czas.
0: Czyli tak, rozumiem, ja że prace trwają.
1: Cały czas, tak.
0: Adam Domagała, Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Dziękuję panu serdecznie i do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję.

Proszę Państwa, oczywiście nie zagram Państwu całości. To był pierwsza część ze suity Zadusznej. Tych części jest 6 na płycie Sojka z Tańką. A wcześniej słyszeliśmy pierwszą część ze suity Medulla Oblongata. Tej samej płyty. Na płycie kompaktowej jest 7 części tej suity. Na czarnej płycie długogrającej jest 6

0: Legendarny gitarzysta Ritchie Blackmore zagrał z Deep Purple pierwszy od 33 lat koncert. Muzyk, współzałożyciel zespołu, podczas koncertu w USA wykonał z Deep Purple ich najbardziej znany utwór Smoke on the Water, oparty na słynnym riffie wymyślonym przez Blackmora. Szczegóły zna Tomasz Zielenkiewicz.
1: Gitarzysta odszedł z zespołu w napiętej atmosferze w 1993 roku. Od tamtego czasu chłodne pozostawały też jego relacje z wokalistą Ianem Gillenem. Muzyk zajął się m.in. wykonywaniem muzyki średniowiecznej, przez moment współtworzył też swój dawny, popularny zespół Rainbow. Kilka dni temu Blackmore poinformował jednak, że skontaktował się z Gillenem z pytaniem, czy mógłby wystąpić z Deep Purple na koncercie niedaleko miejsca, w którym mieszka. Tak też się stało, muzyk wystąpił z zespołem podczas koncertu w Wontak w amerykańskim stanie Nowy Jork. Podczas bisów zagrał z zespołem Smoke on the Water, największy przebój zespołu. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
0: Przypomnę, że grupa Deep Purple powstała w 1968 roku. Na jesieni zespół wraca do Europy, zagra m.in. w Polsce.